Amadeusza Mozarta w katalogu Kechla, pozycja 488. Allegro, Adagio i Allegro. Grała Orkiestra Symfoniczna Radia Szwedzkiego, którą prowadził Maksim Emilianiczew. Przed nami muzyka Franza Schuberta, muzyka fortepianowa w genialnej interpretacji Marii João Pires. Oto sonata B-dur w katalogu Deutscha numer 960.

Molto moderato, andante sostenuto, scherzo, allegro vivace con delicatezza, trio oraz finałowe allegro ma non troppo presto. To części sonaty B-dur Franza Schuberta, którą genialnie wykonała Maria João Pires. Wracamy do Mozarta w muzycznej nocy Euroradia. Oto kwintet klarnetowy A-dur w wykonaniu Andrzeja Cieplińskiego oraz Royal String Quartet.

Andrzej Ciepliński na klarnecie i Royal String Quartet wykonali kwintet klarnetowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta. To nagranie z 2017 roku. Na koniec tej części naszego spotkania muzyka Jakoba Adolfa Heiga, szwedzkiego kompozytora przełomu wieków XIX i XX. Przed nami fragmenty jego utworów fantastycznych w wykonaniu Tore Upstroma.

Tore Upström wykonał fragmenty utworów fantastycznych Jakoba Adolfa Heiga. I tak kończymy pierwszą część muzycznej nocy Euroradia.

Tu program drugi Polskiego Radia, w którym trwa muzyczna noc Euroradia. A tę część zaczynamy od piątego koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha. Piąty koncert powstał prawdopodobnie około 1719 roku, a Bach wpisał go później do słynnego zbioru ofiarowanego margrabiemu Brandenburgii Christianowi Ludwikowi w 1721 roku. Jest uważany za wyjątkowo nowatorski, bo klawesyn otrzymuje w nim bardzo wyeksponowaną, solową rolę, co było wówczas rozwiązaniem śmiałym i rzadkim. Części piątego koncertu brandenburskiego to Allegro, Affettuoso i Allegro. Gra Ensemble 415 pod dyrekcją Larsa Ulrika Mortensena.

Ensemble 415, który od klawesynu prowadził Lars Ulrik Mortensen, wykonał koncert brandenburski D-dur 5 w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha. A przed nami preludia Fryderyka Chopina w komplecie w wykonaniu Dawida Kadusza.

Tak, Dawid Kadusz w 2014 roku na festiwalu w Dusznikach Zdroju wykonał 24 preludia op. 28 Fryderyka Chopina. I to wszystko w dzisiejszej muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia.

Słuchają Państwo Dwójki, minęła piąta. Witam przy mikrofonie Krzysztof Dziuba i zapraszam na pierwszy majowy tydzień z Fantazją Polską w programie drugim. Na te najbliższe dni przygotowałem dla Państwa m.in. muzykę współczesną, dzieła, które wybrzmiewały na festiwalu Warszawska Jesień na przestrzeni lat. Nie zabraknie też akcentu filmowego, bo w środę posłuchamy wybranych kompozycji ze słynnych polskich filmów, takich jak choćby Człowiek z żelaza czy Lalka. Będą też akcenty dawne, czyli muzyka renesansu i baroku. I to właśnie od takiego akcentu rozpoczniemy ten tydzień. Na początek cyklu naszych spotkań motet Optimam Partem Elegit Sibi Maria ze zbioru Communiones Totius Ani Mikołaja Zieleńskiego. Śpiewają członkowie Kolegium Zieleński pod dyrekcją Stanisława Gałuńskiego.

Cały cykl naszych porannych spotkań w Fantazji Polskiej w tym tygodniu rozpoczynamy od akcentu związanego z muzyką dawną, a słuchaliśmy motetu Optimam Partem Elegit Sibi Maria ze zbioru Komunione Stotius Ani Mikołaja Zieleńskiego. Śpiewali członkowie Kolegium Zieleński, a zespół poprowadził Stanisław Gałoński. Wielkim zamiłowaniem i fascynacją darzył polską muzykę dawną Henryk Mikołaj Górecki, który dawał temu wyraz w takich kompozycjach jak Muzyka Staropolska, Trzy utwory w dawnym stylu, Kwartet smyczkowy Już się zmierzcha, Trzy tańce, opus 34 na orkiestrę. Ostatni z wymienionych utworów, który zabrzmi za chwilę, powstawał na początku lat 70. XX wieku, w czasie gdy kompozytor zmagał się z ciężką chorobą. Sentymentalna podróż w przeszłość, tak można powiedzieć o tej kompozycji, którą Górecki dedykował Antoniemu Szafrankowi ze średniej szkoły muzycznej w Rybniku, do której Górecki uczęszczał w młodości. W 1952 roku rozpoczął tam

naukę muzyki na wydziale instruktorsko-pedagogicznym. Trzy tańce to kompozycje, w których do głosu dochodzi żywiołowy temperament Góreckiego. Jego zamiłowanie nie tylko do muzyki dawnej, dawnych tańców, ale również do muzyki ludowej. Jej surowości, z drugiej strony zaś pewnego żaru i energii, która się w niej kryje. Trzy tańce Góreckiego wykona Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Jacka Kasprzyka.

Trzy tańce ludowe, op. 34 Henryka Mikołaja Góreckiego wykonała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Jacka Kasprzyka. A przed nami teraz kompozycja, której prawykonanie odbyło się na warszawskiej jesieni w 1981 roku. Mowa o Exodusie Wojciecha Kilara. Tytuł przeznaczonego na orkiestrę i chór poematu nawiązuje oczywiście do biblijnej Księgi Wyjścia, natomiast jego forma do słynnych kompozycji opartych na orkiestrowym crescendzie, takich jak choćby Bolero Maurycego Ravela. Uporczywie powtarzany temat powraca za każdym razem ubrany w coraz to bogatszą szatę orkiestrową, natomiast w kulminacji pojawia się chór. Pomysł na utwór zrodził się w głowie kompozytora dwa lata wcześniej, w 1979 roku, no a Exodus już w trakcie swojego prawykonania wywołał dużą owację i jednocześnie sporo kontrowersji, bo trudno uznać ten utwór za awangardowy. Zarzucano mu zbyt filmowy charakter. Niektórzy zakładali, że to była jedynie prowokacja Wojciecha Kilara, który skwitował wszystko jednym zdaniem. Cytuję, co kto o tym pomyśli, to naprawdę mało ważne. Exodus Wojciecha Kilara zabrzmi w wykonaniu chóru Filharmonii Krakowskiej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Antoni Witt.

To był Exodus Wojciecha Kilara, kompozycja, która na warszawskiej jesieni w roku 81 wywołała wielką owację części publiczności, no a z drugiej strony gwizdy i oburzenie. Chyba nic w tym dziwnego. Dzieło do dziś pozostaje jednym z najbardziej kontrowersyjnych w historii warszawskiej jesieni. My słuchaliśmy nagrania dokonanego przez chór Filharmonii Krakowskiej i Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Antoniego Wita. A na koniec dzisiejszego wydania Fantazji Polskiej w dwójce posłuchamy legendy opus 32 Feliksa Nowowiejskiego. Na skrzypcach gra Janusz Wawrowski, towarzyszy mu Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Łukasza Borowicza.

0: Legenda op. 32 Feliksa Nowowiejskiego. Dzieło wyraźnie nawiązujące nie tylko swoim tytułem do słynnej legendy Wieniawskiego, kończy to wydanie Fantazji Polskiej. Na kolejną audycję zapraszam jutro, jak zwykle po godzinie 5 rano. Dziękuję, Krzysztof Dziuba, do usłyszenia.
1: Słowo na dzień. Dziś w Bożym Słowie towarzyszy nam jedno z najważniejszych pytań człowieka, kim jest on sam. Duchowość przede wszystkim otwiera nas na Boga. Pytanie o Boga, kim jest Bóg, to pytanie wielkie. Ale nie sposób dojść do dobrej odpowiedzi na pytanie o to, kim jest Bóg, bez samoświadomości, kim jestem jako człowiek. I dziś, w pierwszy poniedziałek maja, Słowo Boga czytane w Kościele Katolickim próbuje podać taką odpowiedź, zrównoważoną, harmonijną, na jedno z największych ludzkich kwestii i jedno z największych ludzkich poszukiwań, kim jest człowiek. Czytamy dzisiaj fragment Dziejów Apostolskich, 14 rozdział tej pięknej, paschalnej, wielkanocnej księgi. Jest w nim opisane wydarzenie spektakularne. Paweł i Barnaba, dwaj współpracownicy, prowadzą misję w Likaonii. Jest to jedna z prowincji greckich, zajmujących obszar, region dawnej Azji Mniejszej. Paweł mocą swojej wiary uzdrawia człowieka o bezwładnych nogach. Podniecony religijnie tłum mieszkańców Likaonii w zamian, w odpowiedzi, usiłuje Pawła i Barnabę obwołać bogami. Pawła uważa za Hermesa, a Barnabę za Zeusa. W odpowiedzi na to Paweł stanowczo broni się od idolatrii, mówiąc: jesteśmy tylko ludźmi. W tym właśnie miejscu, w 15 wersecie 14 rozdziału Dziejów Apostolskich, kryje się odpowiedź na dylemat człowieka. Kim jestem? Jestem tylko człowiekiem. Czasem ktoś staje w takim miejscu swojej egzystencji, mówiąc: kim ja naprawdę jestem? Tylko człowiekiem. Ale odpowiedź Pawła jest głęboka, jest chrześcijańska, jest szeroka. Człowieczeństwo to wielka godność. Można utracić swój majątek, można utracić swoją funkcję, ktoś nam może odebrać tytuły, które wypracowaliśmy, ale człowieczeństwa nikt nam nie jest w stanie odebrać. To jedno zdanie Pawła napełnia nas nadzieją: jestem człowiekiem. Dzisiaj poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie wymaga pewnej równowagi antropologicznej. Antropologia to nauka o człowieku. Jesteśmy ludźmi, to nasza wielka godność i tę pewność wewnętrzną uzupełnia nam Ewangelia Jana, drugie czytanie z 4 maja. Jezus w 14 fragmencie czytanej dzisiaj Ewangelii Jana powie do każdego człowieka: Ojciec mój i ja zamieszkamy w każdej duszy. I to jest dopełnienie pierwszego czytania, czyli poszukiwania tego, kim naprawdę jest człowiek. Każdy człowiek, nawet jeśli jeszcze nie jest ochrzczony, nosi w sobie miejsce, które można nazwać sanktuarium Boga. Ono jest podstawą ludzkiej godności. Wielki myśliciel Romano Guardini mówił, że największym znakiem godności człowieka jest to, że nosi w sobie obraz Boga. Stworzenie wyszło ze Stwórcy, ale tylko człowiek, szczyt stworzenia, może szczycić się obecnością Pana Boga. Każdy ma w sobie taką przestrzeń, takie sanktuarium. Czy nie wątpisz w swoje człowieczeństwo? Czy rozwijasz w sobie godność ludzką? Jeśli jesteśmy w pełni ludźmi, rozwinie się w nas pełna linia duchowa. Jeśli zachowujemy głębokie człowieczeństwo, łatwo również w konsekwencji tego rozpoznamy w sobie Boga.
2: Mówił ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz krajowy papieskiego dzieła rozkrzewiania wiary i papieskiego dzieła świętego Piotra Apostoła.

0: Program Drugi Polskiego Radia, jest 6.
1: Poranek Dwójki.
0: Witamy Państwa bardzo pięknie. Poniedziałek, 4 dzień maja. Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka i Katarzyna Sanocka. Majówka co prawda dobiegła końca, ale dzień zapowiada się równie pięknie jak te poprzednie. Jest 124 dzień roku. Słońce w znaku byka wzeszło dziś minutę po godzinie 5, a zajdzie 6 minut po 20. Dzień będzie trwał 15 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław, a 4 maja to Międzynarodowy Dzień Strażaka, który przypada w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim świętego Floriana. Wszystkim strażakom nisko się kłaniamy i życzymy wszystkiego, co najlepsze.
1: Pogoda.
0: Dziś na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami może być nieco większe. Możliwy jest także przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 26-27 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Chłodniej będzie tylko nad morzem, tam od 13 do 15 stopni.

0: Była to część trzecia Allegro z piątego koncertu brandenburskiego Jana Sebastiana Bacha przy klawesynie Rinaldo Alessandrini, który sprawował także kierownictwo artystyczne, a towarzyszyła mu orkiestra Concerto Italiano. Jest 6:06.
1: Poranek dwójki.
0: A tak się przedstawia nasze menu na dziś, kalendarium, wiersz na dzień dobry. W tym tygodniu proponujemy Państwu poezję Jerzego Oficowskiego. Na przegląd prasy zaprosi Państwa Magda Mikołajczuk, a w cyklu Słowo się rzekło Agaty Honci etymologia słowa maj.
2: Większość historyków języka zgadza się z taką etymologią nazwy łacińskiej, że majus był to miesiąc poświęcony Maji. Maji, matce Merkurego, a w mitologii greckiej Hermesa.
0: No jest to dużo bardziej skomplikowane, jak bardzo już niebawem Państwo usłyszą. Tuż po 7:00 zaproponujemy płytę tygodnia, a przewodnikiem po świecie sztuki w cyklu Rekomendacje kulturalne będzie Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny festiwalu Sacrum Profanum. Odwiedzimy też dziś wystawę zatytułowaną Dark Paradise w galerii BWA Wrocław Główny. To jest opowieść osnuta wokół wieloznacznej kategorii, uwaga, potworności. Po godzinie 8:00 wybierzemy się natomiast do Lublina na wystawę fotografii dokumentalistki Natalii Umiastowskiej Przejście między życiem a śmiercią. O 8:30 Kama Zboralska, propagatorka sztuki, kuratorka i inicjatorka rankingów sztuki Kompas Młodej Sztuki oraz Kompas Sztuki, opowie nam o swojej najnowszej książce zatytułowanej 141 artystek i artystów Kompas Rzeźby. To wszystko w poranku dwójki do godziny 9:00.

0: Filippo Azzaiolo, Chi passa per sta strada w wykonaniu Yo-Yo Ma na wiolonczeli oraz The Silk Road Ensemble. Jest 13 minut po szóstej.
1: Kalendarium.
0: Dziś 4 maja w większości krajów europejskich, tradycyjnie od ponad 150 lat w Dzień Świętego Floriana, czyli dziś obchodzony jest Dzień Straży Pożarnej i Dzień Strażaka. W 1953 roku Ernest Hemingway otrzymał Nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary Człowiek i Morze. Kartki w kalendarzu wertuje dziś dla Państwa Jakub Jamrozek.
2: Puzon. Takie imię nosił słynny jamnik Jerzego Waldorfa. Krytyk muzyczny, znawca sztuki, obrońca zabytków i twórca Komitetu Ochrony Starych Powązek urodził się 116 lat temu.
3: Przede wszystkim muszę przeprosić moich dostojnych słuchaczy, że do tak wspaniałych wspomnień siedzę w negliżu zamiast we fraku. Ale już jestem szalenie stary i siedzenie we fraku męczy mnie. O wiele wygodniej jest mi w szlafroku, co z góry proszę wybaczyć.
2: Nie ukrywam, mam podobnie. Obiecuję, że przyjdzie taki dzień, kiedy przygotuję kalendarium po kaszubsku. Ale jeszcze nie teraz, jeszcze nie jestem na to gotowy. Zdradzę Państwu natomiast, że 209 lat temu urodził się człowiek, który podobno obudził tożsamość Kaszubów. To Florian Cejnowa, badacz folkloru kaszubskiego, działacz społeczny i polityczny, a także lekarz.
4: Tadeusz Cieślak, sylwetki mazurskie i kaszubskie.
5: Jedną z pierwszych książeczek Cejnowy było Kile słów wo Kaszubach. Kilka słów o Kaszubach. Całość napisana po kaszubsku zajmuje się problemem ustalenia przeszłości Kaszubów. Cejnowa twierdził w niej, że Kaszubi zamieszkiwali ziemię od Bałtyku do Noteci. I powołując się na niemieckiego historyka Zela, przeciwstawia się twierdzeniu o pierwotnym zamieszkaniu tych ziem przez Niemców. Cejnowa przytaczał cytaty z Pliniusza, Tacyta, Ptolemeusza, Jornandesa, Fredegara, Naruszewicza.
2: Z Kaszub przenosimy się do Paryża, bo to tam 102 lata temu rozpoczęły się Igrzyska Olimpijskie. Były to pierwsze letnie igrzyska, w których wzięli udział reprezentanci Polski.
6: Paryż. Na stadionie olimpijskim w dniu 3 maja w łopocie flagu sportowionych narodów biel i czerwień. Prężą się smukłe postacie chłopców z Nadwisły, mocno biją gorące serca, kiedy na trybunę w towarzystwie prezydenta republiki wkracza siwiejący baron Pierre de Coubertin. W dzień później będziemy stawać do olimpijskiego boju. Po raz pierwszy w historii olimpiad.
7: Należałem wówczas do czołówki naszych sprinterów i kiedy w maju właśnie na mistrzostwach Wozla pobiłem rekord Polski na 200 metrów w czasie, no pożal się Boże, dziś w porównaniu z Ireną Kirchenstein 22,7, to wpisano mnie jako pierwszego na listę olimpijczyków, z czego byłem ogromnie dumny. Jechaliśmy dosłownie po naukę, przecież my się nie mieli absolutnie żadnego rozeznania.
2: Ale warto wspomnieć, że Polacy zdobyli wtedy srebrny medal w kolarstwie, był to medal drużynowy, i brązowy w jeździectwie, który otrzymał Adam Królikiewicz w konkursie skoków. Jeśli zastanawiają się Państwo, komu można zaśpiewać dzisiaj 100 lat, to nie tylko naszym olimpijczykom sprzed 100 lat, ale także Małgorzacie Pieczyńskiej. Aktorka obchodzi swoje 66. urodziny. Grała m.in. w filmach Janusza Zaorskiego i Krzysztofa Kieślowskiego, występowała też w teatrach warszawskich, Powszechnym imienia Zygmunta Hibnera, Ateneum imienia Stefana Jaracza i Syrena. Pod koniec lat 80. wyjechała natomiast do Szwecji i zamieszkała tam na stałe wraz z rodziną, konkretnie w Sztokholmie.
8: Właściwie w serialach nauczyłam się szwedzkiego, bo tam w serialach to jest bardzo dużo dialogu, trzeba go się uczyć z dnia na dzień, bardzo, bardzo szybko, bardzo dużo, ma się swoją dykcjonistkę, swojego coacha. Ja miałam zawsze oprócz tego dykcjonistkę, kogoś, kto ze mną pracuje nad językiem. I wtedy się nauczyłam szybko języka, no ucząc się po prostu na pamięć, tak jak się dzieci uczą, czyli ucząc się na pamięć całych sformułowań, całych konstrukcji zdaniowych, prawidłowych, jako że takie były napisane w scenariuszach, więc szybko się nauczyłam języka.
2: A czy świętowali Państwo kiedyś czyjeś urodziny w kotłowni? W tym przypadku to mogłoby się tłumaczyć. 45 lat temu miała miejsce premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei.
9: Pani kierowniczko, ja to wszystko rozumiem. Ja rozumiem, że wam jest zimno, ale jak jest zima, to musi być zimno, tak? Pani kierowniczko, tak jest odwieczne prawo natury. Czy ja palę? Pani kierowniczko, ja palę przez cały czas. Na okrągło.
2: Całe szczęście, jest już wiosna.
0: A nawet prawie lato, bo przecież około 26-27 stopni. Kalendarium przygotował dla Państwa Jakub Jamrozek, a w kalendarzu jeszcze sporo ważnych rocznic. 39 lat temu w Paryżu zmarł Konstanty Jeleński, eseista, krytyk, współpracownik paryskiej kultury i zeszytów literackich. 76 lat temu z kolei we Wrocławiu urodził się Stanisław Bereś, poeta, krytyk literacki, historyk literatury i tłumacz, a 151 lat temu na Bukowinie urodził się Wojciech Weiss, malarz, rysownik i grafik. Jest 18 minut po 6.

Medytacja z opery Thais Jules Massenet'a w wykonaniu Symphony of London dyrygował John Wilson. Jest 6:24, kiedy nasz poranek dwójki dobiegnie końca około godziny 9:00. Wtedy właśnie maturzyści w całej Polsce chwycą w dłoń długopisy lub pióra i rozpoczną egzamin dojrzałości z języka polskiego. Na jego napisanie mają 240 minut. Jakie emocje towarzyszą Państwu, kiedy przypominają sobie Państwo ten dzień i swój egzamin maturalne, a może pamiętają Państwo temat z języka polskiego? Jeżeli tak, jeżeli chcą Państwo się z nami podzielić swoimi emocjami, a może wysyłają Państwo właśnie na ten egzamin swoje pociechy, proszę do nas pisać katarzyna.sanocka@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa wspomnienia i emocje związane z Waszymi maturami, ale też i tymi, które rozpoczynają się dzisiaj.

0: Henry Purcell, Strike the Viol, śpiewał Tim Mead, a towarzyszyła mu orkiestra Les Musiciens de Saint-Julien. Jest 28 minut po godzinie 6.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: W tym tygodniu naszym poetyckim przewodnikiem w poranku dwójki będzie Jerzy Ficowski. 9 maja przypada 20. rocznica śmierci poety, tłumacza poezji m.in. z języków francuskiego, jidysz, rosyjskiego, hiszpańskiego, rumuńskiego i niemieckiego. Jerzy Ficowski był także znawcą i propagatorem twórczości Brunona Schulza. Pisał teksty piosenek, które zyskały dużą popularność, a śpiewali je m.in. Irena Santor, Sława Przybylska, Maryla Rodowicz, Anna German, Jerzy Połomski czy Jarema Stępowski. W czasie wojny Jerzy Ficowski był żołnierzem Armii Krajowej, walczył w Powstaniu Warszawskim, a po wojnie zaangażowany był w działalność opozycyjną i objęty zakazem druku. Poeta wiele razy opowiadał o swoim życiu i pracy twórczej na antenie radiowej dwójki. Czytał także swoje wiersze. I w tym tygodniu takich wierszy Jerzego Ficowskiego w autorskim wykonaniu posłuchamy. Oto pierwszy z nich.
2: Mnożący się w locie Piotrkowi Zomerowi. Gawrony przedwieczorne, mnożące się w locie, zawieja pod strażą pastucha kierunków, niewidzialnego bardziej niż wiatr. Gawrony wieczorne, posłuszne przymusowi swobody, w dokładnej rozsypce przelotu nad Żoliborzem, bez liczby i rachuby, niezbyt wysoko, nie dość nisko. Chórem, chmarą, jednokierunkową, zwiastują gęściej i gęściej, nie na moją wiarę. A ja bez skrzydły przytakuję stąd, czyli z dna Placu Inwalidów, na który niebawem spadną, kiedy nad Żoliborzem obrócą się w noc.
0: Jutro kolejny wiersz przeczytany przez Jerzego Ficowskiego z naszego radiowego archiwum, a będzie to wiersz zatytułowany Seans odwołany. Dwadzieścia dziewięć minut pozostało do 7:00.

0: alla Polaka z introdukcji i Poloneza C-dur opus 3 Fryderyka Chopina. Jest 6:37, a my powracamy do sobotniej audycji Dwójka na miejscu, która przypadła w dniu Polonii i Polaków za granicą. Poświęciliśmy ją zagadnieniu polskiej emigracji. Wśród gości znaleźli się historyk z Muzeum Emigracji w Gdyni, dr Łukasz Podlaszewski, reporterzystka, autorka takich książek jak Londyńczycy, Angole czy Greenpoint, Kroniki Małej Polski, Ewa Winnicka.
1: Opowieść o ludziach, którzy mieszkają poza swoim takim miejscem bezpiecznym, poza swoim kodem kulturowym, siatką społeczną, którzy decydują się na taki ruch, żeby jechać gdzie indziej i zacząć swoje życie na nowo z różnych powodów, jest niezwykle ciekawy i myślę, że to jest też temat w ogóle naszych czasów, to znaczy migracja i ludzie, którzy szukają lepszego życia z jakichś powodów. Ja zaczęłam swoje zainteresowanie, czy w ogóle przyglądanie się migracji od książki Londyńczycy, to w ogóle był mój debiut. Pojechałam do Londynu, zobaczyłam świat, to był 2010 rok i jeszcze żyli ludzie, którzy z generałem Andersem przyjechali i po II wojnie światowej musieli tam zostać ze względów historycznych. I kiedy zobaczyłam ten świat zbudowany w takim morzu brytyjskim, taką wysepkę polską i ten wysiłek, który został włożony w to, żeby ta Polska przedwojenna tam przetrwała, to było dla mnie fascynujące. Ktoś mi z żołnierzy generała Andersa żyjących powiedział, wylądowaliśmy na Marsie i musieliśmy tam zbudować swoją małą Polskę. I to było niesamowite, bo to jest i przekleństwo, i szczęście w jednym.
0: Mówiła Ewa Winnicka. Szczególne miejsce w sobotniej audycji Dwójka na miejscu zajął temat polskich artystów tworzących na emigracji. Opowiadał o niej historyk sztuki profesor Jan Wiktor Sienkiewicz, a artystka wizualna Monika Drożyńska nawiązała do tego, jak zagadnienie migracji odbija się w jej sztuce. Całą audycję Moniki Zając i Aldony Łaniewskiej-Wołk, w której znalazły się także nagrania archiwalne, m.in. głos Józefa Czapskiego, Marka Chłaski czy Michała Urbaniaka, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Serdecznie polecamy. A my posłuchajmy polskiego kompozytora, który większość życia spędził na emigracji właśnie.

Była to muzyka z baletu Bricka Brack Aleksandra Tansmana. Początkowy fragment grała Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Nagranie pochodzi z roku 2002. Wtedy też balet, ten rzadko wystawiany na polskich scenach, miał swoją premierę w Teatrze Wielkim w Łodzi w choreografii Romana Komasy. Aleksander Tansman skomponował go w roku 1935. Balet ten opowiada o pchlim targu w Paryżu, na którym wśród różnych bibelotów jeden z przechodniów odnajduje skrzypce, bagatela pochodzące z warsztatu Antoniego Stradivariego. Zaczyna na nich grać, no i wtedy cała szara rzeczywistość bardzo pięknie się zmienia. Szara rzeczywistość zmieni się w piękną, kiedy maturzyści skończą egzaminy. Trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów. Dziś piszą egzamin z języka polskiego, a ja pytam państwa, jak wyglądają państwa wspomnienia z tego dnia, kiedy pisali państwo swoją maturę z języka polskiego. Pamiętają państwo tematy, które wybraliście? Proszę pisać katarzyna.sanocka@polskieradio.pl.

0: Część trzecia, menuetto Allegro Molto z piątej symfonii B-dur Franciszka Schuberta. Grała orkiestra rewolucyjna i romantyczna, dyrygował John Elliott Gardiner. 8 minut pozostało do godziny 7 w poranku dwójki, czas na językowe łamigłówki.
1: Słowo się rzekło.
0: Agata Honcia rozprawia się dzisiaj ze słowem maj.
2: Za oknem, a może i w sercach, już maj, czyli miesiąc, którego nazwę zaczerpnęliśmy bezpośrednio z łaciny. Większość historyków języka zgadza się z taką etymologią nazwy łacińskiej, że majus był to miesiąc poświęcony Mai, Mai matce Merkurego, a w mitologii greckiej Hermesa. Maja była jedną z Plejad, siedmiu sióstr, które, jak podaje mit, zrozpaczone karą nałożoną na ich ojca przez Zeusa, popełniły samobójstwo, po czym zostały przemienione w gwiazdy. Pojawiają się na niebie wraz z początkiem maja, a znikają w listopadzie. Ich obecność na niebie jest dla żeglarzy oznaką pory odpowiedniej do żeglowania. W niektórych źródłach spotyka się takie uzupełnienie. Nazwa z łacińskiego majus, maj, od imienia italskiej bogini przyrody Mai albo Majesty, związanej z tym miesiącem, gdyż 1 maja Flamen Vulcanalis, czyli kapłan boga wulkana, składał jej w ofierze wielką świnię, bo uważano ją za małżonka boga wulkana. Identyfikowano ją z takimi bóstwami rzymskimi jak Tellus, Ops, Fauna i Bona Dea, a przede wszystkim z grecką Mają, córką Atlasa i Plejony, matką Hermesa, najstarszą z Plejad. Zupełnie inną etymologię podaje słownik Samuela Bogumiła Lindego, który notuje, że Maj nazwany był od Romula Majus na pamiątkę senatorów i szlachty rzymskiej, zwanych Majores. To chyba jednak trzeba między bajki włożyć. Polski maj obfituje w święta. Zaczyna się od Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwanego Świętem Pracy lub po prostu 1 maja. Kolejnego dnia przypada Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie Dzień Flagi. A wczoraj obchodziliśmy Święto Narodowe 3 maja, zwane również Świętem Konstytucji 3 maja. We wszystkich tych nazwach powinny stanąć wielkie litery, bo to nazwy świąt. Co ważne, po cyfrze oznaczającej kolejny dzień naszego miesiąca, 1 maja, 3 maja, nie stawiamy kropki, ani nie doklejamy końcówki, czyli nie piszemy 3 kreseczka go. Choć to zapis spotykany, owszem, czy to w nazwach świąt, czy na tabliczkach z nazwami ulic, bez wątpienia jest niepoprawny. Kropki również nie postawimy po cyfrze w nazwie Konstytucji Majowej, czyli w tytule dokumentu, gdy napiszemy Konstytucja 3 maja. Tak się utarło, bez kropki. I ważna sprawa, w

0: tytule dokumentu, tego z 1791 roku, słowo Maja piszemy małą literą, czyli inaczej niż w nazwie święta. Bo gdy świętować, to z ortografią za pan brat. Do usłyszenia.
1: Majowe zawiłości językowe rozwiązywała i opowiadała o nich Agata Honcia. 5 minut pozostało do 7:00.

0: Autopromocja.
1: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
2: Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i przemiana. We wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Program Drugi Polskiego Radia, wybiła 7.
4: Dwójka. Jesteś na miejscu. Paweł Domagała.
3: Jest poniedziałek, 4 dzień maja. Muzykę do poranka dwójki wybrała Magdalena Łoś. Nad całością czuwa Katarzyna Fitzwilliams. Za konsoletą Wojciech Ciarka, przed mikrofonem Katarzyna Sanocka. Mówimy Państwu dzień dobry i zapraszamy na drugą godzinę naszego spotkania.
0: Poranek dwójki.
3: Jest 124 dzień roku. Słońce wstało dziś minutę po 5, a zajdzie o 26. Dzień będzie trwał 15 godzin i 5 minut. Imieniny obchodzą dziś Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Swoje święto mają dziś strażacy. W Polsce od 2003 roku Dzień Strażaka przypada właśnie 4 maja, w dniu wspomnienia w Kościele Katolickim świętego Floriana. Życzymy wszystkiego co najlepsze i przede wszystkim bezpiecznej pracy. A teraz już na wiadomości kulturalne zaprasza Państwa Aldona Łaniewska-Wołk.
5: Dzień dobry Państwu. Dyrygentka Agnieszka Duczmal-Jaroszewska, reżyser Lech Majewski i opozycjonistka Hanna Łukowska-Karniej uhonorowani zostali Orderem Orła Białego. Najwyższe odznaczenie odebrał także Andrzej Poczobut. Order Orła Białego czekał na niego od listopada ubiegłego roku. Dziennikarz białoruskie więzienie opuścił dopiero w ubiegłym tygodniu.
6: Prezydent Karol Nawrocki powiedział, że odznaczeni swoimi życiorysami rysują obraz Polski odważnej, wolnej, solidarnej, do głębi artystycznej i Polski, która nigdy nie odda wolności.
7: Składam raport twórcom Konstytucji 3 maja, że Polska jest w dobrych rękach.
6: Andrzej Poczobut podkreślał, że nie czuje się bohaterem, a są nimi, jego zdaniem, przede wszystkim żołnierze Armii Krajowej. Zaznaczył, że na tym tle jest on po prostu zwykłym człowiekiem,
8: który żyjąc w nieprzyzwoitych czasach próbuje zachować się przyzwoicie.
6: Dzięki kulturze zachowaliśmy naszą tożsamość, powiedziała z kolei dyrygentka Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Agnieszka Duczmal-Jaroszewska.
9: Słuchając pana, wydawało mi się, że wszystko, co tutaj dookoła robimy, to właściwie staje się maleńkie.
6: Andrzej Poczobut podziękował byłemu i obecnemu prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Karolowi Nawrockiemu, rządom Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska za działania na rzecz jego uwolnienia. Jak mówił, jest coś, co nas wszystkich łączy i to jest polskość. Sylwia Białek, Polskie Radio.
5: Jehuda Prokopowicz zagra dwa różne recitale fortepianowe w Polskim Radiu. Jeden z najbardziej obiecujących pianistów młodego pokolenia, półfinalista 19. konkursu Chopinowskiego w Warszawie i laureat Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, wystąpi 11 maja w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie, mówi dziennikarka dwójki Agata Kwiecińska.
10: Daliśmy mu trochę czasu, żeby odpoczął po konkursie, ale przede wszystkim zagrał te liczne koncerty, bo propozycje koncertowe oczywiście posypały się i 11 maja wystąpi w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zagra dla nas muzykę Fryderyka Chopina. Będą mazurki oczywiście, no ale nie tylko. Zaplanowaliśmy aż dwa koncerty o 18 i o 20. Są dwa różne programy, także naprawdę warto się wybrać.
5: Artysta zaprezentuje utwory Chopina, Mozarta, Lista i Bartoka. Koncert 11 maja o godzinie 20 będziemy dla Państwa transmitować w programie drugim. Tymczasem o 9 maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego.
11: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający. Dlatego przygotowania trwały długo.
12: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
13: Chcesz, że stres
12: jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
11: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy, dlatego dzisiejsza noc była wyjątkowo krótka, mówi wicedyrektorka 9 LO w Warszawie Lucyna Michałka-Kępisty.
13: My musimy być w szkole już przed 5. Przyjeżdża kurier z pracami.
11: W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
14: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
11: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
5: Wszystkim tegorocznym maturzystom oczywiście życzymy powodzenia. Duch Konstytucji 3 maja nadal inspiruje, napisał prezydent Litwy Gitanas Nausėda w życzeniach opublikowanych w mediach społecznościowych. W Wilnie odbyły się uroczystości z okazji 235. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
15: Z całego serca gratuluję prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu z okazji święta Konstytucji 3 maja, czytamy we wpisie litewskiego przywódcy. Duch Konstytucji 3 maja nadal inspiruje Litwę i Polskę do wspólnego działania na rzecz dobrobytu naszych obywateli, bezpieczeństwa naszych krajów oraz

0: regionalnego przywództwa w Europie, podkreślił prezydent. Tymczasem na Wileńskiej Roście przy mauzoleum, gdzie spoczywa serce marszałka Józefa Piłsudskiego, odbyły się tradycyjne uroczystości organizowane przez polską ambasadę na Litwie.
1: Polacy mają świadomość, że konstytucja jest takim łącznikiem i symbolem nie tylko jeśli chodzi o historię, ale i o teraźniejszość.
0: Mówił wiceszef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Jakub Stefaniak. Podkreślił również, że Polska angażuje się w zapewnienie bezpieczeństwa całej Europie.
1: Polski rząd niedawno w czasie polskiej prezydencji w Radzie Europejskiej lansował hasło Bezpieczeństwo Europo. I znowu, tak jak 235 lat temu, naszym śladem idą inni.
0: Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
2: I to wszystko już w pierwszym wydaniu Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 9:00 i zachęcam do obserwowania naszej strony dwójka polskieradio.pl.
3: Pogoda.
4: Dziś na południu oraz miejscami w centrum zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie okresami może się zwiększyć. Możemy także spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 26 i 27 stopni na południu, a także w centrum. Chłodniej będzie tylko nad morzem od 13 do 15 stopni.
5: Reklama.
6: Kiedy ostatnio coś naprawdę Cię poruszyło? 66. Kaliskie Spotkania Teatralne, Festiwal Sztuki Aktorskiej. 18 kwietnia, 16 maja, Teatr Bogusławskiego w Kaliszu. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
7: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
8: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpił dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
5: Reklama.
4: Słuchają Państwo Poranka Dwójki, jest 8 minut po godzinie 7 i właśnie teraz proponujemy Państwu naszą płytę tygodnia. Jan Lisiecki gra koncerty fortepianowe Mozarta, numer 9 S-dur i numer 22 także S-dur. Towarzyszy mu orkiestra Bamberger Symphoniker pod dyrekcją Manfreda Honecka. To płyta tygodnia, a naszą płytą dodatkową jest album zatytułowany Colors of Bach. Płyta norweskiej skrzypaczki Eldbjørg Hemsing, której towarzyszy Norwegian String Quartet. Aby dać sobie szansę na otrzymanie płyty tygodnia lub płyty dodatkowej, proszę do nas pisać poranek@polskieradio.pl. Prosimy koniecznie pamiętać o wpisaniu adresu do korespondencji. A teraz już fragment części pierwszej koncertu fortepianowego numer 9 S-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta przy fortepianie Jan Lisiecki, a towarzyszy mu Bamberger Symphoniker Orchestra.

0: Kompozycja, fragment kompozycji Wolfganga Amadeusza Mozarta, część pierwsza koncertu fortepianowego numer 9 S-dur. To kompozycja z naszej płyty tygodnia. Przypominam, można do nas pisać w tej sprawie poranek@polskieradio.pl. W ofercie również płyta dodatkowa. Jest 14 minut po siódmej.
1: Poranek dwójki.
0: W tej godzinie naszego spotkania wkroczymy do świata baśni. Dark Paradise, opowieści wewnętrzne, to wystawa, którą można zobaczyć na wrocławskim Dworcu Głównym w galerii BWA.
2: Przemierzając tę baśń, stykamy się z ciałem, z cielesnością, z wydzielinami, z potworami i potworzycami, które stają się takimi przewodnikami i przewodniczkami na tej wystawie.
0: Czy w malarstwie, fotografii, wideo, rzeźbie oraz instalacjach eksplorujących tę kategorię potworności można dostrzec i grozę, i piękno? Między innymi o to pytać będzie kuratorka wystawy Monika Zając. Przed nami również rekomendacje kulturalne Krzysztofa Pietraszewskiego, który w tym tygodniu jest gospodarzem cyklu.
3: To taka historia, w której śmiało można szukać analogii między podbijaniem natury a życiem w harmonii z nią.
0: Po 8.30 spotkamy się z Kamą Zboralską, propagatorką sztuki, kuratorką i inicjatorką rankingów Kompas Sztuki i Kompas Młodej Sztuki. Porozmawiamy o jej najnowszej książce, pięknie wydanym albumie 141 artystów i artystek Kompas Rzeźby.

0: Duet kwiatów z opery Lakme Leo Deliba śpiewały Sabine Devier i Marianne Crebassa, a towarzyszyła im orkiestra Le Siècle pod dyrekcją François Xaviera Rota. Jest 20 minut po godzinie 7.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk, dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Czekałam na ciebie i doczekałam się.
2: Dzień dobry, też mi miło tutaj być z państwem. O maturach rozmawiamy, prawda? Państwo różne wspomnienia snują. Ja miałam taki moment związany z matematyką, którą bardzo lubiłam. Byłam w klasie matematyczno-fizycznej i miałam to szczęście, nieszczęście, że mój tata był wykładowcą na Politechnice. Mhm. I uczył mnie tej matematyki czasami, no bo wiedzą państwo, jak to jest z uczeniem w rodzinie, prawda? Nie zawsze to czasami się awanturami kończy, ale uczył mnie tak, jak studentów się uczy, czyli taką skrótowością, żeby jak najszybciej dojść do wyników. No i efekt był taki, że ja przyszłam, że ja dostałam z tej matury 3, co było skandalem po prostu. I mój ojciec nawet poszedł do szkoły, żeby poprosić...
0: Złożyć skargę?
2: Nie, żeby zajrzeć do tej pracy, co ja tam takiego złego zrobiłam, bo nie w ogóle w głowie. Mu się nie mieściło. Okazało się, że jakby to powiedzieć, no wina była nie tylko po mojej stronie, tak powiem. Więc to było urocze, że do 17-latki, bo ja miałam wtedy 17 lat, poszedł tata do szkoły, który nigdy nie chodził do szkoły, ale po prostu był ciekawy.
0: Czuł się, wiesz, współodpowiedzialny
2: za
0: to.
2: Na spokojnie po prostu poprosił o zajrzenie do tej
0: ja byłam w klasie humanistycznej,
2: pracy.
0: Ale mój tata też mnie uczył chemii, fizyki i z kolei nie uczył skrótowo tak jak twój, tylko zawsze mówił, że musimy zacząć od podstaw, żeby zrozumieć istotę tego, o czym mówimy, więc
2: tak.
0: To są takie dwie szkoły.
2: Więc są różne szkoły i różne skuteczności, a skoro mówimy o maturze, to na pewno tak mi się skojarzyło, że w maturalnych tematach często się pojawia, czasami się pojawia literatura łagrowa, literatura obozowa i wywiad w Gazecie Wyborczej z Andrzejem Poczobutem, wywiad przeprowadzony przez przyjaciela Andrzeja Poczobuta, Bartosza Wielińskiego, brzmi po prostu tak jak znane nam książki właśnie z tego kręgu literatury obozowej. Bardzo długi wywiad, no chciałam powiedzieć ciekawy, no ciekawy oczywiście, ale przerażający, o tym, jak często Andrzej Poczobut odmawiał zrobienia czegoś w więzieniu i dlaczego. Też dlaczego nie uciekł z kraju i dlaczego wciąż chce tam wracać na Białoruś, bo często pojawiają się takie pytania. Ja tylko fragment przeczytam. Bartosz Wieliński mówi tak. Na granicy zobaczyłem cię po raz pierwszy od 8 lutego 2023 roku. Widziałem wtedy zdjęcia zrobione w sądzie w Grodnie, gdy zaczynał się twój proces. Stałeś za pancerną szybą. Wychudzony, ale wyprostowany. Andrzej Poczobut mówi tak. Gdy wprowadzono mnie na salę rozpraw sądu obwodowego, strażnicy powiedzieli mi, stoisz twarzą do ściany. To taka żelazna zasada stosowana wobec więźniów w Białorusi. Tak się do tego przyzwyczaiłem, że nawet gdy konwojowano mnie teraz na samą granicę, to gdy wychodziłem z samochodu dalej, stanąłem do niego twarzą. Trochę minie, zanim odwyknę. Przekonam się, że już nie mam takiego obowiązku. Na sali rozpraw też od razu stanąłem, więc twarzą do ściany. I nagle słyszę, że wprowadzają media państwowe, reżimowe. Wszystko było wyreżyserowane. Miało być tak, jak na relacjach z innych procesów, gdzie filmowali więźniów stojących twarzą do ściany. Dla ludzi na wolności to wygląda tak, jakby więźniowie wstydzili się pokazać twarz, byli złamani, upokorzeni. Taki obrazek po procesie zostaje w obiegu. Więc gdy usłyszałem, że wchodzą media, natychmiast się odwróciłem. Strażnicy mówią mi twarzą do ściany, a ja do nich twardo nie. Na nagraniu z procesu, które opublikowała rządowa agencja Bełta, tego w ogóle nie było słychać, mówi Bartosz Wieliński. To działo się zanim włączono kamery. Pracownicy mediów byli zaskoczeni, że patrzę im wszystkim w oczy, a na mój proces przyszedł cały tłum ludzi z rządowych mediów. Telewizje były, radia, portale, które publikują wszystkie paszkwile i spora grupa fotoreporterów. Byli zdziwieni, bo jak rozumiem przyzwyczaili się, że widzą tylko plecy sądzonego, a ja im prosto w oczy z nienawiścią. Byłem tak wściekły, że gdyby wzrokiem można było ich podpalić, to oni spłonęliby na tej sali za karę, że przyszli filmować moje upokorzenie. Bardzo wstrząsający wywiad z Andrzejem Poczobutem. Andrzejem Poczobutem, który, przypomnę, wczoraj odebrał od prezydenta Order Orła Białego. To ten wywiad w Gazecie Wyborczej, tak. A w Newsweeku Katarzyna Janowska pisze o spektaklu Ewy Plat Prowadź swój pług przez kości umarłych. Oglądam pierwszą scenę w świetnym spektaklu Ewy Plat Prowadź swój pług przez kości umarłych w Teatrze Narodowym i myślę, że twórcy nie nadążają wyobraźnią za naszym okrucieństwem. Główna bohaterka Janina Duszejko przychodzi na komisariat złożyć zawiadomienie, że znalazła w lesie ciało dzika i że został on najprawdopodobniej zastrzelony poza okresem łownym. A ja mam przed oczami obraz z życia, pisze Katarzyna Janowska. Kilka tygodni temu ktoś wieczorem zamknął statku 16 dzików, w tym 14 warchlaków, na placu zabaw na Bemowie. Rano służby miejskie uśmierciły uwięzione zwierzęta. W social mediach można było zobaczyć zdjęcie zabitego dzika leżącego w dziecięcej piaskownicy. I dalej Katarzyna Janowska pisze o spektaklu. Powieść Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych, sfilmowana kilka lat temu przez Agnieszkę Holland, to thriller ekologiczny rozgrywający się w Kotlinie Kłodzkiej. W małej miejscowości w niewyjaśnionych okolicznościach giną miejscowi notable. Ofiary łączy pasja do myślistwa. Janina Duszejko, mieszkająca na odludziu stara kobieta, upiera się, że zabite przez myśliwych zwierzęta biorą odwet na oprawcach. Komendant, także zapalony myśliwy, prowadzi dochodzenie w sprawie nagłych śmierci. Do czasu, aż sam nie zostanie zabity. Ewa Plat sadza widzów na scenie. Drugą jej część wypełnia błotem. Nad całością góruje łowiecka ambona, która pod koniec spektaklu zamienia się w ambonę kościelną. Proboszcz wygłasza z niej pochwały myśliwych, którzy zgodnie z wolą Boga czynią ziemię ludziom poddaną. Ze sceny widzimy pustą widownię, która odgrywa rolę lasu. Jest świadkiem wyłowionego ze wspomnień Matogi obrazu zabijania rannego jelenia. Wspaniali Wiktoria Gorodecka i Oskar Hamerski. Reaguje tańcem żyrandoli, które jak błyskawice migają w rytm muzyki Dominika Osowskiego, podkreślając dramatyzm wydarzeń. Dominika Kluźniak w roli Duszejko nie jest krwawą mścicielką, ale nadwrażliwcem. Całą sobą odczuwa cierpienie istot zwierzęcych. I później Katarzyna Janowska łączy ten spektakl z tym, co się wydarzyło i co się wydarzy, jeśli chodzi o odławianie, odstrzeliwanie dzików. Ten felieton kulturalny w Newsweeku.
0: Rozmowę z Ewą Plat, którą przeprowadził Marcin Pesta, która Ewa Plat gościła w Poranku Dwójki, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej, więc polecamy posłuchać. Magda Mikołajczuk, dziękujemy. Do usłyszenia, dziękuję. Do zobaczenia w kolejnej godzinie.

Była to część trzecia koncertu A-moll Jana Sebastiana Bacha w transkrypcji na mandolinę, na której grał Avia Vital. 29 minut pozostało do godziny 8:00.

0: Była to część trzecia, Menuetto Allegretto z kwintetu klarnetowego B-dur op. 95 Franza Krommera. Na klarnecie Erik Hopricz, a towarzyszył mu London Hind Quartet. Jest 7:36. Zabieramy Państwa teraz do Wrocławia. Dark Paradise, opowieści wewnętrzne. Taki tytuł nosi nowa wystawa w galerii BWA Wrocław Główny. To jest opowieść osnuta wokół pojęcia potworności. Ekspozycję wspólnie z jedną z kuratorek, Katarzyną Oczkowską, zwiedziła Monika Zając.
1: Pociągi przez
2: mroczny ogród na dworcu głównym, jak to możliwe?
3: Ten dworzec główny, neogotycki, przeszklone przestrzenie i to takie nie miejsce pomiędzy miastem, podróżą, pomiędzy tymi wszystkimi osobami, uznałyśmy, że będzie idealną zjawiskową przestrzenią do zamanifestowania potworności.
2: Potworności rozumianej różnorako, bo zarówno odnoszącej się do baśniowości, jak i do spraw bardzo realnych, chociażby fizjologii ciała.
3: Baśń jest dla nas punktem wyjścia. Taka estetyka baśni, trochę współcześni bracia Grimm, więc ta estetyka wystawy, wybór prac, one mają w sobie coś niesamowitego, lśniącego, baśniowego, zresztą to lśnienie poprzez samą aranżację Bartka Buczka też jest obecne na wystawie. Więc przemierzając tę baśń, stykamy się z ciałem, z cielesnością, z wydzielinami, z potworami i potworzycami, które stają się takimi przewodnikami i przewodniczkami na tej wystawie, dlatego że zależało nam na takim zestawieniu tego, co zachwyca, tego, co wzbudza jakieś pozytywne emocje, to zanurzenie się w baśni i tego, co na co dzień wypieramy. A więc nienormatywne ciało, cielesność, to, co wyparte poza takie zwykłe widzenie.
2: No chociażby ta pierwsza praca, która wita zwiedzających, jest tego przykładem. Potworności tu całkiem sporo, także takiej kojarzącej się z popkulturą, z postaciami zombie czy jakimiś postapokaliptycznymi wizjami.
3: To jest praca Martyny Czech, wielkoformatowe malarstwo, które jest jej reinterpretacją obrazu Delacroix, wolność wiodąca lud na barykady, tyle że w miejscu tej oryginalnej wolności u Delacroix mamy ciemność. Więc ta ciemność wiodąca lud na barykady, kobieca naga postać, no, prawie w centrum obrazu usytuowana, ona niejako zaprasza nas, aby zanurzyć się w tę opowieść. Prowadzi nas ta taka mroczna przewodniczka, prowadzi nas przez całą narrację wystawy, zapowiadając, że to będzie splot cudowności i grozy.
2: W tle takie dość niepokojące dźwięki.
3: To jest dźwięk z pracy Marianny Rodziewicz, gdzie potworność wybrzmiewa w pełni. Rzeźby Marianny Rodziewicz, krakowskiej artystki, one bardzo przypominają, tutaj wchodzi nam w ogóle kolejny wątek, wątek filmowy, dlatego że one bardzo przypominają filmy Davida Cronenberga. Body horror, ojciec body horroru, na którym chociażby wzorowała się ostatnio Coralie Farge w Substancji, która wzbudziła różne emocje. Więc u Marianny odnajdujemy dziwaczne hybrydy. I jedna z takich gigantycznych hybryd wydaje sprzężony dźwięk. Kolejna sala i kolejny akt, dlatego że tę wystawę mamy podzieloną na akty. Akt drugi to zachwyt i groza, więc te dwie jakości, dwie emocje, które cały czas nam towarzyszą na tej wystawie. I tutaj na pierwszy plan, zaraz obok wejścia, wysuwają się z jednej i z drugiej strony kwiaty. Po pierwsze kwiaty, ornamenty wykonane z tysięcy szpilek na grubych, ciężkich, bordowych tkaninach, takich kotarach. Kolejna praca Wojciecha Ireneusza Sobczyka. Tutaj to szpilkowanie tych grubych tkanin odbywało się ręcznie, więc kolejny taki trop połączenia przyjemności i bólu.
2: Tu zdecydowanie dominuje zachwyt nad grozą, bo te tkaniny są i te wzory są po prostu piękne.
3: Są. Mamy tutaj takie nawiązanie, zresztą to u Sobczyka jest bardzo wyraźne, nawiązywanie do sztuki dawnej, do sztuki wczesnego renesansu. Mamy to i w Maskach wstydu, i tutaj w tych Kotarach. One rezonują z malarstwem Hieronima Boscha, które jest pełne różnych dziwacznych, hybrydycznych postaci. Więc ten mroczny ogród tutaj coraz bardziej wraz z tymi kwiatami, kwiatostanami, coraz bardziej się rozwija, coraz bardziej się w niego zagłębiamy. No i kolejne kwiaty. Po drugiej stronie Marek Wodzisławski i jego kwiatowa instalacja. Kwiaty, storczyki, żywe storczyki, które zostały niejako zainfekowane specjalną substancją sprawiającą, że one świecą, są fluorescencyjne. Więc jeżeli mówimy o hybrydyczności, to tutaj mamy taką hybrydę naturalnej rośliny z dodatkową substancją. Więc też powstaje tutaj takie pytanie o ingerencję w ciało ludzkie, ciało roślinne, ciało zwierzęce. Więc proces, który współcześnie bardzo mocno nam towarzyszy na różnych poziomach.
2: Chciałam zapytać o tę potworność. Masz takie poczucie, że to, co nas otacza, jakoś wpływa także na nasze estetyczne postrzeganie świata, sprawia, że to, co dziwne, czasem brzydkie, czasem groźne, jakoś szczególnie nas w sztuce pociąga?
3: Myślę, że w sztuce to jest cały czas obecne, ale jak to w sztuce mamy pewne fale, różne tropy zainteresowania, mam taką intuicję, że coraz więcej jest potworności, eksponowania tego, co wyparte, tego, czego zdawałoby się nie chcemy widzieć na co dzień. Trochę zaczyna to przenikać do mainstreamu. Są takie szczeliny, szufladki, gdzie to się ujawnia, zwłaszcza w body horrorze, jak wspomniałam wcześniej o Cronenbergu, o substancji Coralie Fargeau, to ta potworność zaczyna też rezonować i takie oswajanie się z tym, co jest zupełnie naturalne, ciało, cielesność, wydzieliny, ale nadal wzbudza wstręt, niechęć, jakieś tabu, marginalizację.
0: Z współkuratorką wystawy Dark Paradise, opowieści wewnętrzne, Katarzyną Łuczkowską, rozmawiała Monika Zając. A na ekspozycji Dark Paradise, opowieści wewnętrzne, można oglądać również m.in. obrazy Agaty Słowak, ceramiczne obiekty Natalii Kopytko oraz instalacje Marianny Rodziewicz czy pracę Anety Grzeszykowskiej. Wystawę można zwiedzać w galerii BWA na dworcu Wrocław Główny do 6 września.

0: Był to końcowy fragment części trzeciej Allegro Molto z koncertu skrzypcowego H-moll op. 61 Edwarda Elgara. Na skrzypcach Wilde Frank, a towarzyszyła jej niemiecka orkiestra symfoniczna w Berlinie. 10-11 minut pozostało do godziny 8. Czas zatem na rekomendacje.
1: Rekomendacje.
0: A gospodarzem naszego cyklu w tym tygodniu jest Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyki Nowej Sacrum Profanum. Współtworzył muzyczne odsłony wielu krakowskich festiwali. Nominowany do wielu nagród za popularyzowanie muzyki, animator kultury i organizator życia kulturalnego Krakowa i Małopolski. Dziś rekomendacje filmowe.
2: Wśród filmów, które ostatnio zwróciły moją uwagę, na pewno są Sny o pociągach. To film wyróżniający się niespieszną narracją, bardzo poetyckimi obrazami, taką też kinematografią. Film stworzony przez Clinta Bentleya, który wielu porównuje do twórczości Terrence'a Malika. Natomiast uważam, że to, co Clint zaproponował, jest znacznie bardziej przystępną i koherentną wersją artystycznego, uniesionego kina o filozoficznych rozterkach. Joel Edgerton, jako Robert Greiner, główny

0: próbuje właśnie tego drugiego. Natomiast by przeżyć, Robert pracuje na kolei, nie tylko na wycince drzew, ale także na kładzeniu torów kolejowych, więc umożliwia niejako dalszy podbój nowych obszarów. To, powiedzmy krótko, zaczyna się mścić. Oczywiście to jest zbieg okoliczności, że jego rodzinne strony spotkał wielki pożar i gigantyczna tragedia, ale na tym film się nie kończy. To tylko moment, w którym Robert tak naprawdę zmierzy się ponownie z wyzwaniami życia na zupełnie innym planie. Widzimy go powoli odzyskującego chęć do życia, powoli godzącego się z tym, co go spotkało. Obraz jest przejmujący, zupełnie nieprzystający do dzisiejszego sposobu opowiadania i prowadzenia narracji. Z tej perspektywy bardzo ujmujący. To także film, który powstał na podstawie powieści o tym samym tytule Denisa Johnsona. Zwróciłem uwagę na ten film przez piosenkę nagraną przez Bryce'a Dessnera z The National, ale z Nickiem Cave'em na wokalu. Już ta piosenka przekonała mnie absolutnie, by sięgnąć po ten film, właściwie nie sprawdzając, czym też on będzie. Okazuje się, że to był bardzo dobry wybór i z tego powodu chciałem go też Państwu polecić. Właśnie po to, by na chwilę się zatrzymać i zastanowić nad tym, co tak naprawdę ważne, jakkolwiek banalnie to nie brzmi.
1: No proszę, jak pięknie muzyka inspiruje. Krzysztof Pietraszewski, dyrektor artystyczny Festiwalu Sacrum Profanum, jest gospodarzem cyklu Rekomendacje Kulturalne, a jutro będą to rekomendacje muzyczne.

Ta muzyka działa niczym espresso. José Nebra, Tempestat Grande Amigo w wykonaniu Giuseppe De Vittorio, tenor Giuseppe Naviglio, baryton i Roberta Invernizzi, sopran. A śpiewakom towarzyszyła Capella de Turchini. Jest 7:55.

0: Autopromocja.
1: Przekraczanie granic jest potrzebne, zarówno w sztuce, jak i myśleniu o świecie. Bo przecież to, co dzieje się daleko, może mieć wpływ na to, co najbliżej nas. W audycji Połączenie Międzynarodowe przyglądamy się kulturze globalnie. Czy sztuka może zmieniać świat? To pytanie będzie powracać w rozmowach z ekspertami i artystami. Zapraszam w środę po 13. Monika Zając.
2: Bohaterem Zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
3: Wiedziałam, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
2: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12.45.
0: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia jest 8.
2: Poranek Dwójki.
4: Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Ciarka, Katarzyna Sanocka. To jest trzecia godzina naszego spotkania. Jest 8, więc za godzinę maturzyści rozpoczną egzamin dojrzałości z języka polskiego. A ja pytam Państwa o Państwa wspomnienia z matur. Proszę się z nami nimi podzielić. katarzyna.sanocka@polskieradio.pl. A dla przypomnienia, dziś poniedziałek, 124 dzień roku. Słońce zajdzie dziś o 26, a dzień trwać będzie 15 godzin. I 5 minut. Najlepsze życzenia dziś składamy Florianowi, Grzegorzowi, Michałowi, Monice i Władysławowi oraz wszystkim strażakom, bo to dziś Międzynarodowy Dzień Strażaka. Wszystkiego dobrego.
2: Pogoda.
4: Na południu dziś zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze okresami nieco większe. Możemy też spodziewać się na północy i zachodzie opadów deszczu i burz. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północnym zachodzie i w kotlinach górskich do 26-27 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Chłodniej będzie nad morzem, tam od 13 do 15 stopni.

0: Luigi Boccherini, La Casa del Diavolo, część druga z symfonii D-moll. Grała orkiestra Il Giardino Armonico pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego. Jest 5 minut po 8.
1: Przegląd prasy.
0: Magda Mikołajczuk w studiu ponownie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Twoje wspomnienia z matury? Taki pierwsza myśl?
2: No te matematyczne, o których opowiadałam tydzień temu. Więcej generalnie
0: nie pamiętam.
2: Nie, jest dobrze.
0: Pan Tomasz z Mielca napisał tak. Dawno temu to było, ale pamiętam. Na egzaminie z języka polskiego zrobiłem tylko jeden błąd. Jednego ortografa, to w cudzysłowie. W tytule egzamin dojrzałości. Słowo dojrzałości napisałem przez rzecz z kropką. Przez to musiałem zdawać jeszcze egzamin ustny, bo gdyby nie ten błąd, byłaby piątka. Napisała o tym nawet lokalna gazeta, więc jest co wspominać. No tak się zdobywa sławę, a czemu nie? Panie Tomaszu, gratulujemy i dziękujemy za maila.
2: Ale może to była przemyślana koncepcja, to znaczy taka autokrytyka, że autor nie czuł się jeszcze dojrzały, nie ciągnęło go do tej dorosłości i dorosłości, a komisja nie zrozumiała tego przekazu po prostu.
0: No może tak
2: że,
0: być.
2: Że jeszcze nie jestem, nie czuję się tak dojrzały, żeby pisać to słowo tak jak trzeba.
0: A z drugiej strony popatrz, jak to stres potrafi zrobić z człowiekiem, prawda? Tak?
2: Nie, no jasne, oczywiście. Wiemy też coś o tym pracując w radiu, prawda?
0: Absolutnie tak. No, ale mam nadzieję, że bez stresu przeglądamy.
2: Tak, bez stresu gazety. W Gazecie Wyborczej, proszę państwa, o filmie Diabeł ubiera się u Prady, druga część po 20 latach. I w tej recenzji Maja Staniszewska kręci nosem aż furczy po prostu. Nie ma diabła, nie ma Prady. Taki jest tytuł tego artykułu. Odgrzewany 20-letni kotlet znajdzie swoje zwolenniczki. Ja jednak wystąpię w roli pani Marudy, niszczycielki dobrej zabawy, pogromczyni uśmiechów milenialsek. Diabeł ubiera się u Prady, zajmuje poczesne miejsce w sercach wielu widzek, więc wieść o tym, że powstanie kontynuacja, zelektryzowała publiczność. Wielki świat glamour, piękne ubrania, eleganckie wnętrze, a do tego Anne Hathaway jako dziewczyna na początku kariery, która daje się temu światu na chwilę porwać, ale w końcu wybiera własną drogę. No i oczywiście Meryl Streep w roli szefowej z piekła rodem, której szacunek bohaterka tym samym zyskuje. Czyli ziszczenie snu o byciu młodą, szykowną i utalentowaną, a do tego z własnym zdaniem. Dziś ten film jest świadectwem epoki. Epoki sprzed serwisów społecznościowych, ale też sprzed szkoleń antymobbingowych. Epoki, w której rządząca żelazną ręką, a przy tym kapryśna szefowa budziła podziw, a nie wzruszenie ramion czy skargę do HR-u. Czy była szansa, żeby kontynuacja filmu nakręcona po 20 latach opowiedziała coś ciekawego w współczesnych czasach? Cóż, wszelką nadzieję na to straciłam, gdy zobaczyłam, że w promocję filmu Diabeł ubiera się u Prady 2 zaangażował się sam diabeł, czyli Anna Wintour. To bowiem o amerykańskim Vogue i jego legendarnej naczelnej opowiadał oryginalny film. No i dalej pisze Maja Staniszewska, że ten film to błyszcząca wydmuszka. Największym problemem jest to, że film udaje, że chce nam o czymś opowiedzieć, a tak naprawdę chce tylko pokazać Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt i Stanleya Tucciego w możliwie najdroższych ciuchach i w możliwie najbardziej ekstrawaganckich wnętrzach. Zarzutów jest jeszcze dużo różnych w Gazecie Wyborczej.
0: Zniechęciło cię to?
2: Absolutnie nie. No,
0: no właśnie mnie
2: idę,
0: też.
2: Jeszcze nie widziałyśmy tego filmu, ale ja właśnie idę nie po jakieś głębsze przeżycia, tylko ja chcę zobaczyć Meryl Streep, bo jestem jej psychofanką, więc w każdej roli muszę ją zobaczyć i zobaczyć właśnie tych ludzi w pięknych ciuchach. Czy trzeba wymagać od tego filmu czegoś więcej?
0: Nie
2: Na
0: trzeba.
2: Pewno się wybiorę, ale warto przeczytać zastrzeżenia Mai Staniszewskiej w Gazecie Wyborczej. W Rzeczpospolitej ponownie o wystawie z kolekcji Ignacego Korwin-Mileckiego. Mówię ponownie, bo nie pamiętam, żeby o którejś wystawie w ostatnich miesiącach czy w ciągu ostatniego roku tak wiele wszystkie gazety pisały i słusznie w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa właśnie z jego kolekcji. Warto się na nią oczywiście wybrać, ale warto też przyjrzeć się życiorysowi autora tej kolekcji. Bogaty i ekscentryczny hrabia, tak pisze w Rzeczpospolitej Rzeczpospolitej Monika Kuc. Pochodzący z ziemiańskiej rodziny na Wileńszczyźnie był światowcem. Niezależny, pewny siebie, erudyta, czuł się wszędzie swobodnie. Obracał się w kręgach arystokratycznych elit Europy. Realizację marzeń umożliwiał mu odziedziczony rodzinny majątek. Stać go było nie tylko na dzieła sztuki, ale również zakup parowego żaglowca, którym odbywał rejsy w Międzynarodowym Towarzystwie. A nawet na kupno od Habsburgów Wyspy Świętej Katarzyny przy Półwyspie Istria, dzisiejsza Chorwacja, na której mieszkał w ostatnich latach życia. Po upadku Austro-Węgier wyspa znalazła się w granicach Włoch. Wtedy Milewski przyjął obywatelstwo włoskie. Kilkuletni romans ze znacznie młodszą od niego modelką krakowskich malarzy Cecylią Włodzimirską, uwiecznioną na dwóch portretach Leona Wyczółkowskiego, zakończył się w aurze skandalu. A małżeństwo z Janiną Zofią z Ostroruk Sadowskich, wdową po Władysławie Umiastowskim, choć równie majętną jak on, okazało się niedobrane i zakończyło separacją i sądowymi sporami o majątek. I o jego kolekcji, i o jego życiorysie pisze Monika Kuc w Rzeczpospolitej w artykule Ekscentryczny hrabia i jego obrazy.
0: A jeżeli będzie Państwu mało tego tematu, to zapraszamy serdecznie na Kwadrans bez muzyki. Dzisiaj o godzinie 11 o tej właśnie wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie o kolekcjonerze Ignacym Korwin-Mikulskim opowiemy, a audycję tę przygotowała Małgorzata Niecicka-Mac, więc o 11 polecamy.
2: Jeszcze Gazeta Polska Codziennie. Krzysztof Wołoćko wraca do wczorajszego święta i pisze tak. Konstytucja 3 maja. Od ospałości do nadziei. Niewiele dzieliło nas od tego, by XVIII wiek zapisał się w dziejach Rzeczpospolitej jedynie jako stulecie głupoty, hańby i zaprzaństwa. Pozory rozkwitu czasów saskich. Za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Kraj jak spichlerz obcych armii, ułuda złotej wolności i praw kardynalnych gwarantowanych przez Rosję, wątły pokój oparty na przekonaniu, że nie rządem Polska stoi, armia okrojona do 24 tysięcy żołnierzy na życzenie Moskwy, ubóstwo wyniszczonych wojnami miast, mieszczaństwo i chłopstwo wyrzucone na margines narodowej wspólnoty, wszechobecna korupcja, która toczyła magnackie rody i szlacheckie instytucje. Byłby to tylko czas hańby, gdyby nie bunt i męka Tadeusza Rejtana, patriotyczne ożywienie części elit i gdyby nie Konstytucja 3 maja, nazwana przez Hugona Kołłątaja ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny. To tylko fragment artykułu Krzysztofa Wołoćki w Gazecie Polskiej Codziennie.
0: Prasę przeglądała dla Państwa dziś Magda Mikołajczuk.
2: Dziękuję bardzo.
0: Pogłaskaj szczotkę ode mnie bardzo.
2: Dobrze, dziękuję bardzo.

0: Część trzecia, Rondo, sonaty D-dur, opus 12, numer 1 Ludwika van Beethovena, Frank-Peter Zimmermann skrzypce i Martin Helmsien fortepian. Jest 17 minut po godzinie 8. Zabieramy Państwa teraz do fortu. W podróży służbowej oraz trylogia rodzinna. Te dwie wystawy inaugurują nowy rozdział w funkcjonowaniu Instytutu Fotografii Fort. W nowej loftowej siedzibie na niemal 500 metrach kwadratowych prezentowane będą jednocześnie dwie wystawy. Publiczność zapraszana jest także do czytelni z niezwykle bogatym katalogiem. Do nowej przestrzeni i po nowej przestrzeni Katarzyna Fitzwilliams prowadzą prezeski Instytutu Fotografii Fort, Katarzyna Białosz i Justyna Kociszewska.
1: Wraz ze zmianą przestrzeni postanowiłyśmy rozszerzyć program galerii. Do tej pory Instytut Fotografii Fort koncentrował się na pokazywaniu współczesnej fotografii polskiej, a teraz będziemy z Justyną rozszerzały naszą działalność o pokazywanie wystaw międzynarodowych i takie jest właśnie nasze otwarcie. To połączenie dwóch wystaw, Christophera Andersona i Marion Durand, którego właśnie zdjęcie wita nas zaraz po wejściu do Instytutu. Jest to projekt bardzo intymny, bardzo wzruszający, projekt rodzinny, pokazujący jak rodzina Christophera i Marion, jego żony i jednocześnie kuratorki tej wystawy, rozwijała się i jak tworzyli poprzez fotografię nowy wymiar tej relacji.
2: To jest domykająca ostatnia część tej trylogii. Pierwsza była poświęcona relacji z synem, druga z córką i to jest trzecia.
1: Trzecia z Marią, ale ta wystawa podsumowuje wszystkie trzy etapy, więc zobaczymy zdjęcia zarówno z tej pierwszej książki Syn, z drugiej Pia, jak też z książki poświęconej Marią. Anderson przez lata pracował jako fotograf wojenny, dokumentował konflikty zbrojne. I to życie współdzielone wtedy z jego partnerką Marią było bardzo trudne. Wiadomo, że jeżeli poświęca się życie zawodowe tak trudnym, tak dramatycznym kwestiom, to budowanie rodziny stanie się tym większym wyzwaniem. I w momencie, kiedy narodził się jego syn Atlas w 2008 roku, zdecydował się zakończyć karierę reportera wojennego. I robienie zdjęć rodziny stało się takim pomostem do powrotu do codzienności. Na początku było to też duże wyzwanie dla Marion. Przecież każdy z nas wie, że nie zawsze lubi być fotografowany, a Anderson robił zdjęcia również w takich intymnych momentach. Śniadanie, tutaj zdjęcie na samym wejściu, to jest scena przez zaparowaną szybę prysznica, gdzie widać cienie postaci. Wiadomo, że to są momenty często w domu pełne takich naszych intymnych emocji. A ten polski element to wystawa Kuby Dąbrowskiego w podróży służbowej. Kuby, który jest polskim fotografem pracującym na co dzień za granicą, ale i który słynie z dokumentowania pokazów mody na Fashion Weekach. I zdecydował się na tej wystawie pokazać nam jego życie w tych właśnie modowych podróżach służbowych.
3: Myślę, że na tej wystawie ważniejszy jest ten wątek towarzyski.
4: Artysta, fotograf Kuba Dąbrowski.
3: Wątek, który porównałbym do bycia na letnim obozie, gdzie ta sama grupa dzieciaków przyjeżdża co roku na Mazury i wraca do rozmowy, którą prowadziła rok wcześniej, tylko że zamiast jezior mamy tam po prostu pokazy mody. Ale tak to troszeczkę działa. I mam tutaj takie zdjęcie totemu złożonego z filiżanek po espresso w paryskim barze ustawionych w taką wieżyczkę jedna na drugiej. I to zdjęcie dla mnie jest zdjęciem o takiej, mówiąc brzydko, community, społeczności, przyjaźni, więzi, która wytworzyła się między mną i kilkoma kolegami fotografami, którzy pracują w tym samym rytmie. I jest dla mnie jakimś takim podsumowaniem po prostu tej sytuacji. Jest totalnie paryskie, przy okazji jest totalnie codzienne, a przy okazji jest o jakimś rodzaju wspólnoty.
2: Jest też o rytmie życia, to jest takie szybkie życie na szybkie espresso i wracamy do pracy.
3: Myślę, że takie kategorie szybkości i nieszybkości, one są jakby zupełnie inne w tym świecie niż te, do których jestem przyzwyczajony, większość nas jest przyzwyczajona na co dzień. Że jakby te podróże mają do siebie to, z mojego punktu widzenia, że jakby jestem podczas nich jednofunkcyjny. To znaczy jadę tam na te 2, 3, 4 tygodnie I od rana do wieczora zajmuję się tylko tworzeniem obrazów, oglądaniem obrazów i wieczorami edytowaniem, postprodukcją tych obrazów. W związku z tym jakby tempo czy upływ czasu mierzy się jakby zupełnie, zupełnie inaczej. I jest tam dużo martwego czasu, dużo czekania, dużo takich jakby półgodzinnych odcinków, albo 40-minutowych odcinków, albo półtora godzinnych odcinków, z którymi nie za bardzo wiadomo, co zrobić. To jest za mało czasu, żeby pójść i zrobić coś konkretnego, a przy okazji za dużo czasu, żeby po prostu stać i czekać. I one często się składają w takie właśnie kawowe przerwy, albo książkowe przerwy, albo spacerowe przerwy. I to też jest troszeczkę o tym.
0: O wystawach w Instytucie Fotografii Ford Katarzynie Fitzwilliams opowiadały Katarzyna Białousz i Justyna Kociszewska. 23 minuty po 8:00.

0: XIX-wieczna pieśń O Sinner Man w wykonaniu Ensemble Phoenix Munich. Jest 8:27, a my obieramy kierunek rzeźba.
1: Gość poranka dwójki.
0: Witamy bardzo serdecznie Kamę Zboralską, promotorkę sztuki, kuratorkę, dziennikarkę, autorkę książek o sztuce współczesnej i właśnie z okazji premiery najnowszej książki się spotykamy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Tych funkcji, które mogłabym wymienić, jest bardzo wiele, bo niedawno została pani również mentorką Rafał Brzoska Foundation i wiem, że ta działalność również związana jest z rzeźbą, a o rzeźbie dziś będziemy rozmawiać. Pani najnowsza książka nosi tytuł 114 polskich artystek i artystów. Kompas rzeźby. To jeszcze tytułem wstępu. Ten tytuł Kompas nie jest przypadkowy, bo przecież jest pani inicjatorką znakomitych rankingów sztuki. Kompas młodej sztuki i Kompas sztuki, które pojawiają się na łamach Rzeczpospolitej. Dlaczego sięgnęła pani właśnie po rzeźbę? Czy to jest takie medium, które jest troszkę traktowane gorzej niż malarstwo w jakimś sensie?
2: No zdecydowanie gorzej w sensie odbioru, prawda? Odbiorców. Przytoczę dane z aukcji, rynku aukcyjnego, które najlepiej oddają, prawda, jakie jest zainteresowanie tym medium. 80% to jest malarstwo. A niecałe 10% to jest rzeźba. Niestety u nas w dalszym ciągu rzeźba jest traktowana po macoszemu. Rzeźba w moim odczuciu jest odbierana w kontekście, no nie chciała, no mówię tak już w przesadzie, w kontekście pomnika Adama Mickiewicza. Tak. Na krakowskim przedmieściu, oczywiście żartobliwie mówię, ale że rzeźba się kojarzy już, prawda, z jakimś dodatkową aranżacją, że trzeba mieć postumenty, że trzeba mieć, oczywiście, że dobrze jest, jeżeli jesteśmy w stanie, możemy sobie pozwolić na taką ekspozycję, ale jest bardzo dużo prac z różnych materiałów, które można po pierwsze postawić nawet na biurku, które można postawić na parapecie. Można, ja sama mam kilka rzeźb ustawionych obok siebie na parapecie okna. Oczywiście one nie są, prawda, no są odpowiedniej wielkości, ale rzeźba może spokojnie funkcjonować w każdym mieszkaniu. Oczywiście jak ktoś ma rezydencję, jak ktoś ma apartament, to może wtedy jeszcze bardziej wyeksponować, podświetlić. W każdym razie rzeźba funkcjonuje przecież w ogrodzie, o czym zapominamy, prawda? Niedługo będę organizowała wystawę rzeźby w Konstancinie, w Hugonówce. XIX-XX wiek w Konstancinie to był okres, kiedy właściwie była właśnie eksplozja niemalże dekorowania ogrodów rzeźbami. I to też tak trochę zaniknęło, już nie mówiąc o rzeźbie w przestrzeni publicznej. Niestety. I tutaj to jest akurat no, do samorządu, nie wiem, do publicznych, prawda, to są publiczne już decyzje, publiczne pieniądze, ale wiemy, że jak jedziemy w świat, to już często na wielu lotniskach są gigantyczne rzeźby bardzo znanych artystów i ten kontakt, już nie mówię ze sztuką, ale z rzeźbą, mamy bardzo często w najbardziej zaskakujących miejscach, przed hotelami, w hotelach. W Las Vegas Mura przepiękną widziałam rzeźbę i tak dalej, prawda?
0: A czy to nie jest trochę tak, że to gorsze traktowanie, w cudzysłowie, gorsze traktowanie rzeźby przez odbiorców wynika troszkę z braku umiejętności obcowania z rzeźbą? Ja miałam taką ciekawą rozmowę z Pawłem Olejniczakiem, synem świętej pamięci Janusza Olejniczaka, wspaniałego pianisty, który opowiadał mi o tym, że jak pierwszy raz zobaczył rzeźbę swojego taty, która powstała i jest teraz na dziedzińcu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, to zobaczył plecy tej rzeźby i wszedł do pomieszczenia, ta rzeźba jeszcze była kończona przez Wojciecha Gwiazdę i pomyślał, rany, tata, to jest tata. I że artysta dopiero nauczył go tego odbioru, w jaki sposób rzeźby odbierać, jak wokół niej krążyć, czym ona tak naprawdę jest. Może nam trochę brakuje też takiej śmiałości w odbiorze tego medium.
2: Z pewnością. No w ogóle powiedzmy sobie szczerze, no u nas sztuka, rynek sztuki jeszcze cały czas jest w trakcie dojrzewania, tak? Więc malarstwo, grafika, no rzeźba, tak jak mówię, to jest jeszcze taki procent znikomy. Chciałam przybliżyć ten świat rzeźby, pokazać też, że rzeźba teraz powstaje w różnej stylistyce, w różnych materiałach, że jest tak różnorodna, że wydaje mi się, że naprawdę każdy coś powinien dla siebie wybrać. Są przepiękne też rzeźby szklane Aleksandry Kujawskiej, są ceramiczne rzeźby, są instalacje, które można też odpowiednio zaaranżować. No i to, co wyróżnia na pewno In Plus rzeźbę spośród innych mediów, no to, że ona działa na wszystkie zmysły, że ją można dotknąć, poczuć, że nas uwrażliwia też na dotyk. Rzeźby możemy oglądać z różnych stron.
0: W różnym świetle.
2: Ta rzeźba bardzo często też działa z pewnej perspektywy, prawda? Te rzeźby wszystkie zresztą takie, które nawiązują do geometrii, do abstrakcji, to one też wymagają takiej przestrzeni. Także na pewno rzeźba daje większe takie możliwości kontemplowania też, prawda? Także no, ja sama powiem szczerze, że w trakcie pisania tej książki najpierw miałam taki zamysł, żeby ich pokazać kilkudziesięciu artystów, na 40. Tak mi się wydawało, że to będzie w sam raz.
0: Przypominam, że tytuł brzmi 114 polskich artystów i artystek kompas rzeźby.
2: I w trakcie pisania też odkrywałam dla siebie różnych artystów, powiem szczerze. I pomyślałam, że warto też jest ich pokazać. Także ta książka się trochę rozrosła.
0: Stworzyła pani tak naprawdę mapę współczesnej polskiej rzeźby. Jaki był ten klucz wyboru? On się poszerzał, jak rozumiem, ten wybór się poszerzał. No ale to są ci, którzy zarówno debiutują, zaczynają, ale też przecież pisze pani o tych artystach, którzy mają uznaną pozycję, ugruntowaną pozycję w świecie sztuki, nie tylko w Polsce, ale właśnie mają pozycję międzynarodową.
2: No, ja zawsze się kieruję takim subiektywnym wyborem, powiem szczerze. No, tyle lat już się zajmuję sztuką, piszę o sztuce, że no, mam rozeznanie, prawda, kogo należy pokazać, ale no, też pokazuję artystów, których lubię po prostu, nie będę ukrywać. Także, ale staram się, żeby oczywiście ta sztuka była jak najbardziej różnorodna. I pierwszy rozdział to są wielcy nieobecni, ale ta nieobecność jest taka iluzoryczna.
0: No
2: można.
0: Właśnie, bo to ja może przytoczę, o jakich artystach pani pisze w rozdziale Wielcy Nieobecni. Abakanowicz, Bereś, Czełkowska, Fangor, Hasior, Jarnuszkiewicz, Kantor, Kobro. No właśnie, Kobro jest nieobecne czy obecne? No pytanie, może jest za mało obecna?
2: No właśnie. Ci artyści są nieobecni z wiadomych powodów, prawda? Wśród nas ich fizycznie nie ma, ale ich sztuka cały czas ma niezwykle duży jeszcze wpływ na młodych artystów, nie tylko młodych, na kolejne pokolenia. Niektórych artystów właśnie jak Kobro, nad czym bardzo boleję, jest za mało zdecydowanie. Nie ma tu paru nazwisk, nie byłam w stanie na przykład zorganizować, aż się wierzyć nie chcę, reprodukcji Dunikowskiego.
0: To ciekawe.
2: Tak, przeprowadziłam śledztwo swoje własne i okazało się, że te sprawy praw autorskich są, prawa autorskie są nieuregulowane. I mamy bardzo dużo prac, bo przecież Dunikowski przekazał na rzecz muzeum w Królikarni. Przecież jest tak. Królikarnia jego imienia. Myślałam, że do wyboru, do koloru.
0: Że nic prostszego.
2: Tak, będę mogła sobie wybrać reprodukcję. Uwielbiam tego rzeźbiarza, no, który był przecież jednym z czołowych. No, tu pokazuje oczywiście rzeźbiarze XX wieku. Tak? Tak. No, już nie byłam w stanie się cofnąć jeszcze bardziej, bo ta książka już by musiała mieć kupić parę tomów. W ogóle to jest taka lista otwarta, tak? Mhm. To nie jest tak, że to są wszyscy artyści, zarówno ci wielcy nieobecni, jak i ci artyści, bo kolejny rozdział, gdzie jest tych 101 artystów, to jeśli stanę na ramionach gigantów, zobaczę więcej. To jest cytat Newtona, tak, naukowca, badacza, no wielkiego myśliciela, wiadomo, i prawda, i on również miał tą świadomość, nie tylko on, ale tak on to ujął, prawda, że właśnie no, ta nasza wiedza nie bierze się znikąd.
0: Ja miałam taką refleksję, czytając i oglądając też, no bo powiedzmy od razu, że to jest piękny album, wspaniałe reprodukcje. Agata Agatowska, współczesna artystka, która rzeźbi w specyficznym, sztucznym materiale, i moje myśli od razu podążyły w stronę Aliny Szapocznikow, która kiedyś jako pierwsza wykorzystywała poliester, prawda, i ten sztuczny materiał. Później mamy człowieka, który... Później mamy rzeźbiarza Macieja Aleksandrowicza, który z kolei bawi się z przestrzenią, i znowu się Kobro przypomniała. I tak pomyślałam, że to są takie analogie, że właśnie ta tradycja to jest wielka baza.
2: Bardzo bohaty, Anna w ogóle nawiązuje bezpośrednio do Kobro. Mhm.
0: Rzeźby, które tutaj pani reprodukuje i pokazuje, otworzyłam na przykład...
2: Ponad 200 reprodukcji.
0: Właśnie, otwieram teraz jedną ze stron i mam tutaj kamionkę formowaną na kole garncarskim. Na ile ceramika i tego rodzaju przedmioty również są rzeźbą? No bo one wydają się takie bardziej użytkowe, prawda? No bo to jest coś zupełnie innego niż to, co robi, na przykład, nie wiem, Paweł Althammer, czy ktokolwiek tutaj inny, kogo
2: Ale te rzeźby ceramiczne czy szklane, to one nie są użytkowe. Mhm. Bardzo dużo to są rzeźby, których wykorzystane są właśnie takie materiały. Powrót do tych starych technik, prawda? No bo to ceramika, glina, kamień, no to są takie, no w ogóle najpierw była rzeźba, tak? Ten kontakt człowieka ze światem sztuki, no zaczął się właśnie od rzeźbienia postaci, zwierząt, no oczywiście też wiadomo, w grotach są te naskalne, o tutaj jest, prawda?
0: Fantastyczna. Aleksandra Kujawska, przepiękne,
2: tak,
0: flowers.
2: Przepiękne są
0: szklane takie rzeźby.
2: No to ona z kolei sama robi te rzeźby w hucie, tam ma pomoc oczywiście też hutników zawodowych, ale to są rękodzieła wszystko, można powiedzieć, więc to jest taki naprawdę też powrót do czasów, kiedy ta sztuka polegała na tym, że artysta miał taki bezpośredni kontakt, prawda, z tą materią, w której tworzył. No tutaj jest sporo metafizyki, tak samo jak u Łukasza Krupskiego. Zresztą wielu tych rzeźbiarzy, którzy już w marmurze, czy Bednarski Krzysztof, czy w marmurze, czy właśnie rzeźbią, czy te rzeźby później są odlewy, no przede wszystkim w marmurze, czy w kamieniu, że dla nich istotny jest ten kontakt z materiałem, którym zaklęte są przecież te czasy pradawne.
0: Jak Michał Anioł w Bryle już widział formę, prawda?
2: Tak, widział formę, ale i też taka pamięć tam jest tych, prawda, czasów prehistorycznych. No taka, jak puścimy wozę fantazji, prawda, to zwłaszcza artyści potrafią, to rzeczywiście jest tak dużo też tej metafizyki.
0: Mhm. Premierze tej książki, tego albumu towarzyszy również wystawa.
2: Tak.
0: 7 maja. Proszę opowiedzieć.
2: Co 7
0: zobaczymy?
2: Maja
0: wernisaż.
2: Wernisaż będzie pięknej przestrzeni. Koncept 11 na Starym Mieście. Szeroki Dunaj 11. I rzeźby będzie ponad 20 rzeźb, albo jeszcze więcej, bo wszyscy artyści, co mnie bardzo cieszy, chcą pokazać, bo zapraszam ich na premierę razem z rzeźbami. Ja lubię takie robić akcje, powiem szczerze.
0: Ale przyjdą fizycznie ze swoimi dziełami sztuki?
2: Tak.
0: Wspaniałe.
2: Przyjdą, przywiozą wcześniej i będzie ta wystawa dostępna piątek, sobota, niedziela. No, w godzinach popołudniowych do 18, od 12. Także gorąco zapraszam, bo przyjadą i Agata Agatowska, i Klonowska Aleksandra, o tych artystkach, co rozmawiałyśmy, i Łukasz Krupski, i Maciej Aleksandrowicz właśnie dzisiaj dzwonił, że właśnie odebrał z odlewni rzeźbę i będzie na wystawie jeszcze ciepła, podobnie jak książka. Także na pewno będzie to ciekawa wystawa, bo będzie można na żywo zobaczyć, prawda, jak ta rzeźba współczesna wygląda, że naprawdę jest pod wieloma względami fantastyczna i sądzę, że tak jak ja, wielu się zakocha w tych rzeźbach.
0: Jest pani mentorką w Rafał Brzoska Foundation i wspomniała pani jeszcze zanim spotkałyśmy się na antenie, że opiekuje się tam pani artystami, artystkami właśnie tworzącymi rzeźby. Na czym ta opieka polega?
2: No właśnie tak się złożyło w tym roku, że stypendystkami są trzy rzeźbiarki z Wrocławia, z studentki. I młody taki, no młody, no wszyscy są młodzi, ale on jest najmłodszy, stypendysta, który studiuje projektowanie mody w Paryżu, no dzięki właśnie stypendium, jakie uzyskał fundacji. Nie jest to prosta sprawa, także rzeczywiście tam jest ostra selekcja, w sensie takim, że są naprawdę wybitnie zdolni, wybrani, także jak byłam na spotkaniu pierwszym, to oprócz artystów, którzy, no, prawda, tych stypendystów związanych ze sztuką, też była młodzież nawet ze szkół średnich, uzdolniona muzycznie. Była też dziewczyna, co już mi kompletnie zaimponowało i doszłam prawie, że w kompleksy można wpaść, widząc naprawdę tylu młodych, wybitnie zdolnych. W NASA pracuje, w komisji kosmicznej. Także coś niesamowitego. Także te studentki, które tych studentów, których ja mam pod swoimi skrzydłami, no to są naprawdę bardzo zdolni. Zorganizowałam już im pierwszą wystawę po raz po wakacjach. Moja rola polega na tym, żeby służyć im radom i nie tylko radami związanymi z rynkiem sztuki, ale tak też w ogóle, prawda, z, ja wiem, życiowymi, wyborami życiowymi. Tym ludziom bardzo często brakuje takiej wiary w siebie, pomimo tego, że są zdolni, że kończą studia, że uzyskali stypendium, że rzeczywiście przed nimi szykuje się bardzo ciekawa przyszłość. No ale każdemu z nas wydaje mi się, że brakuje czasem takiej wiary w siebie i w sens tego, co się robi. To ja raczej entuzjastycznie podchodzę do życia. I nie mówię, że porażka umacnia, ale nie należy się poddawać.
0: Niech to będzie nasza inspiracja o poranku, te piękne słowa. Bardzo dziękuję. Kama Zboralska, propagatorka sztuki, kuratorka i autorka książki niedawno wydanej przez artinfo.pl. 114 polskich artystek i artystów, kompas rzeźby, jeszcze świeża, pachnąca i ciepła. Pięknie państwu tę lekturę polecam, a ja bardzo dziękuję za wizytę w dwójce. Kama Zboralska.
2: Dziękuję serdecznie.

Bejdzun Mejte, kontratenor w Arii Syntola Gioia z opery Jerzego Fryderyka Händla, towarzyszyła mu orkiestra barokowa we Fryburgu. 10 minut pozostało do godziny 9. Naszą płytę tygodnia otrzymuje pani Dorota z Jasła, natomiast płytę dodatkową pani Teresa z Koszalina. Pani Teresa napisała do nas dodatkowo w sprawie matur, dzieląc się dość zaskakującym być może dla niektórych wspomnieniem. Po zdanych egzaminach maturalnych pani Teresie towarzyszyło uczucie ogromnego żalu, że coś ważnego się już skończyło. No właśnie, bo kończy się piękny, licealny okres życia młodych ludzi, ale przyjdą kolejne. Trzymamy kciuki za maturzystów. Państwu życzymy pięknego dnia. Proszę zostać z dwójką. Za chwilę wiadomości kulturalne. I Aldona Łaniewska-Wołk, a następnie Róża Świadczyńska zaprosi państwa na kanon dwójki. Magdalena Łoś, Katarzyna Fitzwilliams, Wojciech Cień, Róża Świadczyńska zaprosi

0: Autopromocja.
1: Onibi to w japońskim folklorze duch ognia. Ulotna, tajemnicza zjawa pojawiająca się na granicy świata realnego i wyobraźni. To także tytuł nowej płyty trzech kompozytorów młodego pokolenia: Andrzeja Szachowskiego, Jacka Sienkiewicza i Marcina Jachima, z którymi spotkamy się w najbliższej nocnej strefie. Porozmawiamy o tym, co nowego można przekazać za pomocą języka muzyki kameralnej oraz o roli sztucznej inteligencji, czy jest narzędziem, czy zagrożeniem dla twórców. Zapraszam dziś o 23:00. Krzysztof Dziuba.
2: Bohaterem zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rajski, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
3: Wiedziałem, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
2: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12:45.
0: Autopromocja.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 9:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Włodzimierz Nachorny.
4: Aldona Łaniewska-Wołk, witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Dziś na biurko premier Włoch Giorgi Meloni ma trafić 7-stronicowy raport sporządzony przez inspektorów Ministerstwa Kultury. Chodzi o udział w 61. Biennale Sztuki w Wenecji artystów z Rosji i Izraela. Państwa te oskarżane są przez Międzynarodowy Trybunał Karny o zbrodnie przeciwko ludzkości.
6: Jak donosi Corriere della Sera, raport wskazuje, że Federacja Rosyjska nie została formalnie zaproszona. Dziennik jednak nie zdradza szczegółów dokumentu. Dotąd wokół zaproszenia panował chaos. Nie wiadomo było, kto je wystosował. Po doniesieniach mediów, że w pawilonie rosyjskim trwają prace, europejski komisarz kultury Glenn Mikalev odmówił przyjazdu na wystawę, dopóki Rosjanie nie zostaną odesłani, a Komisja Europejska wycofała 2 miliony euro z funduszy Biennale. Przeciwko obecności Rosji zaprotestowało ponad 20 unijnych ministrów kultury, wśród nich szefowa polskiego resortu Marta Cienkowska. Inspekcja w Fundacji Biennale nastąpiła po tym, jak międzynarodowe jury podało się do dymisji. Zdecydowano, że zwycięzców wystawy wyłonią zwiedzający, oddając głos w formie cyfrowej. Ceremonia wręczenia nagród nie odbędzie się 9 maja w dniu otwarcia, a dopiero na koniec wystawy 22 listopada. Urszula Rzepczak, Polskie Radio Rzym.
4: Film Renovation w reżyserii Gabriele Urbonaite otrzymał nagrodę filmową Andrzeja Wajdy w konkursie głównym Wytyczanie drogi 19. Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard of Camera w Krakowie. Jury przyznało ją za stworzenie prostego i czytelnego świata, który od początku jest bardzo filmowy, oraz za zaprezentowanie widzom problemów, które są ważne zarówno w mikro, jak i w makroskali, wskazano w uzasadnieniu. Z kolei w konkursie polskich filmów fabularnych zwycięzcą został film Klarnet w reżyserii Toli Jasionowskiej. Przyznano również nagrody aktorskie. Marcie Nieratkiewicz za rolę w filmie Trzy Miłości i Tomaszowi Ziętkowi za Wielką Warszawską. Zakończony wczoraj 19. Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard of Camera trwał od 24 kwietnia w Krakowie. Andrzej Poczobut, działacz Związku Polaków na Białorusi, odebrał Order Orła Białego. Najwyższe przyznawane w Polsce odznaczenie zostało mu wręczone podczas wczorajszej uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.
7: Andrzej Poczobut podkreślił, że choć jest zaszczycony otrzymaniem odznaczenia, to nie czuje się jednym z bohaterów, bo nimi, jak mówił, są dla niego żołnierze Armii Krajowej, zwłaszcza ci, którzy walczyli na terenie Grodna.
8: Wszyscy przechodzili przez Grodzienszczyznę, niektórzy zginęli na Grodzienszczyźnie. To są właśnie osoby, które no, są szczególnie bliskie memu sercu.
7: Andrzej Poczobut spędził w białoruskim więzieniu ponad 5 lat. Dodał, że choć przebywał w szczególnej izolacji, to nigdy nie czuł się osamotniony.
8: Wiedziałem, że tam Polsce, w świecie, na Białorusi są ludzie, którzy są Polacy, którzy po prostu są razem ze mną.
7: Prezydent Karol Nawrocki, wręczając order Andrzejowi Poczobutowi, powiedział, że jest on bohaterem i człowiekiem niezłomnym, który dla walki o prawa człowieka, przywiązania do polskości i za prawdę o żołnierzach Armii Krajowej był gotów pójść do więzienia i spędził tam wiele lat. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
4: Andrzej Poczobut od aresztowania w 2021 roku stał się symbolem oporu wobec represji ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki i zarazem jednym z najbardziej nagłośnionych przypadków walki o prawa człowieka w regionie. Został uwolniony 28 kwietnia w czasie wymiany więźniów. Muzeum Szkół Polskich powstanie w Pluskach koło Olsztyna. Placówka będzie miała swą siedzibę w budynku dawnej szkoły. To miejsce, które łączy kulturę, edukację, historię i religię, mówi radna powiatu olsztyńskiego Anna Stokłos.
9: Funkcjonowała w dwudziestoleciu międzywojennym. Dzisiaj jest miejscem trochę smutnym, zaniedbanym, a stojącym w samym centrum wsi. I chcielibyśmy nie tylko przywrócić świetność temu miejscu, ale też sprawić, że stanie się ono miejscem edukacyjnym, miejscem rozpowszechniającym ten piękny kawałek historii naszej Warmii, a później docelowo również kulturotwórczym.
4: Szkoły na Warmii, która po plebiscycie znalazła się w granicach Niemiec, były w latach 1929-39 kluczowymi ośrodkami polskiej tożsamości narodowej. Uczono w nich języka polskiego, historii i rolnictwa. Na tym kończymy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 13, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl oraz w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: Na południu, południowym wschodzie oraz miejscami w centrum kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże i miejscami przelotny deszcz, a na północy i zachodzie także burze. Temperatura maksymalna od 21 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w Kotlinach Górskich do 27-28 stopni na południowym wschodzie i miejscami w centrum. Chłodniej tylko nad morzem od 13 do 15 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty. Na Pomorzu Zachodni, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i południowy.
10: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
2: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast.
11: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
2: To, co w muzyce folkowej

0: i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
1: Reklama. Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 9:00.

Wojciech Ciarka i Róża Świadczyńska. Witamy Państwa w poniedziałek, 4 maja. Przed nami pierwszy majowy kanon dwójki, pierwszy też po majówce, z której dobrodziejstw, mam nadzieję, obficie Państwo korzystali. Pogoda szczęśliwie dopisała, no i jedyny problem, że trwała jak zawsze za krótko, no i że trzeba do niej wrócić, do codziennej rutyny. Ale jeśli za pasem czekają rozmaite muzyczne atrakcje, to ten powrót może być nie tylko łagodny, ale może nawet odrobinę wyczekiwany. Parę takich atrakcji przygotowałam dla Państwa w tym tygodniu, zwłaszcza dziś, by trochę przedłużyć nam ten majówkowy nastrój. Będziemy więc blisko natury, to już za moment. Potem Mozart, symfonia koncertująca S-dur, ale ta wcześniejsza na instrumenty dęte. Po nim Schubert jako stały wątek naszych spotkań w tym tygodniu. Na start wiosenna, a jakże, piąta symfonia B-dur, ta mozartowska, piękna symfonia w wykonaniu świetnej, jak zawsze, niemieckiej filharmonii kameralnej z Bremy pod dyrekcją Paweł Jerwiego. No, że maj festiwalami stoi, będę Państwu także prezentować gości rozpoczynającego się niedługo już festiwalu Katowice Kultura Natura. Znów więc powróci wątek natury. Na początek naszych spotkań ukraiński wirtuos Dmytro Czoni, który z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia zainauguruje festiwal 14 maja pierwszym koncertem fortepianowym Johannesa Brahmsa. My zaś posłuchamy dziś po 11 jego solowego i kameralnego debiutu. Będzie też oczywiście w kanonie nowa lektura, powieść Jerzego Żurka o wymownym tytule Zabić Kasanowę. Wszystko wyjaśni się już o 9.30. A teraz, by nie przedłużać, duet Juliette Tullel oraz Isabelle Moretti z nowej płyty zatytułowanej Elegance, czyli francuska muzyka na flet i harfę. To jest album, który być może, jak się Państwo przekonają, nie aspiruje do odkrywania jakichś nowych lądów, ale przynosi nam także kilka miłych zaskoczeń, jak na przykład suite en duo kompozytora o nazwisku Jean Cras. Jean Cras, właściwie Jean Cras, postać bardzo ciekawa, kompozytor, dramaturg, poeta, admirał francuskiej floty, urodzony w 1879 roku w Bretanii. Prywatnie ojciec żony Aleksandra Tansmana, Colette Cras, uczeń Henri Duparca, wykształcony przede wszystkim w szkole morskiej. Pasję do muzyki i literatury łączył z miłością do morza i egzotycznych wypraw, z których przywoził takie etniczne inspiracje do swoich utworów. Był prawie samoukiem. Wielka wojna przerwała obiecującą karierę kompozytorską. Karierę, której owocem była między innymi opera Polifem, a także liczne utwory kameralne. Przed nami jego czteroczęściowa suita na duet z 1927 roku. Pamiątka jednego z takich rejsów, konkretnie rejsu do francuskich kolonii w Gwinei i Senegalu, z którego to rejsu Cras przywiózł między innymi egzotyczny balafon, taki tradycyjny instrument perkusyjny, przypominający trochę ksylofon, którego dźwięki zainspirowały niektóre fragmenty suity. Autorami premiery i adresatami kompozycji byli prominentni francuscy muzycy, harfista Pierre Jamet i flecista René Leroy, a części utworu, preambuła, tremolo,

Taniec na 11 miar. Taka odrobina egzotyki na finał czteroczęściowej suite en duo Jeana Crasse, francuskiego kompozytora, teścia, można powiedzieć, Aleksandra Tansmana, oficera marynarki, autora kilkudziesięciu utworów, które pisał przez całe swoje niezbyt długie, acz intensywne życie wypełnione morskimi rejsami. Rejsami, których echa zawarł między innymi w tej suicie z 1927 roku na flet i harfę. Taka pamiątka z podróży otwiera płytę zatytułowaną Elegance francuskiego duetu flecistki Juliette Hurel oraz harfistki Isabelle Moretti. Ten album z francuskimi miniaturami będzie miał swoją premierę pod koniec maja. U nas dzisiaj tytułem zapowiedzi jeszcze jedna miniatura, którą Państwu proponuję, jeszcze jeden muzyczny portret natury, tym razem autorstwa Eugène Bodzcy, kompozytora dobrze znanego, jak sądzę, muzyką grającym na instrumentach dętych, bo sporo kompozycji kameralnych na nie przeznaczył, a żył prawie całe ubiegłe stulecie, od 1905 do 1991 roku. W 1934 zdobył prestiżową Prix de Rome, no i w nagrodę czteroletnie stypendium w rzymskiej willi Medici, siedzibie Akademii Francuskiej. 30 lat później swoje wspomnienia z pobytu zawarł w dwóch impresjach na harfę i flet. Przed nami pierwsza z nich, La Fontaine de la Villa Medicis.

0: Fontanna Villi Medici, tym razem nie w ujęciu od Torina Respighiego, co doskonale Państwu znane, ale Eugène Bozzi w nagraniu duetu flecistki Juliette Urel i harfistki Isabelle Moretti. To pierwsza z impresji na flet i harfę. Pierwsza także z naszych fonograficznych nowości w tym kanonie dwójki. Powrócimy do nich za mniej więcej 10 minut, bo minęła już 9:30. Najwyższa pora na obiecaną lekturę.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: A w tym tygodniu w naszym cyklu przypominamy postać słynnego weneckiego uwodziciela, awanturnika, pisarza i szpiega. A to za sprawą najnowszej powieści Jerzego Żurka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Lira. Nosi tytuł Zabić Kasanowę. Choć jej akcja rozpoczyna się w Petersburgu w 1764 roku, na początku rządów Katarzyny II, wiemy z całą pewnością, że Giovanni Giacomo Casanova od października 1765 roku do lipca 1766 był w Polsce i przebywał głównie w Warszawie. Jaki był cel tej podróży, czyta Marcin Przybylski.
3: Chmury, ciężkie od szarości i wilgoci, rozstąpiły się nagle, jakby rozsunęła się kurtyna w jakimś niebiańskim teatrze. Przed nimi jak zjawa, jak cudowny fantom pośród oceanu mokrej mgły, stało na nadrzecznej skarpie miasto. Bił od niego niezwykły blask. Białe ściany domów, pałaców i świątyń oraz dachy kamienic, pokryte świeżą miedzią w świetle zachodzącego słońca, dawały prawdziwie nieziemski refleks. A niżej, jak stalowy grzbiet wodnego potwora, sunęła rzeka. Wszyscy się ożywili, nawet wymizerowany Peter. On sam uniósł się, nie do końca pewien, czy to nie chrobotliwy majak ma przed oczami. Przecież przed chwilą w tunelu ołowianych chmur nic tego nie zapowiadało. Nie, widok nie rozpłynął się w powietrzu. Trwał nadal spokojnie i pięknie. Giacomo poczuł, że krew zaczyna mu szybciej krążyć w żyłach. Wasyl dotknął jego ramienia i stęknął, jakby te słowa uwierały go w gardle. Panie Casanova, Warszawa! To była ta Warszawa, którą mu los zapowiedział? To miejsce, którym mu grożono albo w którym obiecywano odmianę losu? Kres jego podróży? A jej początek? Niech będzie przeklęty na zawsze. Kilka miesięcy wcześniej. Petersburg. Rok 1764. Początek rządów Katarzyny II. Przyjaciółki Tamary, Natasza i Olga czekały przy rogatkach. Przebierały go w powozie. Miały w płóciennych sakwach wszystko, co trzeba. Damską perukę, trochę zbyt strojną jak na jego gust, suknię z bufiastymi rękawami, pantofle na płaskim obcasie, sprytnie, bo i tak przewyższał dziewczyny o głowę. No i srebrzysty płaszcz na to wszystko. Dłonie miały szybkie i zdecydowane i tylko chichotały chwilami zbyt jawnie jak na jego skołatane nerwy. Przez straże przejechali z hukiem, powoziły dziewczyny. Pokrzykując i śmiejąc się głośno, kątem oka zobaczył wartownika. Nie było jasne, czy biedaczysko w ogóle żyje, tak był przerażony fanaberiami carskich dam dworu. Wysadziły go przy parkowej altanie. Tam wracał z niewielką już ich pomocą do siebie. W tę stronę było szybciej. Peruka, płaszcz, pantofle. Ziu! Wkrótce był już z powrotem sobą. Giacomem Casanową. Czy jak sam czasem wolał, kawalerem de Saint-Gall, ulubieńcem dworów całej Europy, towarzyskim pawiem w złocistym kubraku i śnieżno-białych pantalonach. Tylko złoty sygnet, wygrany kiedyś w Dreźnie w karty, wcisnął Tamarze do dłoni. Niech go jej przypomina. Dziewczyny oceniły efekt wspólnych zabiegów, a na koniec pocałowały go wszystkie w usta. Wyglądało to jak jakiś rytuał. Robiły to już wcześniej? Stroiły tak innych? Tamara
4: Jakby słyszała, co myśli. Uściskała go na pożegnanie. Na mały palec wcisnęła mu swój pierścionek z krwawym kamieniem.
5: Uważaj, wiesz, co o niej mówią.
3: I już wkrótce szedł, ba, płynął w powietrzu.
4: Wykąpany, ogolony, ubrany w mundur ni to huzara, ni kozaka, spryskany paryskimi perfumami. Amfilada schodów przecinana była wielkimi biało-złotymi drzwiami, które otwierały się przed nim bezszelestnie. Jedne, drugie, trzecie. Wspinał się po stopniach bez wysiłku. Krok pewny, ale luźny, biodra i ramiona pracują swobodnie. Jest dobrze, rewelacyjnie, bosko. To krok zwycięzcy, triumfatora. Kto wie, czy nie pierwszego kochanka imperium.
3: I zaraz stał przed tą kobietą, władającą połową świata.
4: Patrzyła na niego uważnie, skryta za potężnym biurkiem o nogach ze złota.
3: Katarzyna musiała być kiedyś niebrzydka. Co prawda w typie, którego nie lubił, choć czasem doświadczał, kobiet o surowych rysach i białym ciele.
4: Teraz jednak można było się tylko tego domyślać. W nalanej, jakby spuchniętej twarzy i w tęgiej sylwetce nie dało się znaleźć niczego pociągającego. Pewnie gdyby mógł podejść bliżej, znalazłby i cień zarostu nad jej górną wargą, ale nie podchodził.
3: Jedno jej spojrzenie osadziło go w miejscu. Takie spojrzenie mogło zabijać.
4: I pewnie zabijało.
6: I co pan powiesz?
5: No?
3: Jej głos nie był już tak dobrotliwy. Trzeba się śpieszyć. Blask najjaśniejszej pani... Przerwała mu gestem.
4: Sam pojął, że nie tędy droga. Różne rzeczy mówią o tej wszechwładnej kobiecie, ale nie to, że jest głupia. Wszystko, co najgorsze, tak, ale nie, że jest głupia. Zresztą, czy jej podłość, wyuzdanie i okrucieństwo byłyby czymś nadzwyczajnym na tym świecie? O ile to wszystko prawda.
3: Jestem poetą i filozofem. Pracuję nad traktatem o sposobach rządzenia. Dlatego przybyłem do tego pięknego kraju.
5: Dzikusów i ludożerców. Tak pewnie o nas myślicie. Tam u was.
3: Do kraju ciekawych ludzi, rządzonych przez światłą władczynię.
4: Popatrzyła z rozbawieniem, ale chyba z takim, którego powinien zacząć się bać.
5: A skąd pan wie, panie filozofie, że nie kapryśną, okrutną albo, co gorsze, nieudolną?
3: Od pewnego filozofa, bardzo w pani rozmiłowanego.
5: Trafił. Widział to w jej oczach.
4: Zna pan Woltera?
3: Mam ten zaszczyt i wiem, że nie obce są pani nowoczesne poglądy na świat.
5: Nowoczesne poglądy? A cóż to za bestie?
3: Na przykład idea zjednoczonej Europy.
5: Co?
3: Błysnęło światło pioruna za oknem, czy tylko mu się zdawało. Już nie było kpiącego cienia w jej spojrzeniu. Stal, pięść, mrok. Tak, to była imperatorowa Wszechrosji. Żelazna Katarzyna.
4: Narody mogą razem pracować dla wspólnego dobra, w pokoju, bez granic, bez broni.
5: Jakże tak? Bez broni?
4: Może nie od razu. Kiedyś.
3: Tonął. Niech diabli porwą jego idiotyczne pomysły, Woltera i tę tłustą żmiję, która spojrzała na niego znowu jak na wróbla wpuszczonego do jej klatki.
5: Ale ja lubię broń.
4: Strzelby, bagnety, szpady. Wszystko, co dźga, kłuje, rozrywa.
3: A armaty to po prostu kocham.
4: I po toś się pan tu do nas fatygował?
3: Ja mam jeszcze kilka propozycji.
5: Nie zdaje się panu i pana przyjaciołom, że natura naprawdę uznaje tylko walkę?
3: Wy, masoni, tego nie widzicie. Czy nie chcecie widzieć?
4: Liczy się przemoc, krew, gruchotanie kości.
6: Nie mam racji?
4: Dłoń Katarzyny, jej palce, paluchy obciążone pierścieniami. Dłoń, na której skinienie czekają miliony ludzi. Od tych tam za drzwiami, gotowych go wynieść na rękach albo zakatrupić, aż po koronowane głowy w całej Europie. Spoczęła na jego piersi. Pyknęły guziki. Jeden, drugi. Nie poruszył się. Wiedział, że nie ma prawa. Krew! Przytknęła mocniej dłoń. Pot! Przyciągnęła go drugą ręką. Ślina! Czknął nagle głośno, jakby najgorszy wróg próbował go teraz pogrążyć. Upił się kawaler? Mam pognać na Sybir?
6: Sybir?
4: Nasz przyjaciel Wolter uważa, że nic takiego nie istnieje. Mówią, żeś szpieg, panie Kasanowa. Ale że niezły kochanek. To dość gadania.
0: Marcin Przybylski przeczytał pierwszy fragment powieści Jerzego Żurka Zabić Kasanowę. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Lira, a ciąg dalszy jutro o tej samej porze.

17 minut pozostało do 10. To jest poniedziałkowy kanon dwójki 4 maja. No i pomału powracamy do pomajówkowej rzeczywistości, trzymając przy okazji kciuki za tegorocznych maturzystów i maturzystki, którzy właśnie piszą egzamin z języka polskiego. No a tymczasem powracamy do przeglądu fonograficznych nowości, jakimi obrodziła tegoroczna wiosna. Powracamy też do instrumentów dętych, a to za sprawą Mozarta i jego znanej, lubianej symfonii koncertującej S-dur KHL 297B na taki właśnie skład 4 instrumentów dętych z orkiestrą. Tym razem bez fletu, którego słuchaliśmy po 9, choć flet pojawił się w pierwotnej wersji manuskryptu. Manuskryptu, który zaginął, jak Państwo pamiętają, w dość tajemniczych okolicznościach jeszcze przed prawykonaniem utworu. No, wiadomo, że pechowy autograf odnalazł się wiele lat po śmierci kompozytora, dokładnie w 1860 roku, ale wówczas już z klarnetem na miejscu rzeczonego fletu, co skłania muzykologów do niekończących się dysput nad autentycznością utworu i jego właściwą atrybucją. Na szczęście dla nas, no i zapewne także dla klarnecistów, ostatecznie zostało zaakceptowane autorstwo Mozarta, na co skądinąd wskazuje szereg takich bardzo indywidualnych cech kompozytorskiego stylu, które możemy odnaleźć w symfonii koncertującej. Dzielę w gatunku modnym w ówczesnej Francji, dokąd młody Mozart udał się w kwietniu 1778 roku z Salzburga. Podróżował wówczas przez Mannheim, słuchał tamtejszej orkiestry wirtuozów, no a potem chłonął popularny we Francji styl galant i słuchał podobnych symfonii koncertujących autorstwa na przykład Franza Ignaza Danciego, Camilla Pleyela czy François de Vienne. Mozart, no to oczywiście jest zupełnie inna klasa, inny poziom instrumentalnego dialogu, bo to właściwie taka pełna inwencji melodyjnego wdzięku. Konwersacja 4 instrumentów, które mają tu oczywiście także okazję do błyskotliwego, wirtuozowskiego popisu. A w muzyce 22-letniego kompozytora słychać także wyraźne zapowiedzi jego przyszłych oper. Przed nami historycznie pierwsze nagranie dzieła na paryskich kopiach autentycznych instrumentów, na które Mozart mógł przeznaczyć swój utwór, co zdaniem solisty, klarnecisty Nicolas Balderuma znacząco zmieniać koloryt dobrze nam znanej muzyki i przydawać jej bardziej urozmaiconego i zróżnicowanego charakteru. 3 klasyczne części symfonii koncertującej S-dur to Allegro, Adagio i Andantino z wariacjami i to aż 10 poprzedzonymi tematem, a zwieńczonymi kodą. Grają znany nam już z mozartowskiego albumu z serenadami na instrumenty dęte, znakomity francuski klarnecista, wspomniany Nicolas Balderoux, Spiritus Movens z tego wykonania, a wraz z nim Gabriel Pidoux na oboju, David Guerrier na rogu i David Dussault na fagocie. Muzyków Kellner Academy prowadzi ich amerykański szef Michael Alexander Willens.

roztańczony muzyczny dialog, niczym finałowy kwartet z jakiejś opery Mozarta. Tak właśnie kończy się symfonia koncertująca Es-dur na instrumenty dęte i orkiestrę. W katalogu dzieł kompozytora to pozycja 297b Wolfganga Amadeusza Mozarta, tym razem w premierowym nagraniu na instrumentach historycznych, a dokładnie ich paryskich kopiach sporządzonych według hipotetycznych pierwowzorów, jakie mógł mieć Wolfgang Amadeusz na myśli, komponując swoje dzieło. Utwór, którego manuskrypt z fletem zamiast klarnetu jest być może jedną z najlepiej skrywanych tajemnic współczesnej archiwistyki. No a tego nagrania dokonali Nicolas Balderu na klarnecie, Gabriel Pidou, obój, David Guerrier, waltornia i David Dusso, fagot. Orkiestrą instrumentów historycznych Kellner Academy dyrygował Michael Alexander Willens, a całość ukazała się 24 kwietnia. No i jest to drugi już album w mozartowskiej serii zapoczątkowanej w ubiegłym roku przez Nicolas Balderu nagraniem serenat na instrumenty dęte. Na tej kolejnej płycie znalazł się poza symfonią koncertującą także koncert klarnetowy Mozarta. Oczywiście nie mogło go zabraknąć i być może uda się jeszcze dzisiaj sięgnąć po choćby fragment tego arcydzieła. No a teraz 20 już prawie minut po 10, 19 właściwie. Premiera przed nami nieco wcześniejsza. Drugi album z symfoniami Schuberta w wykonaniu Niemieckiej Filharmonii Kameralnej z Bremy pod batutą świetnie nam znanego Paweł Jerwiego. Znalazły się na nim dwie symfonie ze środkowego okresu twórczości kompozytora, szósta C-dur i piąta B-dur. To właśnie symfonia, którą wybrałam dla Państwa na dziś jako tę najbardziej, no, jeśli mogę rzec, mozartowską w charakterze ze wszystkich symfonii Schuberta. To rzeczywiście prawdziwy ukłon w stronę Wolfganga, co znajduje swoje potwierdzenie w zapiskach samego kompozytora. Jego słynnej notatce z czasu, kiedy Schubert pracował nad swoją symfonią, dokładnie z 13 czerwca 1816 roku, kiedy zapisał pamiętne słowa o nieśmiertelnym Mozarcie, jakże niezliczone wizje jaśniejszego i lepszego życia odcisnąłeś na naszych duszach. No i te słowa, ten hołd, uwielbienie dla Mozarta, jak się Państwo przekonają, jest w tej symfonii bardzo czytelne, bo z jednej strony mamy tu wiele zwrotów jakby żywcem wyjętych z symfonii czy oper Mozarta, a z drugiej pewna lekkość i transparentność brzmienia także sytuuje Schuberta w bliskim sąsiedztwie Wolfganga Amadeusza, zwłaszcza jeśli chodzi o kameralną orkiestrację Piątej Symfonii. Symfonii, która co ciekawe jest też jedyną symfonią Schuberta bez klarnetów. No ale klarnetu się troszkę nasłuchaliśmy, zatem teraz pewna odmiana, cztery części symfonii to Allegro, Andante con moto, Menuetto, to Allegro Molto i finałowe Allegro Vivace. No a wykonanie być może wzbudzi wspomnienia tych z Państwa, którzy pamiętają, jak Paweł Jerwi przywoził nam przed laty do Warszawy najpierw zestaw symfonii Beethovena, potem komplet Schumana, no i za każdym razem pokazywał, jak wielkiej klasy jest kameralny zespół, który prowadzi Niemiecką Filharmonię Kameralną z Bremy, no i jak żywo ci muzycy reagują na jego wizję interpretacyjną, wizję, która zmieniała nasze spojrzenie na tak dobrze wydawałoby się znane partytury. Czy tak będzie także teraz w przypadku Schuberta? Proszę sprawdzić. Niemiecka Filharmonia Kameralna z Bremy, którą dyryguje Paweł Jerwi, a słuchamy Piątej Symfonii B-dur, Deutsch 435 Franciszka Schuberta.

Mozartowska z ducha, klasyczna w formie, ale z wyraźnym już romantycznym wychyleniem, zwłaszcza w wolnej części drugiej. Wspaniała. Piąta symfonia B-dur, Deutsch 485, Franciszka Schuberta z 1816 roku. W bardzo transparentnej, takiej jakby odciążonej z symfonicznego brzmienia, w interpretacji niemieckiej filharmonii kameralnej z Bremy. Orkiestry znanej nam doskonale z występów w Warszawie, słynącej z wyjątkowej też muzykalności i wciąż doskonałej współpracy z estońskim szefem Paavo Järvim. To drugie nagranie w symfonicznym cyklu poświęconym Schubertowi. Premiera miała miejsce w marcu, a na tej płycie znalazła się także szósta, tak zwana mała symfonia C-dur kompozytora. Za 8,5 minuty 11, jeszcze na chwilę wracam do samego Mozarta i sięgam po obiecany koncert A-dur, skomponowany z myślą o klarneciście Antonie Stadlerze i zbudowanym dla niego klarnecie basetowym na takim właśnie instrumencie gra Nicola Balderu. Jeszcze choć przez chwilę.

0: Reklama.
1: Folk, jazz, blues i krakowska wrażliwość Kraków Street Band. Koncert promujący nowy album zespołu Dwie myśli stąd już 9 maja w studiu imienia Agnieszki Osieckiej.

0: Z nich znowu się dłuży.
1: Płyta CD dostępna na stronie sklep polskieradio.pl, a od 8 maja także w streamingu i na winylu. Bilety na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl. Laureat ponad 30 konkursów, półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
4: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia.

0: Program Drugi Polskiego Radia wybiła 11.
1: Kwadrans bez muzyki.
0: Kolekcjoner Ignacy Korwin-Mileewski. To nowa wystawiennicza propozycja Muzeum Narodowego w Warszawie. Od tej ekspozycji może zakręcić się w głowie publiczności z zachwytu, kolekcjonerom z zazdrości. Ignacy Korwin-Mileewski tworzył swój zbiór przez 30 lat. Wystawa w Muzeum Narodowym to opowieść o bogatym arystokracie, podróżniku, publicyście, prawniku i kolekcjonerze sztuki. Małgorzata Niecicka-Mac spotkała się z kuratorką wystawy Renatą Higersberger.
2: Przed nami mapa, Europa przed wybuchem I wojny światowej. No jest oczywiście Kraków, Wiedeń i Lwów, ale jest na tej mapie Żywiec i rozmaite miejscowości, które ważne będą w historii, którą opowiadamy. Między innymi Wyspa Świętej Katarzyny, ale pani wskazała teraz na mapie jeszcze inne miejsce, nieopodal Wilna.
3: Gieranon to miejscowość, z którą Mileewski jest związany całe życie. Jako bardzo małe dziecko rodzice Mileewskiego kupują Gieranon, staje się to majątek rodzinny i właśnie do końca życia Mileewski tak go traktuje, zresztą za sprawą tej miejscowości, a właściwie hrabstwa Gieranona, Mileewski wystarał się o tytuł hrabiego u papieża Piusa IX.
2: Patrząc na państwa wystawę, można pozazdrościć, że te wszystkie dzieła sztuki znajdowały się w rękach jednego kolekcjonera, który kolekcjonował ze smakiem, rozmachem, ale też dysponował potężnymi środkami.
3: Podobno była to fortuna jedna z większych europejskich. Mileewski odziedziczył po rodzicach dość duże terytorium, szczególnie majątek rodziny ze strony matki, ale potem w bardzo umiejętny sposób ją pomnażał, także były to zwykle właśnie zakupy i sprzedaże ziemi. Miał do tego rękę, miał do tego dryk, udawało mu się to bardzo dobrze i nawet gdy robił jakieś zabiegi, zakupy, czy kupował obrazy, czy zamawiał dzieła sztuki rzemieślniczej, rzemiosła do swoich rezydencji, płacił pańsko, więc miał rozmach i to na pewno było też podstawą tego, że mógł sobie pozwolić na tak godną, wielką kolekcję.
2: Ta mapa, która tutaj wita zwiedzających na wystawie, to jest mapa, w której właściwie cała historia Europy zawiera się, bo tu są miejsca zaznaczone: Rzym, San Sebastian, Paryż, Berlin, Gdańsk, Bergen, Sztokholm, wspomniana już Wyspa Świętej Katarzyny, a nawet Smyrna. W jaki sposób te miejsca związane są z historią Mileewskiego?
3: Mileewski rzeczywiście czuł się mieszkańcem Europy. Mimo że, tak jak już na wstępie powiedziałam, związany był z Gieranonami rodzinnie, końcówkę życia spędził na Wyspie Świętej Katarzyny na Adriatyku, gdzie zamieszkał, gdzie zbudował sobie rezydencję i gdzie również przewiózł dużą część kolekcji, to tak naprawdę przez całe życie mieszkał w różnych częściach Europy i czy były to jego pobyty stacjonarne, czy były to jego podróże jachtem, który zakupił od Karola Stefana Habsburga. Te wszystkie miejscowości próbowaliśmy tutaj gdzieś zasygnalizować. Rzeczywiście dowodzą jego takiej dużej mobilności. Wiemy, że wielu z tych miejsc, które je odwiedzał, mieszkał w hotelach. Natomiast miał swój adres stały w Paryżu. Zapewne również w Wiedniu, w którym przebywał dość często. Przemieszkiwał w Krakowie, w Tęgoborzy koło Bochni. W Wilnie miał wybudowaną rezydencję, która była również miejscem pełniącym w pewnym stopniu rolę muzeum jego zbiorów. Mieszkał również we Lwowie, odkąd pasjonował się żeglarstwem, to przemierzał morza i oceany, odwiedzając bardzo odległe miejsca. Jedną z dłuższych podróży była wyprawa na Morze Białe i Wyspy Sołowieckie.
2: Ta wystawa prezentuje też portrety samego kolekcjonera.
3: Mileewski wiele portretów zamawiał. Podobno w Gieranonach ogromny korytarz wisiał jego portretów z różnych etapów jego życia. My na wystawie pokazujemy dwa portrety. Pokazujemy młodego Mileewskiego, namalowanego właśnie przez Władysława Czachurskiego w stroju kawalera maltańskiego. To moment, kiedy Mileewski rozstaje się z Akademią Sztuk Pięknych. Zaczyna właściwie działalność jako kolekcjoner, godnie posiadając wiele tytułów, od hrabiowskiego, o którym już wspomniałam, poprzez tytuł kawalera honoru i dewocji kawalera maltańskiego. Ten portret pokazujemy za sprawą reprodukcji, ponieważ obraz zaginął i zresztą na wystawie wiele z prac, o których istnieniu wiemy, a z kolei kolei nie posiadamy ich w realu. Pokazujemy je właśnie w takich symulakrum, na płótnie, ale w faktycznej wielkości. A samą wystawę otwiera jedyny wizerunek Milewskiego, który się uchował. To portret autorstwa Leona Wyczółkowskiego, pastelowy portret już z późnego wieku, przedstawiający Milewskiego takim, jakim go właściwie wszyscy w tej chwili możemy obejrzeć na zdjęciach archiwalnych, które się pojawiają chociażby w internecie.
2: Każdy, kto tu wejdzie, może zauważyć, że wystawa jest nieco inaczej skonstruowana niż współczesne wystawy. Obrazy zawieszone są w nieco inny sposób.
3: W dwóch salach, ponieważ postanowiliśmy zrekonstruować jedną z wystaw, ważną wystawę dla Milewskiego. On sam zaaranżował wystawę w Kunstlerhausie w Wiedniu. Wybrał dzieła ze swojej dużej kolekcji, opatrzył je wstępem, może nie pisanym bezpośrednio przez niego, ale zainspirowany został Cyriakus Bodenstein do napisania tego tekstu. I okazało się, że z tej listy bardzo wiele obrazów pozostało. No to była pokusa, by odtworzyć tę salę i tę salę odtwarzając, pobawiliśmy się w taką rekonstrukcję XIX-wiecznej wystawy.
2: To może podejdziemy teraz do jednego z najważniejszych bohaterów tej wystawy namalowanego, czyli do Stańczyka.
3: To był flagowy obraz w kolekcji Milewskiego. Milewski o trzech z pracach ze swojej kolekcji mówił na wdechu, że one reprezentują najlepiej jego kolekcję. To był właśnie Stańczyk Jana Matejki, jego autoportret i świętotrąbek Aleksandra Gierymskiego.
2: Na fotografii przedstawione na wystawie.
3: Niestety jest to strata wojenna i możemy ją pokazać właśnie w postaci takich symulakr. To są blisko 40 obrazów, których wizerunki znaliśmy, no ale obrazy nie przetrwały bądź nie mogły do nas dotrzeć z powodu jakichś bardzo oddalonych miejsc, w których się znajdują. Pokazujemy właśnie na wydrukach, ale tak jak już wspomniałam, w skali realnej, więc przemawiają może bardziej do wyobraźni.
2: O jak dużej kolekcji mówimy?
3: Wymienia się od 200 do 250 pozycji. Nie zachowały się żadne inwentarze, żadne spisy. Nie mamy żadnych zdjęć jego ekspozycji. Nie wiemy do końca, które z obrazów w jego zbiorach się znajdowały. Natomiast to, co było podstawą dla mnie do zrekonstruowania listy tychże prac, a w katalogu wystawy wymieniam 150 obrazów z tytułu i raczej większość z nich jest również pokazana w postaci jakiejś reprodukcji, to wynik poszukiwań w archiwalnej prasie, w pamiętnikach artystów, których wiemy, że posiadał w swoich zbiorach, a tu też świetnym kluczem była galeria autoportretów. Milewski zawsze najpierw miał kolekcję danego malarza, a potem zamawiał u niego autoportret. Także w przypadku kilku autoportretów nie wiedzieliśmy, jakie obrazy były w jego zbiorach, ale był to dla mnie trop, którym szukałam w dorobku danego artysty obrazów, które mogłyby być u Milewskiego. I cudownym momentem zawsze były te chwile, kiedy się nagle okazywało, że jest poparcie albo w jakiejś właśnie katalogu wystaw, w archiwalnym artykule bądź pamiętniku danego artysty.
2: To może usiądziemy na chwilę pod Stańczykiem, by chwilę pokontemplować to piękne dzieło. W jakim miejscu Milewski mógł siedzieć i patrzeć na ten obraz?
3: Nie wiem, niestety nie zachowały się również żadne jego dzienniki z takich codziennych dni. Zachowały się natomiast dzienniki z podróży. Trzy dzienniki spisane po francusku, gdzie Milewski w tę podróż zaprasza często bardzo nobilitowane osoby, po czym pod koniec rejsu wydawał drukiem te w limitowanej wersji dzienniki i tam rzeczywiście wybrzmiewa dość dużo informacji o charakterze Milewskiego, jego wrażliwości, jego takiej czułości na kolor, dyscyplinie podczas tych rejsów. Po zakupie tego obrazu, już z drugiej ręki, nie od samego artysty, kupuje go w Warszawie i od razu zawozi do Wilna, do swojej rezydencji. I tam bardzo dobrze zachowanym do dzisiaj budynku nazywanym Pałacem Milewskiego. To zadziwiające, że to jest jeden z najlepiej zachowanych XIX-wiecznych budynków w architekturze wileńskiej. Tam wisiał Stańczyk od samego początku i prasa wileńska donosiła, że właściciel kolekcji zaprasza do oglądania tegoż obrazu, a Milewski sam dodaje, że codziennie co najmniej kilka osób ogląda to arcydzieło.
2: Które z tych obrazów, które możemy oglądać na wystawie, jednocześnie ze swoim kolekcjonerem odbywały te dalekie podróże?
3: Na pewno 53 obrazy, które pokazujemy w tych dwóch salach rekonstruujących wystawę w Kunstlerhausie. Te obrazy na pewno dotarły na Wyspę Świętej Katarzyny, gdyż tam pozostały jej ramy. Te ramy zostały w inwentarzu wyspy, stąd mamy pewność, że wszystkie 53 obrazy, które na tej wystawie były pokazywane, tam były, czyli Stańczyk również był nad Adriatykiem.
2: Tu jak odwrócimy się od Stańczyka, to za nami kilka pejzaży. Czy Milewski kontemplował przyrodę?
3: Z archiwalnych listów, które prowadził ze swoim siostrzeńcem, wiemy, że całe życie tęsknił za dębami, które rosły wokół dworu w Gieranonach. Także przyroda była dla niego na pewno ważna. Kolejnym dowodem na to jest sposób, jakim zaczął zalesiać Wyspę Świętej Katarzyny. Milewski kupuje tę wyspę, kupuje natychmiast holownik, którym dowozi ziemię, użyźnia całą tę wyspę, po czym rozplantowuje tam rośliny według własnego gustu. I pojawia się tam bardzo dużo odmian sosen, rododendronów. I zresztą sam wielokrotnie wspomina, że w momencie, kiedy jest zmęczony relacjami z ludźmi, a do tych nie miał szczęścia, rzeczywiście był trudnego charakteru, nie zjednywał sobie ludzi. Momenty, kiedy musiał złapać trochę oddechu, to były momenty właśnie w plenerze, ale też dowodem na jakieś ukochanie przyrody jest fakt, że nie uczestniczył w żadnych polowaniach, mimo że jego bardzo bliski przyjaciel, który zaraził go pasją do fotografii, był również wielkim miłośnikiem polowań. Mówię o Benedykcie Tyszkiewiczu i do tej pasji go nie nakłonił.
2: Powiedziała pani, że nie miał szczęścia do ludzi, ale jednak widać, że do tych ludzi ciągnęło go niezwykle i do tych ludzi z zupełnie innego stanu niż on, bo do ludowości, bo tu mnóstwo obrazów, na których widać prostych ludzi siedzących przed chatą, świętujących w tej codzienności i w tym rytmie rozmaitych świąt.
3: Milewski dostrzegał w tej części twórczości w polskim malarstwie ogromną siłę. Uważał, że właśnie w naszych tradycjach, w tych celebracjach świąt religijnych, świąt codziennych, jak śluby, wesela, pogrzeby, jest wielka siła i był zachwycony kolorytem głównie Małopolski, a właściwie szczególnie Bronowic. No jak wiemy, nie on jeden zachwycił się tym folklorem Bronowic, on też postanowił ją bardzo wyeksponować. Także artystów, którzy według niego rokowali stworzenia takich obrazów, prosił o malowanie dużych formatów o takiej tematyce. Był to właśnie jeden głównie artysta, czyli Wodzinowski, którego Milewski oglądał na wystawie we Lwowie i go zachwycił swoim ogromnym obrazem Odpoczynek żniwiarzy. Też w dużej mierze Milewski wpływał na układ kompozycyjny, na format. Był w tym kierunku wyszkolony, także wiedział, co w tych obrazach powinno się pojawić, żeby zrobiły one duże wrażenie. Podejrzewam, że chodziło o rodzaj takiego nadania nam takiego poczucia dumy z tego powodu. Trochę wzorem dworu Wittelsbachów, którzy w Monachium z kolei wskazywali na folklor, na ludowość trolską jako taki wzorzec też, z którego można było czerpać poczucie takiej dumy narodowej.
2: Kiedy Milewski zbliża się już do kresu swojego życia, próbuje przekazać kolekcję rządowi polskiemu, ale to okazuje się nie takie łatwe.
3: Ponieważ rzeczywiście uważał, że rząd polski powinien zainteresować się tą kolekcją, ale on już w tym momencie był w tak trudnej sytuacji finansowej, bo końcówkę życia spędził w dużej mierze sparaliżowany po udarze, nie mogąc uczestniczyć w normalnym życiu i też pojawiać się na rozprawach sądowych, których istny worek się rozwiązał pod koniec jego życia, pomału traci ten ogromny majątek. Kolekcję musi zacząć spieniężać. Marzy mu się, by ją sprzedać. Rząd polski nie decyduje się na zakup tej całej kolekcji. Nie decyduje się również Alfred Potocki w Paryżu, do którego Milewski się zgłasza z tą propozycją. W tym momencie jest już skazany na to, by kolekcja się rozpieszła, rozdzieliła na części. Jedyna jego intencja, która została wysłuchana, to by całą część kolekcji autoportretów sprzedać w całości do Muzeum Narodowego w Warszawie i to już po śmierci Milewskiego w 1929 roku dochodzi do skutku. Natomiast pierwszym obrazem, jaki Milewski sprzedaje jeszcze za swojego życia, to Stańczyk.
2: Ta wystawa to w 99% wystawa malarzy. Tylko jedna malarka jest tutaj i tylko jedna malarka była w kolekcji tworzonej przez Milewskiego.
3: W tym czasie Anna Bilińska ma już swoją renomę, jest w Paryżu artystką uznaną. jednak w Paryżu, nie, jeszcze nie w Polsce. Milewski zamawia u Anny Bilińskiej portret kobiety z różą, portret tajemniczej kobiety z różą, który to obraz trafia od razu do kolekcji w Gieranonach i w ślad za tym zamówieniem następnym jest właśnie autoportret. Niestety artystka nie zdąży go namalować, ponieważ jej nagła, ciężka choroba uniemożliwia jej wykończenie tego płótna. Portret nie trafia do rąk Milewskiego. Mąż Anny Bilińskiej w 1904 przekazuje go do zbiorów Zachęty Warszawskiej. Myślałam tym tropem, że skoro jego intencją byłoby, Anna Bilińska była w tym gronie, więc nie wyobrażałam sobie rekonstruowanie kolekcji autoportretów bez jej wizerunku.
2: To my odwracamy z powrotem wzrok ku Stańczykowi. Państwa zapraszamy tak, żeby usiąść w tym miejscu, w którym my teraz siedzimy i podziwiać. Bardzo dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo i bardzo zapraszam. Wystawa będzie trwała do 13 września, więc jest dość dużo czasu, ale może warto ją obejrzeć kilka razy, więc zapraszam jak najszybciej.
0: Dodajmy, że ekspozycja, o której opowiadaliśmy w Kwadransie bez muzyki w Muzeum Narodowym w Warszawie powstała w 180. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci Ignacego Korwin-Milewskiego.

16 minut po 11. Nasz program nadal realizuje Wojciech Ciarka. W studiu z Państwem wciąż Róża Świadczyńska. Zapraszam na ostatnie kwadranse naszego spotkania w poniedziałkowym kanonie dwójki. W tej ostatniej części codziennie będę zachęcać Państwa do śledzenia wydarzeń nadchodzącego festiwalu Katowice Kultura Natura, festiwalu, któremu dwójka towarzyszy od samego początku. Tegorocznej odsłonie przyświeca hasło Melancholia i Ekstaza, a pod nim kryje się 8 koncertów z udziałem wybitnych artystów. Z francuskim recitalem wystąpi świetnie nam znany pianista Alexandre Tarot. Spektakl Emopera zaprezentują soliści oraz zespół Klang Forum Wien. W świat orientu zaproszą muzycy jazzowej formacji Snarky Puppy, Bill Lawrence i Michael League. Wystąpi także Modigliani Quartet, zagrają skrzypkowie Joan Dalene i Arabella Steinbacher, a także włoski zespół muzyki dawnej La Veneziana. A na inaugurację 14 maja Gospodarze, czyli Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia pod batutą Marin Alsop w koncercie zatytułowanym Per Aspera ad Astra. To wieczór, który dwójka będzie dla Państwa transmitować w programie Toccata Suite na orkiestrę Bolesława Szabelskiego, druga symfonia C-dur Roberta Schumana i pierwszy koncert fortepianowy D-moll Johannesa Brahmsa. Dzieło, w którym tę bardzo wymagającą partię solową wykona młody ukraiński pianista, wykształcony i działający obecnie w Wiedniu, Dmytro Toni. Wirtuos, laureat kilku prestiżowych konkursów, w tym konkursu pianistycznego w Santander, międzynarodowego konkursu w Leeds, a także konkursu imienia Vana Kleiberna, na którym w 2022 roku zdobył Dmytro trzecią nagrodę. No i te sukcesy pozwoliły mu zaistnieć na wielu światowych estradach. My w Polsce słyszeliśmy go między innymi na 77. Festiwalu Chopinowskim w Dusznikach Zdroju, gdzie wystąpił tuż po zdobyciu laurów w Teksasie, a grał wówczas między innymi ten utwór.

Rozbuchana od namiętności wyspa radosna L'Île Joyeuse Claude'a Debussy'ego. No i takie wspomnienie z romantycznego pobytu kompozytora na wyspie Jersey i wówczas zakazanego jeszcze związku z przyszłą żoną Emmą Bardak. Grał młody wirtuoz Dmytro Czoni, którego usłyszymy w Katowicach 14 maja na inaugurację festiwalu Katowice Kultura Natura w pierwszym koncercie fortepianowym Johannesa Brahmsa. A ten utwór znalazł się na płycie Pilgrimage, Pielgrzymka, pierwszej studyjnej solowej płycie nagranej przez tego pianistę, też jako pokłosie sukcesów, jakie odnosił w ostatnich latach na konkursie. Wspominałam, że Wyspę Radosną zagrał także w Dusznikach kilka lat temu. Wtedy w programie znalazły się jeszcze utwory Brahmsa, Chopina, Lista, Hina Stery i Valentina Silvestrowa, do którego jeszcze, mam nadzieję, sięgniemy. A teraz nagranie z ubiegłorocznej płyty Dmytra Czoniego, którą nagrał z świetnie nam znanym skrzypkiem Frankiem Peterem Zimmermanem. A w tym albumie poza sonatami Bartoka znalazł się także cykl mitów opus 30 Karola Szymanowskiego. No i one właśnie teraz przed nami w trzech swoich ogniwach: Źródło Aretuzy, Narcyz oraz Driady i Pan.

Driady i Pan, a wcześniej Narcyz i na samym początku Źródło Aretuzy. Trzy poematy na skrzypce i fortepian opus 30 Karola Szymanowskiego. To fragment ubiegłorocznego nagrania, w którym skrzypkowi Frankowi Peterowi Zimmermanowi towarzyszy ukraiński pianista Dmytro Czoni, solista wieczoru, który zainauguruje 14 maja Festiwal Katowice Kultura Natura z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Marin Olsop. Dmytro Czoni zagra pierwszy koncert fortepianowy demol op. 15 Johannesa Brahmsa, co znajdzie się oczywiście w naszej transmisji. A ja w ostatnich minutach kanonu powracam do studyjnego debiutu ukraińskiego pianisty z płyty zatytułowanej Pilgrimage, teraz miniatury Walentina Silvestrowa.

0: Minimalistyczna muzyka Walentina Silvestrowa to dwie pierwsze z cyklu jego Bagatel op. 1 z 2005 roku w nagraniu ukraińskiego pianisty Dmitra Czaniego. Tak, żegnam się z Państwem dzisiaj. Róża Świadczyńska, za 5 minut południa. My słyszymy się jutro tuż po 9.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: W tym tygodniu proponuję wiersze Macieja Woźniaka z tomu U otwarte. Jak wiemy, może być też U kreskowane. Dawno temu zdarzyły się językom słowiańskim jery, zdłużenia zastępcze, palatalizacje, a potem różnice w wymowie i zapisie słowa. U otwarte jest w słowie Ukraina. O niej, o trwającej tam wojnie, mówią te niezwykle zwarte, lapidarne wiersze.
3: 17 marca. Wola i przedstawienie. Wyobraź sobie miasto wielkości świata. Świat wielkości punkcika na Google Maps. Zmniejsza go lub powiększa do woli, bo akurat tyle twoja wola może zrobić ze zdjęciami z Mariupola, ruch opuszka na ekranie dotykowym. Dotyk może być formą czułości lub znieczulenia do wyboru, bo nawet go nie masz. 21 marca. Światowy Dzień Poezji. Ośrodek kultury to teraz hotel dla wojennych gości. Więc szukam kogoś, kto po ukraińsku przeczyta wiersz na fejsie. Weronika z Chersonia w anturażu dziecięcej piżamki i tremy mierzy się dzielniej z inwazją ręczników niż ja z jej twarzą i głosem o najtwardszej ziarnistości. 25 marca. Popiół. Czytam córce Tytusa. Zaśmiewam się głośno, a ciszej myślę o dziewczynkach zabitych bombami. O tym, jak pachniały im włosy, kiedy ich tatusiowie najpierw pochylali się ku nim, czytając książkę na dobranoc, a potem może i rozwalali tych jeńców. Szybko, szybko, dopóki tamten zapach jeszcze tli się. 27 marca. U otwarte. Wolałbym o nim myśleć zwykłe. W przeciwieństwie do tego drugiego, skąd słowiańska dusza nie ma którędy wyjść. Jery. Wzdłużenia zastępcze. Porochy zalane zbiornikiem na Dnieprze. Tam na rozkaz Stalina wysadzono w powietrze. 100 000 ludzi utonęło. Wtedy woda opadła i znów wyjrzały te progi. Nigdy więcej. 29 marca. Polska, Szwecja. Uwaga zawodników i kibiców jest rozpraszana wojną, ocenia psycholog sportu. Jest to wyjątkowy czas, którego nikt nie przewidział.

0: Czy psycholog zapomniał o ugodzie Perejasławskiej? W domu śmiech, bo Kungsgatan w odwecie za potop zalewa z prysznica Tytusa w wannolocie. Obaj w długich płaszczach pędzą przez inflanty. 31 marca. Rzecz o Dnieprze. Dla Herodota trzeci na świecie. Po nim, za przeproszeniem, spuszczali się w Europę Waregowie, gdzie się dało, uprzedzając Chazarów. Wbrew innemu Grekowi, stale w ten sam nurt, pełen zardzewiałych cieni, lepkiej sadzy pierwiastków o upiornym czasie rozkładu. Wchodzisz, wchodząc weń. 1 kwietnia. Denis. Martwe ciało. Nic ciekawego. Niosą na barkach tak samo przeciętną twarz. Nazwisko na mundurze. Z kieszeniami pełnymi wojennych łupów. Przywlokło za sobą historię w mediach społecznościowych. Aż zbyt banalną, by uwierzyć, że to nie żartobliwa makabra i zwykły chłopak dołączył do żywych trupów.
1: Wiersze Macieja Woźniaka z tomu U otwarte czytał Łukasz Lewandowski. Jutro ciąg dalszy. Zapraszam. Iwona Smolka.

0: Program Drugi Polskiego Radia jest Południe.
1: Źródła.
2: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. Dziś w Filharmonii Opolskiej odbędzie się wyjątkowy koncert poświęcony pamięci Jacka Mielcarka, wybitnego muzyka, klarnecisty, saksofonisty, znanego z wielu zespołów muzyki tradycyjnej i folkowej, który zmarł 4 lutego. Koncert będzie jednocześnie okazją do wsparcia wdowy po nim, Marzeny Mielcarek, która od wielu lat była ogromnym wsparciem dla niego. Posłuchamy jej wspomnień, a także fragmentów audycji radiowych i muzyki, którą Jacek Mielcarek wykonywał w różnych składach, m.in. ze swoim synem, kontrabasistą Kubą.

0: Dzień dobry, Marzeno.
1: Dzień dobry.
0: Bardzo się cieszę na to spotkanie i na twoje opowieści, wspomnienia o Jacku. Bardzo lubiłam patrzeć na was jako na parę. Myślę, że byliście piękną parą, taką pełną miłości, wzajemnej troskliwości. Jak się ta wasza wspólna droga zaczęła? Kiedy to było, jak wspominasz to, jak zobaczyłaś Jacka po raz pierwszy?
1: Oj, to było bardzo, bardzo dawno temu, 40 lat temu, bo wtedy poznaliśmy się w Katowicach. Razem zaczęliśmy studiować, tylko Jacek na innym wydziale, w Akademii Muzycznej. No i tam był taki mały akademik, nazywał się Parnas. Było kilkadziesiąt, może nie pamiętam dokładnie, może 60 albo 50 studentów, którzy tam mieszkali. No i nie trudno było się nie zauważyć w takich okolicznościach. I na początku naszej znajomości pamiętam taką rzecz, że bardzo jakoś taki Jacek na mnie takie wrażenie niezbyt dobre zrobił. Jak go poznałam, zaczęłam rozmawiać, to mi się wydawało, że to taki bufon, jejku, tak się chwali sobą i tak dalej. Ale była taka sytuacja, to już tak było po pół roku gdzieś studiowania, zabrakło mi chleba. No, a że w zwyczaju studenckim było chodzenia od pokoju do pokoju, pytania, czy nie masz kawałka chleba albo czegoś do jedzenia, więc tak trafiłam do pokoju Jacka. Wchodzę, on był sam, ciemno, strasznie ciemno od papierosów. On siedzi przy stoliku i ma słoik przed sobą, pełen petów. Okno zamknięte, dlatego tak ciemno było, palił jednego za drugim. I ja jak weszłam, to powiedziałam, słuchaj, czy ja mogę ci okno otworzyć, bo przecież tu jest taki zaduch, ja ci już w ogóle nie widzę wcale. No więc tak to właściwie się zaczęło, zaczęliśmy rozmawiać. Widziałam, że miał książkę otwartą, książkę brajlowską i zaczęło się właściwie nasza znajomość taka bliższa od książek, ponieważ ja też lubiłam czytać. On czytał namiętnie. Namiętnie czytał literaturę piękną. I muszę powiedzieć, że był tak obczytany, że wprawiło mnie to w jakieś osłupienie, a z drugiej strony zachwyt, bo mnie się wydawało, że ja trochę czytam, a tutaj przy konfrontacji z Jackiem, no to okazało się, że ja jestem taka mała i niewiele wiem.
0: Ujął cię no, tak swoim poczuciem humoru,
1: ujął
0: ci
1: mnie,
0: słynne dowcipy
1: tak,
0: Jacka?
1: Tak, też poczuciem humoru i w ogóle swoją taką bardzo silną osobowością i te moje wyobrażenie takie wcześniejsze o Jacku, że jest takim bufon, zarozumiały, zupełnie to prysło, okazało się w takim zetknięciu sam na sam, że to jest zupełnie inny człowiek, że to taki był pozór, może taka gra, może taka zasłona. Potem okazało się w życiu prywatnym, że on jest zupełnym przeciwieństwem tego i wręcz o dziwo, był osobą bardzo nieśmiałą i może właśnie nadrabiał tym poczuciem humoru, taką duszą towarzystwa, tymi dowcipami rzucał jak z rękawa, że to była chyba taka poza właśnie tej jego takiej nieśmiałości i takiego pokazanie jego jakby osobowości. Zwróćcie na mnie uwagę, bo jestem osobą niewidomą. Zresztą jak mi opowiadał Jacek, jego nauczyciel, dyrektor ówczesnej szkoły muzycznej, jeszcze jak chodził do średniej szkoły muzycznej, Jacek, to mu powiedział taką rzecz: Jacku, ty musisz być lepszy od innych, ponieważ inaczej cię nikt nie zauważy. Taka jest okrutna prawda, jeśli chodzi o twoją niepełnosprawność, o twoje niewidzenie. Musisz, i to mu jakby tak przeświecało przez całą jego drogę, karierę muzyczną, że on dążył do perfekcji, do doskonałości właśnie przez to, żeby być może udowadniać innym, że ja też potrafię, że ja potrafię się nauczyć szybko nut, że ja nie gram jak inni z nut, tylko muszę wcześniej sobie to jakoś przyswoić, czy z nut, czy przez magnetofon, bo też słuchał, miał świetny słuch,
0: no,
1: i musiał to bardzo szybko wszystko przyswoić. Tak. No właśnie, to wyszło, jak zaczął grać z Kapelą Brodów.
0: Tak, to właśnie w muzyce 40... tradycyjnej było, tak. To było absolutnie... No chyba najbardziej potrzebne ta umiejętność, tak, którą miał Jacek, bo naprawdę bardzo wielu nie potrafi grać ze słuchu. Jacek to potrafił i to była ta jego przewaga. On też z dystansem odnosił się do tej swojej niepełnosprawności. Czasem sam się z niej
1: śmiał.
0: Tak, robił sobie, tak, z tego żarty. Ale oczywiście to, no jak wiemy, też no, nie było to łatwe życie z taką właśnie trudnością.
1: Nie było to łatwe, ponieważ musiał mieć znakomitą pamięć. Pamięć, którą sobie w pewnym sensie wyrobił już od właściwie małego dziecka. Bo ja tu muszę jeszcze dodać, że wielką rolę w jego życiu odegrała szkoła dla niewidomych w Krakowie. On tam się dostał po Owińskach. Wcześniej chodził do przedszkola w Owińskach. Miał 3 latka, jak go właściwie oderwano od, no dosłownie oderwano od rodziców. No to były takie czasy, że ośrodki, one gwarantowały dziecku jakieś tam wykształcenie i jakąś opiekę, ponieważ jego mama i tata pracowali, więc nie mogli mu poświęcić czasu, więc to przedszkole go jakby wchłonęło. Potem była 1., 2., 3. klasa podstawówki w tych Owińskach i zaczęło się od momentu, kiedy w 4. klasie przeniósł się do Krakowa. On to zawsze podkreślał. No to był taki moment, jakby się otworzyło okno na świat. Świetna zresztą szkoła. Ja tam byłam nieraz w tej szkole, poznałam tych ludzi, poznałam nauczycieli, poznałam jego kolegów, koleżanki, znakomitych ludzi. Klasa niewidomych, wyjątkowa klasa, naprawdę. Sami inteligentni ludzie, oczytani, bardzo umiejący w tym nowoczesnym świecie się znaleźć. I dla mnie to była taka, takie zderzenie, ponieważ jest takie powszechne przekonanie, że osoby niepełnosprawne czy osoby niewidome może mają jakiś defekt, może są niepełni sprawne umysłowo. Znaczy tak, tak to gdzieś mamy w głębi naszej mentalności, że zawsze oceniamy ich jakoś nie tak, jak ich powinniśmy oceniać. I dla mnie to był szok, jak poznałam tych ludzi i stwierdziłam, że oni mają dużo więcej do powiedzenia, dużo więcej wiedzą, dużo bardziej są wykształceni, tak, od takich, właśnie, powiedzmy, przeciętnych ludzi normalnych.
0: Być może dlatego, tak jak powiedziałeś, że muszą udowodnić światu,
1: że są dobrzy,
0: że są wystarczająco dobrzy. Ja mam wrażenie, że w przypadku Jacka ta niepełnosprawność była wręcz atutem. Akurat dla muzyka to jest, to może być również wielki dar, kiedy ma wyłączony ten zmysł, który odwraca uwagę od tego, czemu muzyka służy. I mam wrażenie, że Jacek potrafił porozumiewać się z, no z, i z publicznością, i z współgrającymi na scenie muzykami, jakby telepatycznie, bez słów, bez nawet spojrzenia, bez mimiki. On po prostu tak dobrze słyszał, że aż słyszał nawet intencje swojego partnera. No, nie mówiąc już oczywiście o umiejętności improwizowania z taką ogromną fantazją, z taką właśnie otwartością, którą być może też dawało mu to, że ten zmysł słuchu miał dużo bardziej wyostrzony niż my wszyscy, którzy widzimy. Nie wiem, jak ty na to patrzysz.
1: Tak, na to wszystko złożyło się kilka czynników, bo nie tylko to, że miał znakomity słuch, bo miał go też wyrobiony, no w pewnym sensie, to znaczy przez naukę, bo przecież przeszedł edukację, skończył średnią szkołę muzyczną i na klarnecie, i na saksofonie. Na saksofonie nauczył się sam grać i też grał dyplom właśnie z saksofonu. Na uczelnię dostał się na saksofon, skończył znakomicie tą uczelnię z wyróżnieniem. Jeszcze w trakcie studiów, ja to pamiętam, zresztą miałam do niego żal, bo miał propozycję równolegle studiowania wydziału wokalnego z jazzu i muzyki rozrywkowej.
0: No, no świetnie śpiewał przecież.
1: Świetnie. I dostał, On chodził na emisję i właśnie pani doktor Mentel mu zaproponowała: słuchaj Jacek, ty nie możesz tego tak zostawić. Ty, mamy tutaj dla ciebie miejsce. Mógłbyś robić równolegle. No i on wtedy powiedział, że a on tak nie za bardzo chce śpiewać.

0: Miałam żal do niego, bo właściwie to ja go musiałam tak cały czas do tego śpiewu jakoś tak ciągnąć, bo sam nie bardzo chciał. I on chciał grać na różnych instrumentach. Instrumenty dęte to był jego świat. Sam się nauczył grać na duduku, na dudach, na innych jeszcze etnicznych instrumentach, mnóstwo tego miał. Może właśnie dlatego tak specyficznie grał, ponieważ nie miał nauczyciela i nikt mu jakoś nie pokazał. I on grał jakby po swojemu, tak jak on czuł i może właśnie tym się wyróżniał, bo grał zupełnie inaczej.
1: Jak do prawdziwy tego stopnia, muzyk, że ja na przykład... muzykant, a zarazem muzykant.
0: Tak,
1: właśnie.
0: Jak muzykant, tak, tak. Jak muzykant, to jest do tego stopnia, że jak ja słyszę gdzieś jego nagrania wśród innych, ja zawsze poznam, że to Jacek gra. No tak grał, niezależnie od tego, na jakim instrumencie, tak grał specyficznie, charakterystycznie.
1: A jak Jacek odkrył muzykę tradycyjną? Jak to się stało? Czy on ją kochał od zawsze, czy właśnie? Jak
0: to
1: było?
0: To był zupełnie przypadek, a myśmy byli tak zieloni wtedy, bo to było... Oj, dawno temu, ponad 20 lat temu, bo nam się muzyka ludowa kojarzyła z zespołami pieśni i tańca Śląsk czy Mazowsze. Nie wgłębialiśmy się w ogóle w temat. Była taka sytuacja, jak mieliśmy jeszcze wtedy telewizor w domu, później już wyrzuciliśmy, ale rzadko oglądaliśmy, ale nie wiem, to była niedziela, włączyłam program i akurat trafiłam na film dokumentalny Anatol lubi podróże. To był film o rodzinie Brodów, o Ani, o Witku i dzieciach. I to nas tak zainteresowało. Ja mówię, no niesamowite. Jeszcze tam się okazało, że oni już płytę wydają, bo oni tam opowiadali o tym. I ja mówię, ja muszę zdobyć tę płytę. I było takie czasopismo Gadki z Chatki. I znalazłam tę płytę. I tam był telefon. Telefon do Ani Brody. Zadzwoniłam do niej. I rozmawiałam z Anią, później z Witkiem i ja mówię, no bardzo chcielibyśmy i zaczęłam opowiadać, że nam się bardzo podoba, słuchaliśmy tego i dla nas to jest zupełne odkrycie takiego oblicza muzyki, którego myśmy nie znali, bo siedzieliśmy w klasyce, siedzieliśmy w jazzie, a muzyka ludowa to jakby biała plama u nas. Ale to w tym, co wy robicie, coś jest. Chcielibyśmy poznać. I ona nam wysłała tę płytę. Ja potem zadzwoniłam jeszcze raz z podziękowaniem, że otrzymaliśmy. Słuchamy tej płyty. A Witek mówi, przyjedźcie do Węgajt. Ja mówię, no a gdzie to jest? No na Warmii. Mieliśmy wtedy roczne dziecko i takiego 15-latka. 15-latek Kuba i roczny Konstanty. A to jeszcze było przed urodzeniem, ponieważ ja muszę powiedzieć taką historię, że nasz Konstanty ma na imię, bo tak też ma na imię drugi syn Brodów, Kostek Broda. I nam się to tak podobało, bo my się wtedy jeszcze Kostek, nie było Kostka na świecie. Szukaliśmy imienia, a oni tak pięknie, Brodowie, mówili o tym swoim Kostusiu, że to jest tak dobre dziecko, Kostuś, Kostuś. No i ja tak mówię do Jacka, słuchaj, a może byśmy tak naszego, my już wiedzieliśmy, że to będzie chłopczyk, może Konstanty. I to też była taka jakaś wspólna nić z Brodami, że to imię przejął nasz syn.
1: No i co, pojechaliście i pewnie było muzykowanie.
0: Pojechaliśmy. Tak, tak, pojechaliśmy granie. Z rocznym dzieckiem, pamiętam, samochodem. Jechaliśmy samochodem, ja kierowałam. Kuba, który już grał na kontrabasie. Zaczęliśmy poznawać już u Witków, bo tak się mówiło, u Witków w Węgajtach tę muzykę. Witek nam grał, Ania nam śpiewała. Myśmy byli po prostu zauroczeni. I tak żeśmy rozmawiali o muzyce, o tego. I w pewnym momencie Witek mówi, brakuje nam basisty do zespołu. Wszyscy spojrzeli na Kubę i Witek mówi, wiesz co, Kuba, a może byś spróbował z nami zagrać? To była taka pierwsza sytuacja, też pierwsze zetknięcie Kuby, bo Kuba też gra tę muzykę, no oprócz jazzu, też gra tę muzykę. I o dziwo, ten wtedy 15 czy 16 latek, już teraz dokładnie nie pamiętam, powiedział, dobra, spróbuję. No i tak to się zaczęło.

0: ten sposób się zaczęło, no. To znaczy od kapeli Brodów, tak. Ale potem przecież Jacek, zresztą z Kubą bardzo często w duecie też, albo sam z tobą wtedy, grywał w bardzo różnych składach. Stał się sławny i wiedziano o tym, że jest perfekcjonistą, że jest profesjonalny, że zawsze jest przygotowany. No i o tym jego, o tej właśnie jego osobowości, charyzmie, umiejętności improwizowania i grania ze słuchu, która jest bezcenna. Także ile to było tych składów?
1: Oj, mnóstwo. Ja teraz tego nie wymienię, ale on grał bardzo dużo i ludzie bardzo chętnie, jak już przełamali te bariery, bo to też nie każdy ma taką odwagę zaprosić się Jacka wtedy do grania. Ale,
0: ty zawsze byłaś z lody, nim. Zawsze z nim byłaś, zawsze. Jeśli nie było Kuby, byłam, to zawsze byłaś ty.
1: Byłam, bo ja go zawsze wspierałam, bo ja wiedziałam, ja go znałam. Ja wiedziałam doskonale, że on, no dla mnie to on był niesamowitym, zresztą niesamowitą osobowość miał, ale to już inna sprawa, ale jeśli chodzi o stronę muzyczną, że on to wszystko potrafi zagrać w sposób oryginalny, no i przede wszystkim uczył się bardzo szybko łapał, no wręcz perfekcyjnie. I ja tutaj muszę powiedzieć o jego niesamowitej koncentracji. Koncentracja została, no do tego trzeba się uczyć i to trzeba się uczyć chyba właśnie od dzieciństwa i to wyszło od tej sławetnej szkoły niewidomych, od tego Krakowa, jak się wtedy dostał, bo oni ich tam właśnie uczyli tego, że jak już coś robisz, niezależnie od tego, jaka to jest dziedzina, w głębi zupełnie musisz się wgłębić w temat, tak jakby cię nic innego nie interesowało. On tego był nauczony i później to bardzo zaowocowało, bo my często, no my ludzie widzący, jesteśmy zbyt rozproszeni. Mamy za dużo bodźców, zwłaszcza wzrokowych i musimy się jakby no bardzo przyłożyć do tego, żeby się skoncentrować na jednej rzeczy. A Jacek to miał jakby w małym palcu. Ja pamiętam jego nagrania w studiu. U niego było tak, że on grał, właściwie pierwsze wersje wchodziły, ponieważ on był tak skoncentrowany, że te pierwsze wersje były zawsze najlepsze. I tam właściwie nie było pomyłki. Żadno oczywiście, że się zdarzały. I to też mu właśnie ułatwiało i nagrywanie szybkie, i uczenie się, i reagowanie, bo ta interakcja, na przykład reagowanie na innego partnera grającego. Jacek uwielbiał grać free, właśnie taką muzykę interakcji, czyli bez nut, tworzenie muzyki tu i teraz. To było jego, a im starszy był, tym bardziej był pochłonięty właśnie tego typu graniem. I grał z takimi muzykami, no przede wszystkim tak, jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, no to Witek Broda, bardzo otwarty. Okazuje się, że Witek świetnie improwizuje. Ania Broda, następna wykonawczyń właśnie z tej muzyki tradycyjnej. Później była jakby takie odniesienie troszeczkę w stronę muzyki etnicznej. Wtedy poznał Mateusza Szemraja, który też improwizuje, który gra na lutni ud i na tych wschodnich instrumentach, który jeszcze z nimi grał Wojtek Lubertowicz. Także to już była taka muzyka świata. Też polegająca na improwizacji, ale to jakby inny odłam tej muzyki, powiedzmy bardzo szeroko, ludowej, prawda? I też świetnie się sprawdził, grając z nimi. Zresztą z nimi tworzył świetny zespół Nisza. No niestety bardzo krótki, ale muszę powiedzieć, że wystąpili na festiwalu Nowa Tradycja. Dostali wtedy Nisza, Jacka Milcarka dostała nagrodę specjalną. Sesja nagraniowa, te nagrania były zrealizowane. No niestety nie udało nam się tego wydać, ale nagrania ciągle czekają, są.

0: Powiedzmy jeszcze o takiej mniej znanej części życiorysu zawodowego Jacka, mianowicie o byciu radiowcem. Wspaniały, tak. Radiowy głos, elokwencja, erudycja, no i wiele lat spędzonych przed mikrofonem.
1: Kolejna jego odsłona, jego osobowości i talentu. Talent radiowy, głos radiowy, no ale głos to nie wszystko. Jeszcze trzeba mieć coś w głowie, żeby umieć to przekazać. Umysł niezwykle analityczny, to muszę podkreślić. Syntezy potrafił przeprowadzać znakomicie. Ja, myśmy dużo audycji razem też prowadzili, więc ja muszę powiedzieć, że ja jako radiowiec musiałam się wiele rzeczy uczyć, korzystać z notatek, z zapisu. Musiałam sobie to wszystko jakoś wcześniej poukładać, odnotowywać, a Jacek miał to wszystko w głowie. I ja mu tylko w trakcie nagrywania na przykład rzucałam, teraz mówimy o tym. I on ciągnął wątek, którego wcześniej myśmy nie omawiali, bo myśmy tak, znaczy nie omawialiśmy akurat do tej audycji, ale ja muszę powiedzieć, że myśmy byli tak niezwykłym małżeństwem, no muszę to powiedzieć, że oprócz tego, że po prostu się lubiliśmy, byliśmy ze sobą 40 lat, wszystko właściwie razem robiliśmy, czytaliśmy te same, często właśnie te same książki. Oglądaliśmy codziennie filmy, to był taki seans wieczorem filmowy. Zawsze Jacek mówi, no to co dzisiaj oglądamy? I ja tam ustrzelałam jakiś tytuł, on mówi, a to nie, to Badziewia. Mówi, a czemu Badziewia? A tam słyszałem, chyba nie za bardzo mi taki mainstream odpowiada. On wolał takie trudne filmy, to wiem, że muszę powiedzieć, żeśmy wszystkie filmy Bergmana, które były dostępne, takie z tych trudniejszych filmów.
0: A powiedz, jaką lubił muzykę świata, tę, którą nadawał w swoich audycjach,
1: Wschód,
0: bo to też była
1: Wschód.
0: Muzyka źródeł. Tak, muzyka źródeł się tak nazywała.
1: Tak,
0: nazwa,
1: muzyka źródeł. Wcześniej mieliśmy Etniczne drogi świata, taki był, ale to audycja była cały czas to samo, tylko taka sama, tylko miała inną nazwę. Ale co najbardziej preferował? Wschód. Wschód, Bliski Wschód. To było jego, no, chyba najbardziej te melizmaty, takie nie bardzo takie, że tak powiem, mainstreamowe nagrania, tylko właśnie te najbardziej surowe i to Liban, to właściwie cały świat arabski. Też żeśmy szukali takich właśnie nagrań, ale takich już takich trudniejszych. No, ale też Turcja. A później najdalej właśnie mówił, że najbardziej mu odpowiada muzyka do Iranu. No ach, no przecież Afryka. No ale Afryka to nie można powiedzieć jeden kontynent, bo co kraj, co plemię, to inna muzyka. On był znawcą właściwie od historii po literaturę, po muzykę danego kraju. To ja miałam ogromny komfort w prowadzeniu z nim audycji, bo ja wiedziałam zawsze, że on powie zawsze coś mądrego. Ja nie wiem, skąd on to wiedział, ale mogę powiedzieć, że bardzo dużo słuchał radia internetowego i słuchał właśnie tych rozgłośni z całego świata. Tej muzyki etnicznej, ludowej, no i pewnie stąd właśnie był taki osłuchany, no i też słuchał tych komentarzy, także mógł powiedzieć na ten temat bardzo, bardzo wiele.
2: Zawsze mówię o tym, że najpiękniejsze jest to, że te kultury tak są różne i tak dla wielu ludzi na całym świecie one mają swoje bardzo istotne znaczenie. I razi mnie i martwi bardzo to, kiedy są tacy, a słyszę o tym, że są ludzie, którzy tak bardzo lansują, wiesz, ten multikulti system, upatrując w tym jakąś taką utopię, moim zdaniem, która ma na celu jakieś pseudo zjednoczenie wszystkich ludzi, podczas gdy ja uważam, wiesz, że właśnie całe piękno tkwi w tej różnorodności.
1: Tak.
2: Dla mnie to jest straszne. Jak mówię, jeżeli jadę gdzieś, nie wiem, do jakiegokolwiek innego kraju, to przede wszystkim nie interesuje mnie to, ażeby tam był telewizor i aby można było oglądać serial Klan, prawda? Tak, interesują mnie ludzie, ich zwyczaje, ich sposób myślenia.
3: Tak. Nawet kuchnia, prawda?
2: Kuchnia,
3: to też jest bardzo
2: oczywiście.
3: Ważne.
2: Oczywiście, no nie sprawia mi jednak przyjemności, wiesz, jeżeli jestem w jakimś kraju i znowu jem pizzę, wiesz, i tak dalej. Nie jest to wcale fajne. Tak jak mówiła profesor Gruszczyńska, całe piękno tkwi w tej tradycji, właśnie w tym, że każdy ma coś swojego po prostu.
1: Dla mnie to Jacek zawsze był mistrzem, a ja zawsze starałam się podążać za nim. To on był tą osobą, która nadawała kierunek. On mnie w pewnym sensie ukształtował, ale to tylko dlatego, że ja po prostu to lubiłam. Nikt mnie do tego nie zmuszał. Zawsze mnie jakoś mobilizował do tego, żebym ja zaczęła myśleć. Starałam się zawsze jakoś włączyć ten umysł, czyli ten taki wyjście z tego komfortu, bo człowiek jest leniwy, nie chce mu się często, ale żeby mu dorównać, bo mi bardzo, bardzo mi imponował właśnie tą wiedzą i tą niesamowitą osobowością i taką mądrością życiową. Zresztą znałaś go, wiedziałaś, jaki był. I ja byłam zachwycona do końca życia, nawet do tej pory nie mogę się pogodzić.
0: Dzisiaj będzie okazja do tego, aby no też i wzruszyć się, powspominać. Koncert, szczególny koncert, on będzie poświęcony pamięci Jacka, a także będzie to takie wydarzenie charytatywne na twoją rzecz, ponieważ potrzebujesz wsparcia.
1: Taki pomysł miałam, żeby zorganizować taki koncert, żeby powspominać też Jacka, właśnie tę jego osobowość, ponieważ nie wszyscy ludzie wiedzieli. Jacek był bardzo skromną osobą. Muzycy wiedzieli i zaraz jak zaiskrzył ten pomysł zorganizowania tego koncertu, zadzwoniłam do paru osób, zapytałam, czy chcieliby charytatywnie wystąpić, ponieważ nie ma honorariów. Do kogo zadzwoniłam, to wszyscy mi powiedzieli, tak, jasne, ja będę, ja to chcę zrobić dla Jacka, ja to chcę zrobić dla ciebie. I wybrałam tych ludzi, z którymi ostatnio właściwie grywał i z którymi już miał grać, ale nie zdążył. Jest tam parę osób, między innymi, jeśli chodzi o Mateusza Gawędę, to świetny pianista. Będzie też Jerzy Mazol, świetny klarnecista. Ta droga, którą tworzy Mazol, była bardzo bliska. No to droga przede wszystkim improwizacji.
0: No poza tym oczywiście wspominanie już w naszej rozmowie, Ania i Witek.
1: No tak, nie mogli się nie znaleźć na tym koncercie. Przecież to właściwie od nich się zaczęło. Jacek Mielcarek, kwartet BASMYT, czyli Bezkompromisowa Asocjacja Swobodnych Myśli Twórczych, w skrócie BASMYT. Jego świetni koledzy, młodzi, bo on lubił grać z młodymi. Marek Kądziela, świetny gitarzysta, perkusista, Łukasz Stworzewicz. No oczywiście Kuba, bo z Kubą grał bardzo dużo. To jest India i Tadziu Sudnik, przecież z nimi też grywał. Los Fractals. Jest Topola, Puma Piasecki, świetny gitarzysta. Jest Wojciech Konikiewicz, z którym też grywał. No
0: powiedz,
1: to tak pokrótce.
0: Na jaki cel będą przeznaczone te środki, które zostaną zebrane dzięki temu koncertowi?
1: Zanim jeszcze powiem, to taka ciekawostka, jak Jacek żył. Myśmy tak śmiali się, bo ja mam reumatyzm. Mój mąż zawsze się śmiał, że mam romantyzm w kościach. A jak żeśmy chodzili razem, bo wszędzie żeśmy razem chodzili, lubiliśmy się włóczyć po wszelkich kawiarniach, po Opolu, ludzie nas znali, to zawsze śmialiśmy się, że prowadzi ślepy kulawego. Mieliśmy taki właśnie stosunek, taki no, z dystansem do swojej niepełnosprawności. Ja po prostu potrzebuję pomocy. I jest szansa, no niestety nie jest to leczenie refundowane przez, wiadomo, Fundusz Zdrowia. Są to ogromne koszty. Jestem pod opieką lekarza, który aplikuje mi zabiegi na kolana. Już miałam 5 serii takich zabiegów, ale on mówi, jeszcze muszą być biodra, stopy, bo ja mam wszystkie stawy zaatakowane. Tutaj pomaga mi Polska Fundacja Muzyczna i tutaj też ukłon w stronę prezesa, pana Tomasza Kopcia, który właściwie zajął się mną, opiekuje się. Wystarczy wejść na ich stronę i tam jest, tam znaleźć mnie, tam jest wesprzeć, podany numer konta i można wpłacać. I później fundacja się rozlicza ze mną, to znaczy ja jeżdżę na te zabiegi i tuż bezpośrednio właśnie lekarz rozlicza się z tą fundacją, także te pieniądze przechodzą jakby między nimi i one tak przepływają.
4: Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia, Marzeno. Naszym gościem bardzo była dziękuję, Marzena to... Mielcarek.
1: Bardzo się dziękuję, jest to bardzo potrzebne, ale ten duch Jacka krąży i czuję, że się uda, ponieważ jesteśmy pod jego opieką.
4: I oby tak było. Justyna Piernik, bardzo dziękuję.

0: Beata Stylińska, witam Państwa. Zapraszam do wysłuchania wspomnień Wojciecha Rajskiego, dyrygenta i pedagoga, który przez 13 lat, w latach 1993-2006, był dyrektorem artystycznym Polskiej Orkiestry Radiowej. Podczas dzisiejszego spotkania Wojciech Rajski opowiada o tym, jak poprzez fortepian i klarnet dociera do dyrygowania w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie.
1: Moja przygoda z muzyką zaczęła się dosyć śmiesznie, bo moja mama uczyła się gry na fortepianie. No i kiedyś przy jakiejś kolacji opowiadała, że jest ktoś taki genialny, kto miał absolutny słuch. A ja mówię, a co to jest absolutny słuch? A ona mówi, a to jak zgadniesz każdy dźwięk na fortepianie. Ja wiem, mamo, przecież ja to robię w ogóle bez problemu. Ona mówi, nie, synku, ty nie potrafisz tego robić. Ja mówię, mamo, chodźmy do fortepianu. Nacisnęła kilka klawiszy, ja powiedziałam tam G czy C, wszystko dobrze, mówi, to jest niemożliwe. Mówi, połóż się na łóżku, nie patrz. Znowu zgadłem. Przykryli mnie rodzice kocem. Znowu zgadłem. Mówią, wyjdź z pokoju, zamkniemy drzwi. I znowu zgadłem. I oni zaprowadzili mnie do szkoły podstawowej, myśląc, że mają w domu geniusza. Oczywiście od razu powiem, że słuch absolutnie nie ma nic wspólnego z talentem muzycznym, że jest to taka fizyczna przypadłość, że można każdy dźwięk określić jego wysokość, natomiast znam wielu wspaniałych muzyków bez słuchu absolutnego i miałem też kolegę w ławce, który miał słuch absolutny i do niczego nie doszedł, więc to nie jest żadna przydatna cecha, ale nie jest to nic wspaniałego. Ale rodzice o tym nie wiedzieli i posłali mnie do szkoły. Dostałem się do bardzo dobrego profesora Wobożila, który reprezentował taką starą rosyjską szkołę, że trzeba było każdy utwór 500 razy powtarzać, każdą wprawkę, jeden palec z drugim, drugi z trzecim i tak dalej. Nauczył mnie wytrwałości, no i cierpliwości. Ale przy okazji kilka razy poleciała mi krew spod palca, jak się profesor zdenerwował. W każdym razie dwa razy chciałem zmienić szkołę podstawową. Mama nie pozwoliła, żeby się talent, mówi oczywiście na wesoło, nie zmarnował. No i tak dotrwałem do końca szkoły. Po latach, jakie mam spostrzeżenie, że za dużo graliśmy prostej, ale ambitnej muzyki jako dzieci. Za dużo Bartoka, za dużo Bacha. Bacha to ja teraz bym z chęcią grał, ale nie w wieku lat 7. No i na tych inwencjach i na jakichś obrazkach czy innych utworach się bardzo się męczyłem. Moim zdaniem, zamiast dać dziecku koncert fortepianowy Haydna, który każdy z nas mogłoby zagrać i siedząc przy fortepianie wydawałoby nam się, że jesteśmy wielkimi wirtuozami, otoczona nas publiczność, byśmy mieli wielki doping do pracy. Poza tym z perspektywy moich doświadczeń zagranicznych muszę powiedzieć, że mimo wszystko szkolnictwo w Polsce jest znakomite. Podstawowe i średnie. W Niemczech w ogóle nie ma szkół podstawowych muzycznych. Po prostu nie ma. Wszyscy się uczą prywatnie. I to szkolnictwo nie tylko, że jest świetnie zorganizowane, ale mamy też dobrych pedagogów. W Polsce można się uczyć muzyki bardzo dobrze do 18 roku życia. Potem uważa lepiej wyjechać. Szkoła była elitarna. Przyjechał do nas nawet kiedyś Artur Rubinstein i przywiózł pączki. I to było jedno z największych przeżyć, prawda, w mojej karierze artystycznej podstawowej. No i tak dotrwałem do końca szkoły podstawowej, której to bardzo, bardzo dużo zawdzięczam. Ale trzeba było zdawać do liceum. I wszyscy chcieli, żebym ja był pianistą i zdawał na fortepian. Ja jakoś ten fortepian nie pasował mi, ponieważ za dużo było tych awantur z profesorem. I myślał o innym instrumencie. Rodzice się nie zgadzali, ale mój przyjaciel, kolega, grając w piłkę nożną ze mną, kopnął mnie zamiast w piłkę, kopnął mnie w palec i w związku z tym nie mogłem zdawać egzaminu. Nie mogłem zdawać na fortepian. Musiałem zdawać na jakiś inny instrument, na który właściwie nie było egzaminów. Czyli były to instrumenty dęte, bo się dawniej dzieci w szkołach podstawowych nie uczyły na instrumentach dętych. Tak dostałem się na klarnet, dlatego na klarnet, a nie na obój albo fagot, że mnie zawsze interesowała muzyka też rozrywkowa i wiedziałem, że na klarnecie będę mógł grać i rozrywkową, i poważną. Ten problem z moją ręką nie dawał mi spokoju, ta kontuzja troszkę długo trwała, na klarnecie nie przeszkadzała. Ja ćwiczyłem, byłem zachwycony, miałem świetnego profesora, który był odwrotnością mojego pedagoga z szkoły podstawowej, był uroczym człowiekiem. Niczego tak nie lubiłem, jak przychodzić do niego na lekcje. Było tak miło i sympatycznie, a do tego on nie dawał nam samych wprawek, tylko trzeba było grać po roku już koncert klarnetowy Webera i to właśnie było to, że każdy myślał, że jest wielkim klarnecistą. To był profesor Steierwald, uroczy człowiek, a szkoła, też liceum muzyczne, też była szkołą elitarną z takimi specjalnymi prawami dla artystów i na przykład jak ktoś nie był zdyscyplinowany, ale dobrze grał, to mu się wszystko wybaczało i pamiętam, kiedyś idziemy korytarzem z kolegą, pani profesor przychodzi i mówi, a ty dlaczego nie chodzisz w kapciach, tylko w butach, mówi do kolegi. Ja mówię, pani profesor, ale on ma piątkę ze skrzypiec. A to co innego. I puściła go. Także taka była atmosfera w szkole. Tak grając na klarnecie, później jeszcze wziąłem sobie rok gry na perkusji. Myślałem, że założę kiedyś big band, a nie orkiestrę symfoniczną i będę tak jak Ben Goodman stał z przodu i grał na klarnecie. Dlatego interesowałem się wszystkimi takimi teoretycznymi przedmiotami, jak instrumentoznawstwem. Chodziłem na lekcje do różnych profesorów, jak się gra na trąbce, jak na waltorni, bo chciałem jak najbardziej być do tego przygotowany. Ale nie byłem pod koniec liceum z siebie zadowolony, jako z klarnecisty. I powiedziała mnie, muszę zmienić kierunek. Co zostawało mi? Tylko dyrygentura, teoria i kompozycja. Wiedziałam, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak, Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę. Oczywiście nie tylko to, ale innego wyjścia nie miałem. Zacząłem przygotowywać się do egzaminu z dyrygentury. Nigdy wcześniej nie myślałem, żeby być dyrygentem, w związku z czym nie miałem takiego doświadczenia, ale byłem ze wszystkich przedmiotów poza dyrygenturą w szkole zawsze bardzo dobry, czyli solfeż, instrumentoznawstwo i tak dalej. Miałem do wyboru dwóch profesorów, Wisłockiego i Madeja. Wisłocki oczywiście wielka gwiazda, Madej mniejsza gwiazda, ale zdecydowałem się do profesora Madeja, dlatego że profesor Wisłocki ciągle wyjeżdżał do Ameryki Południowej i była taka opinia, że on jest tak wielki, że mimo że wszystko wie, to jakoś tak może się mało przykłada. Przykłada to złe słowo, bo bym go skrzywdził, ale bardziej się przykłada profesor Madej. Więc zdecydowałem się na profesora Madeja, przyszedłem do niego i mówię, czy mógłby zobaczyć, jak ja dyryguję, bo chciałbym zdać do egzaminu. On mówi, proszę bardzo, niech pan zadyryguje. Zadyrygowałem 2 minuty, on przerwał i mówi, nie proszę pana, to nie jest zawód dla pana, proszę bardzo, niech pan zadyryguje. Zadyrygowałem 2 minuty, on przerwał i mówi, nie proszę pana, to nie jest zawód dla pana. Pan się nie nadaje na dyrygenta,

Ojrzy, a już w tym czasie zacząłem dyskutować przynajmniej z kolegami starszymi dyrygentami, pytać różnych dyrygentów mniejszych, bo oczywiście nie mogłem pytać Rowickiego, jak należy dyrygować i już troszkę pojęcia o dyrygowaniu miałem. Dyrygentura nie jest tak skomplikowana, ale trzeba coś wiedzieć na ten temat. No więc ja pod kierunkiem wielu tam kolegów i studentów się przygotowałem, przyszedłem do profesora, on mówi, że szkoda czasu, ja mówię, no ale może jednak pan profesor poświęci 5 minut i zadrygowałem, tak, nie przerwał, popatrzył, mówi, wie pan, ma pan szansę, niech pan próbuje. Zacząłem się przygotowywać i przyszedłem na egzamin. Te wszystkie przedmioty teoretyczne to nie były dla mnie żadnym problemem, ale na egzaminie z dyrygentury, w tym czasie przynajmniej, komisja też sprawdzała jeszcze raz wszystko. Czyli musiałem zagrać coś na fortepianie, musieli sprawdzić, jaki mam słuch, musieli sprawdzić, co wiem na temat instrumentoznawstwa, historii muzyki i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie te teoretyczne przedmioty były jeszcze raz tak punktowo sprawdzane. No więc zagrałem na fortepianie, później zadrygowałem, to mi dobrze poszło, widziałem po minach komisji, że jest dobrze. Później były tam pytania z instrumentoznawstwa i doszło do pytania o alikwoty. Alikwoty to są części składowe dźwięku. Ja, tak jak światło ma różnych ileś barw, żeby wyglądało, że jest białe, to musi być kilka innych, tak samo dźwięk musi mieć ileś alikwotów, żeby brzmiał jak dźwięk C. I na tych alikwotach wiele osób padało zawsze na egzaminie. Nawet po studiach, pamiętam, w orkiestrze nie jeden skrzypek miał problemy, gdzie złapać, jakim palcem ten alikwot, a żeby on się odezwał i tak dalej. Alikwoty to jest matematyka i fizyka. Mnie to zawsze pasjonowało. Komisja, tak widzę, już zadowolona, uśmiechnięta, dochodzimy do alikwotu, mówi, niech pan powie tam siódmy alikwot, to dźwięku takiego, ja mówię to, tam trzecio takiego, tak, a teraz szereg takie, no i wszystko świetnie. Komisja uśmiechnięta, a ja wiem, że ostatnie pytanie to będzie literatura muzyczna. I wiem, że Benny Goodmanem i Duke'em Ellingtonem im nie zaimponuje. No więc zagrałem w bank, uśmiechnąłem się do komisji i mówię, i co proszę państwa, literatura muzyczna też? Oni mówią, nie, to już pan nie musi, powiedziała komisja. I tak się uratowałem z tej literatury. No ale później oczywiście latami musiałem nadrabiać zaległości, ponieważ w ogóle myślałem o innym kierunku muzycznym. Jeszcze długo w czasie studiów, jeszcze troszkę grałem na klarnecie, na fortepianie, muzykę rozrywkową, ale wiedziałem, że już oczywiście będę dyrygentem i czym dłużej się zajmowałem dyrygenturą, tym bardziej mnie ona pasjonowała. A profesor Mady był tak wymagający, że musieliśmy wiele, wiele godzin w domu ćwiczyć. On głównie kładł nacisk na technikę dyrygowania. Ja po latach stwierdzam, że technika dyrygowania nie jest aż tak ważna, jak nam się wydawało wcześniej. Są inne też ważniejsze rzeczy. No ale to było oczko profesora. Ja byłem tak jakoś manualnie dosyć zdolny i właściwie potrafiłem być jego kopią. Dosłownie każdy ruch potrafiłem wykonać tak jak on. Więc profesor był mną zachwycony. Byłem jego pupilkiem, mimo że nie zawsze byłem zdyscyplinowany, ale to, że potrafiłem stanąć i zadrygować wszystkie ruchy tak jak on to robił, to miałem bardzo duży plus. Trzeba było wszystko dygować na pamięć, nie było nagrań, o czym dzisiejsza młodzież w ogóle nie wie, że myśmy albo się uczyli partytur przy fortepianie, a to jest jednak zupełnie co innego, jak się słyszy dźwięk z fortepianu, a dźwięk z orkiestry. Płyty były bardzo mało dostępne, chodziło się do ośrodka austriackiego albo gdzieś wypożyczać, albo koledzy, którzy studiowali w Moskwie, przywozili jakieś nagrania tam za 2 ruble największych mistrzów, albo siedziałem przy radiu z magnetofonem, patrzyłem w program radiowy, było coś ciekawego, nastawiałem mikrofon i taką metodą zrobiłem sobie bibliotekę muzyczną. Także nie ma tego, co dzisiaj mają młodzi dyrygenci i ja też, że wsiadam sobie do samolotu, wyciągam kompakt dysk albo MP3 i słucham symfonii w różnych wykonaniach. A jak na przykład mam jakiś problem albo chcę coś porównać, to mogę sobie od razu 15 tak z trzeciej części w wykonaniu 5 mistrzów puścić jeden po drugim i wiem, jak oni to robią, powiedzmy. No więc dzisiaj warunki uczenia dzisiaj są w ogóle nieporównywalne. No i trzeba było grać na fortepianie. Dyrygent dawniej powinien być pianistą, to była taka głównie szkoła niemiecka, a profesor, który był też dobrym pianistą i nawet skomponował

0: koncert fortepianowy, też zwraca uwagę na to, żeby dyrygenci grali na fortepianie. A Jurek Maksymiuk, który był w naszej klasie, jeszcze zawyżał poziom na tym fortepianie. No ja nie miałem tak źle, ponieważ jednak ten fortepian we mnie jakoś siedział. Tak studiowałem dyrygenturę przez 4 lata. Dyplom zrobiłem w Filharmonii w Lublinie i otworzyła się szansa, abym stanął do konkursu na dyrygenta asystenta w Teatrze Wielkim. Po dyplomie miałem możliwość 2 miesiące później zadyrygować spektakl w Teatrze Wielkim w Warszawie.
1: Na kolejne spotkanie z maestro Wojciechem Rajskim, który w najbliższą sobotę odbierze Nagrodę Polskiego Radia Diamentową Batutę, zapraszamy jutro o zwykłej porze.
2: Dwójka. Jesteś na miejscu. Agata Kulesza.

0: Jest 13. W dwójce czas na wiadomości kulturalne. Aldona Łaniewska-Wołk, zapraszam. Rumuńska poetka, działaczka opozycyjna czasów walki z komunistycznym reżimem Anna Blandiana została laureatką tegorocznej Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Anna Blandiana jest rumuńską poetką urodzoną w 1942 roku w Timișoarze, przedstawicielką tzw. neomodernistów, czyli pokolenia poetów lat 60., zrywających z narzuconą przez komunistyczne władze doktryną sztuki proletariackiej, nawiązujących do literackich tradycji okresu międzywojennego. Twórczość Blandiany jest osadzona głęboko w tragicznych losach państw bloku wschodniego. Wyraża opór przeciw totalitaryzmom oraz wiarę w zwycięstwo świata wartości. Uroczystość wręczenia Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta odbędzie się 27 maja w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Justyna Jary i Elegancka Kapela, Oberkas Travel, Tercet Imperial oraz Muzyka Gór, czyli Porozumienie Muzyków Ziem Górskich, to niektóre spośród gwiazd tegorocznego festiwalu folkowego Polskiego Radia Nowa Tradycja. Najważniejszy przegląd rodzimej sceny muzyki folkowej i muzyki źródeł rozpocznie się 21 maja. Redaktor naczelny programu drugiego i Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek podkreśla, że w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie wystąpią też goście z zagranicy.
1: Jalamiku, międzykulturowe, międzynarodowe kombo osadzone w Szwajcarii, ale łączące nowoczesne gatunki muzyczne z muzyką gnała na przykład, muzyką Azji Zachodniej. Bardzo takie dynamiczne, wręcz taneczne rytmy, ale będzie coś, co można powiedzieć jest na przeciwnym biegunie. To jest duet Johnny Nash i Tomo Katsurada. To z kolei taka muzyka bliska ambientu, dream popu, ale też oczywiście osadzona w muzyce tradycyjnej.
0: Przesłuchania 11 zespołów i solistów w konkursie muzyki folkowej będą się odbywać 22 i 23 maja. Laureaci wystąpią na uroczystym koncercie na zakończenie festiwalu. Tymczasem już w czwartek rozpocznie się Millennium Dogs Against Gravity. Wśród premierowych pokazów zobaczymy dokumenty Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta Ciało Wojny. To trzy przeplatające się historie pokazujące, w jaki sposób wojna zapisuje się w ciele, sztuce i tożsamości, mówi duet operatorsko-reżyserski Michał Englert i Małgorzata Szumowska.
2: Ciało ludzkie w sztuce, okaleczone przez wojnę, w transformacji.
3: To jest taka oś pomiędzy tym, czym jest doświadczenie traumatyczne samego frontu. Też widzimy postawę, która absolutnie wzbrania się przed tym, aby w tym brać udział, i też w sumie jakąś taką trzecią perspektywą jest pewnie tym, jak sztuka, czyli może do tego próbować odnieść i przetworzyć. Więc jakby myślę, że to tytułowe ciało to chyba symbol tego, jak świat sobie musi radzić i będzie sobie radził, jaką wyrwę zostawi ten konflikt, który już ma tyle lat.
0: Premiera dokumentu Ciało Wojny 8 maja w Kinotece w Warszawie, a o innych filmach festiwalu Millennium Dogs Against Gravity dziś w audycji Wybieram Dwójkę. Paryska Polonia już wkrótce odzyska ważne miejsce w sercu francuskiej stolicy. Pod koniec maja odbędzie się inauguracja odnowionej siedziby Instytutu Polskiego. Zabytkowy budynek był w remoncie od ponad 3 lat.
4: Instytut Polski powróci do swojej historycznej siedziby przy ulicy Gurzon, gdzie działał od 1979 roku. Znajduje się w prestiżowej lokalizacji niedaleko mostu Alma i pomnika Adama Mickiewicza w ekskluzywnej i turystycznej 8 dzielnicy stolicy. Oficjalną inaugurację zaplanowano na 29 maja, a towarzyszące jej wydarzenia kulturalne mają potrwać kilka dni. Będzie to okazja do zaprezentowania odnowionych wnętrz instytutu, w tym przestrzeni do wystaw i koncertów oraz sali kinowej. Instytut ma również odegrać kluczową rolę w organizacji przyszłorocznego polsko-francuskiego sezonu kulturalnego, ogłoszonego niedawno przez prezydenta Francji i premiera Polski podczas szczytu w Gdańsku.
5: Instytut Polski będzie mógł oferować w nowych lokalach ogromną propozycję kulturalną, no bo Instytut Polski jest par excellence instytucją przeznaczoną dla tego kulturalnego zbliżenia.
4: Powiedział Polskiemu Radiu chargé d'affaires polskiej ambasady w Paryżu Wiesław Tarka. Stefan Folzer, Polskie Radio.
0: Korespondencja z Paryża kończy to wydanie Wiadomości Kulturalnych. Na kolejne zapraszam o 16, a więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl.
6: Reklama. Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
7: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio.

0: Fotel z widokiem. Kłaniamy się nisko i serdecznie witamy.
1: Dzień dobry, Adriana Prodeus.
0: Piotr Gociek, dzień dobry. W programie Fotel z widokiem dziś będzie się skrzyło od kolorów. Będzie
1: chociaż my
0: wspaniała muzyka. My jesteśmy
1: wcale
0: skromnie.
1: Nie jesteśmy dziś kolorowi, ale i tak bardzo eleganccy jak zwykle dla państwa. Dlatego, że
0: Adriana bardziej.
1: Ja uważam, że twój strój jest również niczego sobie. Musicie państwo sobie wyobrazić dwie bardzo eleganckie osoby siedzące teraz w fotelach z widokiem na wybieg, po którym chodzą modelki w najnowszych kreacjach, w kolekcji od ciekawych projektantów, skandalizujących, kontrowersyjnych.
0: Których nazwy możemy wymienić, żeby nie być oskarżeni o kryptoreklamę, a pomiędzy nimi śpiewa Lady Gaga na przykład.
1: Tak, śpiewa Lady Gaga, a widzimy często zbliżenia na bardzo wysokie szpilki, na których pewnym krokiem kroczą kobiety świadome swojej siły, swojego seksapilu, no bo ta szpilka jest właśnie symbolem filmu, o którym dziś będziemy rozmawiać, oczekiwanego, myślę, od bardzo, bardzo wielu lat, 20, czyli Diabeł ubiera się u Prady 2.
0: Film numer jeden to była jedna z moich ulubionych komedii tamtej dekady. Bawiłem się znakomicie.
1: Ale chyba nie dlatego, że interesujesz się modą.
0: Nie, zupełnie nie dlatego. To po prostu był bardzo zgrabnie nakręcony film ze świetnymi aktorskimi kreacjami. Ja w ogóle uwielbiam Stanleya Tucci, jeśli chodzi o aktorską robotę, i doceniam też ten taki dziewczęcy urok Anne Hathaway, która później go bezlitośnie wykorzystywała w kolejnych rozmaitych, mniej lub bardziej udanych komediach, mniej lub bardziej romantycznych i innych sprawach.
1: Dokładnie, ale i tak ulubioną bohaterką Diabła ubiera się u Prady była postać grana przez Meryl Streep, i to myślę, że dla niej ten film oglądaliśmy, dlatego że nikt tak barwnie, tak krzykliwie i dobitnie nie pokazał złej szefowej, takiej po prostu postaci, której wszyscy pracownicy nienawidzą, boją się jej i robią wszystko, żeby jej się nie narazić. Od tego zresztą zaczyna się ta część pierwsza, kiedy widzimy, że ta postać ma zaraz przyjść do biura i wszyscy błyskawicznie się przebierają. Kobiety przebierają, nie wiem, tenisówki czy balerinki na buty na obcasie, wszystko sprzątają, wyrzucają śmierdzące kanapy. Wszystko, co mogłoby potencjalnie przeszkadzać szefowej, wprawić ją w zły humor, a jest to ostatnia rzecz, jakiej chcieliby pracownicy. I wydaje mi się, że ta uniwersalność właśnie relacji pomiędzy szefem a jego podwładnymi była czymś, co wyniosła ten film również ponad tylko zainteresowanie modą.
0: Nie tylko między szefem i jego podwładnymi, ale także między podwładnymi po prostu, bo to zawsze tak jest w rozmaitych firmach, że różni pracownicy przyjmują różne strategie na takiego szefa. Jedni starają się ślepo słuchać, inni naśladować, inni podporządkować, inni trochę kontestować, ale jeszcze może czasem przy okazji pogardzać innym pracownikiem, albo może jego kosztem coś spróbować osiągnąć, bo przecież każdy gra na siebie, bo środowisko jest bezlitosne i nie można sobie pozwolić na odrobinę ludzkich uczuć, bo jeśli ty tego nie zrobisz, to ktoś inny pewnie tobie to zrobi, więc obserwowanie tego kłębowiska żmij to rzeczywiście była, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, było rzeczą niezwykle zabawną. Przypomnijmy sobie też, że właściwie to był taki film, który wraz z powieścią, na podstawie której został nakręcony, był przez pewien moment jednym z takich dość głośnych fenomenów popkulturowych, których popularność wykraczała i poza grono czytelników książek, i poza grono widzów filmu. Było sporo w latach 90. i pierwszej dekadzie lat 2000 takich historii. Był fenomen Bridget Jones, był fenomen Niani z Manhattanu, był fenomen seksu w wielkim mieście, prawda? I był właśnie fenomen Diabła ubiera się u Prady, popularna powieść Loren Weisenberg i film na podstawie
1: tak,
0: tej powieści.
1: Tak, ale będę się upierać, że ta popularność w dużej mierze zależy od roli Meryl Streep, bo jednak w mnóstwie pozytywnych recenzji, różnych wrażeń, które po latach jeszcze spotykały ten film, bo długo się o nim dyskutowało po premierze. Nie wiem, czy dzisiaj będzie tak samo przy okazji części drugiej, ale wtedy film miał bardzo długi okres jakby takiego, nie wiem, trawienia, kontekstualizacji i tak dalej. I w przeróżnych komentarzach na temat tego filmu jakby dominował ten, że nie było jeszcze tak świetnie stworzonej postaci złoczyńcy, tego złoczyńcy w tym komiksowym znaczeniu, kobiety złoczyńcy, którą wykreowała Meryl Streep, która wcale przecież nie była aktorką jakby wtedy w taki sposób postrzeganą. Do roli Mirandy było wiele innych aktorek. Meryl Streep wcale nie miała tej roli zagrać, dopiero kiedy jej podwojono garze, ona się na to zgodziła. No ale ona była taką postacią wręcz baśniową, taką jak właśnie Cruella de Mon.
0: Jak zła królowa.
1: Jak zła królowa, jak królowa śniegu, prawda? Ona wcielała takie mity, no, znane właśnie z bajek, no a równocześnie czyniła je bardzo współczesnymi i była też odzwierciedleniem bardzo konkretnej osoby, Anny Wintour, którą rzekomo ten film portretował. I właściwie my Annę Wintour poznaliśmy w popkulturze dzięki tej roli i sobie mogliśmy wyobrażać naczelną Voga wieloletnią właśnie w taki sposób, jak ją zagrała Meryl Streep.
0: Ale świetnie, że poruszyłaś tutaj ten trop baśniowy, że go wskazałaś, bo to jest bajka. Pierwsza część to była bajka i druga część to też jest oczywiście bajka. My lubimy oglądać takie bajki, w których wszystko pięknie wygląda i są jasne typy charakterów, jasno określone konflikty. Fakt, że Meryl Streep jako Miranda Priestly jest tutaj złą królową, oznacza, że kopciuszkiem czy królewną śnieżką może być Anne Hathaway. I ona zresztą tak była prowadzona w pierwszym filmie, jako takie właśnie niewinne dzieci, taki wystraszony, taki być może się kiedyś to brzydkie kaczątko zamieni w pięknego łabędzia, ale jeszcze tego nie wiemy. W ogóle okazuje się potem, że ta okrutna Miranda właśnie pomaga jej przejść tą przemianę.
1: Że jest jednak dobrą wróżką, prawda? Że jest książę, tak jest, który jest złym księciem, który ją uwodzi, pomaga jej, prawda? Że ona, wchodząc do tego świata show biznesu, no, jest narażona na różne pułapki ze względu na swoją naiwność. No i jakby ona coś zyskuje, ale coś traci. No tutaj wiadomo, no, na szali jest jej życie osobiste, autentyczność, ona ma przyjaciół. Tak, no, no, to były też takie czasy, kiedy tak konstruowano bohaterkę, że jest ona w centrum, tak jak właśnie Bridget Jones czy bohaterki Seksu w Wielkim Mieście. One mają takich przyjaciół, no, takie trochę maskotki, które są zawsze obecne, kiedy ona jest smutna, trzeba ją pocieszyć, chce się przytulić, którzy jej dają różne rady i mówią jej, że być może za bardzo już zdradziła siebie, czas powrócić, prawda, do korzeni. No
0: I też z reguły bardzo są trochę jak w sitcomach rozpisywane role w tych gronach przyjaciół, bo musi być zawsze ktoś taki ekscentryczny z zainteresowaniami artystycznymi, ktoś, kto jest takim zapracowanym blue collar bardziej osobnikiem, ktoś, kto robi w podobnym zawodzie, ale ma trochę mniejsze albo trochę większe
1: sukcesy. Tam był jej taki przyjaciel, który się świetnie znał
0: na
1: modzie i jej podrzucał nazwiska projektantów, których ona nie znała. No, no wiadomo, no takie, to był świat, w którym funkcjonowaliśmy te 30 lat temu, wracając do Bridget Jones, i którego takim bardzo wyrazistym znakiem był Diabeł ubiera się u Prady. No i wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, że powstał sequel i że czekano aż tyle lat, żeby go zrealizować.
0: I widzisz, i w odróżnieniu od kinowych prób przeniesienia fenomenu Seksu w Wielkim Mieście, które były słabe, a ten sequel kinowy był już zupełnie koszmarny, tutaj rzecz się udała. To nie było takie oczywiste, ale poszedł scenariusz, scenarzyści tego filmu poszli dwoma tropami i myślę, że zrobili bardzo dobrze. Z jednej strony, jak przystało na sequel, dają nam powtórkę z rozrywki, to znaczy znów z pewnego powodu jest Anne Hathaway tym outsiderem, który wchodzi do tego wrogiego środowiska Runawaya i znów złą królową jest Miranda Priestly, tyle tylko, że teraz Anne Hathaway ma na nią trzymanie, bo jest jej do czegoś potrzebna, żeby poprawić wizerunek firmy zniszczony skandalem PR-owym, ale taki sam jest Stanley Tucci, czyli taka sama jest Miranda, taka sama jest
1: Anne
0: Hathaway.
1: Emily Blunt.
0: Jest Emily Blunt, którą uwielbiałem absolutnie w pierwszym filmie za sprawą słynnej diety Emily. Nie wiem, czy pamiętasz, na czym polega dieta Emily. Kiedy przygotowywali się do wyjazdu do Paryża, Emily powiedziała, że jest na diecie Emily. Tak. Kiedy Anne Hathaway zapytała ją, co to jest za dieta, odpowiedziała: nie jem nic, a kiedy czuję, że zemdleję, zjadam kawałeczek sera.
1: A, no tak, kosteczkę sera. Tak. Jasne, tak.
0: I teraz pozwól właśnie, że dokończę.
1: W końcu nie pojechała do tego Paryża, bo za nią pojechała właśnie...
0: Dokładnie. I teraz pozwól, że skończę ten wywód, bo właśnie w ramach fanserwisu dostajemy dokładnie powtórki z tego, co mieliśmy w pierwszym filmie, łącznie właśnie z tym, że tu też jest eskapada do Europy, tyle że nie do Paryża, tylko do Włoch, do Mediolanu. I też wracamy do domu Mirandy i do schodów, na które nie należy wchodzić i pojawia się ta słynna książka The Book, która fizycznie musi być przygotowana i wydrukowana.
1: Tak, czyli to jest
0: Mirandy.
1: Aktualny moment, w którym jest makieta pisma, tak, którą codziennie redaktorka naczelna musi mieć u siebie w domu w postaci papierowej.
0: Gdyby się tylko do tego ograniczyli twórcy tego filmu, to byśmy byli rozczarowani i zdenerwowani, że po prostu odświeżane kotlety dostajemy. Natomiast zauważ, że ten film daje nam jednak ciąg dalszy emocjonalnego rozwoju i nie tylko dojrzewania bohaterów, wszystkim relacji między nimi, zwłaszcza relacji między bohaterem granym przez Stanleya Tucci'ego, czyli Nigelem, tym najbliższym współpracownikiem, genialnym projektantem i takim jej oddanym sojusznikiem, tak bardzo oddanym, którego
1: że
0: ona...
1: oddał siebie.
0: Tak, że oddał siebie, natomiast ona właściwie tego nie zauważa. To jest trochę taka relacja... Pamiętasz, w J. Kelly była ta relacja między bohaterem granym przez Adama
1: agentem.
0: Sandlera,
1: tak,
0: właśnie, a George'em Clooneyem. I dzięki temu, że coś się więcej dzieje, że my poznajemy ciąg dalszy tych zmagań i dojrzewań i przemian zarówno bohaterki granej przez Emily Blunt i przez Anne Hathaway i przede wszystkim Stanleya Tucci'ego, który moim zdaniem był najlepszą postacią oprócz tej granej przez Meryl Streep w pierwszym filmie. I tak jest też w drugim. To jest fenomenalny aktor. Jest w ogóle najlepiej ubrany w obydwu tych filmach.
1: Z tym się absolutnie zgadzam.
0: Genialnie.
1: Masz świetny styl.
0: To działa, nie? To działa. Wiadomo, nie ma już tego efektu wow, który jest przy pierwszym filmie, ale jakbym sobie miał to, nie wiem, w gwiazdkach oceniać, no to powiedzmy w skali sześciogwiazdkowej dobrych, świetnych filmów rozrywkowych, komedii. Pierwszy film Diabeł ubiera się u Prady dostałby u mnie 5/6, drugi dostałby u mnie 4/6. Mhm. I uważam, że jak na sequele to jest bardzo dobra ocena.
1: No ty lubisz gwiazdki, ja tak nie rozumuję, ja staram się inaczej na to patrzeć, ale zgodzę się z tobą, że widać bardzo duży jakby nacisk położony na to, żeby te postaci rzeczywiście były 20 lat później, żeby one się nie zatrzymały w rozwoju i świetnie to widać na przykład na postaci granej przez Emily Blunt, która w tamtej części pierwszej była taką postacią niespełnionej buntowniczki. Ten bunt się wyrażał głównie w jej strojach i makijażu. Miała taki czarny makijaż, oczy takie podkrążone, taki trochę rockowy, funkowy, taki undergroundowy, bardziej niż ta redakcja, w której ona pracowała. Pamiętam, że miała wtedy no, jakieś ubrania Vivienne Westwood, prawda, o takiej punkowej tradycji, Ricka Owensa. Zresztą ten chyba styl ubioru najbardziej się przełożył potem z filmu na rzeczywiste ubrania, które były modne wtedy w 2006-2007 roku. Pamiętam, że te skórzane kurtki, ćwieki, czarne kreski,
0: tego,
1: tak. Botki. Mm-hmm. To było coś, co się wtedy nosiło, podarte rajstopy. Sama się tak ubierałam. Ale nie można być zawsze buntowniczką, więc poznajemy teraz tą bohaterkę, która już nie pracuje w redakcji, tylko zajmuje się handlem, odzieżą.
0: Ale nie byle gdzie, bo
1: nie byle
0: jednej
1: gdzie.
0: Z największych marek światowych modowych.
1: Ale dalej jest niespełniona, bo jej ta buntowniczość każe jej być, nie wiem, nienasyconą, niespełnioną, cały czas sięgającą dalej. No i można by było powiedzieć, że ona jest rodzajem manipulatorki w tej drugiej części, choć w pierwszej części była bardzo taka otwarta i szczera i doradzała tej głównej bohaterce granej przez Anne Hathaway, pokazywała swoją słabość, prawda? No była taka po prostu do czytania jak na dłoni, prawda? Postać. Tutaj tymczasem ona ma jakąś ukrytą agendę, jak to się mówi, której, no tutaj może jakby nie wyjawię, bo to jest przyjemność odkrywanie tego razem z filmem, z akcją toczącą się filmu. No ale ta postać widać, że się zmieniła, została jakby doświadczona jakoś przez życie i my chcemy, pamiętając część pierwszą, żeby ona trochę wróciła do tej swojej dawnej siebie. Co się trochę w tym przebiegu akcji wydarza i to jest może dla mnie jakieś takie nagradzające, jako dla osoby, która z sentymentem patrzy na część pierwszą. Jeśli chodzi o główną bohaterkę Andy, graną przez Anne Hathaway, no to oczywiście są takie mrugnięcia okiem, no choćby modowe, tak? Klamrą jest ten błękitny sweterek, słynny monolog z pierwszej części, w którym no bohaterka grana przez Meryl Streep robi taki wykład, że to nie jest tylko, wydaje ci się, że nie interesujesz się modą, że nosisz ten błękitny sweterek, no i wtedy następuje opowieść o tym, jak został wynaleziony ten odcień niebieskiego przez Eva Kleina, jak kolejni projektanci go stosowali, no i teraz on znalazł się się w jakimś koszu z tanią odzieżą, prawda, w jakimś dyskoncie.
0: Bo przeszedł całą drogę od góry do dołu. Bo są ludzie, którzy wyznaczają, tak, wynajdują nowe rzeczy, a potem jakby zgodnie z teorią piramidy to wszystko spływa gdzieś tam na dół, aż do najniższego
1: poziomu. No i oczywiście to chodziło o to, żeby pokazać, że nawet jeżeli ktoś świadomie nie uczestniczy w świecie modowym, to i tak musi się w coś ubrać. Więc,
0: i tak z niego korzysta w ten czy inny, inny sposób.
1: Więc tego rodzaju nawiązania do części pierwszej są, ale nie ma takiego ikonicznego monologu jak tamten, o którym ja w tym momencie wspominam. Jest też oczywiście mrugnięcie okiem takie, że się pojawiają dwa paski. Ci, którzy widzieli część pierwszą, pamiętają, że bohaterka przychodzi na taką naradę stylistów dotyczącą kolekcji, która będzie w sesji zdjęciowej w następnym numerze i widzi dylemat, który pasek ma być wybrany i jej te paski wydają się identyczne. Tutaj film zaczyna się niemalże od sceny, że na ulicy ktoś sprzedaje dwa identyczne paski. My wiemy błyskawicznie, że to nie są te same paski, że one zupełnie znaczą co innego, bo w ogóle moda znaczy. I mi się wydaje, że my też jako widzowie się rozwinęliśmy. Jeśli chodzi o naszą świadomość mody, to myślę, że ona jest dużo większa. Ale w dalszym ciągu jest chyba tak, że tej mody jest za mało. Mój główny zarzut do jedynki i dwójki jest taki, że te ubrania, które my oglądamy na ekranie, torebki, buty, to nie są te rzeczy, które w takim filmie powinny się znaleźć. Najlepiej ubranym bohaterem tego filmu, co powiedziałeś tutaj przed wejściem na antenę, jest Stanley Tucci.
0: Tak.
1: Natomiast bohaterki, te kobiety, które tam grają, są ubrane czasami w bardzo dziwne, by nie powiedzieć jakieś przypadkowe stroje. Dla mnie momentem takim najgorszym tej drugiej części była scena, kiedy Meryl Streep występuje w takim żakiecie całym zrobionym z frędzli.
0: Nie wyglądało to dobrze.
1: I to nie może stać się modne. Ona żadnego trendu nie wyznacza. Więc wydaje mi się to taka jakby przepaść pomiędzy rzeczami, które są może zbyt, nie wiem, eksperymentalne, czy jakieś takie chcące zaimponować, że one nie przejdą do historii. Obok rzeczy, które są zbyt banalne, żeby ktoś zwrócił na to uwagę.
0: Przypomniał mi się taki film, który troszkę gdzieś bokiem w Polsce parę lat temu przeszedł niespecjalnie zauważony, chyba dlatego, że on zdaje się od razu trafił do streamingu, w którym odpowiednią uwagę temu poświęcono. Takie mam wrażenie, mimo że może nie było bardzo wiele czasu ekranowego, ale też relacja bohaterów ze światem mody była bardzo ciekawa. To był taki maleńki film brytyjski Harris Goes to Paris. I to była opowieść o takiej starzejącej się samotnej Brytyjce, która przez całe życie sprzątała w innych domach. Czasem jak właścicielka nie widziała, to wyciągała podczas tego sprzątania jedną z pięknych, ikonicznych sukni z Paryża, przykładała do siebie i zastanawiała się, jakby wygląda. I po śmierci męża, po odziedziczeniu jakiegoś tam niewielkiego chyba spadku, czy po prostu po odłożeniu jakichś pieniędzy, które przez całe życie odkładała, ta skromniutka kobieta leci do Paryża i puka znienacka do drzwi jednego ze znanych projektantów, bo chce sobie kupić taką sukienkę. Po prostu chce mieć taką sukienkę od topowego projektanta. Tam akcja się rozgrywa bodajże w latach 50., więc ten świat jest jeszcze też troszkę inny. To nie jest jeszcze taki glamour, to nie jest taki aż tak bardzo napompowany biznes, jak w ostatnich paru dekadach. Ale scena, kiedy ona ogląda taki prywatny pokaz u tego projektanta, gdzie właśnie siedzą potencjalni klienci na krzesełkach pod ścianami, a w środku w kółeczku chodzą kolejne modelki i można wskazać, którą sukienkę, który model chce się po prostu kupić, bo to jest właśnie pokaz bezpośrednio taki dla klientów. Jest niesamowity, bo pokazuje, po pierwsze przepiękne były te ubrania w taki klasyczny sposób i w pełni identyfikowaliśmy się wtedy z bohaterką i rozumieliśmy, dlaczego ona jest tak zakochana w tych kreacjach. I z drugiej strony to było bardzo naturalne. I bardzo mocno mi ten film zapadł w pamięć. Choć oczywiście ja się też z tego świata lubię jeszcze bardziej głośniej śmiać niż w Diabeł ubiera się u Prady, bo jedną z moich ukochanych komedii jest Zoolander po prostu, w którym...
1: Na którym Diabeł ubiera się u Prady był wzorowany.
0: No.
1: Wiele motywów z tego filmu, uważam kultowego absolutnie, przeszło do tej adaptacji. To jest bardzo ciekawe, że Ben Stiller jakby w pewnym sensie to wyprzedził, no ale jego film był ponad,
0: arcymistrzowski
1: i też nie do zniesienia też w takim mainstreamie, więc był zbyt może eksperymentalny i szalony, jak na rozrywkowe dzieło, ale tak, Zoolander dał na pewno początek Diabłowi w dużej mierze. Wiesz, ja śledzę te filmy modowe w miarę i zwykle wrażenia mam bardzo ambiwalentne. Te wszystkie filmy o Diorze, o Chanel, o Yves Saint Laurentie, one są bardzo jakieś takie, nie wiem, banalne. Może są też za bardzo kontrolowane przez te marki, żeby nie pokazać za dużo.
0: Być może dotyka ich ta sama choroba, która dotyka tych tak zwanych autoryzowanych biografii muzycznych, prawda? Mówiliśmy kiedyś w jednym z naszych programów.
1: Tak, w ogóle filmów biograficznych, które są albo kontrolowane przez jakieś, nie wiem, fundacje, pamięci, albo
0: rodzinę,
1: co gorsze, przez rodzinę.
0: Tak.
1: Był ciekawy film o Vivienne Westwood, o Driesie van der Noten. No, ale tak naprawdę ja, gdybym miała wskazać mój ulubiony jakiś film modowy, to będzie taki może dziwny film. Jedwabna opowieść. Francuski film, który był w Cannes. Eleanor Fauché. O tak naprawdę relacji dwóch kobiet, starej koronczarki i młodej koronczarki. O tym, jak starsza pani, która całe życie wykonuje koronki, w pewnym sensie werbuje do pracy bardzo młodą, nastoletnią kobietę, która no, zaszła w taką przedwczesną ciążę i żeby jej dać jakieś narzędzia, żeby wykorzystać jej talent i pokazać jej, że jest przed nią jakaś droga, jakieś perspektywy, ona wciąga ją w robienie tych koronek. No i tam jest taki moment w tym filmie, kiedy okazuje się, że te koronki to nie jest tylko praca dla, nie wiem, jakiegoś małego grona, tylko że te koronki będą potem częścią, no właśnie, od couture. Ten szok, który przeżywa ta bohaterka, widząc, do czego służy praca jej rąk, jest jakiś dla mnie piękny i pokazuje, no, że tworzenie mody jest takim właśnie wieloetapowym procesem. Jeżeli się szanuje wszystkie elementy tego procesu, to można w tym, no nie wiem, znaleźć też rodzaj jakiejś komunikacji między ludźmi, bo przecież tym jest w końcu moda, prawda? Po pierwsze jakimś wspólnym działaniem, a po drugie komunikowaniem, kim jesteśmy, jaką mamy wrażliwość, jak się czujemy, do czego się odnosimy, jak sobie wyobrażamy, że człowiek powinien się ubrać w danej sytuacji. Mam na myśli tutaj to, kiedy się ubieramy na jakąś okazję, na przykład odświętnie, nie wiem, na rozmowę o pracę, żeby okazać, nie wiem, szacunek, tak, pokazać się od najlepszej strony. I ta moda widziana jako pewna właśnie metoda komunikacji, ona niekoniecznie w tych filmach modowych właśnie się wyraża, czasami w innych zupełnie.
0: A jednocześnie, żeby nie było tak słodko, ponieważ to jest produkt gładki hollywoodzki, który musi grać na różnych nutach, no to dostajemy tutaj też sygnały krytyczne.
1: Ale mówisz teraz
0: tym,
1: o Diable. Tak, wracamy do Diable.
0: Wracamy do Diable, ubiera się uprady części drugiej. Dostajemy tutaj sygnały krytyczne, że no, kiedyś to były stare dobre czasy 20 lat temu, a dzisiaj to jest właśnie biznes, który się rządzi jeszcze bardziej surowymi prawami niż niegdyś i chodzi o to, żeby właśnie to, co kiedyś było rzadkością, czyli sprzedawanie za $100 torebki znanej osobie, dzisiaj zamienia się we wciskanie byle czego za $3000 właściwie każdemu, kto tylko jest podatny na odpowiedni przekaz reklamowy, więc mamy takie, to właśnie za sprawą tej firmy, w której Emily Blunt tam błyszczy, która jest największym sprzedawcą odpowiedzialnym tam za chyba 16% budżetu reklamowego magazynu tak. Runway. Tu mamy tą taką sugestię, że jest właśnie ta ciemna strona, ciemna strona biznesu modowego, czyli po prostu trzepanie pieniędzy na naiwnych, operowanie logotypami, wmawianie im, że z jakiegoś powodu jesteś lepszy tylko dlatego, że możesz błysnąć tą literką czy inną literką. Natomiast zauważmy też, że oczywiście oprócz samego świata modowego, no, mamy też jakiś świat na zewnątrz tego wszystkiego. I tutaj różne tropy mamy. Pod koniec to trochę tak a la sukcesja, możemy sobie mrugnąć, są
1: tak,
0: jakieś takie zabawy. Ale ponieważ nasza bohaterka z pierwszego filmu, jak pamiętamy, była młodą, ambitną, początkującą dziennikarką.
1: I no też to taką
0: Niespełnioną idealistką, tak. No to mamy tutaj też pociągnięty wątek mediów. No a skoro to są media 20 lat później, to są to już zupełnie inne media. W pewnym momencie bohater grany przez Stanleya Tucciego, czyli właśnie ten Nigel, wyznaje, że przecież dzisiaj papierowego wydania, mówi, naszego magazynu już nikt nie kupuje. Co nas interesuje? Lajki, strona internetowa, TikTok, prawda, i tak dalej. I tak dalej. I też zresztą między innymi o to, tego właściciel wymaga, żeby było jak najwięcej super klikających się materiałów. To jest takie dość rutynowe narzekanie na ten dzisiejszy świat mediów. Nie ma tam jakiejś głębszej refleksji nad tym, dlaczego tak się stało, co z nami to wszystko robi i to przesłanie pod tytułem zostałaś tu zatrudniona po coś, więc naucz się to dobrze robić. No jest takie dosyć, powiedzmy sobie szczerze, banalne. Znaczy, trzeba dobrze robić wszystko to, co robimy. Natomiast być może nie powinno być to takim łatwym usprawiedliwieniem tego, że po prostu wszystko powinno się genialnie klikać i ten, kto dużo klika, ten zawsze ma rację. Wydaje mi się, że to jest najsłabsza część tej opowieści.
1: To znaczy pewna diagnoza mediów, momentu, w którym się znajdujemy, pewnego kryzysu tego, w jakiej mierze media zależą od reklamodawców,
0: od sponsorów. To jest też bardzo wprost mówione. Tak. Ale tak. Zawsze tak było, prawda? Ja przypomnę, że w latach 40-tych, 50-tych telewizja amerykańska wyglądała w ten sposób, że seriale, programy były produkowane tylko wtedy, kiedy potężny sponsor, producent mydła, producent dezodorantu, maszynki do golenia został w to od samego w początku wmontowany. W przerwie reklamowej wychodziła popularna gwiazda muzyki czy rozrywki i mówiła, słuchajcie, polecam wam taki czy inny żel do golenia. I stąd się wzięło przecież to złośliwe stwierdzenie, że telewizja to jest to, co się puszcza na antenie w przerwach między blokami reklamowymi.
1: No tak, wiesz, ja piszę też do modowego pisma i wiem, jak się chociażby to zmieniło przez ostatnie te 8-9 lat. Zmieniło się i zmienił się też czytelnik, który... No, ma trudności z utrzymaniem uwagi, który twierdzi, że on czyta, jak zrobisz badanie, że on czyta te długie teksty, wywiady, jakieś artykuły, ale tak naprawdę wiemy też już, że czytelnicy nie zauważają różnicy pomiędzy materiałami reklamowymi a tekstami redakcyjnymi. Więc jakby można im trochę wcisnąć wszystko i to chyba tylko jest dobra wola redaktorów, że tego nie robią i że wciąż chcą utrzymywać jakiś, nie wiem, no rodzaj pewnego... No nie wiem, jak to powiedzieć, trochę mitu tego, że rzeczywiście możesz się dowiedzieć, co się dzieje w świecie mody, co będzie modne, jakie są najważniejsze osoby, które w danym momencie, no nie wiem, są ciekawe, żeby posłuchać, co mają do powiedzenia. No i ten nieustający recycling idei, czyli to, że nie wiem, te odniesienia do mody na ekranie, która w czasach, no nie wiem, Audrey Hepburn była tematem, w czasach takich filmów jak, nie wiem, Blow Up Antonioniego, gdzie Weruszka występowała, prawda, że one wciąż istnieją w pewnym sensie i nawet jeżeli stoją za tym jakieś interesy, nie wiem, wytwórni, jakichś płytowych, bo często to są przecież gwiazdy muzyki, to wszystko się miesza, tak, nie wiem, Kanye West robi jakieś pokazy mody, prawda, mimo że go kancelujemy jako człowieka, z którym wiele osób nie chce mieć nic do czynienia, ale równocześnie te produkty są kupowane, już zwykły projektant nie wystarczy, tak? Odeszły w niepamięć nazwiska takie jak, nie wiem, Armani, mimo że nawet w tym nowym Diable, który ubiera się u Prady 2, jest hołd w stronę Armaniego, który przecież no, był tym jedynym projektantem, który się zgodził w ogóle wystąpić w części pierwszej, bo się nie bał Anny Wintour.
0: A w części drugiej, skoro przy tym jesteśmy, to zauważmy, że chyba ze cztery
1: cała
0: ekrany...
1: Rzesza.
0: Cztery ekrany nazwisk
1: tak,
0: podpisanych
1: Jacobsa,
0: jako himself
1: wielu,
0: po prostu, czy herself.
1: Twarze osób możemy tam zobaczyć, bo czym innym jest już wystąpić w Diable i jest to autoironiczne, jest to uczynienie siebie częścią popkultury. Donatella Versace ma bardzo śmieszny epizod, prawda, gdzie jakby gra parodię samej siebie, więc to pokazuje też, jak zmieniła się kultura. To, że ten film jest za długi, też pokazuje nam, jak się zmieniły dzisiejsze seanse. Ja odświeżałam sobie część pierwszą dosłownie parę dni temu. Tam nie ma ani jednej zmarnowanej minuty. To, naprawdę to jest tak wartko zrobiony film, którego każde ujęcie, nawet film się zaczyna sceną, kiedy my widzimy, jak różne kobiety wychodzą z domu. Otwierają szufladę, tam są kosmetyki, malują usta, zakładają rajstopy, bieliznę i tak dalej. Ale to nie są sceny dla dekoracji, to nie są puste przebiegi. ta scena rozpoczynająca jest po to, żeby pokazać, jak ważną rolę w życiu codziennym odgrywa moda i jak takie coś, co wydaje się rządzić, nie wiem, 1%, tak naprawdę rządzi nami wszystkimi. Tym, jak kobieta wsiadając do taksówki wyobraża sobie, że ona wygląda teraz w tych kozakach do kolan, prawda? Więc jakby pewne takie, nie wiem, ucieleśnienie już tego, że my to patrzymy same na siebie, sami na siebie, tak jak na, nie wiem, modeli, modelki, czy manekiny, manekinów, prawda? Patrzymy, że jesteśmy za grubi, bo coś na nas źle leży. No to nie, że to jest złe ubranie. My musimy schudnąć, tak? Bo przecież powinniśmy pasować do tych ubrań. No więc to już takie... ten film, ta część pierwsza znakomicie jakby... no, w pewnym sensie komentowała to, jaką rolę moda odgrywa w naszym życiu, a część druga już nie ma aż tak wysoko postawionej poprzeczki, bo takich dużych ambicji.
0: I część pierwsza była, jeśli chodzi o tą część ironiczną, ostrzejsza, była no, właśnie dużo brutalniejsza, tak. Bo ta druga oferuje nam bardzo fajny fanserwis, przez to też, co chwaliłem wcześniej, czyli właśnie, że mamy ciąg dalszy tej emocjonalnej odysei bohaterów, daje nam takie krzepiące poczucie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się jakoś ułoży. Że wróciliśmy do domu. Natomiast jednak pierwszy film kończył się w ten sposób, że niczego nie byliśmy pewni. Wszystko było otwarte. Każda ścieżka w przyszłości była otwarta. Nie wiedzieliśmy, jaka przyszłość spotka główną bohaterkę, która w pewnym momencie odrzuciła tą faustowską ofertę, prawda? Stwierdziła, że ona jednak chce być prawdziwą pisarką, prawdziwą dziennikarką. Więc
1: to bardzo dużo mówi o ryzyku. Mhm. I o tym, jak my postrzegamy ryzyko, jak przemysł filmowy postrzega ryzyko. Robią sequele, ale to ma być po pierwsze, no sequele robią częściej niż oryginalne historie, bo bezpieczny musi być zysk, bo to ryzyko jest bardzo pozorne, bo podejmowanie decyzji jakichkolwiek ma być od razu obarczone tysiącem dowodów na to, że to jest dobra decyzja, mimo że my wiemy, że w świecie realnym każda decyzja jest obarczona ryzykiem, choćby nie wiem, ile stało za nią powodów, że to jest dobra decyzja, prawda, że zawsze trzeba wziąć pod uwagę ryzyko, ale my z jakiegoś powodu i na poziomie osobistym, i na poziomie tych wielkich firm strasznie się boimy ryzyka. I to jest chyba problem właśnie tej drugiej części.
0: Zauważ, co mówiłem dwa tygodnie temu, mówiąc o filmie Outcome, o satyrze na Hollywood, że to jest film, któremu między innymi bardzo szkodzi terror do szczęśliwych zakończeń, który w streamingu właściwie króluje w tej chwili. Terror szczęśliwych zakończeń, właśnie to, że to ma być masowanie naszego brzuszka z zakończeniem, na końcu wszystko będzie dobrze, jakoś ci się to wszystko ułoży, prawda, i będzie fajnie.
1: Ale to jest usypianie nas, kiedy to ryzyko cały czas i tak istnieje. I w części drugiej ta postać grana przez Meryl Streep jest, no, ma spiłowane pazurki, mówiąc krótko. I jest to pokazane trochę, powiedzmy, autoironicznie, w taki sposób, że ona wie, że ona już nie może się tak zachować, jak w części pierwszej. Tak. Jest postać jej asystentki, która jej przypomina cały czas, że to, co ona chciałaby powiedzieć, jest niepoprawne politycznie.
0: Jest takim kontrolerem.
1: I ona ją hamuje. Mm-hmm. I to są sceny zabawne, no ale one są za małe. Są za mało zabawne. Tam już nie ma rzucania płaszczem w pracowników, bo wiemy, że no, w dzisiejszych czasach nie można dawać takiego przykładu. Trochę to jest takie traktowanie kina, jakby ono było czytanką, jakby widzowie byli na tyle głupi, że wszystko, co pokaże się na ekranie, to widzowie są tak naiwni, że zrobią to od razu. Szefowie zaczną rzucać płaszczami w pracowników. No, trochę nas to upupia i infantylizuje jako widzów.
0: Myślę teraz szybko nad tym, co powiedziałeś o tym, że ten drugi film jest odrobinę za długi. Tak. Nawet wydaje mi się, że wiem, w których miejscach. Na przykład sam początek, ja po obejrzeniu pierwszych 5 czy 8 minut byłem bardzo źle nastawiony, bo wydawało mi się, że będzie to słabe widowisko, dlatego że za dużo było w ekspozycji tłumaczenia, mówienia przez bohaterów, co się dzieje, jak oni czują, prawda, skąd się tu wzięli. To było to zupełnie...
1: Myślenie streamingowe, że ktoś nie ogląda filmu, tylko musi mieć wszystko w ścieżce audio.
0: Ktoś musi głośno opowiedzieć w ścieżce audio, co się właściwie wydarzyło. Ale z takich miłych rzeczy, znów wróćmy do wynajdowania rzeczy, które nam się podobały i które będziemy pamiętać, to nie wiem, czy zauważyłaś, ale Emily Blunt znów dostała kultową wypowiedź na sam koniec tego filmu, kiedy mówi o tym, że węglowodany dzielone z przyjacielem nie mają kalorii.
1: Mm-hmm.
0: Czyż to nie piękne?
1: To na pewno będzie powtarzane.
0: Ja już zapamiętałem. Chociaż to z kosteczką sera bardziej ci się podobała, to jej wypowiedź, tak?
1: Tak, bo była bardziej taka mroczna. A to jest takie już dobre, wiadomo, słuszne, jak w czytance dla dzieci. Ale mi się bardzo podobała postać grana przez... Teraz wyleciało mi nazwisko. aktora kanadyjskiego Justina
0: Theroux,
1: mm-hmm. tak,
0: który gra takiego nieznośnego magnata gra. Cyfrowego.
1: Tak, i jest to świetne, bo on gra takiego kompletnego idiotę, który robi wszystko, co mu każe. Jego partnerka jest taki zakochany.
0: I który ma wszystkie pieniądze świata.
1: Tak, do momentu, kiedy ją po prostu rzuci, tak? To znaczy tam nie ma miejsca na negocjacje, nie ma miejsca na kompromis, na nie, tylko już jest koniec. I on jest w tym tak przezabawny, naprawdę jest tak przerysowany, że stanowi taką jakby maskotkę, tak jak w części pierwszej byli ci przyjaciele tej Andy, tak w części drugiej jest partner maskotka, bogaty mhm. partner, który kupuje tej swojej dziewczynie wszystko i wiemy, że to doprowadzi ich oboje do tragedii.
0: No, skoro mówimy o tym, co dzieje się na poboczach i o tym, że faceci też na chwilę czasem się w tym filmie oprócz Stanleya Tucci'ego pojawiają, no to mamy Kenneta Branagha w roli takiego misia przytulanki wyrozumiałego drugiego męża
1: takiego idealnego, który z odciskiem stopy żony.
0: Tak jest, mówi, mamy bliźniaki, masz mnie, masz po co żyć, prawda? Ona tak jak nie wygląda na specjalnie przekonaną, kiedy on mówi o tych wszystkich powodach, tak, że to już wystarczy.
1: Zgadzam
0: prawda?
1: Się, on też jest maskotką, zupełnie niepotrzebnie i jest też kolejna postać taka wymyślona, bez takiego pogłębienia, taka bardzo płaska, grana przez Lucy Liu. Taka trochę, nie wiem, esencja bajecznie bogatych Azjatów.
0: Mm-hmm. Była żona tegoż właśnie Justina Theroux.
1: Tak. No i ona się jakby pojawia po to, żeby wszystkich uratować. I trochę to jest takie myślenie o, nie wiem, przyszłości ekonomicznej, nie wiem, Europy, Stanów Zjednoczonych. Mm-hmm. O tym, że
0: pojawi się ta azjatycka
1: potęga, która nie wiadomo skąd, wszystko rozwiąże wszystkie problemy, da nam kompletną wolność do robienia tego, co my chcemy, dając nam wszystkie pieniądze świata. To są jakieś wyobrażenia baśniowe, więc chyba nadal diabeł pozostaje bajką.
0: Diabeł pozostaje diabłem w tej bajce, a bajka pozostaje bajką. To ja, wyprzedzając polecajki, które za chwilę państwo usłyszą, od razu powiem, że u mnie będzie o przeciwieństwie bogatych, wesołych Azjatów.
2: To nas kręci.
0: Bo tak pomyślałem sobie, że skoro mówimy o kinie lekkim, to polecę dzisiaj coś trochę absurdalnego, bo to jest taka fabuła, słuchaj, którą jak oglądałem, to przypominały mi się filmy jakieś wczesne z Chuckiem Norrisem, bo historia typu przyjeżdża główny bohater do małego miasteczka na prowincji Stanów Zjednoczonych i odkrywa, że w tym spokojnym miejscu wszystkim trzęsie jakuza i on tą jakuzę musi pokonać. I jest to kino akcji, robione przez Dereka Kolstada, czyli człowieka, który odpowiada za sukces serii John Wick i też za sukces dwóch filmów Mr. Nobody z Bobem Odenkerkiem. I tu znów robi z Boba Odenkerka bohatera kina akcji, który o dziwo, ten bohater, wiesz, zadzwoń do Sola i drugoplanowa postać Breaking Bad, okazuje się, że doskonale sobie radzi jako bohater kina akcji, który rozkwasza nosy i robi różne dziwne, złe rzeczy ludziom, którzy weszli mu w drogę. Świetne, bezpretensjonalne kino akcji. Nie jest to poziom nadrealizmu Johna Wicka, natomiast jest to realizacja takich podstawowych schematów kina sensacyjnego, westernu nawet można powiedzieć, bo to jest trochę taki współczesny western, ten główny bohater, który przyjeżdża na miasteczko, żeby zastąpić zmarłego szeryfa, ma na imię Ulises, Odyseusz, więc możemy się domyślać, że będą sequele, no bo czemu nie miałby właściwie odwiedzać innych miasteczek, w których też trzeba zaprowadzić jakiś porządek. Takie wątki jak garstka desperatów przeciwko wszystkim wrogom i obojętnym mieszkańcom pamiętamy z westernów Rio Bravo, prawda, i podobnych temu produkcji. I ten Bob Odenkirk w centrum tego wszystkiego. Słuchaj, bawiłem, to jest film, który trafił do kin niedawno. Bardzo porządna, B-klasowa rozrywka na bardzo, bardzo solidnym poziomie. Absolutnie przesadzona, bo rzeczywiście, no wiesz, strzelanie z bazuki do jakuzy w Minnesocie, to jest Chuck Norris, wiesz, to jest Chuck Norris. Cofamy się gdzieś do czasów, kiedy właśnie widzieliśmy na kasetach wideo.
1: Albo na memach.
0: Albo na memach, dokładnie. I teraz znów, no, jest taki rodzaj B-klasowego kina, który się ogląda z przyjemnością właśnie dlatego, że on perfekcyjnie realizuje pewną receptę, pewien schemat, do którego my się przyzwyczailiśmy, lubiliśmy Atak na posterunek właśnie, robiliśmy Rio Bravo, robiliśmy inne tego typu produkcje. Tu mamy wersję najnowszą i jestem przekonany, że Bob Odenkirk i Derek Kolstad jeszcze nie jedną rzecz, wiesz, razem wymyślą, a naprawdę, jeśli chodzi o takie zabawne zabawy choreograficzne, to niektóre z tych filmów to jest mistrzostwo. Ja wszystkim polecam, żeby się cofnęli do filmu Mr. Nobody pierwszego. Tam jest chyba 15-minutowa scena walki trzech chyba czy czterech facetów, nie pamiętam w tej chwili, w autobusie owijających się, wiesz, o te wszystkie rurki, wiesz, uchwyty i tak dalej. I jest to tak choreograficznie wszystko, wiesz, wymyślone i zagrane.
1: To jest chyba hołd dla coś pięknego po prostu. Kiedy kino na tym polegało, w slapsticku właśnie, w choreografii. Ja chciałabym dzisiaj polecić coś, co mi się przypomniało, skojarzyło przy okazji Diabła. Mianowicie przypomniał mi się jeszcze jeden bardzo ciekawy film o modzie. Pewnie dłużej bym pomyślała, byłoby ich więcej. Ale mam na myśli dokument Wernera Herzoga, Wima Wendersa, przepraszam. Notatki o strojach i miastach. To był taki film z 1989 roku, gdzie on pokazywał proces twórczy w Tokio Yojiego Yamamoto. To były początki fascynacji Wendersa właśnie Japonią, japońską kulturą, która potem miała wiele różnych przejawów w jego twórczości.
0: To między innymi film dokumentalny o tym, jak Ozu kręcił swoje filmy, tak. Prawda? Niesamowite rzeczy.
1: Tak, albo ostatni film o tokijskich toaletach, prawda? No i to mi przypomniało, że jest świetna wystawa do zobaczenia w Deutsches Film Institut Film Museum. To jest wystawa Wima Wendersa. Ogromna, naprawdę gigantyczna. Wszystkiego można się dowiedzieć o Wimie Wendersie. Wystawę można oglądać we Frankfurcie aż do 18 października, więc można się w lecie czy w jakiejś przerwie tam wybrać. Dla fanów reżysera to jest naprawdę perełka, ponieważ nie tylko są tam jego nagrody, fotosy, przeróżne przedmioty z planów, czy takie, które stanowiły inspiracje, scenopisy, ale jest też taki audioprzewodnik, gdzie Wim Wenders sam nas oprowadza po swoim kinie, po swojej historii. Nie tylko po kinie, ale też o tym, jak się rodziła jego pasja do muzyki, właśnie do designu, do różnych rzeczy, jak znajdował sobie aktorów. I można spędzić naprawdę takie solidne 2-3 godziny, podróżując z głosem Wima Wendersa po tej wystawie, gdzie pojawiają się kolejne filmy, jako pewne takie naturalne, nie wiem, wyniki tych zainteresowań twórcy, który cały czas jest ciekawy świata, przede wszystkim miast, w których znajduje no, różne jakieś takie nie tylko przypadki i osoby, które go inspirują, ale znajduje pewne jakieś uniwersalne tematy, które on zgłębia, bo jednak trzeba powiedzieć, że kino Wima Wendersa ma też zawsze jakiś taki aspekt duchowy. On pokazuje ludzi jako takich wiecznych, nie wiem, wygnańców, którzy szukają jakiegoś rodzaju zadomowienia, które jest zawsze tylko chwilowe. Więc te jego filmy przez Berlin, przez Tokio, przez różne właśnie miasta, które on portretował, no pokazują jakąś taką kondycję ludzką i nie wiem, on ma świetny sposób mówienia, taki bardzo wprost, bardzo taki otwarty. Mówi też o błędach, które popełnił. No i to chyba jest taka rzecz, którą rzadko można zobaczyć, aż w takiej skali, żeby cały dorobek reżysera można było zobaczyć w jednym miejscu, podsumowany i opowiedziany bez jakiegoś nadmiernego, nie wiem, poetyzowania, ale też takiego wybielania siebie no w różnych momentach i tych sukcesach, i tych jakichś takich małych klęskach. Teraz, kiedy Wim Wenders ma za sobą tyle lat pracy twórczej, to on już może chyba, tak jak Scorsese jakiś czas temu, pokazywać, które momenty były bardziej świetlane, a które były bardziej mroczne. I on rzeczywiście to robi, więc myślę, że seans jego filmów połączony z wizytą na tej wystawie to jest coś dla prawdziwych kinomanów.
0: No i podejrzewam, że taki chomik jak ja, który uwielbia wszystko, czego można dotknąć, otworzyć, postawić na półce, że pewnie za jakąś wielką kwotę można wspaniały album, przewodnik
1: katalog,
0: po tej wystawie,
1: tak,
0: katalog
1: oczywiście
0: nabyć.
1: Są nagrania muzyczne, są zeszyty, rzeczy. Są czapeczki, wszelkie gadżety.
0: No to już wiem, gdzie City Break w takim razie mi się będzie szykował, tylko muszę pilnować, żeby to zrobić przed październikiem i wrześniem, bo wtedy pewnie tłumy będą tam waliły, żeby zdążyć przed zakończeniem tej wystawy, czyli znak, żeby wybrać się wcześniej, może jeszcze przed wakacjami.
1: Tak, poza tym w Deutsches Film Institut i Film Muzeum jest dużo innych wystaw, jest cała kolekcja Wernera Neckesa, tych pierwszych instrumentów filmowych, które dawały złudzenie ruchu, więc w ogóle Frankfurt jest świetnym miejscem, gdzie można wiele o kinie się dowiedzieć.
0: Znaczy, nie wiem, czy miałeś kiedyś okazję do Film Muzeum w Düsseldorfie z kolei zajrzeć. Ono nie jest duże, ale są tam arcyciekawe też eksponaty, na przykład Samuel samurajskie zbroje z filmów Kurosawy, szalik Chaplina z Monsieur Verdun i tak dalej, i tak
1: tutaj
0: dalej.
1: Tutaj jest kostium tak, obcego na przykład, tak?
0: Tak, to lubimy takie historie. Rzeczy. Bardzo, bardzo. I bardzo lubimy, kiedy państwo lubią nas słuchać. Mamy nadzieję, że dostarczyliśmy paru kwestii do przemyślenia także i tym razem w programie Fotel z Widokiem. Bardzo pięknie za uwagę dziękujemy i do usłyszenia za 2 tygodnie. Piotr Gociek.
1: Adriana Pradeus.

0: Literacka siesta.
1: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. W tym tygodniu rozpoczynamy lekturę listów Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony. Prezentujemy je w interpretacji Krzysztofa Gosztyły, a listy, które dziś usłyszymy, pochodzą jeszcze z okresu narzeczeństwa.
2: Zakopane 21 marca 1923. Kochana Nineczko, po pociągu przyszedłem do domu i ogoliłem się. Żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, ponieważ musiałaś mieć fatalne wrażenie od mojej postaci zewnętrznej. Po czym piłem do nocy w całym towarzystwie. Bawiliśmy się cudownie, rozmowy były bardzo istotne. Dziś zacząłem nowe życie, na stałe. I proszę cię, nie uważaj mnie za pijaka, ponieważ faktycznie nim nie jestem. Bez C2H5OH nie wypowiedziałbym się w pewnych kwestiach, co było konieczne ze względu na uniknięcie dalszych nieporozumień. O ile to wszystko zniechęciło cię do mnie definitywnie, proszę cię, abyś zerwała ze mną bez żadnej litości, której nie potrzebuję. I więcej o tym pisać nie będę, ani mówić. Wiedz na pewno, że jestem do ciebie piekielnie przywiązany i że zerwanie z twojej strony byłoby dla mnie katastrofą. Jednak myśl tylko o sobie. Sądzę, że znasz mnie dość dobrze, ale na razie zdaje się zanadto ze złej strony. Z tym koniec zupełny. Chciałbym, żebyś wierzyła mi bezwzględnie i abyś zrozumiała mnie nie tylko w czysto życiowych wymiarach i nie w chwilowych przecięciach, a w całości. Bez tego możesz twoim postępowaniem zabić we mnie na zawsze to, co jest w stosunku do ciebie najistotniejsze i czego nie mam dla wszystkich. Napisz niedługo, to znaczy długo i prędko, wyraźnym pismem. Wczoraj, idąc do domu, miałem w głowie ogromny list istotny do ciebie, ale byłem zanadto zmęczony i nie napisałem. Dziś rozwiało się wszystko, ale au fond trwa to samo. O ile nie zerwiesz ze mną, nie staraj się wyzywać we mnie diabła do walki z tobą, gdyż może będziesz tego żałować. Całuję cię bardzo serdecznie. Twój Witkacy. Zakopane 23 marca 1923. Kochana Nineczko, zacząłem rzeczywiście nowe życie. Oczywiście było to bardzo ciężkie bez ciebie, bo od wyjazdu nie było ciebie koło mnie w znaczeniu widmowym, a nie wyjazdowym, a nawet miałem lekki stan zagmatwania. Muszę ci oświadczyć oficjalnie, że cię bardzo kocham. I pewne rzeczy sprawiają mi wielką przykrość. Nie tylko dlatego, że ty postępujesz tak. Jest to coś obcego na tle ciebie, takiej, jaką sobie wyobrażam i jaką przeważnie jesteś. Ale czasem otwiera się nagle jakaś mała szparka, don't laugh, please, i zdaje mi się, że widzę coś zupełnie innego. Wtedy, tak zwana mimowolna zakrętka, dalej, zupełnie innego. Wtedy, tak zwana mimowolna zakrętka, daleko niebezpieczniejsza od świadomych, bo prawie

mimowolne krzywdy nie istnieją dla mnie. A jeśli widzę świadomą chęć zrobienia przykrości, staje dęba od razu. Zupełna swoboda i brak obrzydliwego poczucia własności drugiego człowieka musi się opierać na wierze. A jeśli tę wiarę stara się komuś odebrać świadomie, wywołując w nim diabła, to zasada swobody staje się zwykłym cynizmem i wyklucza wszelkie istotne przywiązania. Bez tego nasz fantastyczny stosunek staje się już nie czymś pięknym i wyjątkowym, tylko pure nonsensem o charakterze demonicznym, co implikuje u mnie powstanie na nowo całej perwersji i chęci zniszczenia. Ale wtedy wolę nie być z tobą, do której jestem ofą bardziej przywiązany niż tobie, a nawet mnie się zdaje. I have spoken i chciałbym, aby to było ostatni raz. Przez te dwa dni miałem uczucie, że świat jest bezbarwną fotografią. A teraz kolory zabłysły na nowo. Ale pamiętaj, że wszystko jest ograniczone. Jak mi się kiedy wszystko raz dobrze przekręci, to ani ty, ani sam diabeł nie odkręcicie mnie na powrót. Całuję cię. Z wielkim przywiązaniem. A nawet pod wpływem listu twego zaczęłaś mi się na nowo trochę podobać. Twój Witkacy. Zakopane 25 marca 1923. Kochana Nineczko, dotąd jeszcze nie przestałem palić, ale nie piję i nie będę. Maluję duży obraz i portret pani Łęskiej. Śmieszna kurka. Poza tym muszę ci napisać parę rzeczy, o których mówiliśmy, ale nie wiem, czy o fond. Kiedy byłaś tu, mało myślałem o realnej stronie naszego życia. A teraz przychodzą mi myśli dość stosunkowo czarne i muszę je wypowiedzieć. Ale proszę cię, nie myśl, że to są jakieś odpadki stanu zagmatwania. W ogóle zawsze przyjmij wszystko, co mówię i piszę takim, jakim jest i nie doszukuj się we mnie podwójnego dna i ukrytych szufladek. Primo, hotel mój daje bardzo mało i czasami jest zupełny brak gotówki. Zawsze, o ile hotel będzie trwać, co nie jest zupełnie pewne, jest żarcie i mieszkanie. Sekundo, oświadczam z góry, że nie potrafię wyrzec się mojej istotnej pracy dla podniesienia standardu życia. Mogę robić, co będę w stanie, obok istotnej linii, ale jeśli moje obrazy i sztuki nie będą miały powodzenia, nie będę wystawiać nieistotnych rzeczy dla reklamy. I mogę tylko ograniczyć się do portretów, w co nie mogę wpakować całego siebie i dojść w tym do doskonałości. Tercio, liczę bardzo na Wścieklicę, który ma być grany w połowie kwietnia. Kwarto, mogę wywiesić szyld na ulicy. Poza tym nic. Może będę mógł drukować artykuły, ale cała prasa mnie dotąd bojkotuje. Książka o teatrze narobi mi szaloną ilość zaciętych wrogów. Na przyjaciół zdobytych tym nie mogę liczyć wobec niesłychanej głupoty większości teatralu. Quinto. Stan niezadowolenia ze mnie w tych ciężkich warunkach może być dla mnie ciężarem nie do zniesienia. Piszę to nie, aby ciebie do mnie zniechęcić, tylko żebyś jasno widziała całą grozę sytuacji. Całuję cię. Bardzo. Moja biedna Nineczko. I życzę ci szczęścia ze mną. Z całego serca. Twój Staś. Zakopane 29 marca 1923. Kochana Nineczko, dziękuję ci za list. Byłem niespokojny z powodu twego długiego milczenia. Po pierwsze, niestety nie mogę pisać jaśnie wielmożna, ponieważ od wielu lat do nikogo tak nie piszę. Okropnie nie lubię tej formy i jest to dziedziczne, bo mój ojciec też tak pisał. Mogę pisać pani. Po drugie, zagmatwania nie ma zupełnie i zasadniczo jestem dla ciebie usposobiony jak najlepiej, chociaż wolałbym, abyś istotniej odpowiedziała na pewne kwestie w moim drugim liście. Po trzecie, bądź łaskawa zrobić to, co miałaś zamiar, to jest uważać się za moją narzeczoną i dążyć do popełnienia tego potwornego wprost szaleństwa, wyjścia za mnie za mąż między 20 a 25 kwietnia. Ja ze swej strony zrobię wszystko, aby ci życie urozmaicić. Dziś byłem od rana na kalatówkach z Kuczem i różnymi mogołami nartowymi. Szalone rzeczy robili. Ja waliłem się strasznie, robiąc serpentyny w ciasnym żlebie, ale za to opaliłem się. Maluję dalej duży obraz. Muszę narysować pojutrze parę aktorów, brackich. On

0: Grał Tumora i główną rolę w Kurce, a teraz ma grać Wścieklicę. Ona była Morysiem w Tumorze. Kończę korektę książki o teatrze. Bardzo dobrze, że będzie gotowa w okolicy Wścieklicy, o ile to naprawdę będzie, doniosę ci o datach dokładnie. Możemy się spotkać ewentualnie w Krakowie. O ile zobaczysz Karola, oświadcz mu, że to było głupstwo i nie mam do niego żadnego żalu. Zaprosił mnie do Karpowicza, ja wypiłem trochę u Malczewskich i spóźniłem się o godzinę, a on za wcześnie wyszedł. Córka Jacka Malczewskiego, który był przyjacielem mojego ojca, i pani Bednarska zmusiły mnie do wypicia z nimi na ty. Musiałem to zrobić, bez istotnej chęci. Dziś cały wieczór konferowałem z Brackimi. Przez święta pisać nie będę, bo nie można rekomendować. Następny list wyślę dopiero we wtorek. Całuję cię. Bardzo serdecznie. Yours, Witkacy. Pisz częściej, istotniej i wyraźniej.
1: To były listy Stanisława Ignacego Witkiewicza do żony w interpretacji Krzysztofa Gosztyły. Do tej lektury wrócimy jutro o 13:50.
2: Koncert w porze lunchu.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Klaudia Baranowska, a nasz program realizuje Wojciech Ciarka. Zaczynamy cały tydzień koncertów w porze lunchu. Odwiedzimy Herne w Niemczech, festiwal Wiertianescu i rumuńskie Ateneum w Bukareszcie. I właśnie tam, w tej jednej z najbardziej rozpoznawalnych sal koncertowych Europy Środkowo-Wschodniej, słynącej z wyjątkowej akustyki i bogatej tradycji wykonawczej, 11 listopada ubiegłego roku wystąpił Il Gardelino, belgijski zespół muzyki dawnej, który istnieje od 1988 roku. Wtedy właśnie grupę założyli oboista Marcel Poncele i flecista Jan de Wiene. Oni również poprowadzili zespół w Bukareszcie i przedstawili program, który był właściwie przekrojem późnobarokowej muzyki instrumentalnej od twórczości Jana Sebastiana Bacha przez mniej znanego, lecz cenionego w XVIII wieku Johanna Joachima Agrela, aż po kompozycje Johanna Friedricha Fascha i Antonia Vivaldiego. To repertuar, który ukazuje bogactwo europejskich stylów włoskiego, niemieckiego, francuskiego i różnorodność form od koncertu solowego po sonatę triową. Na początek zabrzmiał utwór szczególny, koncert na obój, skrzypce, smyczki i basso continuo c-moll Jana Sebastiana Bacha. U Schmidera to pozycja 1060 R. Jest to rekonstrukcja koncertu, który pierwotnie przeznaczony był na instrumenty melodyczne, najpewniej właśnie obój i skrzypce, a zachowała się natomiast jego późniejsza wersja na dwa klawesyny, oznaczona numerem 1060. Dla Bacha takie przekształcenia były czymś zupełnie naturalnym. Często wracał do swoich utworów, opracowując je na nowo w innych wersjach instrumentalnych. W tej odsłonie szczególnie wyraźnie słychać dialog obu instrumentów równorzędnych, prowadzących narrację raz wspólnie, raz naprzemiennie. To muzyka oparta na równowadze między liniami solowymi, a zespołem między precyzyjną konstrukcją, a swobodą frazy. Posłuchajmy, jak ten dialog prowadzili muzycy zespołu Il Gardelino. Na oboju Marcel Poncele, na skrzypcach Joanna Chuszcza.

Tak zabrzmiał koncert na obój, skrzypce, smyczki, basso continuo, c-moll Jana Sebastiana Bacha, u Schneidera, pozycja 1060R. 11 listopada 2025 roku w Bukareszcie tak było, w interpretacji zespołu Il Gardelino. To muzyka, w której kontrapunkt i ekspresja pozostają w idealnej równowadze, a każda partia zachowuje własny charakter. Ten sposób myślenia o koncercie jako przestrzeni spotkania, współzawodnictwa instrumentów prowadzi nas ku kolejnemu ogniwu programu, który zespół Il Gardelino zaprezentował w ubiegłym roku w Bukareszcie, choć jego język muzyczny będzie już wyraźnie odmienny. Po Bachu zabrzmiał koncert op. 4 numer 2 Johanna Joachima Agrela, twórcy, który doskonale ilustruje przemiany stylu europejskiej muzyki instrumentalnej w połowie XVIII wieku. Urodził się w 1701 roku w Östergötland w Szwecji, a swoją edukację muzyczną rozwijał w Niemczech, m.in. w Kassel. Najważniejszy etap jego działalności związany był jednak z Norymbergą, gdzie od lat 30. XVIII wieku pełnił funkcję dyrektora muzycznego miasta i kierował życiem koncertowym. To właśnie tam powstała znaczna część jego twórczości instrumentalnej, symfonii, koncertów, muzyki kameralnej, opublikowanej i rozpowszechnianej w całej Europie. Agrel należy do pokolenia kompozytorów stojących na styku epok. Jego muzyka wyrasta jeszcze z tradycji baroku, ale wyraźnie zapowiada już estetykę stylu galant. Oznacza to odejście od gęstej polifonii na rzecz bardziej przejrzystej faktury, symetrycznej budowy fraz i wyeksponowanej, łatwiej przyswajalnej melodii. Jednocześnie nie znika element wirtuozerii, przeciwnie, zostaje on wpisany w nowy, bardziej elegancki idiom. Przed nami już teraz koncert op. 4 numer 2 Johanna Joachima Agrela w interpretacji zespołu Il Gardelino.

zespół Il Gardellino i w ich interpretacji zabrzmiał koncert opus 4 numer 2 Johanna Joachima Grela, szwedzkiego kompozytora, który przez większą część życia związany był z Norymbergą, gdzie działał jako dyrektor muzyczny miasta. Należał do kompozytorów, których twórczość była w swoim czasie szeroko rozpowszechniona drukiem, co świadczy o jej popularności i przystępności. Dziś jego muzyka powraca przede wszystkim dzięki zespołom specjalizującym się w wykonawstwie historycznym, jak Il Gardellino. Tak było 11 listopada ubiegłego roku w Bukareszcie. Pozostajemy jeszcze w kręgu niemieckiej kultury muzycznej, ale cofamy się teraz w stronę późnego baroku. Przed nami koncert na flet traverso, obój i smyczki Johanna Friedricha Fascha, kompozytora działającego na dworze w Zerbst, gdzie od 1722 roku pełnił funkcję kapelmistrza. Fasch był twórcą niezwykle cenionym w swojej epoce. Jego muzykę wykonywano m.in. w Dreźnie, Lipsku, a rękopisy krążyły szeroko po Europie. W jego muzyce, w jego twórczości spotykają się wpływy włoskie, szczególnie z żywiołowości, rytmicznej w formie koncertu, z niemiecką skłonnością do bogatszej faktury i wyraźniejszej pracy motywicznej. W kompozycji, której za chwilę posłuchamy, istotną rolę odgrywa dialog między fletem traverso i obojem, instrumentami o odmiennych barwach, które u Fascha prowadzą rozmowę bardziej złożoną i skontrastowaną niż w stylu galant. Posłuchamy tego utworu w wykonaniu zespołu Il Gardellino w partiach solowych Jan de Vine na flecie traverso i Marcel Poncele na oboju.

koncert na Flet Traverso Obój i Smyczki Johanna Friedricha Fascha. Muzyka, w której wyraźnie słychać jeszcze barokową energię i zamiłowanie do kontrastu, a zarazem dużą wyobraźnię brzmieniową w prowadzeniu partii instrumentów solowych. To wykonanie koncertowe zespołu Il Gardelino z Bukaresztu z 11 listopada ubiegłego roku. Po tej koncertującej formie przeniesiemy się teraz w świat muzyki bardziej kameralnej, choć nie mniej ekspresyjnej. Zabrzmi sonata triowa D-moll La Folie Antonia Vivaldiego, Uriama pozycja 63. Jedno z najbardziej efektownych opracowań słynnego tematu, który przez stulecia inspirował kompozytorów w całej Europie. La Folia to w istocie ciąg wariacji opartych na powtarzającym się schemacie harmonicznym i charakterystycznym rytmie, pozwalający wykonawcom na popis zarówno wirtuozerii, jak i wyobraźni interpretacyjnej. U Vivaldiego forma ta nabiera szczególnego rozmachu. Zmienność nastrojów, kontrasty dynamiki i tempa, także bogactwo figuracji sprawiają, że każda kolejna wariacja odsłania inny aspekt tego samego materiału muzycznego. Przed nami La Folia Antonia Vivaldiego w wykonaniu zespołu Il Gardelino.

całej Europy. Za nami interpretacja koncertowa zespołu Il Gardelino z 11 listopada 2025 roku z Bukaresztu. Piękny program za nami, który pokazał bogactwo późnobarokowej muzyki instrumentalnej, różnorodność form, stylów i zestawy instrumentów, które prowadziły ze sobą dialog w kolejnych utworach. Na zakończenie zabrzmi jeszcze krótki fragment Vivaldiego w wykonaniu belgijskich muzyków. To ich wizytówka. Nieprzypadkowo też nazwa zespołu Il Gardelino, czyli Szczygieł, nawiązuje do jednego z najsłynniejszych koncertów Vivaldiego, w którym flet naśladuje śpiew tego ptaka. Zapraszam na jutro na koncert w porze lunchu. To będzie występ zespołu Tasto Solo. Podróż w świat wyrafinowanej muzyki Ars Subtilior. A teraz ponownie zespół Il Gardelino i fragment koncertu Antonia Vivaldiego, Urioma, pozycja 541. Tak, żegnam się z Państwem na dziś. Klaudia Baranowska, do usłyszenia.

0: Nowa Polska. Nowa Polska.
1: Cały czas słuchają Państwo Dwójki przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na spotkanie z Aleksandrą Słysz, kompozytorką, której muzyka łączy w jedno chaos i porządek. A jest tak, dlatego że natura, w tym natura dźwięku, wykracza mocno poza racjonalne porządki, jakie królowały w muzyce przez ostatnie stulecia. Natura i naturalność harmonii będzie dziś odmieniana przez wszystkie przypadki, a samo pojęcie harmoniczności jest kluczem do muzyki naszej bohaterki. A Ola Słysz już za chwilę do mnie dołączy.

0: Aleksandra Słysz urodziła się w 1995 roku w Ełku. W Poznaniu studiowała reżyserię dźwięku i kompozycję. Jednak dla jej sposobu myślenia najważniejsze były studia w Sztokholmie, gdzie poznała między innymi słynny instrument elektroakustyczny Bukle 200. To tam artystka zaczęła badać dogłębnie możliwości komponowania muzyki w systemie zwanym just intonation, czyli mikrotonowym. Historycznie wywodzi się on ze spektralizmu, jednak każdy twórca czujący naturalną harmoniczność dźwiękowych połączeń tworzy nieco inną muzykę. Dziś posłuchamy dwóch utworów Oli Słysz. Artystka opowie o pracy nad nimi, a zaczniemy od studia eksperymentalnego Polskiego Radia, którego instrumenty trafiły do Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i to tam spotkałam się z Olą, która na instrumenty studia eksperymentalnego przygotowała pierwszy po ponad 20 latach utwór. Mówi kompozytorka.
1: Studia eksperymentalne Polskiego Radia stanowi absolutną podstawę i trzon polskiej historii muzyki elektronicznej. Jest to jedne z pierwszych studiów, pierwsze oczywiście w Polsce, jedno z pierwszych w Europie i na świecie. W następnym roku będzie 70. rocznica stworzenia tego studia, które na początku świetnie sobie radziło, później w 2004 roku zostało zamknięte. No i teraz staramy się, oczywiście głównie nie ja, ale też bardzo staram się do tego nawoływać, żeby docenić właśnie to, jak ogromny kawał polskiej historii teraz wykorzystujemy. Te wszystkie instrumenty, które tworzyły wcześniej studia eksperymentalne Polskiego Radia, są urządzeniami wiekowymi, które naprawdę dobrze im robi, jak się je wykorzystuje. A jeśli się ich nie wykorzystuje, zaczynają się psuć. Ogromną tragedią by było, gdybyśmy teraz, kiedy już mamy wszelkie narzędzia, te instrumenty przy tutaj współpracy Polskiego Radia z Muzeum Sztuki Nowoczesnej znajdują się już w muzeum. Są osoby, które są niesamowicie zaangażowane w ten projekt. I teraz dosłownie ostatnią kropką nad i jest dokończenie infrastruktury, która umożliwi pracę, a wiem sama, że kompozytorzy nie tylko z Polski, kompozytorki nie tylko z Polski, ale z całego świata są zainteresowani, bo właśnie to jest ta ogromna historia, którą wydaje mi się my nie doceniamy aż tak mocno, jak inni doceniają poza granicami naszego kraju. Studio IMS w Szwecji, JRM w Paryżu, Kolonia. Paweł Nowożycki, który właśnie odpowiada za studio, jest w kontakcie z ogromną ilością ludzi i artyści też do mnie piszą na Instagramie, jak wrzucam jakiś film z tej mojej rezydencji. Wow, gdzie to jest? Czy można tam przyjechać pracować? Wspaniałe narzędzia. Od kiedy to będzie? Ja nie mogę im nic powiedzieć, ponieważ właśnie ten finalny etap nie jest zamknięty. Więc mam nadzieję, że coś się wydarzy i że uda się zamknąć ten projekt, skończyć naprawdę już ostatnią, prostą, czyli adaptację akustyczną jednego pomieszczenia, w którym się te narzędzia znajdują. I jestem przekonana, że to po prostu przyniesie tak ogromny prestiż i miastu, i całej Polsce. Wiele, wiele osób z różnych instytucji chciałoby przyjechać i tu pracować.
0: Oj tak, trzeba docenić to, co mamy. A mamy światową markę, jaką jest Studio Eksperymentalne Polskiego Radia. W przyszłym roku obchodzić będziemy 70. urodziny SEPR-u. Tak w skrócie mówimy o studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Nie wszystko jeszcze jest gotowe, by w pełni świętować sukces polskiej muzyki eksperymentalnej. Brakuje jeszcze pieniędzy. Ale Ola Słysz pracowała już na trzech instrumentach ze studia, skomponowała na nie piękny utwór. I zanim zaproszę Państwa do wysłuchania orkiestrowej muzyki Oli, skomponowanej dla Sinfonietty Krakowi oraz najnowszego utworu ze studia IMS w Sztokholmie, nie mogę się powstrzymać, by nie opowiedzieć o instrumentach studia eksperymentalnego, na których po latach pracowała, ożywiając je, Aleksandra Słysz.
1: Mój występ skupia się tak naprawdę na trzech instrumentach. chyba najbardziej takich wizytówkowych instrumentach Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. Oczywiście mam na myśli Moog Model 35, czyli ogromny, drewniany instrument wielkości po prostu ogromnego biurka z jakimś takim zadaszeniem z lat 70. bodajże, który ma bardzo dużo gałek i bardzo dużo wejść do kapelków i tam można go tak zwanie patchować, czyli łączyć właśnie te różne wejścia z wyjściami, żeby tworzyć dźwięk. Drugim instrumentem jest Polimóg. Jest to tak naprawdę instrument z klawiaturą, więc polifoniczny, jak sama nazwa wskazuje. Bardzo podobna do tych klawiatur, które często gdzieś możemy znaleźć dzisiaj, z różnymi ilościami różnych barw i możliwością zmiany tego dźwięku, który generuje, i również IMS VCS3, czyli chyba najmniejszy z tych wszystkich instrumentów wielkości dużej walizki. On ma w ogóle swojego odpowiednika Synthi, który jest właśnie instrumentem, który powstał w walizce, więc docelowo miał być właśnie instrument, który można zamknąć, wziąć w rękę i pojechać z nim grać w świat. I to są trzy główne instrumenty, które wykorzystuję w trakcie tego występu.
0: Już przygotowujemy się do obchodów 70-lecia Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia. My, Polskie Radio, planujemy zamówić nowy utwór na wymienione przez Olę instrumenty. Pracować na nich będą kompozytorzy najmłodszego pokolenia. A teraz wracamy już do utworów Aleksandry Słysz, które zaplanowałam do dzisiejszej audycji. Pierwszy z nich to Pure Voices na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Utwór z 2023 roku. Właśnie ukazał się na płycie. Utwór, w którym harmonika rozpisana na mikrodrgnienia i mikroodchylenia, pełna subtelnych gestów, które zmuszają słuchacza do uważności. Harmonika utworu utrzymana jest w systemie Just Intonation, czyli strojenia naturalnego.
1: Badam to sobie po swojemu, wychodzę poza równomierną temperację, ale to jeszcze nie jest w żadnym stroju konkretnym, tylko bardzo intuicyjnie prowadziłam tę harmonię. Pierwszym utworem, w którym faktycznie usiadłam z tabelkami i zaczęłam sobie rozpisywać ten system, to jest Pure Voices, napisane na zamówienie Sacrum Profanum, wykonane w 2023 roku z Sinfonietą Krakowią. Pure Voices to utwór na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Warstwa elektroniczna jest wcześniej nagrana i dostosowuje głośności różnych warstw tej elektroniki. Natomiast reszta pozostaje w rękach Sinfonietty Krakowi, która do tej pory wykonywała przepięknie ten utwór. Wykonaliśmy już go parę razy. Teraz ponownie szykujemy się na kolejne wykonanie w Berlinie w trakcie festiwalu The Infinite Now, który jest współorganizowany przez nasz polski festiwal Unsound i berliński Atonal. Przeznaczony jest na orkiestrę smyczkową. Muszę przyznać szczerze, że teraz nie do końca pamiętam, ile jest instrumentów w orkiestrze, natomiast każdy z głosów jest potraktowany dość indywidualnie. Są miejsca unisono, czyli grania wspólnie, natomiast jest też bardzo dużo dywizji, czyli właśnie każdy głos w pulpicie gra trochę coś innego. Jeśli chodzi o takie właśnie techniczne zastosowanie tego Just Intonation, czyli tego systemu naturalnego strojenia, jeśli dobrze pamiętam, może jest jedno miejsce, w którym nie występuje flażolet naturalny, a tak cały utwór jest zbudowany o flażolety naturalne i glissanda, które dzieją się pomiędzy właśnie tymi flażoletami bądź pustymi strunami. Także to właśnie zastosowanie pustych strun i flażoletów pozwala mi trzymać ten szkielet i być pewną, że orkiestra ma podstawę do tego, żeby też być pewnym, że wykona ten strój poprawnie, no bo też oczywiście teraz te systemy nierównomiernej temperatury stają się coraz bardziej popularne, natomiast oczywiście jeszcze jakiś czas temu może aż tak nie były, zaczynały być, natomiast wielu muzyków nie ma tej praktyki, więc to jest zrozumiałe, że to jest dość duże rzucanie ich na głęboką wodę, jeśli ktoś wcześniej nie miał do czynienia z w ogóle z muzyką mikrotonową, to raczej na pewno, jeśli jest zespół od wykonywania muzyki współczesnej, natomiast właśnie takie bardzo dokładne strojenie naprawdę do takich mikroodległości jest bardzo trudne i też wiem, że to moim zadaniem jest jako kompozytorki umożliwić logiczne podejście też do tego, a nie tak rzucać sobie z głowy jakieś często częstotliwości i wierzyć, że osoby grające w orkiestrze w ogóle jeszcze, no bo solistycznie może to jest trochę łatwiej, natomiast jeszcze w orkiestrze do tego, to myślę, że graniczy z cudem. Moim zadaniem tutaj było właśnie, żeby umożliwić im jakąś taką przestrzeń, w której oni też będą pewni, że grają odpowiednie dźwięki i że mogą się wsłuchiwać jakoś w konkretne częstotliwości, te wysokości dźwięku. To gdzieś tam jest takim główną podstawą tego utworu.
0: Tak, rzeczywiście. Muzycy orkiestrowi przyzwyczajeni do stroju równomiernie temperowanego mogą mieć problem z dostrojeniem detali systemu mikrotonalnego, zwanego, przypomnę, just intonation. To jest już ogólno przyjęte określenie do stroju naturalnego, który ma silne związki z francuskim spektralizmem. Tak naprawdę największą pracę wykonali spektraliści w latach 70. badający budowę dźwięku. Just intonation jest kolejnym krokiem i koncentracją na harmonii, brzmieniu i minimalistycznych, płynnych zmianach. To jeżeli chodzi o warstwę orkiestrową utworu Aleksandry Słysz. W Poor Voices jest jeszcze elektronika. Jednak dla tych z Państwa, którzy potrzebują nieco bardziej precyzyjnej informacji na temat procesów stojących za pięknym, minimalistycznym brzmieniem tego utworu, proszę posłuchać opowieści kompozytorki na temat jej badań i eksperymentów natury matematycznej.
1: Jakbym otworzyła teraz swój komputer, to bym ci pokazała te wszystkie tabelki, które zawsze noszę ze sobą, w których mogę sobie szybko obliczyć częstotliwość dźwięku i ile to jest odchylenia centów, czyli właśnie odchylenia w górę lub w dół od tej równomiernej temperacji, która jest na klawiaturze fortepianu. Natomiast myślę, że nie ilość, a jakość ma tutaj dla mnie znaczenie i to, w jakich akordach się to wszystko porusza, bo często te moje systemy tak naprawdę dzielę sobie na różne koła kwintowe. Wyobraźmy sobie na przykład trzy dźwięki C, G, D. One są ze sobą w relacji idealnej kwinty 502 centy. To jest dokładne wyliczenie właśnie w nierównomiernej temperacji, naturalna kwinta. I te trzy kwinty stanowią jedną część koła kwintowego i później na przykład od tego C wprowadzam jakieś odchylenie o, załóżmy, 33 centy. No więc to jest jakaś tam relacja i później to kolejne koło kwintowe buduję od tego właśnie C kolejnego. No więc jest dużo takiej matematyki i tak naprawdę ten cały system to jest układanie różnych współbrzmień, które też bazują na naturalnych, harmonicznych, które znajdujemy w dźwiękach. Najważniejszą częścią tego systemu jest to, by właśnie poruszać się o jakieś naturalne, harmoniczne, które i tak występują w tym dźwięku i je traktować jako jakieś nowe podstawy do budowania kolejnych współbrzmień.
0: To jest mikroharmonia, to jest wkraczanie w brzmienie, w charakter utworu, bo te wszystkie wyliczenia to jest tak, jakbyśmy w wierszu mówiły, że wiersz ma takie sylaby, coś tam, coś tam. To jest tylko podstawa, prawda? A chodzi o coś dalej, głębiej, więc o co tam głębiej chodzi?
1: No oczywiście chodzi o ładunek emocjonalny między innymi, które te harmonie niosą, które według mnie nie są do uzyskania w równomiernej temperacji. Mój ulubiony interwał to jest septymowe odległości właśnie w tych strojach. Ta septyma, która jest odchylona około właśnie 30 centów, budując na przykład od C do B taką septymę, która jest niżej o te 30 centów, czyli jedną szóstą, dobrze myślę, tonu mniej więcej niż ta klasyczna septyma. To jest po prostu przepiękne współbrzmienie. I gdzieś jest mnóstwo takich pięknych współbrzmień, które według mnie wprowadzają jakiś taki bardzo subtelny kolor, zmianę koloru do dźwięku. Naturalne systemy strojenia, co sama nazwa też trochę pokazuje, one są dla nas naturalne. One bazują na właściwościach fizycznych, które są wokół nas, na podstawie których zbudowane jest nasze ucho, w ten jaki sposób słyszymy, więc one z jakiegoś powodu po prostu siadają w nas w bardzo naturalny sposób. Systemy naturalne pozwalają nam w jeszcze dokładniejszy sposób te wszystkie jakości dźwiękowe wykorzystać.
0: I tę wypowiedź Aleksandry Słysz należałoby oprawić i wywiesić na ścianie. To jest kwintesencja wartości stroju naturalnego. Uwodzenia nas przez muzykę w stroju naturalnym, bo ta muzyka nas uwodzi, tak myślę. A dlaczego? Bo jest naturalna, czyli prawdziwa. Taka jak wszystko wokół nas. Jest jak powrót do źródeł. Sporo jeszcze rozmawiałyśmy z Olą o warstwie elektronicznej utworu, jednak tu w rozmowie z artystką na antenie Dwójki postawię już kropkę, by wysłuchać utwór Poor Voices na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Grać będzie orkiestra Sinfonietta Krakowia pod dyrekcją Michała Krężlewskiego, a elektronikę realizuje kompozytorka.

0: To był utwór Poor Voices Aleksandry Słysz na orkiestrę smyczkową i elektronikę. Utwór z 2023 roku grała Orkiestra Smyczkowa Sinfonietta Krakowia. Elektronikę przygotowała oczywiście kompozytorka, a całość prowadził Michał Krężlewski. Utwór powstał na zamówienie Sacrum Profanum i podczas tego festiwalu miał swą premierę w listopadzie 2023 roku. I jeszcze jeden utwór, najnowszy, zrealizowany w Sztokholmie w studiu IMS, przedstawię dziś Państwu w audycji cyklu Nowa Polska. I Carry the Strand, utwór, który jest wyrazem bezsilności artystki w obliczu zawieruchy, jaka ogarnęła w ostatnich latach świat, ale też próbą zrobienia czegoś konstruktywnego. I Carry the Strand wkrótce ukaże się na płycie, a dochód z jej sprzedaży ma wesprzeć organizację Lekarze bez Granic, którzy pojawiają się w najbardziej zapalnych miejscach świata, by ratować ludzkie życie, by zmniejszać cierpienie. Polecam Państwu bardzo gorąco śledzenie działalności Aleksandry Słysz w tym zakresie. Polecam zapamiętanie tytułu tego utworu, I Carry the Strand, a my, zanim posłuchamy utworu, oddajmy jeszcze głos kompozytorce.
1: To poczucie bezradności stwierdziłam, że chcę jakoś przekuć i coś z tym zrobić i pomóc trochę sobie, ale może przyczynić się do czegoś dobrego. To zamówienie, które napisałam dla szwedzkiego radia i ono też właśnie powstawało, jak byłam w Szwecji na rezydencji w IMS w sierpniu poprzedniego roku. Miałam tam w ogóle pracować nad czymś kompletnie innym, ale dwa dni udało mi się zabukować studio, w którym jest właśnie przepiękny system modularny, czyli taki ogromny instrument, też dużej wadze historycznej, Buchla 200. To jest przepiękny instrument, który jest bardzo potężny i gdzieś tam właśnie zaczęłam z nim pracować. Miałam pracować nad innym projektem, ale gdzieś z tyłu głowy też wiedziałam, że zaraz będę pisać zamówienie dla szwedzkiego radia i że dam sobie popracować z tym instrumentem, może to się do czegoś przyda. I zaczęłam z nim pracować i dosłownie po prostu nie wiem, kiedy tak szybko udało mi się stworzyć jakiś taki szkielet kompozycji, bo to naprawdę no, zajęło mi dwa dni. Zazwyczaj praca nad utworami zajmuje mi bardzo dużo czasu, ja sobie do nich wracam. I oczywiście to nie było tak, że w dwa dni zamknęłam kompletnie tę kompozycję, natomiast no, zazwyczaj budowanie tego szkieletu, to ja zanim zacznę go budować, to jeszcze po prostu tygodnie siedzę nad jakimiś tam kartkami, sobie układam rzeczy w głowie. A tu bardzo intuicyjnie po prostu zaczęłam pracować z tym instrumentem i bardzo szybko jakoś tak mi to wyszło i to po prostu w okamgnieniu połączyły mi się w te wszystkie kropki. Dalej oczywiście właśnie pracowałam nad tym zamówieniem, bo premiera tego utworu była na początku 2026 roku. Jak większość procesów chyba w moim życiu, to wszystko po prostu tak się potoczyło bardzo intuicyjnie i naturalnie. Od początku ta myśl się pojawiła, że może to jest sposób na to, żeby sobie poradzić właśnie z tym wszystkim, co się dzieje wokół, a z drugiej strony też właśnie jakoś nadać temu jakiś większy sens. Po skończeniu pracy nad utworem napisałam do swojego wydawcy Christiana DeVito, który prowadzi włoską wytwórnię Superpunk, bo rozmawialiśmy już jakiś czas temu, żeby może coś znowu wydać wspólnie. Zaproponowałam mu ten utwór i powiedziałam, że bardzo mi zależy na tym, żeby to jest materiał cyfrowy, nie wymaga od wydawcy zaangażowania też finansowego. Więc poprosiłam go, czy byłby otwarty na to, żeby właśnie wszystkie środki zebrane z tej sprzedaży przeznaczyć na szczytny cel. Zależało mi na tym, żeby wesprzeć organizację Doctors Without Borders, czyli Lekarze bez Granic. To jest instytucja, która działa na całym świecie i wspiera właśnie osoby w kryzysach wojennych. Jest tam w tych najbardziej zaognionych krajach, pracuje na całym świecie, pomaga głównie w zaopatrzeniu medycznym, ale nie tylko, właśnie w tych miejscach, gdzie dzieje się źle dla drugiego człowieka.
0: I Carry the Strand. Utwór Oli Słysz powstał w Sztokholmie w oparciu o wcześniejsze nagrania z Poznania Anny Szmatoły i Bartka Millera, znakomitych poznańskich muzyków, którzy wykonali dźwięki na wiolonczeli, na gongach, na tom-tomach. No i do tego oczywiście praca na słynnym elektronicznym instrumencie w Sztokholmie. Przed nami I Carry the Stand.

I Carde Stand. Najnowszy utwór Aleksandry Słysz wieńczy spotkanie z tą kompozytorką w cyklu Nowa Polska. Ewa Szczecińska, bardzo dziękuję. Do usłyszenia.

0: Poezja ukraińska w dwójce.
1: Posłuchajmy dziś jednego z wierszy, które uświadamiają nam, od jak dawna toczy się wojna między Rosją i Ukrainą. Przekład Anety Kamińskiej czyta Mariusz Bonaszewski.
2: Maksym Krywcow, bez tytułu. Pewnego razu, jakoś na wiosnę 2014, zasnąłem. Kilka lat się nie budziłem. Sny miałem zaśnieżone i zimne, jak rączki zabitego pod Izjumem. Pewnie do tej pory się nie obudziłem. Znowu zasnąłem w tym długim, jak dorosły połos, śnie. Tu jest dużo krwi, tyle ile imion, tyle drzew, tyle. Pamiętam, jak wracałem z rotacji przez Dniepr, brudny i głodny, jak górnik podczas długiej roboczej zmiany. Dworzec w Dnieprze był wtedy jak rękawiczka, jak w lipcu plac Karta do Rachowa, ciemny i brudny, jak rynek Dzikiego w Równym przed 1 września. Zamówiłem kebab z kiełbaskami myśliwskimi. Chłopak, u którego go zamówiłem, opowiedział, że jest z Syrii, że przyjechał do nas ukryć się przed wojną, ale ona dobrze szuka wchowanego. Zabrałem kebab i podziękowałem. Chłopak patrzył na mnie spokojnie i cicho, tak jak się patrzy na poranną mgłę czy przez okno pociągu. Przed wojną nie da się uciec, pomyślałem. I Usain Bolt nie ucieknie, i Gepard nie ucieknie, i samochód sportowy, i poseł, którego złapano na korupcji. Poza tym wojna to nie sen, nie życie, tylko to, co było przed życiem, nie mgła i nie kwiaty. Poza tym wojna to nie tort, dla wszystkich jej wystarczy, pomyślałem. Patrzyłem przez okno pociągu, spokojnie i cicho. Podróż, która nazywa się wojną, trwała. Sen, ten długi, przeklęty sen, zimny, jak twarz zabitej pod Izjumem, trwał, trwa, będzie trwał. Nie będę nawet prosił, żeby mnie obudzić. 2022.

0: Dwójka jesteś na miejscu. Filip Żaruski.
1: Przed mikrofonem Aldona Łaniewska-Wołk. Witam Państwa ponownie i zapraszam na wiadomości kulturalne. Kompozycje między innymi Rossiniego, Respighiego i Dworzaka zabrzmią podczas wieczoru, w którym historia orkiestry Polskiego Radia spotka się z jej teraźniejszością. W sobotę w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie odbędzie się koncert zatytułowany Ludzie Orkiestry. Na wydarzenie zaprasza szef zespołu Kajetan Prochyra.
2: Bardzo mi zależy na tym, żeby pokazywać, że orkiestra to nie są tylko roboty do grania, albo to nie jest tylko masa ludzi we frakach i w czarnych strojach, tylko jest to spotkanie kilkudziesięciu osobowości, życiorysów, doświadczeń, pomysłów na muzykę, którzy chcą robić rzeczy razem. Koncert otworzy koncert fagotowy Gioachino Rossiniego i solistą w tym koncercie będzie Michał Wawrzyniak, czyli nasz muzyk, muzyk naszej orkiestry, prowadzący grupę fagotów.
1: Podczas koncertu diamentową batutą uhonorowany zostanie Wojciech Rajski, dyrektor Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie w latach 1993-2006. Artysta powróci do studia imienia Witolda Lutosławskiego, by ponownie poprowadzić orkiestrę. W pierwszej części koncertu za pulpitem dyrygenckim stanie Bassem Akiki. Tymczasem Gminna Biblioteka Publiczna w Chmielnie zaprasza na spotkanie z Dorotą Karaś, autorką niedawno wznowionej biografii Cybulski Podwójne Salto. To w Chmielnie, pomorskiej miejscowości letniskowej, słynny aktor ponad ćwierć wieku temu wziął ślub z Elżbietą Chwalibóg. Zależało mi na pokazaniu w książce dwoistości i niejednoznaczności postaci Cybulskiego, zbudowanej ze sprzeczności, podkreśla Dorota Karaś.
3: Kiedy ludzie opowiadali mi o Cybulskim, to starałam się wychwycić takie momenty, kiedy jakby właśnie coś tam pękało w tej jego osobowości. I to był jakiś taki rys jego charakteru, który mu towarzyszył, że był samotny pośród ludzi. Co ciekawe, ten motyw występuje między innymi w filmie Salto. Jestem wśród ludzi, potrafię ich uwieść, ale jednocześnie jestem kompletnie przez nich niezrozumiany. Ciekawe jest takie porównanie, że Cybulski, Konwicki i Wajda byli niemalże tym samym rocznikiem. Kiedy myślimy o Konwickim czy o Wajdzie dzisiaj, to oczywiście widzimy figury mędrców, doświadczonych, zrealizowanych twórców. Kiedy myślimy o Cybulskim, on zatrzymał się w czasie, zatrzymał się w roku 67, kiedy zmarł i ta tragiczna śmierć na pewno ogromnie zbudowała jego legendę.
1: Spotkanie z Dorotą Karaś rozpocznie się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Chmielnie o 17. Po rozmowie zaplanowano pokaz filmu Do widzenia do jutra w reżyserii Janusza Morgensterna z jedną z najbardziej znanych ról Zbyszka Cybulskiego. Kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni oraz wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość. To tematy wypracowań, z których jeden musieli wybrać dziś maturzyści zdający egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Zdający musieli odwołać się do lektury obowiązkowej lub innego utworu literackiego oraz wybranych kontekstów. Niektórzy abiturienci ze Szkoły w Chmurze, którzy przystąpili do matury na Stadionie Miejskim w Poznaniu, odłożyli długopisy jeszcze przed upływem regulaminowych 240 minut.
4: Nie wydaje mi się, żeby była jakoś bardzo trudna w tym roku, z mojej perspektywy. No dużo lektur i takich, typowy polski.
5: A jak przed jutrem?
4: Mniejszy stres niż dzisiaj. Matematyka to jednak logika sama. Raczej nie wiem, raczej się tak bardzo nie stresuję.
6: To jakoś dałem radę. Myślę, że będzie dobrze, przynajmniej na 30% myślę.
7: Teraz będę się głównie cieszyć z tego, że już to mam za sobą przede wszystkim. Była na poziomie, myślę, że takich próbnych matur. Nie powiedziałabym, żeby jakoś specjalnie była łatwiejsza od niej.
8: Nie było źle. Polski to łatwizna.
1: Oczywiście, że polski to łatwizna. Jutro abiturientów czeka egzamin z matematyki. Blisko 6 tysięcy euro, czyli około 24 tysięcy złotych, zebrano na rzecz zabytkowego cmentarza na Rossie w Wilnie. W długi weekend trwała tam kwesta organizowana przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.
9: Prezes komitetu Dariusz Żybort mówi Polskiemu Radiu, że w tym roku planowana jest renowacja około 20 zniszczonych nagrobków.
10: Pomnik może kosztować w granicach od 2, a nawet czasem i do 10 tysięcy euro, ale na jeden albo na dwa pomniki te pieniądze zostaną wykorzystane.
9: W zbiórce tradycyjnie wzięli udział harcerze, a po raz pierwszy dołączyli do nich także wolontariusze z pierwszego założonego na Litwie hospicjum imienia błogosławionego Michała Sopoćki w Wilnie.
11: Jesteśmy wszyscy razem, jesteśmy tak zwaną jedną rodziną, po prostu pomagamy, by ta historia trwała jak najdłużej.
9: Mówi wolontariuszka Iwona Górska. Kwesta odbyła się tradycyjnie w długi weekend, kiedy Wilno licznie odwiedzają turyści z Polski. Cmentarz na Roście to najstarsza wileńska nekropolia. Spoczywają tu m.in. polscy artyści, żołnierze, uczestnicy Powstania Styczniowego, a także serce marszałka Józefa Piłsudskiego. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Tak kończymy ostatnie dziś wydanie Wiadomości Kulturalnych. Kolejne jutro o godzinie 7. Tymczasem informacje ze świata kultury znajdą Państwo na naszej stronie dwójka.polskieradio.pl.
5: Reklama.
11: Spotkaj się z wielką sztuką, z mistrzami aktorstwa, z samym sobą. 66. Kaliskie Spotkania Teatralne. Festiwal Sztuki Aktorskiej. 19 spektakli, ponad 100 ról aktorskich. Kalisz 18 kwietnia, 16 maja. Główny sponsor MTM Consulting Developer. Platynowy sponsor Calmedica.
12: Laureat ponad 30 konkursów. Półfinalista ostatniego konkursu chopinowskiego, na którym zdobył Nagrodę Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków. Jehuda Prokopowicz. Dla dwójki wystąpi dwukrotnie. Zapraszamy na koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Dwa programy, w których oczywiście dominować będzie muzyka Chopina. Ponadto usłyszymy utwory Mozarta, Lista i Bartoka. 11 maja, godzina 18 i 20. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl. Czarnobyl. Katastrofa, która wstrząsnęła światem i do dziś budzi strach. Co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy? Kto wiedział więcej niż powinien i dlaczego milczał?
13: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
12: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Posłuchaj relacji świadków, archiwalnych nagrań i faktów, które zmieniają wszystko. Zanurz się w historię, której nie opowiedziano do końca. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Czarnobyl. Prawdziwa historia. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowany światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio.
14: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
12: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradiobilety24.pl.
15: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
16: Amerykańscy żołnierze opuszczą Niemcy. Czy trafią do Polski? Prezydent chce nowej konstytucji. Jakie są szanse na jej uchwalenie? Dieta Cud. Fakty i mity w leczeniu otyłości.
15: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
5: Reklama.
17: 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry, witamy serdecznie. Jest poniedziałek, 4 dzień maja, to jest 124 dzień roku. Słońce w znaku byka zajdzie dziś o godzinie 26, a imieniny obchodzą Florian, Grzegorz, Michał, Monika i Władysław. Życzymy Państwu wszelkiej pomyślności, a strażakom tylu powrotów, co wyjazdów. Elżbieta Malinowska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Zapraszamy serdecznie do godziny 18, a zajrzymy dziś m.in. do Bydgoszczy, gdzie trwa festiwal operowy.
18: Ta niedobry mama, ci co dowiedzała, wzała nozi kwestry i kwiaty zerżnęła!
17: Być może państwo te kwestie zrozumieli, być może też rozpoznali państwo głos znakomitej aktorki. Jeśli nie, to za kilka minut pomożemy w rozwikłaniu tej zagadki. Później porozmawiamy o kolejnym już 17. Międzynarodowym Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2026. To jedno z najważniejszych w Polsce międzynarodowych spotkań chórów akademickich. Przyjeżdżają oczywiście zespoły z kraju, ale też z zagranicy. O samym festiwalu, a także o prawykonaniu utworu Zuzanny Falkowskiej On Off, które to prawykonanie zwieńczy tegoroczny festiwal, opowiedzą nasi goście Anna Komendzińska i Grzegorz Sikorski. To spotkanie dziś po godzinie 16.30. Potem zabierzemy państwa do Niemiec, do Kolonii, do Witten. O organizowanych tam festiwalach opowie Dorota Kozińska. To spotkanie jeszcze przed godziną 17. Później zajrzymy do Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Balet Androidy z muzyką Przemysława Zycha i choreografii Roberta Bondary to najbliższa premiera wspomnianej instytucji. O tym spektaklu porozmawiamy z choreografem Robertem Bondarą. To spotkanie po godzinie 17. Ale też zapowiemy filmy zbliżającego się Millennium Dogs Against Gravity.
19: Jest to absolutnie fenomenalna bohaterka, która no jest właśnie na plakacie tegorocznego festiwalu, też przyjedzie do Warszawy, też ten film będzie miał pokazy edukacyjne, bo to jest świetny film dla młodzieży, więc tak, no myślę, że na pewno wszyscy będziemy albo powinniśmy zobaczyć ten film.
17: I teraz państwo pewnie pytają, słusznie, który to film, która to bohaterka? Do tych kwestii wrócimy przed godziną 18.00.

Aria z opery Triumf Czasu i Prawdy Jerzego Fryderyka Händla, Julia Leżniewa i Il Giardino Armonico. Prawie 17 minut po godzinie 16. My na początek zabieramy Państwa do Bydgoszczy. Dopiero co zapraszaliśmy na Bydgoski Festiwal Operowy, a tymczasem wydarzenie jest już na półmetku. Cztery zespoły zaprezentowały spektakle nie tylko operowe. Była wprawdzie opera Bel Canto, ale też inscenizowane oratorium, udramatyzowany cykl pieśni kaszubskich i balet.

0: To był bardzo mocny tydzień festiwalowy. Po inauguracji, która oczarowała bydgoską publiczność, Łucję Zlamer-Mur, którą przygotowali gospodarze, Opera Nowa, wyreżyserował, scenografię stworzył i kostiumy Tadeusz Strasberger, amerykański twórca, który po raz pierwszy pracuje w Polsce.
1: Zawsze chciałem wyreżyserować Łucję Zlamer-Mur, ponieważ jest w niej coś, co sprawia, że wszyscy możemy się utożsamić z główną bohaterką tego dzieła. Jest pod ogromną presją ze strony rodziny, otaczającej ją religii, czy też w tych wszystkich oczekiwań i po prostu nie może tego znieść. Ona się wręcz rozpada, ona się łamie i ona znika. I myślę, że wszyscy w pewnym momencie naszego życia czujemy to samo.
0: A jak się panu współpracuje w ogóle w Bydgoszczy?
1: Uwielbiam
2: to miasto, bo można po nim chodzić pieszo.
1: Mam wielkie szczęście, że mieszkam w wyjątkowym miejscu, w samym sercu Starego Miasta.
0: Zjawiskowo wykonała partię tytułową Julia Zasimowa.

0: Dzień dobry, jestem Julia Zasimowa, jestem sopranem z Ukrainy i dzisiaj śpiewam Łucję.
1: To jest pani pierwsza Łucja?
0: Tak, to jest mój debiut tutaj, tak.
1: Jak się podoba ta realizacja?
0: Naprawdę jestem zachwycona tej produkcją i bardzo się cieszę, że tutaj jest taka możliwość zaśpiewać Łucję, bo to naprawdę jest super opera. Najpierw to ciężko, bo to ciężko zaśpiewać i wymaga od wykonawcy dobrej techniki. Łucja jest najpierw samotną kobietą, która pragnie miłości i ona jest taka
1: niezdecydowana.
0: Niezdecydowana, może tak. Ona kocha Edgardo i to naprawdę taka miłość podobna do Romeo i Julietty. Tak.
2: Po tak mocnej inauguracji we wtorek 28 kwietnia festiwalowa publiczność mogła zobaczyć niezwykle ascetyczne dzieło. Udramatyzowane pieśni kaszubskie w kompozytorskim ujęciu Łukasza Godyli, które zresztą wybrał śpiewający je Damian Wilma z wyjątkową rolą Danuty Stenki. Łelebeskę, czyli Wola Boska, oczarowała bydgoską publiczność.
3: To co prawda nie jest dramat i też nie jesteśmy w dialogu, nie jestem z nikim w dialogu, ale jest to taki dialog w domyśle między dwiema postaciami. Jedna z nich jest śpiewakiem, czyli nasz główny aktor Damian Wilma, a druga z nich opowiadaczką, czyli ja.
4: Tanie dobry mama! Ci so dowiedzała, wzała nozi kwestry i kwiaty zerżnęła!

0: czwartek, 30 kwietnia, po raz pierwszy na Bydgoskim Festiwalu zaprezentowała się Polska Opera Królewska wraz z oratorium wersji scenicznej Händla Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, które wyreżyserował Waldemar Raźniak.
1: Miło, że reżyser przyjeżdża na festiwal operowy. Nie jest to pana pierwsza opera, którą pan reżyseruje.
2: To prawda. Mam za sobą już kilka realizacji, między innymi Noc Kruków Zygmunta Krausego. No poza tym wcześniej miałem też do czynienia dosyć dużo z operami współczesnymi. Reżyserowałem na Warszawskiej Jesieni, też w Wielkiej Brytanii, także twórczość operowa jest jakoś przeze mnie oswojona.
1: O czym jest i dlaczego przeniósł pan ją do czasów nam współczesnych?
2: A nie do końca współczesnych, nie do końca, dlatego że nawet jak pani tu widzi, są elementy...
1: Telewizor jest trochę stary.
2: Telewizor jest stary, ale też wyświetlamy wnętrze tego barokowego teatru łazienkowskiego, w którym premiera tego dzieła miała miejsce. Bardzo nam zależało na tym, żeby te alegoryczne postaci, żeby one się poruszały w przestrzeni, która nie wiąże się z konkretnym czasem. To znaczy, wydaje mi się, jestem tego prawie pewien, że kardynał Pamfili, który napisał to libretto, nie na darmo to libretto, ono ma wymiar alegoryczny. To są postaci alegoryczne, które... Więc tak naprawdę można powiedzieć, że takie postaci właśnie jak prawda, jak rozczarowanie, jak piękno, one nie wiążą się i nie muszą się wiązać z konkretnymi czasami.
0: Za pulpitem dyrygenckim stanął natomiast Krzysztof Garstka,

0: Pierwszy tydzień zakończyły dwa spektakle Netherlands Dance Theatre, który po raz pierwszy pojawił się na bydgoskim festiwalu z dwoma fascynującymi spektaklami. Folka w choreografii Marcosa Moreau i Sap w choreografii Sharon Eyal. Jak słyszeliśmy z ust publiczności, była to prawdziwa petarda. A przed nami, drodzy Państwo, jeszcze trzy spektakle. Jutro i pojutrze. Tancerze Le Ballet de Monte Carlo, którzy po raz kolejny przyjeżdżają do Bydgoszczy, pokażą, jak czytamy, wstrząsające Lac, czyli jezioro do muzyki Piotra Czajkowskiego. W piątek Orfeusz w piekle, czyli najnowsza produkcja opery Na zamku w Szczecinie, operetka Jacques'a Offenbacha. I na koniec wielki finał w niedzielę 10 maja Richard Strauss i Salome w wykonaniu Łotewskiej Opery Narodowej.
1: Przypominała Magdalena Jasińska. Program drugi, 24 minuty po 16.

0: Muzyka Johanna Ignaca Franza von Bibera, sonata A-dur, słuchaliśmy części czwartej, Ars Antiqua Austria i Gunnar Letzbor. 26 minut po godzinie 16. To nie jest idealnie pomyślane, żeby bezpośrednio po majówce wpadać w maturalny kołowrotek. Na początek, jak zwykle, język polski. Egzamin rozpoczął się dziś punktualnie o godzinie 9, a tegoroczni maturzyści mieli do wyboru dwa tematy. Wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość, albo kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni.
1: Kiedy ludzie się przejmują tym, jak ich postrzegają? Ja wybrałem ten temat. Użyłem dziadów, użyłem wesela i lalki. W sumie przyjemny arkusz.
2: Liczyłam na jakiś lepszy i nie był to jakiś niesamowity temat dla mnie i czułam, że musiałam troszeczkę naciągać momentami, ale no mogły być gorsze.
3: A ogólnie matura, jeśli chodzi o sam test, też nie była jakaś specjalnie skomplikowana. Pytania były dość proste i takie przewidywalne.
0: Mówili maturzyści z 9 Liceum Ogólnokształcącego imienia Klementyny Hoffmanowej w Warszawie. Co ciekawe, w wielu wypowiedziach młodych ludzi pojawia się lalka Bolesława Prusa. Coś sprawia, że to jeden z ulubionych tytułów maturalnych i jeden z ulubionych tytułów maturzystów. Jakiś czas temu tę powieść na język niemiecki po raz kolejny przełożył znakomity duet translatorski Lothar Finkenstein i Liza Palmes.
4: Myślę, że ta postać Wokulskiego może być typowym zwierciadłem Europejczyka. Teraz tak myślę. I bardzo dobrze rozumie się, czytając jego tam wątpliwości, różne nastroje związane z tą Izabelą i kocha do szaleństwa, to też nie bym powiedziała, bo co właściwie kocha, nie? Kogo? Bo on nie zna jej nawet, nawet nie rozmawiali, więc to jest po prostu taka iluzja i to też można oczywiście psychologicznie rozebrać, dlaczego tak jest, dlaczego nie funkcjonuje jakiś tam normalny związek na podstawie realiów i czy to też nie jest coś typowo europejskiego. Teraz tak właśnie wpadło mi do głowy, że rzeczywiście Wokulski może być osobą, która umożliwia czytelnikom znalezienia siebie w jego myślach.
5: Moim zdaniem cechą takiej dobrej, udanej literatury jest właśnie to, że ona wciąż na nowo funkcjonuje też w różnych czasach. To znaczy, że kiedy ktoś zaczyna czytać ten tekst, to ten tekst się otwiera i wciąż na nowo jest żywy. To może być XVII wiek, XVIII, XIX, a jeśli ktoś na przykład jest miłośnikiem takiej powieści jak na przykład Effie Briest, Teodora Fontane, to moim zdaniem tak samo z przyjemnością będzie czytał lalkę. I tak samo to jest też świat tej Effie, tego świata już nie ma, ale wciąż na nowo. Ja właśnie też czytam co jakieś 2-3 lata wciąż na nowo jakąś powieść Fontanę i zachwycam się tymi szczegółami, tym tempem, że to wszystko właśnie musi trwać, że to jest właśnie ta epicka narracja i mam po prostu ochotę na to i to działa na moją wyobraźnię i mam przy tym przyjemność. I ja myślę, na takiej zasadzie też może funkcjonować lalka i ona wciąż na nowo będzie żyła, bo to jest po prostu fantastyczna literatura.
0: Lothar Finkenstein i Liza Palmes, znakomity duet tłumaczy, który na język niemiecki przekładał m.in. prozę Olgi Tokarczuk, ale też całkiem niedawno lalkę Bolesława Prusa. Przywołujemy ten fragment w geście solidarności z maturzystami tegorocznymi, to po pierwsze, a po drugie także dlatego, że w ramach wiosennego remanentu natknąłem się w szafie na 2 egzemplarze nowego wydania lalki. To jest wydanie poprzedzone wstępem profesora Ryszarda Koziołka. A więc gdyby chcieli Państwo do prozy Prusa wrócić albo podsunąć przyszłym maturzystom, proszę do nas napisać. Czekają książki. My z kolei czekamy na Państwa listy. Wybieram dwójkę @polskieradio.pl. W treści listu proszę nie zapomnieć o adresie korespondencyjnym.

0: To danca pompoza z Cavatina Aleksandra Tansmana. 32 minuty po godzinie 16.
1: Goście dwójki.
0: W studiu Polskiego Radia w Poznaniu są Anna Komendzińska i Grzegorz Sikorski, organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Chórów Uniwersyteckich Universitas Cantat 2026. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Zanim porozmawiamy o festiwalu, o tym, kto w tym roku pojawi się w Poznaniu, kto będzie walczył o zwycięstwo, kto będzie się prezentował i jak państwo postanowili zwieńczyć tegoroczny festiwal, chciałbym zapytać o to, czy brać studencka garnie się do śpiewania?
3: Ciągle tak. My tutaj w Poznaniu nie możemy narzekać na liczbę chórów, czy to uniwersyteckich, czy takich, no, pozauniwersyteckich. Myślę, że jest tych zespołów kilkadziesiąt. O. I mimo tego, że świat oferuje współczesnym coraz więcej różnych rozrywek, to ciągle znajdujemy młodych adeptów chóralistyki. Tak. Widzimy to każdego roku na rekrutacjach. No, może jest trochę mniej niż te 10 czy 15 lat temu, ale to jest to sztuka ciągle żywa. Mhm.
0: Co w państwa odczuciu daje wspólne śpiewanie i co daje angażowanie się w chór, na przykład uniwersytecki?
4: Śpiewanie w chórze, to myślę, że przyzna każdy chórzysta, to jest rozrywka. Jest to też taki, ma to w sobie element edukacyjny, to na pewno. Jest to przede wszystkim uczenie się pracy w zespole i myślę, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy. Uczenie się współpracy, też odpowiedzialności, nie tylko za siebie. No poza takimi czysto muzycznymi umiejętnościami, jak kształcenie słuchu, czy słuchu harmonicznego przede wszystkim.
3: No ja bym dodał, że taki aspekt towarzyski, powiedzmy, to jest jednak ciekawa okazja, żeby spotkać się z grupą ludzi, budować relacje, które często przekładają się na życie prywatne daleko poza te muzyczne tylko aktywności, ale myślę też sobie o tym, że to zbiorowe śpiewanie i w ogóle robienie czegoś razem daje czasami dużo większą satysfakcję niż osiąganie indywidualnych sukcesów.
0: No to prawda.
3: Jednak sukces, który jest jakby wymaga współpracy, dla mnie przynajmniej smakuje lepiej i to jest też taka okazja, żeby zaistnieć na scenie, czasami większej, czasami mniejszej, ale umówmy się, nie każdy z aspiracjami muzycznymi może być solistą i może występować i mieć swoją publiczność. Natomiast gdzieś tam występowanie w grupie daje nam tą możliwość wejścia trochę w taki świat artystyczny, który może byłby nieosiągalny, gdybyśmy mieli to robić indywidualnie.
4: Myślę, że to bardzo ważne, a do tego jeszcze bym dodała, że śpiewanie w chórze to jest bardzo często rozrywka długoterminowa. To znaczy ci, którzy wsiąkną w to hobby, zostają na dłużej.
3: I no pewnie jest coś do zaśpiewania, tak, nie tak, kończy się.
0: W chórach pewnie zawiązała się niejedna przyjaźń i też pewnie powstała już niejedna rodzina. Pan wspomniał, że nie wszyscy mogą zostać solistami. Powiedzmy sobie to wprost, solistami zostaje mniejszość.
3: A, no właśnie, o to chodzi.
0: Reszta musi
3: nie
0: szukać.
3: Wszyscy powinni rezygnować z występowania.
0: Oczywiście,
3: właśnie o to chodzi.
0: Oczywiście, że
3: jakby te emocje, to pokazanie siebie na scenie, bo można się wydawać, że śpiewanie zbiorowe to tak niszczy indywidualność. Nie, to tak się może tylko wydawać. W sensie każdy z nas jest bardzo indywidualny, ale wspólnie dopiero tworzymy coś, co można nazwać tym dziełem zbiorowym, ale każdy daje z siebie i to jest duża satysfakcja.
0: Rozpoczęliśmy od refleksji natury ogólnej, ale musimy przejść do festiwalu, tak żeby opowiedzieć o poszczególnych jego elementach. Proszę wyjaśnić, co państwo przygotowali w tym roku.
3: To może tak ogólnie powiem tylko tyle, że festiwal Universitas Cantat to jest festiwal organizowany od końca lat 90. To już 17. edycja w tym roku w Poznaniu się odbywa.
0: Najpierw co roku, potem co dwa lata, prawda?
3: Najpierw co roku, potem co dwa. Pandemia troszeczkę nam tutaj zaburzyła. Mieliśmy 3 lata przerwy. Teraz już się staramy regularnie co 2 lata. Zapraszamy chóry uniwersyteckie bądź powiązane z uczelniami zagranicznymi do wspólnego występowania. I chcę tutaj od razu jedną rzecz powiedzieć, sprostować. Tu nikt nie walczy o zwycięstwo. Nasz festiwal nie ma charakteru konkursowego. Wszyscy uczestnicy prezentują swoje programy, bardzo często bazujące na ich jakiejś sztuce lokalnej i ich tradycji wykonawczej, utworach ludowych, no, pochodzących z tamtego kraju. Natomiast ideą jest współpraca. I oprócz tego, że każdy wykonuje swój indywidualny recital w trakcie tych dwóch pierwszych dni festiwalowych, to dzień finałowy to jest już wspólne wykonanie specjalnie zamówionego dzieła i tutaj więcej na ten temat na pewno Ania nam opowie za chwilę.
4: Bardzo chętnie. Ja jeszcze nadmienię, że to od początku była idea właśnie, żeby to nie był konkurs. Zależy nam też na tym, aby zespoły słuchały siebie nawzajem, żeby były na widowni, podczas gdy występują inni. I to też jest dla nas bardzo ważny aspekt, żeby atmosfera podczas festiwalu była bardzo wspierająca. Zawsze staramy się zaopiekować zespołami. Nie są pozostawione same sobie. Mamy przewodników, którzy opiekują się tymi grupami. A są to grupy z całego świata, bo trzeba przyznać, że no, w zasadzie z bardzo różnych kontynentów mamy uczestników. Takie najbardziej egzotyczne zakątki, no to chociażby Puerto Rico, Ekwador czy RPA.
0: Tak, i zanim
3: to
0: pani...
3: W poprzednich edycjach, w tych edycji skupiamy się na Europie, plus jest zespół ze Stanów Zjednoczonych.
0: No tak, ale tu nie zawsze chodzi o dystans, chodzi o wspólne śpiewanie, wspólne wzajemne inspirowanie się i przeżywanie muzyki. Zanim państwo opowiedzą o koncercie finałowym i o prawykonaniu utworu Zuzanny Walkowskiej, chciałbym zapytać jeszcze o warsztaty, bo takie państwo też przewidzieli. Wolne głosy śpiewam, bo lubię, to rozumiem, ale też warsztaty pod tytułem Słuch i ruch w muzyce chóralnej. Słuch to oczywiste, a ruch?
4: No, ruch zdecydowanie w sztuce chóralnej nabiera coraz większego znaczenia, bo gdy poobserwujemy występy ostatnich lat, czy to na Grand Prix Polskiej Chóralistyki w Poznaniu, czy na festiwalu Universitas Cantat, czy na rozmaitych konkursach, ograniczając się już chociażby tylko do tych polskich, widzimy, że występy choralne to już coraz rzadziej są utwory przedzielane oklaskami i ukłonami, a coraz częściej widowiska choralne. A z drugiej strony, jeśli chodzi o warsztaty nasze, proponujemy dwa takie warsztaty, dwa zestawy, dwie propozycje warsztatowe otwarte dla osób z zewnątrz, dla każdego chętnego, kto jakieś tam podstawowe doświadczenie muzyczne ma i chciałby je wzbogacić. Natomiast również podczas festiwalu odbywa się szereg warsztatów dla uczestników. I to są warsztaty prowadzone no, przez różne osoby związane z festiwalem, czy to w poprzednich edycjach. Między innymi kompozytorka Zuzanna Falkowska również takie warsztaty dla uczestników poprowadzi. I to już są warsztaty zamknięte.
0: Skoro już padło to nazwisko, dodajmy jeszcze tytuł utworu On Off. Czego spodziewać się po tej kompozycji? Co pani Zuzanna przygotowała?
4: Pełen tytuł to On Off for Voices Mixed Choir Band and Live Electronics.
0: To już mówi więcej, tak?
4: To już mówi więcej, On Off to jest tytuł, który w zasadzie od początku kompozytorce towarzyszył. Tutaj nie, z tego co wiem, nie miała jakichś problemów, tak jak to czasami tworzymy dzieło i nie wiadomo jak je zatytułować. Sam zamysł dotyczył pokazania współczesnego młodego człowieka w takiej rzeczywistości wirtualnego świata, który towarzyszy mu wszędzie. Rzeczywistości ekranów, wszędzie pojawiających się i atakujących komunikatów, również takiej ciągłej potrzeby bycia na bieżąco, bycia online, również komunikowania się za pomocą mediów społecznościowych. I młody człowiek, który, w zasadzie każdy człowiek, ale młody szczególnie wrażliwy, funkcjonuje w takiej rzeczywistości, nagle pojawia się w przestrzeni uniwersytetu i to jest ta część off. Bynajmniej nie dlatego, żeby należało uniwersytetu nie wiązać z rzeczywistością nowoczesnych technologii, ale taki młody człowiek nagle styka się z kulturą linearną, z kulturą, w której trzeba czytać, w której trzeba przesiedzieć 1,5 godziny podczas wykładu. I to jest taki zamysł, taka narracja, którą tutaj przedstawiłam. Oczywiście ona nie wybrzmiewa wprost w utworze, ale myślę, że ta część on, według mojej wiedzy, bo też mam przyjemność być współautorką niektórych tekstów, część on pokazuje tego człowieka zalogowanego, pełnego sprzeczności, żyjącego w chaosie, a część off jest pewnego rodzaju przemianą, metamorfozą, jakimś takim innym spojrzeniem, wylogowaniem się na chwilę z tego świata.
0: Ta część, która przynosi ukojenie, jak się domyślam. Koncert finałowy odbędzie się w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w jakich innych lokalizacjach będzie rozbrzmiewała muzyka w czasie festiwalu?
3: Aula Uniwersytetu to jest główne miejsce, główna sala koncertowa festiwalu Universitas Cantat. Wszystkie koncerty główne, czyli i koncert w czwartek 14 maja, w piątek 15 maja i koncert finałowy, to są koncerty o godzinie 19 w Auli Uniwersyteckiej i mogę chyba od razu powiedzieć, zaprosić Państwa do uczestnictwa na żywo, niekoniecznie za pomocą, za pośrednictwem jakiejś komunikacji elektronicznej. Wstęp jest wolny, także zachęcam.
4: Ale gdyby ktoś jednak chciał elektroniki.
3: To koncert finałowy będzie również na naszym kanale, na festiwalowym kanale na YouTubie. Także zachęcamy, można na żywo będzie ten koncert śledzić. Poza tym chóry odwiedzają miejscowości bliskie tutaj Poznania w Wielkopolsce. Między innymi chór amerykański wystąpi w środę 13 maja w Murowanej Goślinie. Część zespołów koncertuje w Kościele Jezuitów przy ulicy Szewskiej w Poznaniu.
4: Ale mamy również Kalisz.
3: Jest też szkoła, gdzie jest taki chór węgierski z kolei, będzie występował jako taki koncert edukacyjny właśnie w jednym z poznańskich liceów.
4: A trzeba dodać ponad wszystko, że staramy się, aby wszystkie wydarzenia festiwalu zawsze były bezpłatne, więc zapraszamy. Wstęp jest wolny.
0: Zapraszamy na 17. Międzynarodowy Festiwal Universitas Cantat. O tym wydarzeniu, a także o korzyściach, jakie przynosi wspólne śpiewanie, mówili Anna Komendzińska i Grzegorz Sikorski, organizatorzy festiwalu. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję.
3: Dziękujemy i zapraszamy do Poznania.
0: Program Drugi Polskiego Radia jest 16:45.

0: To druga część sonaty hamburskiej G-dur Karola Filipa Emanuela Bacha. 16.48. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia w studiu Dorota Kozińska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Która dopiero co w zasadzie wróciła z Niemiec z dwóch festiwali, aż dwóch wydarzeń, choć zupełnie innych. Jedno, powiedzmy, bardzo klasyczne wydarzenie związane z muzyką nową. Witene Tage für Neue Kammermusik. Czyli tak. Dni nowej muzyki kameralnej. A drugie wydarzenie to Kolonia i Orbit, czyli festiwal współczesnego teatru muzycznego?
1: Tak to się właśnie nazywa i festiwal Orbit jest w porównaniu z wielce szacownym 90-letnim, bo w tym roku ten obchodzi jubileusz. Jest festiwalem stosunkowo młodym, na razie realizowanym w formule biennale. To była dopiero trzecia odsłona i on jeszcze krzepnie. Oba są zupełnie odmiennymi festiwalami. Obydwa są poświęcone muzyce współczesnej, aczkolwiek ten festiwal Orbit, ten nowy festiwal w Kolonii, no on ma troszeczkę szerszą formułę i tak naprawdę to teatr muzyczny jest pojęciem wciąż nieostrym i bardzo ciekawym, więc były tam i maleńkie kameralne opery, i były tam przygody z wirtualną rzeczywistością. Były tam performanse, czyste performanse, w każdym razie coś takiego, co w Polsce zaliczono by do tej kategorii. Były też malutkie, kameralne, prawdziwe spektakle teatru muzycznego. Trochę literatury, trochę polityki, trochę zabawy.
0: Bardzo szeroka formuła.
1: Bardzo szeroka formuła realizowana w ogromnej większości w postindustrialnych przestrzeniach Kolonii. W starej remizie i strażackiej, która została w tej chwili z końca XIX wieku, która została przekształcona w olbrzymie centrum kultury. I w tak zwanej nowej remizie, gdzie znalazł ostatnio swoją siedzibę Teatr Komedia. W przeciekawym, modernistycznym budynku z 1926 roku, budynku młyna portowego, który jeszcze nie jest oddany do użytku, w związku z tym na tamten performance wpuszczano widzów oraz nas w grupkach po najwyżej kilkanaście osób, ubranych w stroje ochronne, w kaskach budowlanych, z latarkami na wypadek, gdybyśmy się gdzieś zgubili po nocy.
0: Czyli frak po nic.
1: Było to wydarzenie tyleż ciekawe od strony muzycznej, chociaż poziom jeszcze jest taki, powiedziałabym, niewyrównany, jak i przede wszystkim turystyczne i towarzyskie. To są wydarzenia, które bardzo integrują społeczność samego miasta i pozwalają świetnie spędzić czas z muzyką nową.
0: Czyli jak rozumiem, Orbit to jest wydarzenie, które cały czas jeszcze szuka jakiegoś kształtu, które cały czas jeszcze się formuje, a jeśli chodzi o dobór artystów, czy to również organizatorzy pozwalają sobie na poszukiwania i eksperymenty?
1: Było trochę eksperymentów, było kilku kompozytorów bardzo młodych, byli kompozytorzy z zagranicy, było bardzo ciekawe wydarzenie zamykające cały festiwal, czyli coś w rodzaju takiej mikroopery, złożonej z kilku ostatnich utworów Kai Sarriaho i spojonych utworami napisanymi przez jej męża i przez jej syna. I to się bardzo pięknie złożyło w całość. Zresztą bardzo dobrze to też było wykonane na maleńki zespół instrumentalny, czteroosobowy, jednego śpiewaka i już. Więc była to rzeczywiście mikrooperka, dość długa, oparta na dość karkołomnym założeniu, do czego prowadzi idolatria na wszystkich możliwych poziomach, od religijnego aż po reżimy totalitarne.
0: Czyli jak rozumiem, do kolejnego festiwalu Orbit za dwa lata będzie pani trochę tęskniła.
1: No, bardzo jestem ciekawa, jak to się dalej potoczy.
0: A jeśli chodzi o ten drugi, znacznie starszy, czy w Witten tolerowane są jakiekolwiek konsonanse?
1: No z tym jest wciąż trudno, co jest o tyle zabawne, że przeważająca część publiczności w Witten to są ludzie w moim wieku albo starsi ode mnie, czyli takie pokolenie hipisów, którzy nadal są przywiązani do Stockhausena, do Irkamu, do awangardy, innymi słowy. Jak słyszą jakiś konsonans, to bardzo się denerwują. No ale żarty na bok, jest to festiwal niewątpliwie bardzo szacowny i w takiej formule można by powiedzieć, że jest paradoksalnie staroświecki, dlatego że składa się z głównie z koncertów, organizowanych zresztą w kilku salach znakomitego budynku, wybudowanego już po wojnie, budynku koncertowego w Witten. To jest maleńkie miasteczko górnicze, ale w ogóle cały tamten region słynie ze znakomitego podejścia i wielkich tradycji kulturalnych, nie tylko muzycznych, również teatralnych.
0: To jest Nadrenia Północna Westfalia.
1: To jest Witten. Już Zagłębie Rury, tak. No, to jest kolonia, to jest trochę inne zwierzę, to jest Nadrenia Palatynat, ale wszystko jest w tamtym rejonie, to tak naprawdę można wsiąść w samochód i w ciągu godziny, półtorej, jeżeli nie ma korków, przejechać z jednego festiwalu na drugi. I tak właśnie robiliśmy przez 6 dni, bo obydwa festiwale odbywały się dokładnie w tym samym czasie. Postacią główną tegorocznego festiwalu Witten była osoba i twórczość Hai Czernowin, kompozytorki pochodzącej z Izraela, mieszkającej na stałe poza Izraelem i bardzo krytycznie odnoszącej się do tego, co w tej chwili się dzieje w jej ojczyźnie. Na jednym z koncertów połączono twórczość kompozytorów irańskich z twórczością kompozytorów izraelskich i mało tego, w utworach kompozytorów irańskich występowała solistka z Izraela. Nie było żadnych komentarzy, nie było żadnych manifestacji. Bardzo ludzie byli tym przejęci, dlatego że we wszystkich najlepszych utworach, które słyszeliśmy na tegorocznych Wittener Music Tag, było słychać konflikt, było słychać napięcie, było słychać, że coś się ze światem dzieje niedobrego. A jeżeli nudziliśmy się na niektórych bardzo szacownych, bardzo awangardowych utworach, to znaczyło, że one są po prostu o niczym.
0: Czy jakoś celebrowano w tym roku urodziny festiwalu i czy są plany, żeby tę formułę nieco bardziej dopasować do współczesności, czy jednak festiwal w Witten pozostanie takim, jakim był?
1: Ja myślę, że festiwal Witten nie zmieni się bardzo, chociaż może nas zaskoczyć nowy dyrektor festiwalu artystyczny, Anselm Cybiński, który przejął festiwal w tym roku i podobnie zresztą jak u nas w Teatrze Wielkim Operze Narodowej z prawie 90-procentowym już zaprogramowanym sezonem. W związku z tym on miał bardzo narodowy z prawie 90-procentowym już zaprogramowanym sezonem. W związku z tym on miał bardzo nieduże pole manewru.

0: jak będzie wyglądał w przyszłym sezonie, to zobaczymy, usłyszymy i myślę, że ta nowa formuła będzie krzepła, jak to bywa w dobrze zorganizowanych instytucjach kulturalnych przez kilka lat. Mhm.
1: Wspomnieliśmy, że Orbit Festiwal w Kolonii jeszcze poszukuje i formuły, i cały czas eksperymentuje z doborem artystów. Zakładam, że w Witten jest zupełnie inaczej. Raczej sprawdzone nazwiska, sprawdzone zespoły, sprawdzone adresy.
0: Chociaż też w ramach tegorocznego festiwalu był zorganizowany dość długi koncert młodych kompozytorów, studentów jeszcze. Na tym koncercie usłyszeliśmy kilka naprawdę ciekawych kompozycji, ale to, o czym pan wspomniał wcześniej, jednak trzyma się mocno. To znaczy większość tych kompozycji była pisana pod wyraźnym wpływem profesorów. Jakby czas się tam zatrzymał i... No zobaczymy. No, w każdym razie festiwal w Witten jest o tyle, pod tym względem głównie się różni od festiwalu Orbit, że jest organizowany również w dość konserwatywnej przestrzeni. Natomiast festiwal Orbit jest chodzony, jest w dziwnych miejscach, w miejscach, które skłaniają wszystkich, włącznie z krytykami, do gorączkowych poszukiwań w internecie. A co tutaj właściwie było? Dlaczego to tak wygląda? A jaki tutaj teatr był wcześniej. Myślę, że Kolonia i Festiwal Orbit ma bardzo duży potencjał, no nie chcę użyć deprecjonującego określenia turystyczny, ale tak czy inaczej ma szansę przyciągnąć nową, być może w ogóle do tej pory niezainteresowaną muzyką, nie tylko współczesną publiczność.
1: Inna sprawa, że młodość ma swoje prawa, swoje przywileje. Młodym wybacza się więcej, a z wiekiem pojawia się w człowieku pewna ostrożność.
0: Ale tam nie tylko młodzi biorą udział.
1: Ale samo wydarzenie jest świeże.
0: Samo wydarzenie jest świeże. Publiczność ma bardzo zróżnicowaną, to znaczy odrobinę młodszą niż Witten, ale to też nie jest tak, że tam tylko właśnie pryszczaci nastolatkowie przychodzą, tylko widziałam też paru bardzo szacownych
1: zobaczymy
0: ludzi
1: jak,
0: ze środowiska.
1: Jak będzie sobie poczynał festiwal Orbit, kiedy będzie w tym wieku, co Musiktage.
0: Obawiam się, że tego już nie dożyje, ale mam nadzieję, że ktoś
1: optymizmu,
0: inny podsumuje.
1: Dorota Kozińska o festiwalach w Witten i w Kolonii. Dziękuję serdecznie.

0: Autopromocja.
1: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele Wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
2: Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i Przemiana. We wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.

0: promocja.
1: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 17.
2: Przegląd prasy zagranicznej.
1: Przygotowała i przedstawi Monika Pilch.
3: Dziś w przeglądzie m.in. o baletowej adaptacji Damy Kameliowej oraz o sztuce poświęconej Henry'emu Irvingowi. Zacznę od jednego z najważniejszych wydarzeń w świecie sztuki. W nadchodzącym tygodniu rozpocznie się 61. Międzynarodowa Wystawa Sztuki w Wenecji, czyli Weneckie Biennale. Jej kuratorka poprzez motyw przewodni Biennale In Mirror Keys chciała podkreślić aspekt emocjonalny, wizualny i sensoryczny jako naturalne środowisko sztuki oraz jej rolę w społeczeństwie. Kiedy została nominowana w 2024 roku, przyznała: Wenecja dała mi carte blanche, a ja wykorzystałam swoją carte noire. Można to odczytać jako wyraźny program. Skierowanie uwagi na dotychczas marginalizowane grupy oraz na pozycje bardziej oddalone od rynku, a także otwarcie zdominowanego przez zachód kanonu na globalne południe. Do takiego celu dąży dziś wiele muzeów publicznych. Reagują na to również prywatni kolekcjonerzy sztuki z zadziwiającą elastycznością. Wszyscy artyści to osoby kolorowe, a ich twórczość podejmuje temat historii, przemocy, pamięci, tożsamości lub kolonializmu. Odległość od rynku nie stanowi tu sprzeczności. Przeciwnie, właśnie taka sztuka uchodzi dziś jednocześnie za wiarygodną estetycznie, moralnie i ekonomicznie. Biennale Sztuki w Wenecji rozpocznie się w sobotę i potrwa do 22 listopada. Ralph Fiennes zwraca uwagę w dramacie o wiktoriańskim aktorze i menadżerze Henrym Irvingu oraz gwieździe sceny Ellen Terry. Sztuka przegląda się w swoistej alchemii łączącej artystów z publicznością. O premierach na londyńskim West Endzie pisze Cliff Davis na łamach The Times. Spektakl przeniesiono z Theatre Royal Bath, gdzie cieszył się ogromną popularnością. Fiennes daje popis swoich umiejętności, wcielając się w rolę pierwszego aktora w historii uhonorowanego tytułem szlacheckim i zarazem największej gwiazdy wiktoriańskiej sceny. Miranda Raisin wciela się w postać Ellen Terry, najbardziej lubianej i najlepiej opłacanej aktorki w Anglii, którą Irving zaprosił do swojej renomowanej grupy w Lyceum Theatre. Dla Irvinga teatr był wszystkim, dla Terry jedynie jednym z elementów bogatego życia. Ich słynne partnerstwo, zarówno na scenie, jak i poza nią, na zawsze odmieniło oblicze teatru. Dzięki Fiennesowi, który z niezwykłą swobodą ożywia postać Irvinga, seria osobliwych scen układa się w zabawną opowieść o artyście, który uczynił z liceum swoją twierdzę i postawił sobie za cel umieszczenie teatru w centrum brytyjskiej kultury. To ekscentryczny, anegdotyczny utwór, który w najlepszych momentach okazuje się znacznie zabawniejszy, niż można by się spodziewać, czytamy w recenzji na stronach Timesa. Choreograf i tancerz John Neumeier przeniósł Damę Kameliową na język tańca. O nowym spektaklu baletowym pisze Le Figaro. Jak podkreśla twórca, jego balet musi przemawiać także do widzów, którzy nie czytali powieści. Ponownie sięgnął po utwór Aleksandra Dumas, aby niejako odtworzyć go na scenie. Niektóre zdania zapadły mu w pamięć tak silnie, że przekazuje je tancerzom, licząc, iż rozbudzą iskrę w ich interpretacji. Tworzyłem balety do Otella czy Snu nocy letniej Szekspira. Za każdym razem zadaję sobie pytanie, na czym polega istota tekstu i jak przełożyć ją na język tańca. Moje dzieło musi przemawiać także do tych, którzy nie znają pierwowzoru, podkreśla na łamach Le Figaro. Dodaję również, łączy mnie długa relacja z Operą Paryską i lubię pracować z nowymi pokoleniami, obserwując ich reakcje na moje wskazówki. Neumeier, Amerykanin wykształcony w Stuttgarcie, kierował baletem w Hamburgu w latach 1973-2024. W nowej realizacji w pewnym sensie igra z własną legendą. Choć wielu choreografów wciąż sięga po wielkie partytury muzyczne, niewielu podejmuje dziś tworzenie rozbudowanych, trzyaktowych baletów narracyjnych, którymi przez dekady choreograf zachwycał europejskie sceny. Jak podkreśla na stronach Le Figaro, ten balet jest odbiciem jego samego. Aktorzy oraz scenariusze wygenerowane przez sztuczną inteligencję nie będą mogły ubiegać się o Oscara, ogłosiła Amerykańska Akademia Filmowa. Artykuł na ten temat publikuje The Guardian. W obliczu rosnącej popularności AI wyznaczono wyraźne granice, aby zachować miejsce dla realnych twórców w wyścigu o najważniejsze nagrody filmowe. W kategoriach aktorskich za kwalifikujące się będą uznawane wyłącznie te role filmowe wymienione w oficjalnych napisach końcowych filmu, co do których można wykazać, że zostały odegrane przez ludzi za ich zgodą, wyjaśniła Akademia w nowych zasadach, które obejmują także scenariusze. Niedawno w Las Vegas zaprezentowano zapowiedź filmu As Deep as Grave, w którym pojawia się cyfrowo odtworzony Val Kilmer. Aktor zmarły w ubiegłym roku w wieku 65 lat na skutek zapalenia płuc wciela się w postać ojca, katolickiego księdza i duchownego przewodnika inspirowanego tradycjami rdzennych Amerykanów. Decyzja o wykorzystaniu tej technologii wywołała gorącą debatę już na etapie zapowiedzi projektu. Film powstał za zgodą rodziny aktora, która udostępniła archiwalne nagrania wideo wykorzystane do odtworzenia jego wizerunku na różnych etapach życia. Wykorzystanie sztucznej inteligencji pozostaje w Hollywood kwestią szczególnie drażliwą. Było jednym z głównych tematów strajku w 2023 roku, które sparaliżowały amerykański przemysł filmowy. I to już wszystkie informacje, które dla Państwa przygotowałam. Bardzo dziękuję za uwagę.
1: To była Monika Pilch. Bardzo dziękuję. 7 minut po 17:00.

0: To druga część sonaty skrzypcowej D-moll op. 75 Camilla Saint-Saënsa. Rena Capison skrzypce, Bertrand Chamaillou przy fortepianie. Program drugi, 11 minut po godzinie 17. Teraz o androidy swojego gościa będzie pytała Katarzyna Sanocka.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu. Naszym gościem jest Robert Bondara, choreograf, twórca najnowszego spektaklu Polskiego Baletu Narodowego Androidy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Premiera tego baletu odbędzie się 10 maja. Muzykę skomponował specjalnie do tego przedstawienia Przemysław Zych, a ostatnią Twoją realizacją dla Polskiego Baletu Narodowego był balet Świtezianka z muzyką Eugeniusza Morawskiego. To był rok 2017, więc minęła prawie dekada od Twojego ostatniego spotkania jako choreograf z Polskim Baletem Narodowym. Jak bardzo dla Ciebie zmienił się świat przez ten czas?
3: Świat się bardzo zmienił. Świat mi najbliższy, ten, który mnie otacza i cała ta rzeczywistość związana z moim prywatnym życiem, ale też ten świat, który obserwujemy szerzej, czyli jakby ten cały rozwój technologiczny, który ma miejsce w ostatniej dekadzie i te niesamowite zmiany, bo tak na dobrą sprawę patrząc wstecz, tą dekadę wstecz, jakby zdajemy sobie sprawę, że ten świat naprawdę wyglądał inaczej, aniżeli wygląda teraz. I okazuje się, że coś, co wydawało nam się pewną odległą przyszłością, w zasadzie staje się naszą codziennością. Tak, to jest jeden z wielu wątków i aspektów tego spektaklu, bo oczywiście to, co nas interesuje, to rozwijająca się technologia i to, jak ona wpływa na nasze życie. Ale to jest też fascynacja człowieka od zarania dziejów, począwszy od Golema przez Frankensteina i jakby taką, czy to potrzebę, czy to może jakby chęć stania się demiurgiem przez nas, ludzi. I teraz zdajemy sobie sprawę, że powstają pewnego rodzaju nowe twory. Obserwujemy humanoidy, którymi możemy porozmawiać. No i zadaję sobie pytanie, jaki będzie nasz stosunek wobec nich. To jest prawda, że te nowe twory zaczynamy personifikować i traktujemy niekoniecznie jako narzędzie czy rzecz, ale widzimy w nich pewien byt trochę. I to też pytanie, w którą stronę potoczy się nasza przyszłość, bo już teraz mamy rozkodowane DNA, już teraz drukujemy organy. Pytanie, co dalej?
2: Kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z... Najpierw zapytam o książkę, czy androidy marzą o elektrycznych owcach Philipa K. Dicka, czy jako młody człowiek, jako dziecko, czy teraz niedawno do niej wróciłeś?
3: Najpierw zetknąłem się z ekranizacją tej powieści i to były czasy jeszcze przełomu lat 80. i 90., kiedy w Polsce był boom na wypożyczalnie VHS i tak naprawdę w tym okresie razem z rodzicami zobaczyłem spory kawałek kinematografii. To jest wspomnienie jak przez mgłę, ale pamiętam wtedy, że oglądałem Blade Runnera, który na młodym chłopaku nie zrobił jakiegoś szczególnego wrażenia, jeżeli chodzi o jego estetykę. I tak naprawdę to wspomnienie wróciło do mnie, kiedy szukałem tytułu na spektakl tworzony dla Polskiego Baletu Narodowego i po nitce do kłębka padłem w ten temat dość głęboko, poszerzając swoje inspiracje dalej, pracując nad tym przedsięwzięciem.
2: Myślę sobie, że dla artysty, który pracuje językiem ciała i tworzy wizualny spektakl, to zatrzymując się na chwilę przy filmie, no to ta wizja Ridleya Scotta jednak zostaje głęboko w głowie, w pamięci. Czy to jest jakaś przeszkoda dla twórcy, czy przeciwnie? Czy potrafisz się od tego odciąć?
3: To była dość druga droga, bo tak naprawdę to był punkt wyjścia do rozpoczęcia pracy nad całym spektaklem, ale w miarę jak analizowałem, pojawiały się zupełnie nowe wątki, zupełnie nowe inspiracje przez prozę Asimowa, przez inne filmy, które dotykały tego tematu, czy też w ogóle przez różnego rodzaju książki, czasopisma, bądź też materiały czysto naukowe dotykające problemu sztucznej inteligencji, ale też nowych tworów i nie tylko w kontekście technologicznym, ale też społecznym naszych relacji z nimi, ale też w kontekście prawnym, to znaczy jaki status prawny te twory miałyby mieć. I to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe też było spostrzeżenie jednego z noblistów, że to

0: Nie jest kwestią czy, ale kiedy sztuczna inteligencja osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To, że będzie od nas doskonalsza w pewnych aspektach, wydaje się to dość pewne. Wiadomo, ona teraz nie poprowadzi samochodu samodzielnie, no bo nie ma swojej fizyczności, ale ten rozwój technologiczny też był istotną kwestią, ale właśnie w kontekście zarówno społecznym, jak i prawnym i tego, jaki my stosunek będziemy mieli do tych nowych tworów.
1: W książce Filipa K. Dicka jest też takie pytanie o człowieczeństwo i sam człowiek zadaje sobie pytanie, gdzie jest jego granica i w jaki sposób on również siebie postrzega na tle tej technologii. Myślę, że to jest jeden z takich ważniejszych wątków też w twoim balecie, bo to nie chodzi może o walkę między sztuczną inteligencją a człowiekiem, tylko o granice, których no, nie można przekroczyć, których granic nie można przekroczyć według ciebie.
0: Na pewno kwestia człowieczeństwa jest tą rzeczą, która jest niezwykle istotna, jeżeli chodzi o oś dramaturgiczną całego spektaklu. I tutaj być może nie dam widzom wielu odpowiedzi, a być może pozostawię ich z wieloma pytaniami dotyczącego tego problemu. To jest pytanie dotyczące tego, czym to człowieczeństwo ma być i czy definicja tego człowieczeństwa nie powinna się zmieniać, czy się nie zmieni w przyszłości w zależności od tych nowych, tej ewolucji technologicznej. I pytanie, czy my jako ludzie faktycznie mamy w sobie aż tyle tego człowieczeństwa i humanizmu, czy jesteśmy tak bardzo, że tak powiem, ludzcy. To jest pytanie dotyczące tego, co to znaczy odczuwać i czy to odczuwanie sprawia, że jesteśmy ludźmi. I to jest też stosunek do tych tworów w szerszym kontekście, też na zasadzie takiej, jak ma być zbudowana ta nasza relacja między nimi a nami, na ile możemy traktować ich właśnie podmiotowo. Także to jest dość szeroki temat. A jeżeli chodzi o to, co można, a co nie można, no to tutaj nam trochę też mówią o tym trzy prawa Asimowa, kolejna inspiracja. Zresztą rzecz stworzona przez pisarza, zaadoptowana do świata nauki, która ma uporządkować pewnego rodzaju zasady i reguły, jakimi mają się kierować nowe, można powiedzieć w pewnym sensie, samodzielne twory.
1: Te trzy prawa Asimowa, pierwsze z nich mówi o tym, że maszyna, robot nie może krzywdzić człowieka, ale im dalej, tym trudniej i te prawa mogą się i czasem się wzajemnie wykluczają i to jest chyba też treść twojego baletu, treść filmu Ridleya Scotta, a pierwotnie treść powieści, prawda? Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?
0: Znaczy tak, to jest bardzo złożone, bo niezależnie od tych trzech praw Asimowa i jeszcze było wprowadzone prawo zerowe, które normuje jakby w ogóle stosunek, jakby jednostka nie może być ważniejsza od zbiorowości i ogółu ludzi i generalnie człowieczeństwa. I rzeczywistość nigdy nie jest, nie będzie czarno-biała. I wydaje mi się, to jest też bardzo ważne, że po pierwsze nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkiego, a po drugie pytanie, czy my na pewno bierzemy odpowiedzialność za te wynalazki technologiczne i ten rozwój technologiczny, który pędzi czasem w sposób niekontrolowany, szczególnie jeżeli on jest w złych rękach. I pytanie, jakim celom będzie nam służył.
1: Mówiłeś dużo mówimy o odczuwaniu i uczuciach. Jedną z postaci w twoim balecie jest Aida, inspirowana, jak rozumiem, postacią Luby Luft z powieści Dicka, śpiewaczka operowa, która jest androidem, ale jest zdolna do odczuwania, do tego, by być wrażliwą na sztukę. W powieści również jest wrażliwa nie tylko na muzykę, ale też na malarstwo. W jaki sposób też ruchowo oddajesz być może różnicę pomiędzy człowiekiem, a maszyną? Czy to jest jakiś podział, który widzowie zobaczą na scenie?
0: Postać Aidy jest inspirowana różnymi, że tak powiem, źródłami. Jedno z nich jest faktycznie Luba Luft czy androidy śnią o elektrycznych owcach. Natomiast ważną inspiracją też jest nasza rzeczywistość i faktycznie istnieje humanoid, który nazywa się Aida i faktycznie jest to humanoid, który ma pewne talenty artystyczne, potrafi malować, możemy z nim porozmawiać o sztuce, jest w stanie napisać fenomenalny wiersz i można wejść z nim w interakcję. Podobnie też jest z innymi androidami, które mamy w spektaklu, bo Ameka czy Sofia to są faktycznie humanoidy. Sofia, z tego co pamiętam, dostała obywatelstwo w Arabii Saudyjskiej. Jest humanoidą, z którym naprawdę można porozmawiać. Więc jakby tych inspiracji jest wiele. I to, co było fascynujące dla mnie, że i to, co u Dicka jest też podkreślone, że jak to jest, że ten sztuczny twór, można by powiedzieć maszyna, jest w stanie, no musi chyba być w stanie, tak sobie to tłumaczy główny bohater, wytworzyć pewnego rodzaju uczucia. No bo bez wytwarzania uczuć i bez odczuwania nie mogłaby tworzyć sztuki po prostu. Więc i w spektaklu naszym tutaj też to jest bardzo istotny punkt, bo dochodzi do pewnego rodzaju pęknięcia wewnątrz naszego bohatera. Jakby te jego pierwotne podglądy, gdzie był na dystans do tej nowej technologii, żywił do niej raczej bardziej dystans, tutaj zaczyna coś się zmieniać, to znaczy zaczyna postrzegać je zupełnie inaczej i to jest też istotny punkt spektaklu, który jest pewnego rodzaju punktem zwrotnym i zmienia tę postać. Czy pokazuje to w jakiś szczególny sposób? Są pewne sceny, które wyraźnie pokażą nam pewnego rodzaju mechaniczność, specyficzne poruszanie się, które może przywoływać nam na myśl jakiś sztuczny twór, ale wręcz staram się nawet to zacierać, bo już teraz obserwujemy, że to, do czego zmierza technologia, to do stworzenia humanoida, który będzie nieodróżnialny od człowieka, więc bohaterowie naszego spektaklu też używają pewnych urządzeń, które mają im pomóc zidentyfikować, kto jest androidem, a kto nie. No bo obserwujemy to wyraźnie, że ten rozwój technologiczny idzie też w parze jakby z upodobnianiem tych androidów do nas, ludzi, tak żebyśmy nie czuli różnicy.
1: Pamiętam taki moment w powieści Dicka, kiedy jeden z bohaterów dzwoni z budki telefonicznej na żetony, mimo że jesteśmy w dalekiej przyszłości, choć to nie jest w ogóle daleka przyszłość, bo akcja tej powieści dzieje się w roku 2019, więc mamy to już za sobą. Umiejscowiłeś w czasie te wydarzenia? Czy to jest po prostu przyszłość, może bliższa, może dalsza, a może teraźniejszość?
0: Jesteśmy w bliżej nieokreślonej przyszłości. Na końcowy kształt spektaklu wpłynęło bardzo wiele inspiracji i na pewno to, na czym mi zależało, to stworzenie historii uniwersalnej. Dlatego nie umiejscawiamy tej akcji w jakiejś konkretnej przyszłości, bo po prostu jest to nie do przewidzenia. Otwierające spektakl projekcje mają za zadanie pokazać nam, a w zasadzie zatrzeć granicę między tym, co było, tymi osiągnięciami technologicznymi, między tym, co jest, a tym, co będzie. Także staramy się wprowadzić widzów w pewien świat, wychodząc od naszej teraźniejszości, sięgając do bliżej nieokreślonej przyszłości, snując jakby domysły, jak ona mogłaby wyglądać i w którą stronę zmierzać. Wydaje mi się, że bardzo ważnym jest to, w jakich rękach będzie ta technologia, bo obserwując wielkich oligarchów i biznesmenów, którzy mają budżety większe niż budżety niektórych państw i władzy, jaka się z tym wiąże, można mieć obawy, czy ich krótkoterminowe cele zysku idą w parze z dobrem człowieczeństwa.
1: Wizja przyszłości w różnych, czy filmach, czy w literaturze, o której rozmawiamy, która cię inspirowała, to jest zazwyczaj wizja takiej dystopijnej rzeczywistości, wizja mroczna, gdzie ta technologia wcale nie pomaga w ulepszaniu świata, tylko tworzy go właśnie mrocznym, tak jakbyśmy znaleźli się na planie u Ridleya Scotta, czy znalazłeś na to jeszcze inny pomysł?
0: Na pewno staramy się znaleźć z realizatorami własny język i opowiedzieć się, staramy swoją, naszą osobistą historię na nasz swój personalny sposób. Wydaje mi się, że to jest bardzo ważne podkreślenia, zarówno od strony libretta, historii, niezależnie od inspiracji, które wykorzystujemy, przez muzykę na właśnie tym świecie wizualnym. Jeżeli chodzi o to, jak ten spektakl będzie wyglądał, na pewno bardzo ważną inspiracją było w ogóle kino neo-noir, nie tylko sam Blade Runner, który jest jakby istotnym przykładem tego gatunku, cyberpunk. Więc jakby tutaj te wszystkie obrazy, które możemy znaleźć w tych filmach, były bardzo istotnym punktem wyjścia do tego wszystkiego, co tworzymy, jeżeli chodzi o scenografię, światło i projekcje. I jak zwykle w moich spektaklach te wszystkie elementy są niezwykle ważne i staram się je zespolić razem z dramaturgią i choreografią, tak żeby cały spektakl był bardzo jednolity i koherentny. To jest ważny punkt wyjścia od strony estetycznej i zaczynając od niego rozpoczynaliśmy pracę, potem poszukując własnych rozwiązań.
1: A od czego zaczynasz pracę, tym razem nie jako choreograf, ale jako librecista? Musiałeś w którymś momencie zacząć to libretto tworzyć i postawić pierwsze zdanie, pierwsze słowo. Od czego zacząłeś?
0: Tak naprawdę ja od zawsze tworzyłem dramaturgię i libretto do swoich spektakli. To libretto, zanim się zmaterializuje w postaci słów i zdań, to są najpierw obrazy, które powstają w wyobraźni. To są jakby pewne punkty zwrotne, to są motywacje tych bohaterów, to jest linia tej opowieści. To są wydarzenia, które po drodze się dzieją i to jest jedna podstawowa rzecz, że zadaję sobie pytanie, po co i dlaczego, gdzie to nas niesie i w którą stronę to zmierza. Więc Budowanie historii zawsze było częścią mojej pracy i wydało mi się to całkiem naturalne, że sam zdecydowałem się na stworzenie libretta również i do tego spektaklu. To jest przelewanie tych pomysłów na konkretne postaci, które przemierzają przez ten spektakl też pewnego rodzaju drogę i przemianę, więc dla mnie to jest bardzo inspirujące, bo mam poczucie, że tworzę ten spektakl od samego początku do końca.
1: Dokładnie, od samego początku do końca, łącznie z muzyką. Przemysław Zych powiedział mi, kiedy rozmawialiśmy w audycji PADD, że dla was to jest w jakimś sensie już naturalne i że ma takie wrażenie, że się rozumiecie jakoś intuicyjnie. I obiecałam mu, że zapytam ciebie, czy potwierdzasz i czy tak jest rzeczywiście.
0: Tak, i wydaje mi się, że nie odważyłbym się współpracować przy tak złożonym przedsięwzięciu jak właśnie Androidy z innym kompozytorem, aniżeli taki, z którym już mam pewne doświadczenia wspólnej współpracy. I tutaj, jeżeli chodzi o Przemysława Zycha, jakby mieliśmy okazję współpracować, wyrobiliśmy pewien sposób komunikacji, współpracy, dociekania, poszukiwania, który wydawał mi się, że jest koniecznością, żeby zrealizować tak skomplikowany projekt. Więc to jest niezmiernie inspirująca i ciekawa praca. To jest obopólna wymiana pomysłów, idei i pewnych rozwiązań. To jest, myślę, że się sami napędzamy, podsuwając sobie pomysły, czy to dramaturgiczne i choreograficzne, czy to muzyczne, jakby czujemy, że jakby ta historia wspólnie się buduje.
1: Ta muzyka oczywiście jest dziełem kompozytora, ale jeżeli powstaje na zamówienie, to być może wcześniej rodzi się w głowie choreografa.
0: Tak, my rozmawiamy na temat każdej ze scen, każdej z postaci, każdego wydarzenia, każdej sytuacji, która się dzieje na scenie, jak ona mogłaby być odzwierciedlona w muzyce. Rozmawiamy też na temat tego, co robią postaci, co odczuwają, co nimi targa, jaką mamy atmosferę w danej momencie, więc jakby tworzenie tej muzyki z jednej strony faktycznie jest skrojone na miarę potrzeb tego spektaklu, z drugiej strony to, co jest też dla mnie ważne, to pozostawienie dużej swobody, tak żeby twórca tworzący muzykę czuł się artystą, a nie rzemieślnikiem, więc to jest zawsze poszukiwanie jakiegoś balansu między tym wszystkim, ale na pewno jakby omawiamy pewnego rodzaju sposób instrumentalizacji danego fragmentu, albo jego nastrój, dynamikę, szybkość, tempo, podsuwając sobie różnego rodzaju pomysły z różnych, czasem bardzo nieoczywistych stron.
1: Są też głosy, są śpiewacy.
0: Mamy tutaj sytuację, w której mamy jeden głos w orkiestronie, który jest istotną częścią warstwy muzycznej i połączoną z ważną postacią na scenie. A z drugiej strony mamy też śpiewaków na scenie, bo jedną ze scen spektaklu, którą widzowie będą mogli zobaczyć, to jest scena próby w teatrze. I tutaj będziemy mieli fragment czarodziejskiego fletu, więc te wszystkie światy artystyczne będą się przenikać na scenie.
1: Przez wiele, wiele lat byłeś tancerzem tu w Polskim Balecie Narodowym. Później na tej scenie realizowałeś choreografię. Jak teraz pracujecie się z Polskim Baletem Narodowym, z artystami, z którymi jeszcze kiedyś pewnie też tańczyłeś i spotykałeś się na scenie, teraz znów w innej roli? Oczywiście nie pierwszy raz, no ale jednak po dość długiej przerwie.
0: Czuję się, jakby wrócił do domu. Na pewno ten zespół dla mnie jest wyjątkowy, no bo tak jak wspomniałaś, spędziłem tutaj wiele lat jako tancerz. Tutaj rozpocząłem swoją karierę choreograficzną i swoje pierwsze ważne realizacje. Zespół sam w sobie jest bardzo mocnym zespołem, bardzo dobrym zespołem, więc pracowanie z zespołami, które mają bardzo dużo jakości wykonawczej, ale też i artyzmu, no to jest dla twórcy przyjemnością, bo wtedy można wspólnie stworzyć coś wyjątkowego. Inna rzecz, że ja bardzo lubię podejmować różne tematy w swoich spektaklach, żeby się nie znudzić twórczo też, ale to, co dla mnie jest bardzo ciekawe i fascynujące w tej pracy, że z każdym nowym projektem ja poznaję siebie lepiej jako człowieka, ale też poznaję świat dużo lepiej, więc to jest też niezmiernie ciekawe, że podejmując tematy, których wcześniej nie podejmowałem w swoich spektaklach, czuję, że staję się bogatszy. Nie tylko jako artysta, ale po prostu jako człowiek i osoba.
1: Czego dowiedziałeś się o sobie i o świecie podczas pracy nad androidami?
0: Bardzo wiele pytań zadawałem sobie na temat tego, co to znaczy być w ogóle człowiekiem i czy my naprawdę jesteśmy aż tak bardzo ludzcy, jak nam się wydaje. Podczas pracy nad pewną sceną Diana Marszałek, scenografka spektaklu, powiedziała mi kiedyś, wiesz co robi Robert, ty chyba nienawidzisz ludzi. Ja po prostu, to nawet nie chodzi o to, że nienawidzę ludzi, wydaje mi się, że dostrzegam w ludziach też tą ciemną stronę, która w nas jest. I być może te sztuczne twory mogą się okazać bardziej empatyczne i ludzkie niż sami twórcy.
1: Wiem, że nie dajesz odpowiedzi w swoim spektaklu, ale czy jest w nim nadzieja, nadzieja na wizję przyszłości, nie wiem, bezpieczną albo niemroczną?
0: Być może tak. Ja też staram się w tych postaciach androidów, wręcz chciałbym, żebyśmy dostrzegli w nich tą ludzką twarz. Czasami bardziej ludzką niż nasza ludzka twarz. Także staram się to pokazać w sposób niejednoznaczny, nie czarno-biały, ale są pewne wątki i elementy i pewne wydarzenia, które chciałbym, żeby widzowie dostrzegli, że tak naprawdę te sztuczne twory zachowują się trochę jak my.
2: Mówił Robert Bondara w rozmowie z Katarzyną Sanocką. Program drugi, 17:31.

0: Giuseppe Tartini, jego koncert wiolonczelowy A-dur, słuchaliśmy części czwartej. 17:37 słuchają Państwo audycji popołudniowej w programie drugim Polskiego Radia. W imię Ojca i Syna, klimat na zmiany, fetysze i kultura, bohaterowie, bohaterki są wśród nas. To tylko kilka sekcji rozpoczynającego się w czwartek festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Będziemy śledzić cały festiwal i zwracać Państwa uwagę na ważne dokumenty, a już teraz opowiemy o filmach otwarcia. Szczegóły zna Katarzyna Fitzwilliams.
1: Ta doskonale znana muzyczna wizytówka festiwalu każdego roku jest z inną mozaiką filmów. W tym roku poprzedzi seans niemal 180 dokumentów. A filmem otwarcia będzie dokument Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. To opowieść o Danielu Dymińskim, który po zaginięciu swojego nastoletniego syna Krzysztofa przeszukuje głębinę Wisły, mówi Wojciech Diduszko, dyrektor konkursu polskiego festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
2: To jest bardzo znana historia Daniela Dymińskiego, którego syn Krzysztof Dymiński pewnego dnia wyszedł z domu i po prostu zniknął. Ojciec nie mógł się z tym pogodzić, zaczął go szukać.
3: Michał i ja zresztą nie odważylibyśmy się, żeby odzywać się do Daniela i Agnieszki Dymińskich, którzy są dotknięci taką tragedią i eksplorować tą ich tragedię i robić film o tym. Gdyby nie to, że wpadliśmy na Daniela.
1: Karolina Marczak, producentka filmu.
3: My mieliśmy taki rodzinny spływ razem z naszym synkiem, 4-letnim, też trochę połączony z pracą, bo skautowaliśmy lokację do naszego nowego filmu, którego akta się dzieje na Wiśle. I na jednej z dzikich wysp wiślanych rozbiliśmy się namiotem obok mężczyzny, którego rano poszukiwała policja. Michał był bardzo zaintrygowany i postanowił sprawdzić, o co chodzi. Poszedł do namiotu Daniela i nie wracał stamtąd przez prawie 2 godziny. W tym czasie Daniel opowiedział mu swoją historię, która jest niesamowicie wzruszająca. Opowiedział, dlaczego jest na Wiśle. No więc Michał wyszedł stamtąd odmieniony zupełnie. Umówił się od razu na spotkanie z Danielem, czy Daniel chciałby mu powiedzieć więcej. I z tego spotkania wrócił już o 3 nad ranem, zdruzgotany, mówiąc, że musi zrobić o tym film, więc ten film znalazł nas. No ale też dzięki, tylko i wyłącznie dzięki naszym bohaterom, dzięki Danielowi i Agnieszce, którzy chcieli się podzielić tą historią i otworzyli swój dom, wiadomo. Daniel i Agnieszka, a właściwie Agnieszka i Daniel, mają silne poczucie misji i to jest też piękne, że z tej ich tragedii próbują zrobić coś dobrego, próbują to obrócić w coś dobrego. Prowadzili już kampanię społeczną, gdzie jesteś, gdy znika dziecko, gubi się cała rodzina, gdzie próbowali opowiadać o temacie osób zaginionych, o rodzinach, które potem zostają. No więc przy okazji robienia filmu poczuli, że mogą podzielić się historią, która być może sprawi, że ktoś zmieni zdanie w ostatniej chwili. Być może ktoś będzie się zastanawiał nad zniknięciem czy popełnieniem samobójstwa. A być może to go powstrzyma.
2: To jest i historia o poszukiwaniach zaginionego dziecka, historia o miłości, historia o odnajdywaniu samego siebie, historia o rodzącej się relacji z naturą. To jest dla mnie chyba taki najważniejszy wymiar tego filmu, że bohater spędzając czas nad Wisłą, on śpi na dzikich łachach, pali ogniska, patrzy gwiazdy, pierwszy raz w życiu może spojrzeć w gwiazdy i zastanowić się, co poszło nie tak, że taka rzecz się zdarzyła. Myślę, że to jest taki moment zatrzymania w życiu, który jest nam wszystkim bardzo potrzebny.
1: Polska premiera dokumentu Bez końca w czwartek na Millennium Dogs Against Gravity, a w kolejnych dniach inne ważne tytuły, o których mówi Karol Piekarczyk, dyrektor artystyczny festiwalu Millennium Dogs Against Gravity.
4: To takie filmy, które pokazują też różnorodność i tematyczną, i formalną. Czyli z jednej strony na przykład film Kłopotliwy Niedźwiedź, który jest absolutnie przepięknie nakręcony, ma też wspaniały dźwięk. Dla mnie to jest film taki imersyjny, gdzie faktycznie jak go oglądamy, to czujemy, że jesteśmy tam na miejscu, czujemy, słyszymy odgłosy stępania po śniegu. Ale jest to bardzo mądry film i zadający trudne pytania, bo opowiada o miejscowości Churchill w Kanadzie, gdzie niedźwiedzie polarne i ludzie żyją razem w tej miejscowości. Niedźwiedzie są tam niestety traktowane bardziej jako szkodniki, ale na koniec filmu no, możemy sobie zadać pytanie, czy ten tytułowy Kłopotliwy Niedźwiedź, czy to on jest kłopotliwy, czy jednak kto inny w tej sytuacji jest kłopotliwy. Na pewno filmem godnym polecenia jest film Moje Dziecko, Maite Alberdi, dwukrotnie nominowany do Oscara. Oscara reżyserki i myślę, że to jest też taki film z największym plot twistem na naszym festiwalu. Opowiada historię kobiety, która bardzo chciała zajść w ciążę, ale nie mogła niestety i poznaje dziewczynę, która z kolei chciałaby dokonać aborcji i dogadują się, że ta jej przekaże dziecko. No ale nasza główna bohaterka nie chce przyznawać się przed rodziną, że to będzie dziecko adoptowane, więc ona zaczyna udawać, że jest w ciąży przed całą rodziną. Film List Różowy Księżyc to jest bardzo bliski naszemu sercu film, ponieważ współreżyserka Soraya jest najmłodszą w historii reżyserką, która jest w konkursie głównym u nas, a drugim reżyserem jest z kolei Megdard Oskuay, który już na naszym festiwalu się pojawiał. Był też jurorem w konkursie głównym. Jest to historia młodej Afganki, która mieszka w Iranie. Jako nastolatka zostaje zmuszona też do małżeństwa, które okazuje się przemocowym małżeństwem, więc Soraya próbuje uciec i od tego małżeństwa, i także z Iranu, przedostać się do Europy. Jest to historia o poszukiwaniu domu, o poszukiwaniu swojego miejsca na ziemi. Jest to też historia ucieczki, ale też, co jest istotne, to Soraya też jest młodą artystką, więc myślę, że to jest bardzo ważny film, który pokazuje siłę sztuki i tego, jak możemy tworzyć sztukę i jak wiele ona może nam dać. I właśnie może nam dać tę ucieczkę, może nam dać też to wsparcie, więc jest to absolutnie fenomenalna bohaterka, która no jest właśnie na plakacie tegorocznego festiwalu, też przyjedzie do Warszawy, też ten film będzie miał pokazy edukacyjne, bo to jest świetny film dla młodzieży, więc tak, no myślę, że na pewno wszyscy będziemy albo powinniśmy zobaczyć ten film.
1: I na koniec dodajmy, że wszystkie seanse z konkursu głównego będą dostępne dla osób niedosłyszących i niedowidzących, o czym mówi Artur Liebhardt, dyrektor Millennium Dogs Against Gravity.
5: Są to specjalne napisy, są to programy na słuchawki. Ta sprawa bardzo ostatnimi laty ruszyła w polskim kinie do przodu. No a to, że udało nam się w tym roku, aby wszystkie właśnie filmy konkursu głównego były, że tak powiem, uzbrojone w takie technologiczne możliwości, no jest absolutnym rekordem na pewno w Europie, nie wiem czy nie na świecie.

O innych tytułach, na które warto się wybrać jutro w poranku, opowie dyrektor artystyczny Millennium Dogs Against Gravity Karol Piekarczyk. To spotkanie o godzinie 8.30. Będziemy też mieli dla Państwa vouchery na wybrane filmy.

0: Trio Wanderer i trzecia część tria fortepianowego demol Felixa Mendelssohna. Za kilka chwil zajrzymy do naszych radiowych archiwów. Wcześniej mamy dla Państwa jeszcze zaproszenia. Jeśli nie mają Państwo planów na najbliższe sobotnie popołudnie i chcieliby je spędzić w dobrym towarzystwie, to proszę wziąć pod uwagę wizytę w studiu imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. W sobotę o godzinie 17 odbędzie się kolejny koncert z cyklu Z klasyką przez Polskę. Tym razem wystąpi Polish Violin Duo, czyli Marta Gidaszewska i Robert Łaguniak. Usłyszą Państwo repertuar na dwoje skrzypiec, co dość oczywiste. Muzyka łącząca kompozycje XX i XXI wieku to będzie podróż przez najróżniejsze style i najróżniejsze inspiracje pochodzące z Europy Środkowej. Na ten koncert mamy dziś dla Państwa zaproszenia. Sobota, 9 dzień maja, godzina 17. Studio imienia Władysława Szpilmana w Warszawie. Czekamy na Państwa głos 22 645 22 22. Mamy bilety na wspomniany koncert. A już teraz zaglądamy do radiowych archiwów.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: 74 lata temu, 3 maja 52 roku, ruszyła centralna redakcja Głosu Wolnej Polski z Monachium. Zachował się zapis niezwykłej audycji inauguracyjnej. Oto pierwszy program z nadajników wysokiej mocy wycelowanych na wschód. Podniosła chwila. Zespół Jana Nowaka odbiera radiostację z rąk admirała Harolda Millera, prezesa Komitetu Wolnej Europy.

0: Uwaga, uwaga! W dniu Święta Narodowego, w rocznicę Konstytucji 3 maja, słyszycie inauguracyjny program radiostacji, która przemawiać będzie codziennie do rodaków w kraju. Za chwilę odbędzie się uroczyste otwarcie nowej stacji radiowej. Uwaga, uwaga! Głos nasz docierać będzie do Was od dnia dzisiejszego na nowych, wzmocnionych antenach. Uwaga! Uwaga! Mówią Polacy do Polaków. Przemawiamy do braci w kraju dzięki amerykańskiemu Komitetowi Wolnej Europy. Komitet Wolnej Europy powstał w Ameryce przed 3 laty i jako organizacja społeczna głosi na Zachodzie hasło wyzwolenia Europy Środkowej i Wschodniej spod okupacji sowieckiej. Komitet ten jest pomostem między społeczeństwem w Stanach Zjednoczonych a Europą okupowaną przez Rosję Sowiecką. Fundusze jego powstały z dobrowolnych składek 25 milionów Amerykanów. Hasło, jakie ta organizacja głosi w Ameryce i w Europie, brzmi: świat odrodzony przez wolność. Uwaga, uwaga! Mówi Radio Wolna Europa, głos wolnej Polski. Za chwilę przemówi admirał Harold Miller, przewodniczący amerykańskiego Komitetu Wolnej Europy.
1: This day marks the inauguration of a new powerful transmitter speaking to Poland. I feel confident that history will bear me out when I say to you that this is an important day.
2: Obchodzimy dzisiaj uroczystość otwarcia nowej, potężnej radiostacji, która będzie mówić do Polski. Przekonany jestem, że historia potwierdzi moje słowa, jeżeli powiem, że jest to ważna data i że nowa rozgłośnia odegra doniosłą rolę. Pracujemy dla waszej wolności i naszej. Droga przed nami jest długa i trudna. Nie możemy wam obiecać, że uda się nam cel osiągnąć jutro, pojutrze czy w najbliższej przyszłości. Nie spoczniemy jednak, dopóki go nie osiągniemy. I dopóci Polska nie stanie się znowu wolnym narodem i cenionym członkiem wielkiej europejskiej rodziny. Dzisiejszy dzień zamyka okres prac przygotowawczych, które prowadzili wspólnie Polacy i Amerykanie. W chwili, gdy mówię te słowa, cały ten zespół jest przy mnie, wokół mikrofonu. Kierownikiem jego jest kapitan Nowak, którego z wielu z Was zna dobrze.
3: Jan Nowak-Jeziorański pozostanie szefem stacji przez prawie ćwierć wieku. W inauguracyjnym programie Wolnej Europy zabrał głos zaraz po admirale Millerze. Przemawiali także przywódcy na obczyźnie. Generał Władysław Anders, weteran PPS Tomasz Arciszewski, premier Stanisław Mikołajczyk, ambasador Edward Raczyński. Przypomnimy te historyczne nagrania w kolejnych dniach.
4: Historyczne nagrania sprzed 74 lat. W dzisiejszej audycji popołudniowej to już wszystko, co mieliśmy dla Państwa. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. Życzymy spokojnego, pięknego poniedziałkowego popołudnia. Elżbieta Malinowska, Karol Furtak, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Brytyjsko-libijski pisarz Hisham Matar będzie bohaterem najbliższego wydania audycji Połączenie Międzynarodowe. Porozmawiamy o wydanej właśnie po polsku książce Moi Przyjaciele, ale także m.in. o skutkach arabskiej wiosny i skomplikowanej tożsamości człowieka, który całe życie spędził poza własnym krajem. Drugą część audycji wypełnią tematy związane ze współczesną Ukrainą. Zapraszam w środę po 13:00. Monika Zając.
0: Autopromocja.

0: Jazzowy Klub Dwójki.
1: Tomasz Szachowski, witam Państwa. Dziś w cyklu Davisowskim ponownie orkiestra Gila Evansa. Tym razem z płyty Porgy and Bess z roku 1958, uznanej zgodnie za jedno z najważniejszych osiągnięć zarówno trzeciego nurtu, jak i współpracy trębacza z Gilem Evansem. Ale rozpoczniemy od polskich jazzowych piosenek. Tym razem zaśpiewa

Janusz Szrom, który często sięga do polskich autorów, jest wokalistą improwizującym, mocno osadzonym w tradycji swingu. Jego życiorys artystyczny i pedagogiczny jest imponujący. Szkoły muzyczne pierwszego i drugiego stopnia, fortepian, trąbka, organy, potem Akademia Muzyczna w Krakowie, potem Akademia w Katowicach, dyplom w 1995 roku, w 2012 doktorat na Uniwersytecie imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a w roku 2023 tytuł profesora sztuki. No więc teraz przypominam profesora Janusza Szroma w dwóch utworach. Piosenka Jest dobra na wszystko i Puk, puk, puk. Oczywiście są to piosenki Jerzego Wasowskiego i Jeremiego Przybory z kabaretu Starszych Panów. Towarzyszy trio pianisty Andrzeja Jagodzińskiego z udziałem m.in. Henryka Miśkiewicza na saksofonie altowym.

Piosenka jest dobra na wszystko i puk, puk, puk z repertuaru starszych panów. Śpiewał Janusz Szrom z zespołem Andrzeja Jagodzińskiego. A teraz ponownie Miles Davis. Cofamy się do drugiej połowy lat 50., by przypomnieć we fragmentach wspólne nagrania trębacza i orkiestry Gila Evansa. Tydzień temu słuchaliśmy płyty Milesa Head, dziś Porgy and Bess, rok 1958. Oczywiście dzieło George'a Gershwina od dawna jest obecne w świecie jazzu, choćby poprzez standard wszechczasów, czyli Summertime. Ale w tym wypadku Gil Evans tworzy projekt o większej skali, rodzaj suity opartej na kluczowych wątkach opery. Miles Davis jest tu jedynym solistą, jeśli nie liczyć epizodycznych partii innych muzyków, który ma jednak ograniczone pole działania. Jest partytura, jest forma, jest brzmienie, które wyznacza Gil Evans. Biografowie Davisa uznali to za wielki plus, bo Porgy and Bess to jednak zupełnie inny Davis, który w tamtym okresie zdobył sławę dzięki swoim kwintetom, no i może przede wszystkim dzięki sekstetowi z udziałem Johna Coltrane'a i Juliana Cannonballa Adderleya. Zespół Evansa, podobnie jak na Milesa Head, liczył 19 muzyków ze wzmocnioną obsadą instrumentów dętych drewnianych i zaledwie symbolicznym udziałem saksofonu altowego, na którym grał wspomniany Julian Cannonball Adderley. Natomiast mieliśmy tu 4 puzony, 4 flety, 2 klarnety i 4 trąbki, co przekładało się na brzmienie z jednej strony aksamitne, miękkie, z drugiej w partiach tutti na przenikliwe i wyraziste. Jak tą orkiestrą operuje Gil Evans, to przedmiot wielu opracowań, jakie powstały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. A jak ta muzyka brzmi dziś? Przekonajmy się. Oto utwory z pierwszej strony analogowej płyty Porgy and Bess Milesa Davisa i Gil Evansa. Buzzard Song, Bess, You Is My Woman Now, Gone, Gone, Gone, Summertime i Oh Bess, Oh Where Is My Bess.

w jazzowym klubie Dwójki. Słuchamy dziś nagrań z płyty Porgy & Bess, Milesa Davisa i Gila Evansa z roku 1958. To jedno z najważniejszych dzieł trzeciego nurtu. Oczywiście płyta oparta na operze George'a Gershwina, Porgy & Bess. Wśród wykonawców, wśród instrumentalistów orkiestry Gila Evansa, Ernie Royal na trąbce, Jimmy Cleveland na puzonie, Paul Chambers na kontrabasie, Philip Jones na perkusji, Julian Cannonball Adderley na saksofonie altowym. Oczywiście solistą we wszystkich utworach był Miles Davis. Proszę Państwa, posłuchajmy jeszcze kilku utworów z drugiej strony analogowego wydania tego albumu. Będą to po kolei It Ain't Necessarily So, Here Comes the Honeyman, I Love You Porgy i There Is a Boat That's Leaving Soon for New York.

W jazzowym klubie Dwójki jedna z najważniejszych płyt trzeciego nurtu Porgy and Bess, Milesa Davisa i Gila Evansa. Rok 1958. W tej ostatniej części słuchaliśmy następujących utworów. It Ain't Necessarily So, Here Comes the Honeyman, I Love You Porgy i There Is a Boat That's Leaving Soon for New York. Może jeszcze warto dodać, że w składzie orkiestry nie ma fortepianu, mimo że Gil Evans jest przecież pianistą, ale pełni rolę tutaj aranżera i szefa orkiestry. Miles Davis grał na flügelhornie, poza tym między innymi Ernie Royal na trąbce, Jimmy Cleveland na puzonie, Paul Chambers na kontrabasie, Philly Jones na perkusji, Julian Cannonball Adderley na saksofonie altowym, John Barber na tubie, no i postać legendarna, jeśli chodzi o trzeci nurt, Günther Schuller na waltorni. Trzyosobowa obsada tego właśnie instrumentu. Proszę Państwa, na zakończenie dzisiejszej audycji powracam do płyty The Time Leszka Możdżera. Słynne trio Możdżer, Danielson, Fresco. Pierwszy album tego zespołu nagrany w roku 2005. Słuchamy dwóch kompozycji Larsa Danielsona, Suffering i Asta 3.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w 7 miastach. W Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi i Bydgoszczy. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Poleca Polskie Radio.
2: Proszę Państwa, jeszcze komunikat z ostatniej chwili. Jutro od rana w żłobkach, przedszkolach, szkołach i przychodniach rejonowych będzie podawany dzieciom płyn Lugola.
3: Czarnobyl. Prawdziwa historia. Podcast autorstwa Romana Czajarka. Słuchaj na YouTube, polskieradio.pl, Spotify i Apple Podcast. Przyszłość dzieje się na naszych oczach. Czy jesteśmy na nią gotowi? Czy sztuczna inteligencja może czuć i gdzie dziś przebiegają granice człowieczeństwa? Androidy, balet Roberta Bondary, inspirowane światem science fiction w estetyce neo-noir i cyberpunk. Muzykę stworzoną specjalnie na potrzeby spektaklu skomponował Przemysław Zych, dyryguje Marta Kluczyńska. Na premierę 10 maja zaprasza Polski Balet Narodowy, patron medialny Polskie Radio.
0: Reklama.
4: Tu program drugi Polskiego Radia, jest 19:00.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Piotr Adamczyk.

0: Przed mikrofonem Monika Zając. Dobry wieczór. Jest poniedziałek, 4 maja. Zapraszam na dwójkowe podsumowanie głosów dnia.
1: Pogłosy.
0: Bohaterem zapisków ze współczesności jest w tym tygodniu Wojciech Rajski. Dyrygent, pedagog, który w latach 1993-2006 był dyrektorem artystycznym Polskiej Orkiestry Radiowej. W dzisiejszym odcinku mowa była o początkach jego artystycznej drogi.
2: Nie byłem pod koniec liceum z siebie zadowolony, jako z klarnecisty. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę. Zacząłem przygotowywać się do egzaminu z dyrygentury. Nigdy wcześniej nie myślałem, żeby być dyrygentem, w związku z czym nie miałem takiego doświadczenia, ale byłem ze wszystkich przedmiotów poza dyrygenturą w szkole zawsze bardzo dobry, czyli solfeż, instrumentoznawstwo i tak dalej. Miałem do wyboru dwóch profesorów, Wisłockiego i Madeja. Wisłocki oczywiście wielka gwiazda, Madej mniejsza gwiazda, ale zdecydowałem się do profesora Madeja, dlatego że

0: Profesor Wisłocki ciągle wyjeżdżał do Ameryki Południowej i była taka opinia, że on jest tak wielki, że mimo, że wszystko wie, to jakoś tak może się mało przykłada. Przykłada to złe słowo, bo bym go skrzywdził, ale bardziej się przykłada profesor Madej. Więc zdecydowałem się na profesora Madeja, przyszedłem do niego i mówię, czy mógłby zobaczyć, jak ja dryguję, bo chciałbym zdać do egzaminu. On mówi, proszę bardzo, niech pan zadryguje. Zadrygowałem 2 minuty, on przerwał i mówi, nie proszę pana, to nie jest zawód dla pana. Pan się nie nadaje na dyrygenta, niech pan zapomni o tym. Powiedziałem, to ja jeszcze poćwiczę i przyjdę do pana. A on mówi, nie, niech pan nie przychodzi, nie ma sensu. Więc ja poćwiczyłem intensywnie 1 czy 2 miesiące, bo to tak było wszystko w ostatnim momencie. Przychodzę, on mówi, no przecież mówiłem panu, żeby pan nie przychodził. Ja mówię, no panie profesorze, no ale jednak. A już w tym czasie zacząłem dyskutować przynajmniej z kolegami starszymi dyrygentami, pytać różnych dyrygentów mniejszych, bo oczywiście nie mogłem pytać Rowickiego, jak należy dyrygować. I już troszkę pojęcia o dyrygowaniu miałem. I zadrygowałem, tak, nie przerwał, popatrzył, mówi, wie pan, ma pan szansę, niech pan próbuje.
1: I chyba dobrze się stało, bo Wojciech Hrański już wkrótce, podczas sobotniego koncertu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie, zostanie uhonorowany diamentową batutą. Kolejne odcinki Zapisków ze współczesności z jego udziałem codziennie do piątku o 12.45. W audycji Wybieram Dwójkę gościł dziś choreograf Robert Bondara, twórca spektaklu Androidy w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Balet jest inspirowany twórczością Isaaca Asimowa i Philipa K. Dicka, zwłaszcza powieści Czy androidy marzą o elektrycznych owcach?
2: Najpierw zetknąłem się z ekranizacją tej powieści i to były czasy jeszcze przełomu lat 80. i 90., kiedy w Polsce był boom na wypożyczalnie VHS i tak naprawdę w tym okresie razem z rodzicami zobaczyłem spory kawałek kinematografii. To jest wspomnienie jak przez mgłę, ale pamiętam wtedy, że oglądałem Blade Runnera, który na młodym chłopaku nie zrobił jakiegoś szczególnego wrażenia, jeżeli chodzi o jego estetykę. I tak naprawdę to wspomnienie wróciło do mnie, kiedy szukałem tytułu na spektakl tworzony dla Polskiego Baletu Narodowego i po nitce do kłębka padłem w ten temat dość głęboko, poszerzając swoje inspiracje dalej, pracując nad tym przedsięwzięciem. W miarę jak analizowałem, pojawiały się zupełnie nowe wątki, zupełnie nowe inspiracje przez prozę Asimowa, przez inne filmy, które dotykały tego tematu, czy też w ogóle przez różnego rodzaju książki, czasopisma, bądź też materiały czysto naukowe dotykające problemu sztucznej inteligencji, ale też nowych tworów i nie tylko w kontekście technologii, ale też społecznym naszych relacji z nimi, ale też w kontekście prawnym, to znaczy jaki status prawny te twory miałyby mieć. I to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe też było spostrzeżenie jednego z noblistów, że to nie jest kwestią czy, ale kiedy sztuczna inteligencja osiągnie świadomość swojej podmiotowości. To, że będzie od nas doskonalsza w pewnych aspektach, wydaje się to dość pewne. Wiadomo, ona teraz nie poprowadzi samochodu samodzielnie, no bo nie ma swojej fizyczności, ale ten rozwój technologiczny też był istotną kwestią, ale właśnie w kontekście zarówno społecznym, jak i prawnym i tego, jaki my stosunek będziemy mieli do tych nowych tworów.
1: Muzykę do baletu Roberta Bondary skomponował Przemysław Zych, a jego premiera w Teatrze Wielkim Operze Narodowej już w tę niedzielę. Film Diabeł ubiera się u Prady 2. Kontynuację kinowego przeboju sprzed 20 lat oceniali dziś w audycji Fotel z widokiem Piotr Gociek i Adriana Prodeus.
3: Ta część pierwsza znakomicie jakby komentowała to, jaką rolę moda odgrywa w naszym życiu, a część druga już nie ma aż tak wysoko postawionej poprzeczki, takich dużych ambicji.
4: I część pierwsza była, jeśli chodzi o tą część ironiczną, ostrzejsza, była właśnie dużo brutalniejsza, tak. Bo ta druga oferuje nam bardzo fajny fanserwis. Mamy ciąg dalszy tej emocjonalnej odysei bohaterów, daje nam takie krzepiące poczucie, że wszystko będzie dobrze, że wszystko się jakoś ułoży, że wróciliśmy do domu. Natomiast jednak pierwszy film kończył się w ten sposób, że niczego nie byliśmy pewni. Wszystko było otwarte. Każda ścieżka w przyszłości była otwarta. Nie wiedzieliśmy, jaka przyszłość spotka główną bohaterkę, która w pewnym momencie odrzuciła tą faustowską ofertę, prawda? I stwierdziła, że ona jednak chce być prawdziwą pisarką, prawdziwą dziennikarką. Więc
3: to bardzo dużo mówi o ryzyku. Mhm. I o tym, jak my postrzegamy ryzyko, jak wytwórnie.
4: Jak przemysł filmowy.
3: Chodzi, robią sequele, ale to ma być po pierwsze, no sequele robią częściej niż oryginalne historie, bo bezpieczny musi być zysk, bo to ryzyko jest bardzo pozorne, bo podejmowanie decyzji jakichkolwiek ma być od razu obarczone tysiącem dowodów na to, że to jest dobra decyzja, mimo że my wiemy, że w świecie realnym każda decyzja jest obarczona ryzykiem, choćby nie wiem ile stało za nią powodów, że to jest dobra decyzja, prawda, że zawsze trzeba wziąć pod uwagę ryzyko, ale my z jakiegoś powodu i na poziomie osobistym i na poziomie tych wielkich firm strasznie się boimy ryzyka i to jest chyba problem właśnie tej drugiej części.
4: Zauważ co mówiłem dwa tygodnie temu mówiąc o filmie Outcome, o satyrze na Hollywood, że to jest film, któremu między innymi bardzo szkodzi terror do szczęśliwych zakończeń, który w streamingu właściwie króluje w tej chwili.
1: W audycji Fotel z widokiem nie zabrakło także rekomendacji filmu Normal Bena Whitleya oraz frankfurckiej wystawy poświęconej dorobkowi Wima Wendersa. Na koniec pogłosów cofamy się jeszcze do dzisiejszego poranka dwójki. Kompas rzeźby 114 polskich artystek i artystów. Taki tytuł nosi nowa książka Kamy Zboralskiej, promotorki sztuki, kuratorki, dziennikarki, która gościła rano w naszym studiu.
5: Przytoczę dane z aukcji, rynku aukcyjnego, które najlepiej oddają, prawda, jakie jest zainteresowanie tym medium. 80% to jest malarstwo, a niecałe 10% to jest rzeźba. Niestety u nas w dalszym ciągu rzeźba jest traktowana po macoszemu. Rzeźba w moim odczuciu jest odbierana w kontekście pomnika Adama Mickiewicza na krakowskim przedmieściu. Oczywiście żartobliwie mówię, ale jest bardzo dużo prac z różnych materiałów, które można po pierwsze postawić nawet na biurku, które można postawić na parapecie. Rzeźba może spokojnie funkcjonować w każdym mieszkaniu.
1: Przekonywała w poranku dwójki Kama Zboralska. Tak kończymy pogłosy. Cytowane rozmowy i audycje znajdą Państwo w przestrzeni internetowej. A co jeszcze przed nami? O sztuce dekoracyjnej dwudziestolecia międzywojennego będzie za chwilę mowa w audycji O wszystkim z kulturą. Później w Filharmonii Dwójki nadamy koncert Scottish Chamber Orchestra and Chorus pod dyrekcją Maksima Emelianiczewa. W programie utwory Brahmsa, Beethovena i Haydna. Ja już się żegnam. Do usłyszenia. Monika Zając.
6: Autopromocja.
7: Jest jednym z najważniejszych dokumentalistów architektury drugiej połowy XX wieku w naszej części Europy. Traktuje fotografię jako narzędzie pozwalające badać idee polityczne, społeczne i estetyczne ukryte w budynkach i przestrzeniach publicznych. Gościem studia projektowego będzie Nicolas Grospierre. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk.
8: Opowiadał mi o moim kraju i stawałem się Szwajcarią. Opowiadał nam o Polsce i byliśmy Europejczykami. Opowiadał mi o malarstwie i czuliśmy się obaj artystami. Opowiadał nam o historii, o pięknie, o miłości i stawaliśmy się ludźmi.
7: Tak Józef Czapski zapisał się we wspomnieniach Richarda Schliemana, szwajcarskiego artysty, marszanda, popularyzatora malarstwa czapskiego na świecie. O ich przyjaźni opowiemy w środę o 22:30. Dorota Gacek. Zapraszam.
9: Bohaterem zapisków ze współczesności jest maestro Wojciech Rański, dyrygent i pedagog, przez 13 lat dyrektor artystyczny Polskiej Orkiestry Radiowej, który 9 maja odbierze Nagrodę Polskiego Radia, diamentową batutę.
0: Wiedziałam, że nie jestem kompozytorem. Teoria byłaby dobra, ale była dla mnie zbyt statyczna, więc została dyrygentura. I moja koleżanka, bardzo miła dziewczyna, mówi do mnie tak: Wojtek, ty dobrze wyglądasz, idź na dyrygenta. I ja się posłuchałem i to był argument, dlaczego zacząłem zdawać na dyrygenturę.
9: Na wspomnienia Wojciecha Rajskiego zapraszamy codziennie o 12:45.
6: Autopromocja.
10: O wszystkim z kulturą.
11: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Małgorzata Nieciecka-Mac. A wraz ze mną w studio Agnieszka Kasprzak, doktor historii sztuki. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
11: I profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
11: A rozmawiać będziemy o wystawie współtworzonej przez panie, którą to wystawę możemy oglądać w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wystawa zatytułowana Art Deco i Sacrum, sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego. To pierwsze w Polsce tak szerokie ujęcie tej dziedziny estetyki z okresu międzywojennego, połączone z przestrzenią duchowości, z przestrzenią religijną. Dlaczego do tej pory Art Deco kojarzyło nam się tylko ze sztuką, która na punkcie, której zwariowała właściwie cała Europa, taką sztuką, która z duchowością wydaje się miała mało wspólnego, a jednak?
13: Mnie się wydaje, że dlatego, że rzeczywiście Art Deco jest sztuką w dużej mierze świecką, jest sztuką dekoracyjną, podkreślającą dekoratywność wnętrza, ubioru, kolor. Po I wojnie światowej feria kolorów była ludziom niesamowicie potrzebna po to, by poczuć tą radość spokoju i nawet ta epoka jest nazywana często epoką jazzu, prawda? To daje wyraz tym nowym przemianom. Natomiast zaczyna się również pojawiać w Polsce sztuka sakralna Art Deco, oczywiście w krajach europejskich również, ale w Polsce ma bardzo specyficzną rolę, bo wiemy, że polski styl Art Deco, który zaczęto kształtować po odzyskaniu niepodległości, był stylem kojarzonym z niepodległością. No, kościół, który wcześniej był ostoją, pozwalał zachować nam nasze jakieś cechy narodowe, kieruje się w stronę Art Deco. Co prawda, podkreślmy to, historyzm był wtedy w wnętrzach sakralnych stylem panującym.
12: Dominującym,
13: tak.
11: Panie,
13: tak.
11: Przytaczają w katalogu do tej wystawy nawet takie opinie o tym, dlaczego historyzm i Art Deco ścierały się ze sobą. To specyficzna przestrzeń wystawiania i pokazywania sztuki, no takiej, która była przede wszystkim, miała swoją rolę właśnie jako przedmiot, który pomaga nam w skupieniu, modlitwie, więc miała mieć także odpowiednie funkcje z tym związane. Powiedziała pani, że Art Deco i Sacrum w polskiej przestrzeni po uzyskaniu niepodległości miało szczególny wymiar. Panie pokazują nam także, jak połączenie Art Deco i Sacrum wyglądało na Śląsku. Dzięki wystawie
13: w 31 roku.
11: W 31 roku, tak, dokładnie.
12: Tak, ale to jest, ta wystawa ma takie podwójne znaczenie, ponieważ raz, że przyłączenie Śląska i szukanie tej polskości na terenach Śląska było bardzo istotne. Tutaj, tak jak koleżanka wspomniała, kościół był tym takim w okresie niewoli, prawda, zaborów, to było to jedyne miejsce, gdzie można było tą polskość uprawiać, tą tradycję, kulturę i historię kontynuować. Więc Kościół stąd miał taką dość silną swoją pozycję w wolnej Polsce, co jest widoczne właśnie w dwudziestoleciu, że Kościół w Polsce jest bardzo silny, pomimo różnych takich nowoczesnych ruchów, tendencji. Polacy chodzą do kościoła. Dla Polaków kościół jest ważnym elementem w budowaniu kulturowości i państwowości. I natomiast to, co tu pokazałyśmy, akurat naczynia liturgiczne na Śląsku, bo przyznam, musimy się tutaj przyznać, że stosunkowo mało miałyśmy czasu na przygotowanie tej wystawy, natomiast bardzo uwiódł nas temat i szukałyśmy takiego szybkiego dostępu do obiektów liturgicznych, które mają tą stylistykę Art Deco i stąd bardzo dużo przedmiotów właśnie ze Śląska, jeśli chodzi o przedmioty, o naczynia liturgiczne. ale nie, no nie tylko, nie tylko. Chodzi o pokazanie tego zjawiska na terenie całej Polski, Polski, która odzyskała swoją niepodległość.
13: Nawet w katalogu tej wystawy katowickiej jest napisane, że chcemy pokazać, jak zdobić polskie kościoły, jak gdyby w kontraście, tam się nawet mówi o tym, w kontraście do tego, co produkują, no wręcz produkują, prawda, jakieś wytwórnie niemieckie, by odróżnić się, by pokazać, że to jest coś innego.
12: Bardziej indywidualne.
13: Może ja powiem, skąd się w ogóle wzięła idea tej wystawy, prawda, bo to jest dość istotne. Otóż co dwa lata w Muzeum Mazowieckim w Płocku, polskiej stolicy Art Deco, którą bardzo Państwu polecam, jest w zasadzie, to można powiedzieć, że powoli polskiej stolicy designu, dlatego że mamy tam całą kamienicę secesyjną do obejrzenia i całą kamienicę Art Deco, a teraz będzie budowana powojenna ekspozycja, więc i tam co dwa lata robimy, to jeszcze pani profesor Huml razem z panem dyrektorem Leonardem Sobierajem wpadli na pomysł, by organizować sesje, które pomogą w badaniu polskiego Art Deco. Dwa lata temu była sesja związana właśnie ze sztuką sakralną.
12: Cyklicznie są tam, odbywają tam, się bo sesje dedykowane jakiejś konkretnym tematyce Art Deco.
13: Rzeźba, wnętrza, wnętrza, malarstwo i tak dalej. Więc
12: wnętrza.
13: Była metaloplastyka, tak. Bardzo różne tematy.
11: Aż w końcu dwa lata temu przyszedł czas na tematy. 10
13: sesji już zostało zorganizowane.
12: Tak, dwa lata temu tutaj miałyśmy przyjemność właściwie organizować tę sesję i stanęłyśmy przed takim dylematem, o czym jeszcze nie było, jeżeli mówimy o Art Deco. No nagle narodził się właśnie ten pomysł, żeby powiedzieć o sztuce sakralnej w tej stylistyce, chociaż no musimy się tutaj przyznać, że miałyśmy trochę obawy, że to nie będzie jakaś bardzo rozbudowana sesja, że no mało może być przykładów, może mało być badaczy zainteresowanych tym tematem. To była niespodzianka, bo nagle się okazało, tak, że ta sesja po prostu przerosła nasze oczekiwania.
13: Najśmielsze oczekiwania.
12: Najśmielsze,
13: tak,
12: tak, bo trwała dwa dni i była bardzo burzliwa i mocno przeładowana w ogóle ilością referatów.
13: I okazało się, że musiałyśmy nawet niektórym osobom odmawiać, które chciały. Okazało się, że tej sztuki jest całkiem sporo.
11: Okazało się, że ten pomysł był strzałem w dziesiątkę. Potwierdza to wystawa, która jest tłumnie odwiedzana. Panie zdradziły mi, kto wpisał się do księgi pamiątkowej jako pierwszy, a właściwie jako pierwsza, chwaląc Państwa ekspozycję w Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie.
12: Tak, miałyśmy niesamowitą przyjemność gościć jako jedną z pierwszych gościń tej wystawy panią Ewę Braun, która no, jako historyk sztuki, ale przede wszystkim jako scenograf znany w Hollywood, osoba, która no, jest najwyżej utytułowana w tej branży, pochwaliła sposób ekspozycji i dobór eksponatów, co nas bardzo cieszy.
13: Bardzo
12: bo tak jak wspomniałam, no, my naprawdę miałyśmy niewiele czasu, bo jeżeli powiemy, przyznamy się tutaj muzealnikom, że na przygotowanie tej wystawy, zrobienie w doboru, dobór eksponatów, napisanie tekstów do katalogów, miałyśmy raptem 7 miesięcy, to niektórzy powiedzą, że to był rzeczywiście skok na głęboką wodę, bo był.
11: To zanim skoczymy na tę głęboką wodę i opowiemy, co Państwo mogą zobaczyć w Warszawie, to zróbmy mały postój przy tych terminach, bo pani powiedziała o designie, design i sakrum, to już brzmi naprawdę no, tak dosyć niepokojąco nawet.
13: Być może, to znaczy nie, zgadzam się z panią, że może to moje słowo tutaj design odnosiło się do kolekcji, którą będzie budowało Muzeum Mazowieckie w Płocku, odnosiło się do czasów powojennych. Muzeum akurat nie ma zbyt wiele obiektów, bo te obiekty, tak jak tu koleżanka wspomniała, są bardzo trudne do zdobycia. Ich naprawdę nie ma wiele, bo tak jak mówiłam, panował historyzm. Więc rzeczywiście design raczej odnosi się do rzeczy zaprojektowanych powtarzalnych. Czasami można w szerszym ujęciu powiedzieć o przedmiotach użytkowych, że to jest, prawda, design. W tym kontekście no, możemy powiedzieć o wazonie, że on, prawda, ma
11: dobre wzornictwo.
13: Ma tak, albo o lichtarzu, że ma dobre, bo wzornictwo, design to są terminy zamienne. Jeśli chodzi o Art Deco, to w ogóle ten termin powstał w latach 60.
12: XX wieku.
13: On w ogóle nie był wcześniej używany i związany jest z wystawą 1925 roku, którą zorganizowano w Paryżu, Art Décoratif et Industriel Moderne. To chyba tak się, mój francuski nie jest zbyt dobry, więc w każdym razie 100 lat później zrobiono wystawę. No nie 100 lat, no bo nie. To były lata 60. W każdym razie zrobiono rocznicową wystawę poświęconą tej stylistyce. Tak jak mówiłam, ona się nazywała czasami jazz styl, zigzag styl. Różne były okres międzywojenny używane terminy. Dopiero po tej wystawie zaczęto jak
12: narodziła
13: gdyby kopiować.
12: Się moda. Moda. Zachwyt tą
13: stylistyką. Tak, zachwyt. Zaczęto nawet powielać niektóre ujęcia stylistyczne. No może podkreślmy, że chodzi tu przede wszystkim o geometryzację formy, prawda? O geometryzację ornamentu. To się szalenie spodobało. I od tej wystawy właśnie nazwa Art Deco. Także to jest stosunkowo młoda nazwa.
11: Teraz zagłębiamy się już w samą wystawę. Otwieramy drzwi Muzeum Archidiecezji Warszawskiej i jednym z pierwszych eksponatów, którego nie da się nie zauważyć, jest ornat z kompletu liturgicznego zaprojektowany przez Zofię Stryjeńską dla parafii wawelskiej.
12: Ornat według projektu Zofii Stryjeńskiej, jeśli można tak powiedzieć, jest naszym obiektem flagowym. Dlaczego? Dlatego, że właśnie przede wszystkim chciałyśmy zainteresować wszystkich kolekcjonerów, miłośników stylistyki Art Deco, również tą dziedziną, czyli sztuką sakralną. No i znaleźć taki obiekt, który by ich ściągnął do muzeum, a kto lepiej niż Zofia Stryjeńska mógłby ściągnąć miłośników Art Deco, królowa Art Deco, artystka o niebywałym temperamencie i możliwościach twórczych. I co ważne, jest to ornat, który pochodzi ze zbiorów Katedry Wawelskiej, więc to no, podwójny nasz sukces, że udało nam się namówić Katedrę Wawelską. On był bardzo rzadko eksponowany i szczęśliwie chyba raz pojawił się w katalogu.
13: Na wystawie monograficznej Zofii Stryjeńskiej była tylko
12: wzmianka
13: o tym, że coś takiego istnieje w katalogu, była wzmianka. Natomiast w całości, cały komplet nie był nigdy pokazywany z tego,
12: on
13: co
12: był
13: ja
12: w
13: 1931 wiem.
12: Roku no, chyba pokazywany. No, 31,
11: czyli tuż po powstaniu, bo to obiekt
12: tak,
11: z 1929 roku.
12: Obiekt został zamówiony u Zofii Stryjeńskiej 1929 roku i właściwie ta informacja, że właśnie ten wzór zamówiony przez kanonika wawelskiego u Zofii Stryjeńskiej, no trochę nas poruszyła.
11: No właśnie, a jaka jest historia powstania tych obiektów? Bo dzisiaj bardzo dużo mówimy o tym, jaka sztuka powinna być obecna, jaka sztuka współczesna powinna być w naszych kościołach. Właściwie cała taka debata przelała się przez rozmaite środki przekazu a propos projektu Namalować katolicyzm od nowa.
12: Tak.
11: Jednym się podobało, innym wręcz przeciwnie, bardzo się nie podobało. Była też mowa nie tylko o twórcach, ale o tym, jak odbiorcy reagują na te dzieła sztuki. Jaką pozycję miała Zofia Stryjeńska, kiedy kanonik wawelski zamawia taki ornat u artystki?
12: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ jej pozycja no nie była, powiedziałabym, poprawnie odbierana przez środowisko krakowskie, bo wówczas mieszkała w Krakowie u boku swojego męża, Karola Stryjeńskiego, znanej bardzo postaci. Ona sama była niebywale znaną postacią, bo przecież już święciła swoje sukcesy, chociażby po wspomnianej tutaj wystawie w Paryżu w 1925 roku. Już była okrzyknięta przez krytyków sztuki właśnie królową, księżniczką Art Deco, ale jednak no, była dość impulsywną osobą, energiczną, idącą trochę pod prąd różnym przeciwieństwom losu. No i myślę, że postrzegana była również w środowisku kościelnym jako trochę taka osoba, no, krnąbrna. Tak by się wydawało.
13: Tutaj
12: dzisiaj już wiemy,
13: przyczynił się do tego, żeby ten obraz
12: taki był. To było wielkie takie zrozumienie tej stylistyki właśnie przez kanonika Wawelskiego, który właśnie tej artystę zdecydował się złożyć takie zamówienie, ponieważ dostrzegł w niej przede wszystkim jej artyzm i jej nowość w podejściu do projektowania.
11: A Zofia Stryjeńska ochoczo i z niezwykłymi sukcesami czerpała z motywów polskiej sztuki ludowej. Tak. W państwa zbiorach, w tych na wystawie jest też szopka bożonarodzeniowa, tak. No, nawiązująca bardzo do
12: którą
11: tych ludowych
12: projektowała Zofia Stryjeńska. Szopka to już jest ta strefa profanum, bo my na wystawie mamy chyba wyraźnie, tak przynajmniej taki miałyśmy zamysł, oddzieloną strefę sakrum, czyli wszystko, co wokół ołtarza i wszystkie naczynia i szaty liturgiczne, a poza tą strefą jest strefa profanum i tam między innymi właśnie takim głównym obiektem ściągającym uwagę odwiedzających jest szopka właśnie projektu Zofii Stryjeńskiej, prawdopodobnie przez nią malowana, projektowana na pewno i są okładki z czasopism, które się w dwudziestoleciu pojawiały i naszym takim pragnieniem było pokazać czasopisma, nie tylko te, które były takie typowo czasopismami związanymi z Kościołem, ale te codzienne dwutygodniki kolorowe, które były modne, w dobrym tonie było je czytać i tutaj przykładem jest dwutygodnik Tęcza, który na okładce którego pojawiały się właśnie tematyka sakralna, związana tutaj w tym przypadku ze świętami kościelnymi, projektowana przez Gronowskiego, przez Norblina, przez
13: najwybitniejszych polskich grafików tych tak czasów. Naprawdę, a są to tematy właśnie sakralne. Wielkim walorem również, myślę, wystawy są pocztówki.
11: O, właśnie przyglądam się im tu w katalogu.
13: Tutaj wielki ukłon w stronę państwa Sosenków, którzy nam wypożyczyli właśnie tąże szopkę i mnóstwo pocztówek, które w ogóle nigdzie nie były
12: i
13: pokazane.
12: I plakietek.
11: Ale jeśli przyjrzymy się nie tylko temu, jak te pocztówki są piękne, ale też w jakim czasie powstawały, no to przeszywa nas dreszcz, bo to są bardzo często pocztówki bożonarodzeniowe z datą 39 rok.
12: Tak. To są lata 30. Stanisław Poraj, który w przepiękny sposób, właśnie taką linią geometryzowaną, ardekowską, z tą kolorystyką, zestawieniem kontrastowych kolorów. Przepięknie te sceny bożonarodzeniowe, wielkanocne malował.
11: No i nawet święci noszący fryzury, takie jak w dwudziestoleciu międzywojennym,
12: dokładnie,
11: czyli takie włosy obcięte linią
12: na
11: prostą
12: poleczkę,
11: na linii ucha.
12: Tak. No, więc rzeczywiście jest to fajne odkrycie artysty, no zupełnie można powiedzieć zapomnianego, teraz chyba na nowo odkrywanego, bo myślę, że to ta wystawa będzie jakimś takim impulsem, pomysłem, żeby pokazać artystów, których znamy. Wiktoria Goryńska, Stefan Norblin,
13: Władysław Skoczylas,
12: Jastrzębowski. Pokazać ich od trochę innej strony, od tej tematyki właśnie sakralnej, że również taką sztukę uprawiali i całkiem dobrze się w niej czuli. I można powiedzieć, że no, trudno nawet zarzucić im, że potraktowali ją trochę lżej, bo tak samo są te wszystkie prace mocno dopracowane. Geometryzacja, zwrócenie uwagi na szczegóły, poprawność ikonograficzna jest tutaj no, godna takim dalszym badaniom nad twórczością właśnie tych konkretnych artystów.
11: Ważnym momentem w historii polskiej sztuki międzywojnia jest otwarta 16 maja, czyli właściwie niebawem będzie rocznica, powszechna wystawa krajowa w Poznaniu, PWK. Co wtedy pokazano właśnie z tej sztuki, która może nas odnosić gdzieś nie tylko do wymiaru religijnego, ale także po prostu duchowego?
13: No jeśli chodzi o PWK, no ja miałam ten przyjemność badania rzemiosła artystycznego, które na PWC było pokazane, to raczej były sprawy świeckie. Tam nie pokazywano sztuki religijnej. To była wystawa troszkę też gospodarcza. Sztuka tylko towarzyszyła, bo chodziło o pokazanie dorobku dziesięciolecia
11: młodego
13: państwa. Mhm. Więc tutaj nie mamy takich wątków. Natomiast takie wątki pojawiają się w transatlantykach, które
11: czyli
13: były takimi,
11: nasze.
13: Tak, nasze Batory, prawda, Piłsudski, które były naszymi takimi,
11: wizytówką
13: o czym koleżanka pisze.
11: Zamieniamy się w słuch, niezwykle ciekawe.
13: Tak, o czym koleżanka pisze we wstępie do katalogu, gdzie są po prostu projektowane przez Wojciecha Jastrzębowskiego takie wnęki, które można było otworzyć i w zupełnie świeckim salonie nagle tworzyła się przestrzeń sakralna. Więc Agnieszko, ty pisałaś też o ornatach, które tam się znajdowały, prawda?
12: Tak, były to
13: też projektowane.
12: Kaplice w pełni zaprojektowane właśnie w tej stylistyce Art Deco. Tutaj, jak Anna wspomniała, no nasze transatlantyki były naszą wizytówką na forum międzynarodowym i na nich również znalazły się miejsca, gdzie były kaplice.
11: I woziły wielu naszych artystów Art Deco.
12: Och, oczywiście.
13: Tak, oczywiście. To była w ogóle, no przecież inaczej za ocean nie można się było dostać, tylko transatlantyki.
12: Tak, który był od początku do końca bardzo skrupulatnie zaprojektowany również przez naszych czołowych artystów stylistyki Art Deco.
13: Tak, Wojciecha Jastrzębowskiego. Tutaj
12: Julia Kejlowa z zastawą
13: Niemojewski.
12: No tutaj można sypać nazwiskami, bo właściwie cała plejada polskich artystów to byli współtwórcy wnętrz transatlantyków, na których znalazło się również ta przestrzeń sakrum.
13: Tak, na wystawie przecież, o czym nie wspomniałyśmy, na wystawie paryskiej również pojawiła się Ardekowa przestrzeń sakralna.
12: Która zdominowała właściwie stylistykę.
13: Nie przesadzajmy.
12: No, ale,
13: była taka przestrzeń. Jan Szczepkowski, prawda, zaprojektował cały ołtarz i
12: Bożego Narodzenia
13: i rzeczywiście była to wydzielona przestrzeń.
12: Na
13: więc
12: samym wejściu, stąd moje stwierdzenie, że zdominowała, ale rzeczywiście no, może trochę za daleko pobiegłam tutaj myślami. Natomiast jeszcze wracając do tych wystaw, o których pani wspomniała i tutaj Anna mówiła, trzeba pamiętać, że sztuka sakralna w historii sztuki w ogóle nie była jakimś odrębną dziedziną. Właściwie cały czas w sztuce, na wystawach dedykowanych malarstwu, rzeźbie, sztuka sakralna gdzieś tam się pojawiała. Dopiero gdzieś w latach 30. zaczęto bardziej tak specjalizować się i tutaj stąd mamy te wystawy w 31 roku właśnie w Katowicach. Mamy też we Włoszech wystawę, na której Michalak odniósł swój sukces. Wystawę poświęconą sztuce religijnej. Także no, to w latach 30. można powiedzieć, ta sztuka religijna, taka świadoma, odrębna, zaczęła no, święcić swoje triumfy.
11: To był czas, kiedy wkraczaliśmy w nowoczesność. Jak ta nowoczesność odbijała się w obiektach kultu? Na ile można było sobie pozwolić, a na ile budziło to sprzeciw na przykład środowiska polskiego duchowieństwa, że taki krucyfiks w stylistyce Art Deco po prostu razi i nie pasuje?
13: Och, no były sprzeciwy, ale tutaj myślę, że każda nowość budzi sprzeciw. Pomnik Chopina też budził sprzeciwy. I rzeczywiście ten rozwój nowej stylistyki, stylistyki Art Deco we wnętrzach sakralnych rozwijał się powoli. W zasadzie lata 30. to jest taki, no widzimy więcej tego. Jeszcze nie jest to, tak jak mówiłam, należy podkreślić, że historyzm się podobał wiernym. Ornament się podobał
12: wiernym.
13: Bo byli
12: do tego przyzwyczajeni.
13: Tak, złocenia, prawda, liście akantu. To wszystko sprawiało, że no, te wnętrza były bardzo bogate i zgeometryzowane, ascetyczne wnętrze Art Deco no, trudniej trafiało do wiernych,
12: tak. Odbiorca był przygotowany do tego, że kościół musi mieć ten wystrój bardzo bogaty. My tutaj zaznaczyłyśmy tą obecność w dwudziestoleciu historyzmu poprzez obecność pięknej monstrancji z warsztatu Wiktora Gontarczyka, która wykonana została dokładnie w tych latach, czyli między 26 a 31 rokiem, zupełnie odchodzi swoją formą od Art Deco, o którym tutaj mówimy, ale jednocześnie jest takim przekaźnikiem właśnie takiej transformacji, przechodzenia od tych przyzwyczajeń sztuką historyzmu. My zwracamy tutaj dużą uwagę na ikonografię tej monstrancji, bo właśnie stopa, która posiada sceny historyczne, później dalej jak idziemy w górę, to mamy sceny kształtowania się i umacniania kościoła polskiego poprzez wsparcie papieża, wsparcie Rzymu, no i oczywiście Gloria. I to jest ten moment, ta monstrancja ma być takim skrótem myślowym, pokazującym tą silną pozycję kościoła w Polsce, dzięki której to pozycji możliwe było możliwy był tak szybki rozwój państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości, bo jednak na terenach Polski, których nie było na mapie Europy, mieszkali, tworzyli ludzie, którzy z polskością się utożsamiali, a Kościół dawał im tą możliwość takiego czucia tej odrębności.
13: Zjednoczenia się
12: takiego
13: po prostu.
12: Zjednoczenia, tak.
11: Były także pomysły, by stworzyć specjalne instytucje, które będą badać i pomagać w dekorowaniu polskich kościołów i tych przestrzeni sakrum. I na czym one miały polegać i jak miały wyglądać takie instytuty sztuki religijnej?
13: No przede wszystkim miały połączyć właśnie duchowieństwo z artystami. Oczywiście też badać to, co do tej pory stworzono, ale przede wszystkim uczulić na to, co można wyrazić w sztuce religijnej. Z jednej strony tutaj przecież jest bardzo istotna ikonografia, znaczeniowość tego. To, co Agnieszka wspomniała przy tejże monstrancji, prawda, historyzującej. I historyz właśnie bardzo dużo mówił, bo był dosłowny. Tutaj mamy pewne skróty myślowe.
11: Tak, Art Deco jest w ogóle takie lżejsze, prawda, bardziej minimalistyczne.
13: Tak, tak. Chociażby anioł, który na katalogu towarzyszącej wystawie, to jest fragment pocztówki właśnie z kolekcji państwa Sosenków, pokazuje kolor, linię i płaską plamę, prawda? Tu nie mamy światłocienia. To jest to, co jest takie charakterystyczne, jeśli chodzi o malarstwo Art Deco. Ale ja bym chciała zwrócić uwagę na to, że my też pokazujemy nie tylko, tak jak Agnieszka mówiła, tych znanych twórców. Jest tu mnóstwo nazwisk projektantów, artystów, którzy nigdy, nigdzie wcześniej nie wystąpili. Piękne grafiki, które udało nam się, prawda, wyszperać w Muzeum Archidiecezji.
12: Okazało się, że są w zbiorach, bardzo ciekawe eksponaty.
13: Są w zbiorach, bardzo ciekawe, no też z Muzeum Akademii Sztuk Pięknych również nam się udało wypożyczyć część grafik, ale tak jak mówiła koleżanka, która zajmuje się między innymi sztuką Skoczylasa, mówi, tu są grafiki, których wcześniej ja nie widziałam, nie są opatrzone, a przecież nazwisko tak znane i w sumie wydawałoby się przebadane od góry do dołu.
12: A wciąż
13: znajdujemy nowe rzeczy. Uważamy, że ta wystawa to jest początek, taki kamyk, po prostu którym chciałyśmy zwrócić uwagę, że istnieje tego typu zagadnienie i że należy na nie zwrócić uwagę, bo większość opracowań, które powstawały, no bardzo marginalnie poruszały ten temat. To nie był temat, który zwracał uwagę. Najwyżej się mówiło o kapliczce właśnie Szczepkowskiego, bo się nie dało jej pominąć, bo była właśnie na tejże wystawie paryskiej.
11: I często była też prezentowana na wystawach.
12: Ja bym tutaj jeszcze wspomniała, może z takich anegdotycznych już, twórczość Marii Werten, zupełnie zapomnianej artystki. Niedawno pojawiła się wprawdzie praca monograficzna, ale jest to artystka, grafik, której pracę również pokazujemy, jedną, ale mamy, i to jest cenne.
13: To jest sukces.
12: Artystki, która już w latach 30. wygłaszała swoje wykłady, a prowadziła nawet stałe zajęcia w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii. Ona była między innymi wykładowcą w Kalifornijskim Instytucie of Art, w którym to kształcili się późniejsi twórcy rysunków w studiu Walta Disneya. Także no, mamy tutaj bardzo takie, że tak powiem, ciekawe
13: wątki,
12: i bardzo, bardzo inspirujące do dalszych badań nad sztuką Art Deco sakralną wątki.
11: Tych wątków jest jeszcze mnóstwo. Mam nadzieję, że o wszystkich zdążymy powiedzieć, bo są i witraże związane z wystawą, która przecież całkiem niedawno była w Muzeum Archidiecezjalnym, czyli zakładem S.G. Żeleński z Krakowem. Ale otworzyłam teraz katalog na stronie 99. Tutaj reprodukcja pracy, która znajduje się w kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. Janina Broniewska. Przedstawienie Matki Boskiej. Takie, które no, naprawdę może zachwycić.
12: Kwintesencja stylistyki Art Deco. Janina Broniewska, no, jest to artystka też na nowo odkrywana, szczęśliwie już od kilku lat. Jej między innymi była poświęcona część, duża część wystawy
11: w Królikarni.
12: No właśnie, kiedy zaczynamy mówić głośno i wyraźnie o tym, że na arenie artystycznej bardzo dużą rolę odegrały polskie artystki, które kształciły się we Francji, w szkołach francuskich, w pracowni burdela, właśnie tak jak Broniewska.
13: Początkowo nie mogły się w Polsce kształcić, przecież Tyjeńska uciekła
12: do Monachium
13: i przebrała się za mężczyznę, by móc studiować, więc rzeczywiście
12: ogromna determinacja była wśród tych zdolnych kobiet, które no, też i przez historię sztuki przez lata były zapomniane niestety. Od kilku lat odkrywamy je i trzeba przyznać, że te formy, które właśnie w przypadku pani Broniewskiej są prezentowane na wystawie, no bronią się same. Tutaj już nie trzeba żadnego komentarza. To zdecydowanie są formy
11: artdekowskie. Niepokalane poczęcie mazowieckie. Tak nazywa się to dzieło, ale Janina Broniewska była nagradzaną artystką.
12: Tak, tak samo jak Maria Werten, o której mało ktoś kto wie. Tak samo jak Wiktoria Goryńska też była bardzo znaną graficzką przedwojenną. Te nazwiska z racji na to właśnie, z jakiego środowiska pochodziły, w jakim środowisku się przed wojną obracały, one po wojnie no, ze względów powiedzmy takich społeczno-politycznych, były celowo zapominane.
11: Tak, bo mówimy o artystach, których pracę przerwał wybuch II wojny światowej, a później zupełna zmiana.
13: Właśnie jak mówimy w kontekście tej przerwy, to mojej fascynacji Wojciechem Jastrzębowskim, twórcy polskiego Art Deco, który tutaj jest prezentowany, jego prace tuż powojenne, bo niewątpliwie mógł kontynuować tę stylistykę Art Deco po wojnie. Natomiast fascynujące jest to, że artysta, który w okresie międzywojennym tworzył wnętrza reprezentacyjne, bardzo bogate, pięknie zaprojektowane, później umie w latach 50. się dostosować i zaprojektować na przykład składany mebel dla ucznia. To jest coś niesamowitego. Jedynym takim właśnie, nazwijmy to kolokwialnie, wentylem dla niego była sztuka sakralna. Tylko tu mógł rozwinąć skrzydła, mimo że był profesorem Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i był no, szanowanym profesorem, to jednak w tej stylistyce mógł tylko projektować no, we wnętrzach sakralnych. Widzimy to trwanie Art Deco, które przez wojnę zostało przyhamowane, przerwane, a później jeszcze w niektórych momentach można było tę stylistykę spotkać?
12: No przede wszystkim zabrakło po wojnie już bardzo wielu artystów, którzy tej wojny nie przeżyli.
11: I zabrakło też instytucji.
12: I zabrakło też instytucji, które zamawiały. Kościół po wojnie był biedny, tak jak biedna była Polska, która dopiero się odbudowywała, odgruzowywała. A ustrój polityczny no, też nie sprzyjał. Więc to Art Deco tak powoli, powoli wyciszało się. Ale jednak odniosło w Polsce naprawdę duże sukcesy. Mało tego, że w Polsce, ale właśnie to polskie Art Deco, takie charakterystyczne, troszkę nacechowane taką sztuką ludową, odnosiło gigantyczne, można dzisiaj powiedzieć, sukcesy właśnie w Paryżu, czy później w Padwie. Wszędzie tam Polacy zdobywali wysokie nagrody, byli wysoko notowani, przepraszam, a zdobywali nagrody. I ta sztuka była bardzo wysoko ceniona.
11: A co ze sztuką zakopiańską i rzemiosłem budującym styl narodowy na sztuce zakopiańskiej, bo na wystawie jest wiele przedmiotów, które powstały w szkole przemysłu drzewnego, ale jednak to Art Deco, a nie styl zakopiański w pełni.
13: Nasze Art Deco opierało się bardzo mocno właśnie na tej stylistyce. Pisze się o tym, że ta zaciosowość, prawda, jak siekierą rżnięte, to są cechy polskiego Art Deco, czy krystaliczność, o czym pisze profesor Olszewski. To polskie Art Deco rzeczywiście miało bardzo duże związki.
12: Znaczy czerpało inspirację z tej sztuki zakopiańskiej.
13: Tak, zdecydowanie opierało się o to i przecież Karol Stryjeński, mąż Zofii Stryjeńskiej, był dyrektorem tej szkoły, więc trudno, tutaj związki są szalenie ścisłe. W dużej mierze z kolekcji Willi Leffler nam się udało dzięki życzliwości wypożyczyć też szereg rzeźb związanych z sakrum. Jeśli chodzi o rzeźby, to mamy też Augusta Zamoyskiego.
11: No właśnie, taka to postać, która przypomina Muzeum Narodowe w Warszawie, w Krakowie, w Poznaniu, wystawę, którą mogliśmy oglądać.
12: Tak, ale zupełnie ta jego twórczość religijna no, nie była tak mocno eksponowana. On właściwie na tę tematykę religijną przeniósł się dopiero w latach 40. i my tutaj mamy kropielnicę ze zbiorów królikarni Muzeum Narodowego w Warszawie. Piękną postać Matki Bożej z Dzieciątkiem, forma kropielnicy, rysy twarzy Matki Boskiej budziły pewne wątpliwości u zamawiającego, stąd dość długo zwlekał z odbiorem tego zamówienia. Ale August Zamoyski, no, artysta, który się bardzo kojarzy z tą bohemą lat 20., 30. przede wszystkim, artysta, który zrobił bardzo dużą karierę poza granicami kraju, myślę, że w bardzo piękny sposób wpisał się tutaj właśnie w sztukę religijną również.
11: Pewnie Augusta Zamoyskiego odkryjemy niedługo na nowo, po tym jak jego dzieła przyjechały ciężarówkami wręcz.
12: Tak,
11: bo tyle ich
12: cała
11: było
12: pracownia
11: z Francji do Polski.
12: Spod Paryża przyjechała do Polski, to dzięki staraniom naszych Ministerstwa Kultury. I myślę, że to była bardzo
13: dobra decyzja.
12: Bardzo dobra decyzja, tak.
13: Gdzie jak, prawda,
12: gdzie
13: nie w Polsce.
12: Lepiej będziemy go szanować, jak tak, nie tutaj.
11: Tak. Na wystawie prezentowana jest też ta sztuka religijna, która wykorzystywana była przez osoby wierzące, modlące się w domu. Powiedziałyśmy
13: profanum,
11: już tak, w strefie profanum o wielkich statkach, ale poza tymi wielkimi statkami to też ściany domów, na których wisiały ryngrafy.
12: Tak, mamy tutaj szereg ryngrafów właśnie z kolekcji państwa Sosenków, ale również z kolekcji państwa Łopieńskich, pani Anny Łopieńskiej-Lipczyk i jej męża, Wojciecha Lipczyka. Ryngrafów, plakiet, które były wykonywane na potrzeby właśnie
13: prywatnej dewocji.
12: Takiej prywatnej dewocji. Ale to, na co zwracamy uwagę, to to, że one są naprawdę dobrej jakości. Często projektowane przez znanych artystów, szczególnie jeśli tu przyjrzymy się tym pracom, które powstały dostawały w pracowni braci Łopieńskich. Mamy chociażby medalion według projektu Antoniego Madejskiego, polskiego artysty, może trochę nie do końca kojarzącego się ze stylistyką Art Deco, takiego starszego kolegę naszych tutaj wspomnianych
13: bohaterów
12: tej wystawy, ale jednak zacnego współtwórcę tej stylistyki, wprowadzającego w tą przestrzeń właśnie art dekowską.
13: Ja chciałam jeszcze zwrócić Państwa uwagę na również rzecz, którą żeśmy odnalazły, no jeśli można tak powiedzieć, w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
12: Która nas zaskoczyła.
13: Pastorałki Tytusa Czyżewskiego z drzeworytami Tadeusza Makowskiego. I to również prezentujemy to w ten sposób, bo to jest na papierze czerpanym. To jest rzecz unikatowa, która została specjalnie wydana na wystawę właśnie tą paryską. 25 roku.
12: Ręcznie
13: o ile
12: robiona.
13: Pamiętam, to ręcznie jest numerowana chyba 580 egzemplarzy.
12: Nie, 500 egzemplarzy powstało 500, na wystawę.
13: A mi się wydawało,
12: a tu mamy, a tutaj mamy z połowy tej liczby,
13: tak,
12: eksponat, który się zachował w zbiorach muzealnych.
13: Tak, który się zachował w zbiorach muzealnych. Też pokazujemy go na tej zasadzie, że prawda, sam obiekt jest w gablocie, natomiast mogą Państwo zobaczyć prezentację też oglądając kolejne strony, co też jest bardzo cenne. No i pastorałki się w tej sferze profanum, prawda, znajdują, no bo trochę lżejsze podejście do już nie tak bardzo uduchowione. To jest bardzo cenna rzecz, na którą również, tak jak na właśnie album Łopieńskich, należałoby zwrócić uwagę.
12: No, ja podejrzewam, że jest to w ogóle książeczka, która jest pierwszy raz pokazywana w ogóle od wystawy paryskiej, więc...
13: Ta na pewno.
12: Tak.
14: To też ciekawa historia. Trochę rozmawiamy o takim świecie, który się skończył, prawda? Niewiele z tego przetrwało.
12: To, że to Art Deco wyciszyło się, mówiąc delikatnie, przestało być modne w latach powojennych, wynika również z tego, że właśnie zabrakło tych twórców działających w tej stylistyce ze względu na właśnie konsekwencje II wojny światowej, ale również ze względu na sytuację polityczną, jaka w Polsce była, bo mamy twórców, chociażby Stefan Norblin, który w latach 40. dzięki temu, dzisiaj można powiedzieć, że pośpiesznie wyjechał z Warszawy do Lwowa, uciekając, myśląc, że to tylko na chwilę schroni się. Już nigdy do tej Warszawy nie wrócił. Święcił triumfy jako artysta Art Deco właśnie na kontynencie azjatyckim. No, później już niestety nieco mniejsze triumfy na kontynencie amerykańskim. Tak samo było z wieloma artystami, malarzami, którzy w tej stylistyce działali, ale już do kraju wrócić ze względów politycznych po prostu
13: albo
12: nie mogli,
13: albo nie chcieli.
14: Opowiadamy o tej wystawie też w detalach, ale gdyby tak spojrzeć na to, jak ta sztuka dekoracyjna dwudziestolecia międzywojennego, powiedziałyśmy o fryzurach, ale jak wyglądali święci tego czasu oczami artystów, albo osoby ze świętej rodziny, bo jest taki drzeworyt z Koczylasa, na którym Matka Boska trzyma na kolanach Dzieciątko Jezus, ale rysunek starsza kobieta.
12: Ach, bo to jest jeszcze, trzeba tutaj wziąć uwagę, zwrócić uwagę na to, że te gra czy przekazy właśnie te rzeźbiarskie, one mają głębszą ikonografię niż nam się w pierwszym momencie wydaje. To jest i Matka Boska z Dzieciątkiem, jednocześnie Pieta. Stąd te rysy twarzy są no takie, powiedziałabym, bardziej...
14: Osoby, która już wie, co się stanie z
12: tak, że jednocześnie jest to matka trzymająca niemowlę na ręku z pełną świadomością tego, co je czeka. Więc stąd ta twarz nie młodej dziewczyny, tylko twarz no, matki, która
13: cierpi,
12: która już zaczyna tą swoją drogę cierpienia tego macierzyństwa, trudnego, bardzo trudnego macierzyństwa, z pełną świadomością tego, co będzie dalej.
13: I to jest właśnie różnica między tym Art Deco, które ma zdobić wnętrze prywatne, a tym, które ma zdobić wnętrze sakralne. Istotną rolę odgrywa ikonografia. Artysta musi wiedzieć, znać ikonograficzne układy, to co sens tego, co chcę powiedzieć. W tym kontekście właśnie to takie połączenie, to co proszono, o co proszono, apelowano, by stworzyć instytut, który połączy artystów z duchowieństwem, no jest bardzo istotny, no bo nie każdy artysta był dobrze zorientowany właśnie w ikonografii. Oczywiście jak opracowywał jakąś scenę, no zapewne się nią interesował, ale to mogłoby inspirować artystów i w ten sposób to ujmowano, że prawda, duchowny mógłby inspirować artystę pod względem ikonograficznym, a on by to ujął formę.
14: Prawda? To na koniec wyjdźmy jeszcze na moment z samej wystawy i przyjrzyjmy się architekturze tego czasu, no bo twórcy Art Deco tworzyli kielichy, ornaty, kartki pocztowe, obrazy, tak. No ale do jakich wnętrz one miały trafić?
12: My się przyzwyczailiśmy już do architektury Art Deco, prawda? Że ona ma być taką prostą bryłą, pozbawioną nadmiernej dekoracji, że wszystko ma być takie symetryczne, czyste, krystaliczne, tak, że ta forma kryształ. I ta tematyka architektury Art Deco była właściwie już także z perspektywy kościołów w jakiś sposób opracowana. Nam brakowało cały czas tego Art Deco, które znajdowało się wewnątrz kościołów. Tego wspomnienia o tej stylistyce, że te przedmioty, które dzisiaj możemy sobie obejrzeć na wystawie, one służyły konkretnym wnętrzom, właśnie tym wnętrzom takim nowoczesnym, modernistycznym.
13: Właśnie tutaj tego słowa mi brakowało, bo architektura Art Deco, no prawda, czym jest architektura Art Deco? Proste formy, ale też odrobina jest architektura Art Deco, proste formy, ale też odrobina jakiś, prawda, geometry.

0: naszym sztandarowym przykładem, prawda, i chyba najbardziej znanym.
1: Chociaż natomiast jeszcze kościół w Niepokalanowie przepiękny.
0: No ale i w Podkowie, co wyszło na jaw, tak, prawda, bo koleżanka na tejże sesji, muszę powiedzieć o niesamowitym zupełnie zdarzeniu. Otóż ja z kolei interesowałam się twórczością Jana Kajzera, to był asystent Jastrzębowskiego, który należał do Ładu, spółdzielni artystów Ład, założonej w 1926 roku, która jeszcze po wojnie przetrwała. I to był salezjanin, to był ksiądz, który zainicjował budowę kościoła, który zainicjował budowę kościoła podczas okupacji. I o tym będzie wykład w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
2: To także podajemy datę i zapraszamy naszych słuchaczy.
0: Także zapraszamy serdecznie. Kościół w Chołubli. I naprawdę niesamowita realizacja tam. To jest malutki kościółek, który został po prostu zwieziony. Zostały gruzy z jakiegoś tam rozbitych budynków i miejscowi chłopi zwozili i dzięki działalności księdza i dzięki działalności Jana Kajzera powstał kościół, który podejrzewam, że w dużej mierze podczas okupacji utrzymywał znaczących artystów, którzy brali udział w realizacji tego kościoła, bo chłopi jednocześnie no, coś tam maluje, no to musi coś jeść, trzeba mu jakąś kurę czy jakieś jajka dać, więc to tutaj jest jeszcze taki aspekt, prawda, jak ta realizacja pomogła artystom przetrwać po prostu.
2: Więc wystawa, o której państwu opowiadamy i na którą zapraszamy, Art Deco i Sacrum, wystawa w Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Otwarta jest do września i to taki symboliczny miesiąc, bo my cały czas mówimy o tym, że to Art Deco zostało gdzieś utracone,
1: przerwane.
2: Tak, taka przerwana nić wybuchem II wojny światowej. No więc to jest miesiąc, w którym pojawią się także nowe konteksty i nowe spojrzenie na tę sztukę.
1: Tak, ale tutaj właśnie Anna wspomniała, tej wystawie również towarzyszą wykłady tematyczne, na które serdecznie zapraszamy i udało nam się tutaj zmobilizować, zaprosić bardzo ciekawych prelegentów, którzy będą mówili nie tylko o tych obiektach, które są na wystawie, ale te obiekty będą taką inspiracją do ich rozmowy, czy ich wykładów na temat rzeźby, na temat właśnie architektury.
0: Ja będę mówiła o meblach, których na wystawie nie ma.
1: Tak.
2: No właśnie, oprowadzania kuratorskie po wystawie naszych rozmówczyń właściwie do jesieni, do września, cztery razy będą odbywać się. Mogą to państwo sprawdzić dokładnie na stronie internetowej muzeum. Powoli zbliżamy się do końca już naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Przypomnę, że rozmawiałyśmy o wystawie Art Deco i Sacrum, a w studiu dwójki była z nami profesor Anna Kostrzyńska-Miłosz i dr Agnieszka Kasprzak, kuratorki wystawy Art Deco i Sacrum. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy.
2: Ja nazywam się Małgorzata Niecicka-Mac. Przypomnę, że słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia.
3: Autopromocja.
4: Jest jednym z najważniejszych dokumentalistów architektury drugiej połowy XX wieku w naszej części Europy. Traktuje fotografię jako narzędzie pozwalające badać idee polityczne, społeczne i estetyczne ukryte w budynkach i przestrzeniach publicznych. Gościem studia projektowego będzie Nicolas Grospierre. Zapraszam w czwartek, parę minut po 13:00. Aldona Łaniewska-Wołk.
3: Autopromocja.
5: Minęła 21:00.

2025 roku, Glasgow i koncert orkiestry, szkockiej orkiestry kameralnej pod batutą Maksima Emelianiczewa. Znakomity koncert z udziałem także znakomitej solistki Yeol-yum Son. To koreańska pianistka, która grać będzie koncert fortepianowy, trzeci koncert fortepianowy Ludwika van Beethovena. A na początku wariacje na temat Haydna Johannesa Brahmsa, całość zwieńczy msza de mol nelsońska Haydna. Jest więc bardzo szczególna klamra, odwołanie do muzyki Haydna u Brahmsa. To bardzo czytelny sygnał, zarazem znaczący, zarazem może nawet wieloznaczny. No a ta msza, uśmiecham się trochę, bo w opracowaniach międzywojennych polskich piszą autorzy często o mszach i utworach wokalno-instrumentalnych, oratoryjnych Haydna jako o takich niezbyt udanych, czy też nie do końca wpisujących się w tę postać, wizerunek Haydna, wielkiego mistrza klasycyzmu. Dystans chyba zweryfikowany przez czas, historię, może także przez praktykę wykonawczą, która w tym kształcie oryginalnym ukazała na nowo urodę tych dzieł. Kunszt kompozytorski Haydna właściwie nie powinien ulegać wątpliwości. Ale o Haydnie będę mówić później, o jego mszy nelsońskiej w szczególności. Natomiast chciałem od razu zastrzec, bo staram się być w tym bardzo konsekwentny, Maksim Emelianiczew, rosyjski dyrygent, który wobec wojny, wobec napaści Rosji na Ukrainę powiedział: nie mogę milczeć wobec wszystkich okrucieństw i zbrodni, które się tam dzieją. Maksim Emelianiczew odważnie potępia tę wojnę, ma w związku z tym pełne prawo do tego, by na naszej antenie pojawiała się jego sztuka. Tak przynajmniej ja to odbieram. Przejdźmy jednak teraz do muzyki Johannesa Brahmsa i jego słynnych wariacji na temat Haydna. Wariacje są słynne z wielu powodów. Powód pierwszy jest z pewnością taki, że to znakomite i wielkie dzieło. Forma wariacyjna bywa często niedoceniana. Uważamy, i poniekąd słusznie, bo wiele przykładów w literaturze muzycznej tego dowodzi, że to taki najprostszy sposób obrabiania materiału tematycznego. Bierze się jakiś chwytliwy temat, najlepiej wpadający w ucho, a potem nadaje się mu rozmaite kształty opracowania, zmienia się jego czasem tryb z dur na mol, z mol na dur. Stosuje się rozmaite środki przekształcania, faktury po to, by nadać mu zmieniony, ale wciąż przecież rozpoznawalny kształt. Tymczasem Brahms, który oczywiście co do zasady posługiwał się tym najprostszym, na najogólniejszym poziomie sposobem opracowywania, jednak uważał, że wariacje to bardzo szlachetny sposób tworzenia muzyki, budowania, konstruowania form i dramaturgii, bo przecież nie jest sztuką zestawienie obok siebie rozmaitych odcinków muzycznych. Sztuką jest, by to następstwo tworzyło właśnie dramaturgiczną całość, następstwo dramaturgiczne. A tu Brahms był znakomitym fachmanem. Co więcej, Brahms w tych wariacjach pokazuje to, co stanie się swego rodzaju puentą jego twórczości symfonicznej, bo pojawia się tam forma passacagli, a więc tej najściślejszej formy wariacyjnej wywodzącej się z polifonii i baroku. A więc Brahms w pewnym sensie spina tymi wariacjami, czy może raczej otwiera tę klamrę, która miała zamknąć z obu stron jego twórczość symfoniczną. Te wariacje miały być swego rodzaju prototypem, przygotowaniem do napisania pierwszej symfonii, o której wiemy, że Brahms bardzo długo nie mógł się zdecydować na to zmierzenie się z największą, najbardziej wymagającą spośród muzycznych form, najbardziej wymagającą dla kompozytorów. To taki swego rodzaju egzamin dojrzałości, pierwsza symfonia. No i nie ulega wątpliwości, że Brahms ten egzamin zdał znakomicie, ale przygotowania, wahania, niepewność, to uzależnienie od Beethovena, to wszystko podcinało mu skrzydła i wariacje z tym właśnie haydnowskim tematem stanowią do tego procesu twórczego przygotowanie bardzo ważne i, jak powiadam, mistrzowskie. No i wreszcie dwa nieporozumienia związane z tytułem. No bo wariacje na temat Haydna mówi się także, rozszerzając ten tytuł, że to na temat chorału świętego Antoniego. No ani na temat chorału, ani świętego Antoniego, ani Haydna. Późniejsze badania muzykologiczne wykazały, że ten temat, który Brahms zaczerpnął z divertimenta na instrumenty dęte,
tak divertimento, ściślej rzecz ujmując, nie było wcale kompozycją Haydna, było utworem mu przypisywanym. Najpewniej tak naprawdę autorem tej kompozycji był Ignaz Pleyel. Chorał świętego Antoniego nie był żadną tradycyjną pieśnią krzyżowców, lecz raczej, przynajmniej nie ma na to żadnych dowodów ani potwierdzenia, lecz raczej oryginalnym wytworem, wymysłem pierwotnego kompozytora owego divertimenta, czyli właśnie Ignaca Pleyela. No więc przy całej wielkiej erudycji Brahmsa, bo był on kompozytorem znakomicie obeznanym z twórczością, tradycją muzyczną, z historią gatunków, form, także oczywiście kontrapunktu i tego wszystkiego, co wiąże się z polifonią, no, tutaj Brahms, można powiedzieć, dał się podejść i nie do końca prawidłowo, historycznie ulokował temat swoich wariacji. No ale intencje miał na pewno bardzo szczere i jedną z tych intencji było właśnie złożenie hołdu wobec Haydna. Hołdu, który miał przybrać właśnie cykl tak szlachetnie pomyślanych wariacji, 8 wariacji poprzedzonych owym apokryficznie haydnowskim tematem. Pierwsze wariacje, pierwsza i druga zwiększają tempo. Najpierw za pomocą triol, potem poprzez takie natarczywe powtarzanie motywu z rytmem punktowanym. Potem gęstnieje ten przepływ muzyki, dramaturgia, bo to słowo będę podkreślać. Gęstnieje w trzeciej wariacji. Potem pojawia się kontrapunktyczna czwarta w tonacji minorowej. Tu po raz pierwszy Brahms zmienia metrum, co wywiera tym większe wrażenie. To jest takie centrum dramaturgiczne tego całego cyklu. Piąta przypominać może scherzo, trochę w stylu Mendelssohna. Szósta ma w sobie coś myśliwskiego, alla caccia. Wreszcie połączenie Siciliany i pastorale to wariacja przedostatnia. No i ósma imitacyjna, która wprowadza do owej finałowej pasakali. Wariacja w wariacji. Tak puentuje Johannes Brahms swój cykl, o którym później jeszcze napisał w liście do Klary Schumann, że ma do tego utworu pewną słabość i w porównaniu z wieloma innymi, mówi Brahms, myślę o nim z większą satysfakcją i zadowoleniem. A więc Szkocka Orkiestra Kameralna, dyryguje Maksim Emelianiczew.

Opus 56a Johannesa Brahmsa, czyli jego wariacje na temat Haydna w wersji orkiestrowej, bo opus 56b to wersja na dwa fortepiany. No i wykonanie, które jest dowodem na to, jak wiele może wnieść do orkiestry grającej na tradycyjnych, współczesnych instrumentach. Oczywiście orkiestry o wspaniałym potencjale i wspaniałej muzycznej tradycji. Jak wiele może wnieść dyrygent, który ma doświadczenie w graniu na instrumentach historycznych i z orkiestrami, które na takich właśnie instrumentach grają. Maksim Emelianiczew ma takie doświadczenie i przekonają się Państwo na chwilę, za chwilę, z jak doskonałą maestrią, z jaką maestrią potrafi on przechodzić ze stylistyki brahmsowskiej, oczywiście zakorzenionej w tradycji klasycznej, no ale jednak to już muzyka późnego XIX wieku, to dojrzały romantyzm, a za chwilę przeniesiemy się do muzyki o niemal 100 lat starszej, do trzeciego koncertu fortepianowego Ludwika van Beethovena, który to koncert powstał w ostatnich latach wieku XVIII. To zarazem ostatni z koncertów Beethovena napisanych w takiej klasycznie mozartowskiej formie i strukturze. I tutaj ta sama orkiestra pokaże jeszcze inne barwy, jeszcze inne brzmieniowe oblicze. Bardzo bym chciał, by Państwo to docenili, bo oczywiście zawsze w koncercie solowym na pierwszy plan wychodzi solista, jest to naturalne, tego oczekujemy, tego chcemy. Byłoby źle, gdyby było inaczej. I z pewnością Yeolyum Son, Koreanka, niezwykle zdolna, niezwykle muzykalna, na całą naszą sympatię, uwagę i entuzjazm zasługuje, ale proszę zauważyć, jak tam doskonale poczyna sobie orkiestra, poczynając już od ekspozycji części pierwszej, tej klasycznej ekspozycji orkiestrowej, która poprzedza ekspozycję solisty. No bo tak, koncert c-moll Beethovena nazywa się także koncertem mozartowskim, jest hołdem, jest także hołdem. Podobnie jak Brahms wobec Haydna, tak i tutaj Beethoven wobec Mozarta składa głęboki ukłon, utrzymując intonację słynnego koncertu c-moll numer 491 i podobieństwo motywu otwierającego, podobieństwo w kształcie tematu głównego pierwszej części, to wszystko prawda. Ale też jest to już koncert tak naprawdę w sferze faktury pianistycznej, orkiestrowej, idiomatycznie beethovenowski. Zwroty motywiczne, kształt frazy, budowanie partii fortepianu, która ma już tę beethovenowską krzepkość, tę siłę, moc, która cechowała nie tylko samą warstwę brzmieniową, ale także tę sferę duchową twórczości Beethovena. To wszystko już w tym trzecim koncercie c-moll opus 37 w pełni dochodzi do głosu. Oczywiście jeśli mówimy o tych kontekstach mozartowskich, to warto zauważyć, że Yeolyum Son to jest pianistka, która ma w swoim dorobku i koncertowym, i z tą właśnie orkiestrą, szkocką orkiestrą kameralną, bardzo dużo muzyki Mozarta, koncerty, ale także rejestracje kompletu jego sonat, więc ona jest w tej stylistyce mozartowskiej i klasycznej bardzo dobrze zakorzeniona, bardzo dobrze ją rozpoznała i jest to dla niej, no chciałoby się powiedzieć, takie naturalne powietrze, którym ona oddycha i to się daje odczuć w jej wykonaniach. I to wszystko składa się na interpretację wspólną solisty, solistki, orkiestry, dyrygenta, wzajemnie ze sobą współpracujących, współkreujących to dzieło. Proszę zwrócić uwagę po tym wstępie, po ekspozycji orkiestry, proszę zwrócić uwagę, jak fenomenalnie pianistka podejmuje ten wątek. Ona nie stara się za wszelką cenę być kimś ponad, być tą główną gwiazdą wieczoru. Ona wie dobrze, że i tak nią będzie. Ona jest po prostu w stałej, czujnej, takiej bardzo, chciałbym powiedzieć, koleżeńskiej, ale przede wszystkim artystycznej, twórczej współpracy z orkiestrą. Potem pojawia się część druga, niezwykła elegancja w środkowym odcinku tej części Largo. No i na koniec niezapędzony, trochę kapryśny, trochę buńczuczny finał Rondo Allegro. Znakomita pianistka, która, przypomnę, ma też na swoim koncie szereg sukcesów w konkursach pianistycznych, w konkursach wykonawczych. Zdobyła brązowy medal na konkursie imienia Artura Rubinsteina w Tel Awiwie. To było w 2005 roku. Srebrny medal, przepraszam,
na konkursie Vana Cliburna w roku 2009 i srebrny medal na konkursie Czajkowskiego. Jej repertuar obejmuje przede wszystkim tę twórczość powstałą w klasycyzmie i romantyzmie. Sięga z powodzeniem po muzykę Ravela, mniej chętnie po współczesność, po to, co nazywamy czasem awangardą. Pojawia się także w jej repertuarze Bach i muzyka baroku klawiszowa, ale przede wszystkim ona specjalizuje się właśnie w tym repertuarze, który obejmuje koniec wieku XVIII i wiek XIX i jest w tym naprawdę znakomita. To jest pianistka, która łączy wirtuozerię, łączy taką pianistyczną śmiałość, biegłość. Trudno się dziwić, ponoć zaczęła grać na fortepianie, uczyć się gry na fortepianie, gdy miała 3,5 roku. Tak to bywa z cudownymi dziećmi, ale najważniejsze jest to, że z cudownych dzieci wyrastają potem wspaniali wirtuozi, wspaniali pianiści, wspaniali muzycy. I to jest właśnie ten przypadek Koreanki, która nawiasem mówiąc 2 maja obchodziła okrągłe 40 urodziny. No, posłuchajmy. Czas na ponownie orkiestrę kameralną ze Szkocji. Maksim Emelianiczew i Jeol Jum są przy fortepianie.

Jol Jomson i Scottish Chamber Orchestra, szkocka orkiestra kameralna pod batutą Maksima Emelianiczewa byli wykonawcami trzeciego koncertu fortepianowego c-moll Ludwika van Beethovena Glasgow 9 maja ubiegłego roku. Jestem pod wielkim wrażeniem tego wykonania, tej interpretacji, która miała w sobie wiele wysmakowanych muzycznie, interpretacyjnie fragmentów. Z drugiej strony pianistka nie starała się tutaj być w jakiś demonstracyjny sposób wirtuozowska, a jednocześnie wszystko płynęło z wielką spontanicznością, taką łatwością, jaką daje prawdziwy wielki talent. No a przed nami ostatni punkt programu. Zaczęliśmy od Haydna w ujęciu Brahmsa, choć jak powiedziałem, ani to Haydn, ani nie chorał świętego Antoniego. No ale przyjmijmy, że ta idea przyświecała dyrygentowi, gdy układał program tego wieczoru, by od takiego haydnowskiego akcentu i hołdu dla Haydna, bo ten nie ulega wątpliwości, przejść do mszy de mol zwanej nelsońską tegoż właśnie kompozytora Haydna. To był trzeci rok jego urzędowania na stanowisku kapelmistrza u Esterházych księcia Mikołaja. Na to stanowisko Haydn powrócił w roku 1795. Powstało w tym czasie 6 mszy, a ta przedostatnia, zwana właśnie mszą nelsońską albo mszą Nelsona, uważana jest dziś za jego, Haydna, najlepsze, najdoskonalsze dzieło tego gatunku. I to, proszę Państwa, mimo ograniczeń, bo środki budżetowe były wówczas mocno obcięte. Rok 1798 przyniósł zaostrzenie takich posunięć oszczędnościowych u Habsburgów. Książę Esterházy postanowił zmniejszyć orkiestrę, rezygnując właściwie całkowicie z instrumentów dętych. Pozostawił Haydnowi do dyspozycji jedynie smyczki i organy. A gdy ostatecznie Haydn przystąpił do pisania tej właśnie nowej mszy, mógł dodać do tej smyczkowej orkiestry tylko 3 trąbki i kotły. Mimo to, mimo tych cięć budżetowych, Missa in Angustiis, czyli msza na czas utrapienia, można tak przetłumaczyć ten tytuł, okazała się prawdziwym arcydziełem. Przydomek msza nelsońska pojawił się później, po wykonaniu w roku 1800 w obecności admirała Nelsona, ale to wcale nie oznaczało, że ta msza miała być hołdem dla admirała po jego zwycięstwie w bitwie pod Abukir, w Zatoce Abukir. Ta bitwa z w 1798 roku była także zwana bitwą u ujścia Nilu. To raczej obecność samego admirała podczas wykonania w roku 1800 spowodowała, że połączono charakter tej mszy z okolicznościami, które z jej powstaniem nie miały nic wspólnego. Ale faktem jest, że ta msza ma w sobie coś z takiego bardzo uroczystego charakteru. To mogłaby być msza na swój sposób dziękczynna, z drugiej strony też msza przeniknięta bardzo wyraźnym, dramatycznym napięciem. Haydn komponował ten utwór przez niespełna 7 tygodni. No i wielu badaczy muzyki tamtego czasu zauważa, że to z jednej strony bardzo istotny, właśnie z powodu tego ładunku dramatycznego, bardzo istotny wkład w gatunek, w historię gatunku mszy, a z drugiej strony wskazuje się na podobieństwa, na pewne paralele pomiędzy tą mszą z roku 1798, a nieukończonym rekwiem Mozarta z roku 1791. Oba utwory mają przede wszystkim tę samą tonację. No i często w wielu punktach można odnaleźć pewne paralele, jeśli chodzi o nastrój, jeśli chodzi o charakter. Już samo otwarcie tej mszy, takie złowieszcze uderzenia kotłów i brzmienia trąbek, chór z takimi dramatycznymi okrzykami Kyrie w demol. To wszystko sprowadza naszą wyobraźnię muzyczną pewnie właśnie w rejony tego mozartowskiego słynnego rekwiem.
te wszystkie głosy kulminują, tam skala sięga do wysokiego B, bardzo wysoko także wybija napięcie, napięcie muzyczne, napięcie wynikające z dynamiki, ale także z harmonii. To wszystko się rozpędza, potem w całkowitym kontraście do tego Kyrie stoi Gloria w radosnej tonacji de dur. Tutaj melodia prowadzona jest przez sopran, ale z wielką swadą dołącza chór. No, jednym słowem, cały czas w tej mszy dzieje się coś dramatycznego, coś, co zamienia obrzęd w przeżycie. Credo chociażby. No, dla mnie credo zawsze jest takim jądrem mszy, bo credo jest de facto historią zbawienia i to jest tu u Haydna w tonacji de dur takie radosne wyznanie wiary, pełne optymizmu, pełne nadziei na to wszystko, co wiara chrześcijańska obiecuje swoim wiernym. Całość zwieńczy Agnus Dei, Haydn powróci do spokojnego G-dur, tego, które było wcześniej w Et Incarnatus, w Glorii, z solową partią altu. No i to wszystko zmierza właśnie do tej wielkiej, finałowej celebracji. Anna Denis sopran, Katie Bray mezzo sopran, Anthony Gregory tenor, Neil Davis bas baryton, szkocka orkiestra kameralna i szkocki chór kameralny dyryguje Maksim Emeljaniczew.

Zdzisław Jachimecki w swojej monografii Haydna opublikowanej już, a może jeszcze w 1910 roku o tej mszy nelsońskiej wypowiadał się z dużą rezerwą. Myślę, że my dziś po tym wykonaniu, no ale także w kontekście tego wszystkiego, co wiemy o wykonywaniu Haydna, jak zmieniły się i kryteria estetyczne i muzyczne, myślę, że my takiej rezerwy już byśmy nie odczuwali i nie odczuwali Państwo, bo to było naprawdę doskonałe wykonanie. Przypominam, że tego wieczoru słuchaliśmy w Filharmonii Dwójki koncertu, który dała orkiestra kameralna ze Szkocji, czyli Scottish Chamber Orchestra. W tym ostatnim utworze dołączył także chór. Całość prowadził Maksim Emelianiczew. Przypomnę nazwiska solistów: Anna Denis, sopran, Cathy Bray, mezzo-sopran, Anthony Gregory, tenor, Neil Davis, bas-baryton. A koncert odbył się w Glasgow 9 maja 2025 roku. Msza nelsońska, wcześniej koncert c-moll Beethovena, w tym koncercie Yeol Yum-son, koreańska pianistka, która za chwilę powróci już jako kameralistka tym razem, a całość rozpoczęły wariacje na temat Haydna op. 56a. Johannesa Brahmsa. No i właśnie teraz taki rodzaj klamry spinającej te postacie, bo koreańska pianistka powróci w towarzystwie flecisty Sung Yun Cho, by zagrać fragment, część drugą, intermezzo Allegro Vivace, rodzaj skerca z sonaty fletowej op. 167 Undine Karla Reinecke. Reinecke był kompozytorem, który działał właściwie przez cały XIX wiek. Urodził się w 1824 roku, zmarł w pierwszych latach wieku XX. W jego pisaniu jest wiele z myślenia brahmsowskiego, no a warto także zauważyć, że choć ich ścieżki się tam nie przecięły, to jednak na swój sposób łączy obu panów Wrocław, bo Reinecke pracował we Wrocławiu przez niespełna rok, to był 1859, no a 20 lat później we Wrocławiu Brahms przyjmował słynny, także z powodu uwertury akademickiej, doktorat honorowy tamtejszej uczelni. Posłuchajmy teraz tej sonaty fletowej, sonaty tak bardzo romantycznej, odwołującej się do legend o wodnych wróżkach.

0: Undine, tak jest tytuł sonaty fletowej op. 167 Karla Reinecke. Tu ponownie pojawiła się Sungyeon Cho, a na flecie grał Yeol Eumson. Ta literatura fletowa Reineckego jest bardzo popularna. Napisał koncert fletowy. Sonata odwołuje się do popularnych, zwłaszcza późnym romantyzmie, postaci boginek zamieszkujących jeziora, rzeki, ale także mitologię nordycką, legendy, podania. Te wszystkie boginki, które pojawiały się w operze Dworzaka, takie jak Rusałka, w operze Hoffmana, E.T.A. Hoffmana, Undine, no ale także w Świtezi, Świteziance, w Niole, te wszystkie wodne postacie powracały tutaj w wersji instrumentalnej. I minęła godzina 22.
1: Książka do słuchania.
0: Kontynuujemy lekturę nurtu Wacława Berenta i opowieść o losach twórcy Legionów Polskich, generała Jana Henryka Dąbrowskiego. W tej części jest nurt przypowieścią o spiżowej cnocie niewdzięczności. Fragmenty nurtu nagrał w 1978 roku Zbigniew Zapasiewicz.
2: Dekret Napoleona powołał tymczasową komisję rządzącą. Niebawem wyśle ona wojsku pod Gdańsk, w miast medykamentów i cukru, najśpieszniej opracowany regulamin służby, a w nim co artykuł niemal to zapowiedź, wierzyć się nie chce, chłosty. Jak Dąbrowski spędził młodość w koszarach saskich, tak książę Józef otrzymał wykształcenie wojskowe w Austrii. Oderwany nagle od zabaw i kobiet w Warszawie, sprężył się i wysrożył w mundurze ponad miarę, jak to bywa w takich razach. I w najlepszej wierze wprowadził to, czego się nauczył za młodu. Wprawdzie nie austriacką ustawę, lecz bodajże gorszy od niej dawny polski proceder wojskowy. Inni zaś członkowie komisji, ludzie nieposzlakowanej intencji, głosowali zatem w najrzetelniejszym przeświadczeniu, że skoro do ochotników szlacheckich i mieszczańskich przybywają już regularni brańcy od ilości dymów, chłopy pańszczyźniane, ten wypróbowany środek zapewni nowemu wojsku lat i porządek największy. Zresztą tak zwane stanowisko klasowe nie sięga zazwyczaj aż do sumień ludzkich, a przy zielonym stole panuje nad prawodawcami konieczność ścisłych formułowań prawnych i nuda. Zdarzyło się właśnie, że na jednym z posiedzeń podobnych zdrzemnął się któryś z starszych i sapliwych panów. Siedzący obok książę Józef trącił go lokciem: ministrze, zasnąć można na posiedzeniu, ale chrapać nie godzi się. Kośćcem kadrowym i duchowym Legii III i Nadwiślańskiej były przybiegłe znów pod sztandar Dąbrowskiego z wszystkich zaborów i krajów Europy ostatnie resztki jego legionów dawnych, ci z Nadpadu i Tybru, ci z Werony, Mantui, Rzymu i Neapolu. Łatwo wyobrazić sobie, jak zawrzeć wśród nich musiało na wieść o podobnym regulaminie. Z Dąbrowskim stała się rzecz zgoła nieoczekiwana. Najwytrwalszemu opadły nagle ręce u samego celu. Ziemia swoja. Gdy tęsknota lat długich dozna tak gwałtownego otrzeźwienia, gorycz i omierzienie zalewa wszystko nad miarę. Ogarnia go po raz pierwszy nigdy w życiu niedoznawana apatia. Niech się dzieje, co chce. Weźmie aprzyt generalny od wojska i rodaków razem, skoro zamiast pochwał i nagród nie znajduje żołnierz jak tylko smutne przypomnienia o kijach i rózgach pańszczyźnianych. Tak wybuchnął w liście z gniewa dnia 20 lutego 1807 roku do dyrektora wojny jaśnie oświeconego księcia Poniatowskiego, pisząc dalej –

0: Pierwszy to raz podczas mej 36-letniej służby wojskowej, że się waham uskutecznić rozkazy mojej zwierzchności. Pierwszy to raz w czasie 16-letniej służby mej ojczyźnie, że proszę o uwolnienie mnie od niej, skoro pod takimi prawami hańbiącymi wojsko mam komenderować. Udaję się do książęcej jegomości o ostatnią rezolucję komisji rządzącej, abym najjaśniejszego cesarza mógł prosić o uwolnienie mnie od komenderowania takim wojskiem. Komisja cofnęła się. Miałże w te jej rózgi wejrzeć Napoleon, który w podyktowanej przez się konstytucji księstwa polskie poddaństwo pańszczyźniane nazwał najtwardszym słowem francuskim éclavage? Targnięty rozdźwięk sięgał jednak głębiej. Gdy za insurekcji podczas oblężenia Warszawy przez Prusaków Poniatowski pokpił sprawę pod Powązkami i Marymontem, Kościuszko odsunął go natychmiast od komendy, powierzając ją Dąbrowskiemu, który porażkę księcia zamienił w swe zwycięstwo zmuszające Prusaków do wycofania się spod Warszawy. Tę dawną ranę ambicji Poniatowskiego rozjątrzyła mocno waśń nowa. Wysłużne kancelarie wszczęły z Dąbrowskim dokuczliwe pisaniny w sprawach drobnych rachunków pieniężnych. Zakipiał znów pasją na to niedowiarstwo i przedstawił natychmiast swą dotkliwość królowi, księciu warszawskiemu. Król zalagodził. Czubiły się i te dwa orły w jednym gnieździe, przypominają się tu mimowoli słowa Maćka z Dobrzyna. Ten młody porastał nader pochopnie w pióra orłów napoleońskich, stary nie wyzbył się mimo wszystko galijskiego czuba rewolucji. Kim zresztą mógł być dlań wtedy jeszcze ten warszawski książę Pepi wymuskany na galanta, ten arystokrat spod blachy, tak wyniośle obojętny, równie orężnym, jak i duchowym ratowaniom się rodaków jego stoni pruskiej? Toż mógłby mu przed oczami zadzwonić na dłoni, ilomaż to kulami dobytymi z swych ran nie liczył. Niespodzianie przycicha w nim na czas krótki ta wrogość. Słowem bardziej niż zgodnym doprasza się o odznakę za waleczność dla ciężko rannego pułkownika Jana Dąbrowskiego. Sam musiał o to zabiegać, inni nie pomyśleli. Ale to podanie pisał ojciec, nie rywal. Chciał synowi swemu osłodzić bodaj tym dolę jego złamaną tu w kraju na samym wstępie. Książę ujęty widać prośbą, postarał się natychmiast, aby ranny na koszt rządu został wysłany do Włoch na kurację dłuższą. Dodano mu nawet lekarza na tę podróż. Czemu z powrotem do Włoch? Czyżby wciąż ta nieszczęsna dlań Emilia di Negri? Żona bądź co bądź. Rycerskość księcia była tu bynajmniej nie po myśli ojca. W stanie służby syna zapisał go w kraju jako kawalera. Zapewne w tej myśli by chłopak nie zagradzał sobie dróg życia. W kilka zaledwie miesięcy po pierwszym sformowaniu wojska przez Dąbrowskiego otrzymuje nominację na naczelnego wodza książę Józef właśnie. Działo się to na hucznym balu w Łazienkach, jaki wyprawił na cześć marszałkowstwa Dawu. Pewny jestem, rzekł wtedy, że gdyby Zajączek lub Dąbrowski otrzymali naczelne dowództwo, tak by mnie szykanowali, tak by dokuczali, aż by mnie zagryźli. Pomińmy tu całkowicie typową postać Zajączka, pyszalka wobec innych, a służalca wobec obcych. W Legionach, wiemy, grzeszył Dąbrowski, wręcz przeciwnie, nazbyt wielką niepamiętliwością uraz i krzywd. Dozna tego z czasem i książę od Warchola, jak w chwilach niedobrodusznego już chyba humoru obzywał siebie wódz były. Nie dość było i tego. Przy numeracji pułków, sprawie tak szczególnie wtedy jątrzącej opinię wojskową, numery pierwsze otrzymały pułki książęce, które dotychczas niemal wcale nie wyruszały w pole, za czym regimenty Zajączka, a w końcu dopiero skrwawione wojsko Dąbrowskiego spod Tczewa Gdańska Frydlandu. Tak się to wszystko prędko odmieniło w kraju. Oto on sam, odsunięty od dowodzenia wojskiem, które stworzył, z nogą wciąż jeszcze w bandażach, trawiony gorączką od jej ran, przez ludzi na konia wsadzany. Umiłowany syn już kaleką, inwalidą mizernym na zawsze, a dawni żołnierze jego legionowi, gemajny moje, za tyle krwi przelanej na świecie, mieli być niemal na samym tu wstępie, tak wybuchnie przed Wybickim, pędzeni przez rózgi i kije. Ziemia swoja.
1: Do lektury nurtu Wacława Berenta w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza powrócimy jutro o 22:00.

Zaczął się koncert Szkockiej Orkiestry Kameralnej od wariacji, zakończył wielkim emocjonalnym crescendo mszy nelsońskiej. Po drodze koncert fortepianowy z Eolium Son. No to teraz wariacje, wielkie emocjonalne crescendo i Eolium Son jako kameralistka, ponownie w towarzystwie Song Yun Cho. Będą to arcytrudne i arcywirtuozowskie wariacje Trockene Blumen Franciszka Schuberta, które układają się w takie właśnie emocjonalne crescendo. I to dziś na zakończenie wieczoru.

0: Takim oto triumfalnym marszem zakończyły się wariacje poprzedzone skądinąd wstępem na temat pieśni Trockne Blumen Franciszka Schuberta. Na flecie grał Seong-kyun Cho, na fortepianie Yeol Yum-son i tym sposobem zakończyła się dzisiejsza Filharmonia Dwójki. Elżbieta Malinowska pozostaje za konsoletą, Andrzej Sułek mówi Państwu dobranoc, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Homer i Owidiusz uczyli nas właściwie na swój sposób tego, czego uczyli też myśliciele, najwięksi myśliciele wschodu. To znaczy oswajania się z cierpieniem i oswajania się z myślą, że życie ludzkie jest w jakimś sensie cierpieniem i tak naprawdę nie mamy na to wpływu.
3: Spotkanie z Jackiem Hajdukiem, filologiem klasycznym, tłumaczem, eseistą w audycji Wierność i przemiana. We wtorek o 19:10. Dorota Gacek, zapraszam.
1: Autopromocja.
4: Rozmowy po zmroku.
5: Monika Pilch, dobry wieczór Państwu. Gościem dzisiejszej audycji jest aktor Witalik Hawryla, związany z polskimi scenami teatralnymi, obecnie aktor Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. Witam Cię bardzo serdecznie.
6: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
5: Zadebiutował Pan rolą króla Dawida w spektaklu Na kolana, Panie Wyspiański w reżyserii Agaty Dudy-Gracz w Zamku Królewskim na Wawelu. Był Pan także odtwórcą licznych ról pierwszoplanowych, można powiedzieć, czy głównych ról w spektaklach takich jak Amadeusz w reżyserii Piotra Siekluckiego w Teatrze Nowym w Krakowie, czy roli Juliana Sorella w spektaklu Czerwone i Czarne w reżyserii Bartosza Szydłowskiego w Teatrze Łaźnia Nowa w Krakowie. Czy grał pan też tytułową postać Tadeusza w Panu Tadeuszu w reżyserii Wojtka Klema w Teatrze Słowackiego w Krakowie? W minioną niedzielę widziałam pana w uroczystości w reżyserii Małgorzaty Bogojewskiej z Teatru Ludowego w Krakowie, więc ta wielość tych scenicznych ról i propozycji jest rzeczywiście olbrzymia. I na początek naszej rozmowy chciałabym zapytać, czy ta mnogość propozycji u tak młodego aktora wchodzącego na zawodową drogę z takim przytupem, można by powiedzieć, to dla pana obciążenie, czy wręcz dodaje to panu skrzydeł i nadaje energii do pracy?
6: Absolutnie jest to wiatr w żagle, zwłaszcza, że nie wiem, na ile powszechną wiedzą jest to, jakie są trudne realia w pracy aktora, który kończy szkołę, w takim sensie, że rynek jest duży, ale nas też jest bardzo dużo i same państwowe uczelnie kończy ponad 100 absolwentów rocznie, więc ciężko nas wszystkich pomieścić i usatysfakcjonować nasze pragnienie pracy, które jest naturalne i potrzebne, więc ja myślę, że podstawowe założenie jest takie, że każdy chce pracować, więc ja bardzo chciałem pracować i to, że mam taką pasę po szkole, jest dla mnie bardzo cenne. To, bardzo to doceniam i cieszę się z tego. Nawet jak jest tej pracy dużo i trzeba coś poświęcić, jakiś bardziej aspekt prywatny swojego życia i się skupić na rzeczywiście tej pracy, to absolutnie nie narzekam. Czuję się szczęściarzem, że dano mi pracować i mieć właściwie taki asortyment ról dosyć różnorodny i dano mi też spróbować różnych metod pracy, bo spotkałem się z różnym podejściem w zależności od reżysera. Też poznałem różne zespoły, pracowałem gościnnie, pracuję teraz jako członek zespołu stałego w Teatrze Słowackiego. Naprawdę nie wymarzyłbym sobie tego 10 lat temu. Znaczy, marzyłem, ale to jeszcze było tak abstrakcyjne, że właściwie nie wymarzyłbym tego dokładnie tak, więc jestem bardzo wdzięczny i jakiekolwiek w cudzysłowie obciążenia, nie myślę o nich jakby w taki sposób negatywny, tylko cały czas raczej w kontekście jakiejś wdzięczności i moją siłą napędową jest to, że ja kocham ten zawód, ja kocham to, co robię. I przypominam sobie o tym czasem, kiedy w tym wirze, o tym czasem się zapomina, każdy tak ma i zapominamy o jakichś takich rzeczach, które nam mogą się wydawać banalne, ale są potrzebne, żeby to powiedzieć na głos. Ja budzę się, ja idę na próbę o 10 rano z myślą, że ja chcę tam być i jestem szczęśliwy, że mogę tam być.
5: No właśnie, wiele wątków pan poruszył w tej swojej pierwszej wypowiedzi, ale chciałabym zapytać o te marzenia, bo przyjechał pan do Polski już jakiś czas temu, jeszcze zanim wybuchła wojna na Ukrainie i chciałam zapytać, co spowodowało ten przyjazd tutaj do Warszawy? Czy ten przyjazd tu do Polski był także już związany z marzeniem o aktorstwie, czy też ono narodziło się później?
6: To jest bardzo dobre pytanie i jest nieco skomplikowane. Ja myślę, że moja przeprowadzka do Polski była częścią mojego nastoletniego buntu trochę, bo kiedy ja powiedziałem w domu, że chcę być aktorem i zdawać na studia aktorskie w Ukrainie, to nie spotkało się z jakąś wielką aprobatą, mówiąc tak dyplomatycznie. I absolutnie już tego nie oceniam teraz z perspektywy mojego życiowego doświadczenia. Kocham moją rodzinę i wiem, że w tamtym momencie to było w pewnym sensie słuszne i rozumiem te intencje.
5: Droga artysty jest drogą trudną.
6: Tak, jest drogą trudną.
5: I wymagającą.
6: Tak, więc ja rozumiem, że to wynikało przede wszystkim z jakiejś troski o moją przyszłość. Zwłaszcza, że no, pochodzę naprawdę z takiej miejscowości z kurami, krowami. U nas raczej koncepcja aktorstwa jako zawodu jest też dosyć abstrakcyjna. Więc to już w ogóle jest też oddzielne zagadnienie, skąd u mnie się to wzięło, jakby ten pomysł na to. Śmieję się, że musiałem być naprawdę... no nienormalny w porównaniu po prostu z ludźmi, z moim otoczeniem ówczesnym, bo żeby urodzić taki pomysł, żeby zostać aktorem tam, gdzie dorastałem, w sensie no naprawdę trzeba być nieźle świrniętym i myślę, że to też jest dobrą cechą w tym zawodzie oczywiście. Więc moja przeprowadzka była jakimś takim... sposobem na ucieczkę,
5: do innego świata?
6: Do innego świata, właśnie do świata... otwartego, akceptującego, mówiąc tak skrótowo, nie? No jak ma się te 16-17 lat, to myśli się skrótowo, szybko, impulsywnie, więc miałem bardzo prostą logikę. Pojadę najdalej jak mogę, ale żebym nie musiał mieszkać pod mostem w Berlinie, tylko żeby na przykład znaleźć taki sposób, że mogę funkcjonować i mieć w miarę jakiś przetarty szlak do czegokolwiek, do jakiejś możliwości. I okazało się, że takie mam w Polsce. A Warszawa, jako że stolica, to też jakby nie było, to nie była wielka filozofia. Po prostu Warszawa, europejska stolica, możliwości. I sprzedałem rodzicom pomysł na informatykę i dostałem się na informatykę i to nie potrwało za długo, więc to aktorstwo wróciło dopiero po czasie, kiedy już poczułem się pewnie tu, gdzie jestem trochę.
5: Czyli najpierw była ta adaptacja w kraju, w Polsce, a dopiero potem to marzenie o aktorstwie, które udało ci się zrealizować.
6: Jak przyjechałem tutaj, mówiąc też skrótowo, cofnąłem się trochę, w takim sensie, że musiałem nabyć z powrotem takiej zręczności w komunikacji, musiałem też rozpoznać się kulturowo w ogóle, co tutaj się dzieje i wtedy jak poczułem, że mogę konkurować z tą ilością osób, z tymi setkami osób, tysiącami osób, które w tym zawodzie konkurują, które konkurują, żeby się dostać do szkół aktorskich, a potem konkurują o rolę. Kiedy poczułem, że mogę stanąć jakby na wysokości tego zadania, to wtedy za to się zabrałem tak poważnie, ale to musiało trochę potrwać.
5: Czyli to marzenie gdzieś przechowywane wyszło na jaw dopiero po pozyskaniu pewnych umiejętności w twoim przypadku.
6: Tak, w ogóle to była wielka tajemnica. Dopóki ja się do tej szkoły nie dostałem, to nikt z mojego takiego otoczenia codziennego o tym nie wiedział. O tym wiedziała dosłownie jedna moja najbliższa przyjaciółka i osoby, z którymi chodzimy na warsztaty aktorskie, siłą rzeczy. A reszta się dowiedziała, jak już się dostałem, bo już wtedy czułem, że przekroczyłem jakiś próg i odetchnąłem spokojnie, że to nie tylko jest moje urojenie, tylko rzeczywiście coś jest na rzeczy I teraz mogę o tym powiedzieć, bo ktoś też to dostrzegł.
5: Ukończenie Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie od razu spowodowało, że zaistniałeś w tym środowisku krakowskich teatrów i krakowskich scen. Mozart, który zaraz po spektaklu Agaty Dudy Gracz Na kolana panie Wyspiański był pierwszą taką tytułową rolą twoją. Mozart, który w jakimś sensie jest taką postacią, która właśnie też radzi sobie z geniuszem. To mierzenie się z jakimś rodzajem talentu, eksperymentem, prowokacją dało ci od razu możliwość pełnego pokazania twoich możliwości aktorskich. Czy czujesz, że to był taki sprawdzian ciebie na scenie?
6: Absolutnie. Tylko to jest też tricky, bo z tym potencjałem jest coś takiego, że z nim trzeba coś zrobić. I Mozart jest bardzo wymagającą rolą, w tym sensie, żeby tego tak nie spłycić, nie grać jakimiś takimi karykaturami, trzeba naprawdę wyłożyć swój warsztat na stół. I to był rzeczywiście sprawdzian już, tak powiem, w akcji, po szkole, bo też rola u Agaty była dosyć specyficzna, że ja tam miałem taką funkcję nadawania atmosfery, byłem tam bardziej tak w drugim planie, bardziej to było śpiewane, muzyczne. Tam miałem troszkę inne zadania. Od Piotrka dostałem rzeczywiście takie zadania już na miarę absolwenta państwowej szkoły i musiałem się z tym zmierzyć i ja myślę, że ten Amadeusz to jest przykład dla mnie. Dla mnie to jest przykład takiego spektaklu, który rzeczywiście jest jak wino. I dużo zyskuje z czasem i naprawdę żyje tak swoim życiem. I ja wydaje mi się, że ta rola moja troszkę tak się z każdym spektaklem tak się dokręca i tak kiełkuje i dorasta trochę razem ze mną jako aktorem. Bo przyznam, że kosztowało mnie to ogrom stresu. Te pierwsze spektakle, ten proces prób, który też był bardzo, bardzo szybki, dosyć krótki nawet jak na realia teatralne. Jeszcze dużo energii musiałem poświęcać, żeby utemperować trochę mój stres i tę tremę i resztę energii na to, żeby się zająć rzeczywiście tą rolą. I uważam, że ostatecznie to jest kwestia gustu, to jest kwestia subiektywna, czy komuś się podoba ta kreacja, komuś się nie podoba ta kreacja. Dla mnie liczy się teraz to, że mam przyjemność z tego, że to gram i czuję, że robię coś wartościowego i przemycam tam jakąś ideę swoją też jako twórcy i nie czuję, że bezczelnie kłamię na scenie i odgrywam po prostu jakieś kwestie z papieru, tylko przenoszę coś w tym osobistego, i coś, co uważam, że jest ważne.
5: Wspomniałeś o tych osobistych doświadczeniach i części siebie na scenie. Mam wrażenie, że w przypadku twoich ról na scenie bardzo silnie ta część ciebie ujawnia się. Zarówno w twojej pracy, twoim istnieniu czy byciu na scenie, jak i nawet w takich kwestiach związanych choćby z twoją tożsamością, twoim pochodzeniem, które jakoś jest też częścią koncepcji spektaklu. Wspomnieliśmy o Mozarcie, ale wspomniałam też na początku o Julianie Sorelu, głównym bohaterze Czerwonego i Czarnego. W spektaklu, który przeprowadzony jest jako śledztwo już po śmierci Sorela, ale tam ty jako główny bohater opowiadasz swoją historię. Na końcu pojawia się tam monolog, który wygłaszasz po ukraińsku. I chciałam zapytać, na ile dla ciebie to jest też opowieść w jakimś sensie o tobie. Kiedy pojawił się ten ukraiński pomysł zaznaczenia twojego pochodzenia i na ile to jest właśnie opowieść też poprzez Czerwone i Czarne o twojej tożsamości?
6: Przede wszystkim jak czytałem książkę, która jest po prostu 600-stronicowym zbiorem monologów wewnętrznych 20-latka, to od razu już to zarezonowało na tym poziomie. Czyli te refleksje egzystencjonalne, filozoficzne, o dorastaniu, o tak zwanej prawdzie i o sensu życia, o miłości. Wszystko to, co czytałem, miałem wrażenie, że to są moje myśli. I uważam, że na tyle to jest w pewnym sensie uniwersalne, przede wszystkim już na tym poziomie takim początkowym, w sensie tego dwudziestolatka, który urodził się na prowincji, w małej miejscowości, a ma jakieś ambicje, ma jakieś marzenia i ma pasję, to już na dzień dobry czułem się taki zalogowany, też tam byłem. No, tak na pierwszy rzut oka jakby dla mnie to było bardzo kuszące, w sensie, że czuję, że mój bagaż doświadczeń już na tym poziomie będzie przydatny i jakiś uzupełniający może i wartościowy. Już w trakcie prób było wiadomo, że my absolutnie nie rezygnujemy z żadnej polityki, nie udajemy, że tego nie ma, wręcz to podkręcamy. I jak już był etap prób na scenie, już bliżej tych prób generalnych, a właściwie do drugiej generalnej, ten monolog istniał w wersji polskiej. Czyli mówiłem go po polsku. On i tak już wtedy był świeży, bo był napisany przez naszego dramaturga Krzysztofa Szekalskiego. I w trakcie przebiegu na drugiej próbie generalnej Bartosz do mnie podszedł i szepnął mi na ucho, czy jeżeli chcę, czy mogę ten monolog powiedzieć po ukraińsku. Więc ja go w głowie symultanicznie tłumaczyłem na język ukraiński i go mówiłem. I powiem pani, że takiego katartycznego przeżycia nie miałem bardzo dawno. I nawet jak miałem, ja myślę, że to jest jedno z takich najmocniejszych moich przeżyć jako aktora i w ogóle też jako człowieka. W sensie tak mnie to samego zaskoczyło, co to ze mną zrobiło. Ja kocham język ukraiński i ja go używam stosunkowo mało. Ani nie jest mi potrzebny w zawodzie, i też w moim otoczeniu prywatnym nie rozmawiam, jakby większość moich przyjaciół
5: to Polacy.
6: To Polacy. Więc ten ukraiński służy tylko i wyłącznie w celach komunikacyjnych z rodziną, które są takie regularne, ale nie codzienne. Więc ten język ukraiński, sama próba przetłumaczenia tej myśli i ogarnięcia tego słowem i wypowiedzenia tego na głos, tych tematów, tych idei, uruchomiło we mnie coś takiego w ogóle pierwotnego, coś bardzo głębokiego, co nosiłem w sobie od dawna. Było to może jakieś quasi-terapeutyczne, było to na pewno bardzo prywatne i osobiste. I oczywiście to nie jest celem samym w sobie, żeby wychodzić na scenę i uprawiać, w moim przypadku, ja nie uważam, że tego poszukujemy codziennie jako aktorzy na scenie, ja tego nie szukam, ale w ramach prób i w ramach kreacji tej roli, ja myślę, że to było bardzo wartościowe. Wszyscy tego posłuchali, ledwo dobrnąłem do końca, mówiąc ten monolog po raz pierwszy. Bartek po próbie po prostu mnie spytał, czy ja chcę to tak zostawić. Powiedział, że to jest absolutnie moja decyzja. Więc stwierdziłem, że to jak naturalnie wszyscy, i ja, i moi koledzy, i ci, co oglądali, jak to odebraliśmy ten monolog na koniec po tym całym spektaklu i to, jak to wybrzmiało, stwierdziłem, że widzowie też muszą to w ten sposób usłyszeć. I to nie jest tak, że ja za każdym razem, jak przychodzi set spektaklu Czerwone i Czarne, szykuję się na dwugodzinną terapię i na koniec przeżywam i wypruwam sobie żyły i pokazuję siebie, Witalika, na widelcu. Nie. To jest skomplikowane po prostu. Pracowałem na tym w trakcie prób, ale na scenie wykonuję swój zawód i mam to pod kontrolą. Po prostu tak chciałem, żeby to wybrzmiało. Proszę się o mnie nie martwić.
5: Ja rozumiem, ale w tamtym momencie przygotowania tego, w jakimś sensie jest to też tekst, którym się pan przegląda. Bo też trzeba powiedzieć, bo może słuchacze tego nie wiedzą, tam jest dwoje osób ze służby, takich można powiedzieć trochę z zewnątrz, obydwie postaci, czyli pan i pokojówka są grane przez ukraińskich aktorów. Myślę, że to też jest taki zabieg pokazujący, no w pewien sposób dobrze grający z tym, co było w powieści Stendhala, czyli tego właśnie traktowania jako obcych, jako innych, prawda?
6: Tak, tak. I ta dynamika nawet pomiędzy tymi dwoma postaciami też jest istotna i próbowaliśmy to też podkreślić, czym te dwie postacie się różnią, a różnią się bardzo w swoim podejściu do świata i do tego, kim są i jak traktują swoją właśnie tożsamość.
5: Chociażby to widać na podstawie języka, bo pan do monologu mówi czystą polszczyzną, inaczej trochę w przypadku aktorki, która gra pokojówkę, bo u niej lekko słychać ten akcent, więc myślę, że to też pokazuje, jak bardzo Sorel próbuje się utożsamić, tak, czy wejść w działania tej klasy. Ale chciałam zapytać jeszcze właśnie o tę grę z tożsamością, bo te wątki tożsamościowe, czy wątki tej obecności na scenie są bardzo silne. Tak samo w Panu Tadeuszu, tak samo w Uroczystości, gdzie z pewnym przytupem wchodzi pan na scenę i od razu zwraca uwagę, ale też jest ta gra z pana pochodzeniem. Czy w jaki sposób o tej tożsamości lubi pan poprzez scenę opowiadać?
6: W trakcie studiów miałem do tego taki stosunek dosyć niechętny. Nie chciałem tego traktować jako tak zwaną kartę przetargową, bo tak trochę to postrzegałem. Zawsze mi się marzyło, że będę zatrudniany tylko i wyłącznie na podstawie mojego talentu, tego wykrystalizowanego bezwarunkowo, że będę zatrudniany na podstawie tego, co wypracowałem, tego, na co mam wpływ, a nie tego, co już było mi narzucone, tak mówiąc w skrócie. Czyli jak jestem obsadzany w roli Ukraińca, którym jestem, albo jak jestem obsadzany w roli Francuza, ale chcemy podkręcić wątek ukraiński, to w trakcie studiów miałbym raczej do tego stosunek taki, czyli to nie dlatego, że jestem bardzo zdolny, tylko dlatego, że się urodziłem pod Lwowem. No okej. Ale teraz sobie myślę tak, z perspektywy mojego wieku, mojego doświadczenia, nas aktorów jest bardzo dużo. Teraz i w ogóle. I moim zdaniem nie można po prostu brać wszystkich i nie da się...
5: Dobrze jest się wyróżniać.
6: Dobrze jest się wyróżniać, bo zdolnych ludzi jest sporo. Ale to, co nas różni, to, co czyni nas wyjątkowymi, trzeba to...
5: Pielęgnować.
6: Trzeba to pielęgnować, tak. I nie ma w tym nic uwłaczającego i nic, co nasze osiągnięcia zmniejsza. Tylko wtedy też czujemy się lepiej sami ze sobą i wtedy wydaje mi się, że możemy to naprawdę to wykorzystać, nawet nie tylko w celu jakby egoistycznego osiągnięcia czegoś, ale żeby naprawdę powiedzieć coś ważnego. Ja ciągle mówię o tym ważnym, bo ja nie wiem, wydaje mi się, że wiele z nas ma potrzebę czegoś takiego, żeby czasem ten zawód, zwłaszcza w tym czasie, który jest teraz, był czymś więcej niż wychodzeniem i czymś więcej niż błazenadą przez 2 godziny na scenie. Przez to, co się dzieje na świecie, i aktorstwo jest stosunkowo nieważnym zawodem, umówmy się, w porównaniu do lekarzy, którzy ratują życie, do żołnierzy, którzy walczą na froncie i tak dalej, ale jeżeli ja już mam szansę, żeby wyjść na tę scenę i żeby widz poczuł jakąś wartościową refleksję po, to ja bym bardzo chciał z tego skorzystać. Więc jeżeli moje nazwisko, które nie jest Jan Kowalski na przykład, tylko Witalik Kawryla, ma widza przybliżyć do tej refleksji, to proszę bardzo. I jeżeli moje doświadczenie, które jest jedyne w swoim rodzaju, powiedzmy, ma też wzbogacić te kreacje i ten spektakl, proszę bardzo. I absolutnie się tego nie wstydzę. Jeżeli ktoś uważa, że to jest tam nie fair, albo że też mógłby zagrać takiego...
5: A z takimi zarzutami kiedykolwiek się pan spotkał?
6: Nikt mnie osobiście z tym nie konfrontował, ale na przykład w tych rozmowach, które teraz są o nepotyzmie i o tym, jak aktorzy są obsadzani po warunkach czasem, wiem, jak ludzie potrafią o tym rozmawiać, więc moja wyobraźnia też mi podpowiada, że takie refleksje też mogą być na mój temat. I absolutnie to rozumiem. Tylko teraz jest pytanie, czy to, że ja wyjdę i zagram Ukraińca, to jest to samo, co Jan Kowalski, mój kolega z roku, wyjdzie i zagra Ukraińca. Może, bo aktorstwo generalnie jest właśnie kreacją, aczkolwiek ja myślę, że jak reżyser ma wybór i ma 2 równie zdolnych aktorów, tylko jeden jest Ukraińcem i ma to doświadczenie rzeczywiście, to weźmie tego Ukraińca. I chyba to nie jest jakaś wielka filozofia i wielka tajemnica i nic w tym nie ma skandalicznego. I ja myślę, że też wybuch wojny jakby uruchomił we mnie jakieś takie echo tego, co zostawiłem tak naprawdę, jak przeprowadziłem się do Polski. Bo mówiąc w skrócie, tak trochę spaliłem mosty, generalnie z moim, w cudzysłowie, poprzednim życiem, ale to doświadczenie tej wojny, mimo że w ogóle bezpośrednio mnie nie dotyczy, to ciężko jest zignorować fakt, że jestem z tym powiązany, bo mieszkałem w tym kraju, dorastałem w tym kraju, mówiłem w tym języku przez 16 lat i czuję chęć mówienia o tym i wspierania ludzi, którzy tam walczą i ludzi, którzy cierpią przez wojnę, która cały czas trwa.
5: A pana rodzice, pana rodzina miała szansę pana zobaczyć na scenie?
6: Tak. Byli parę razy w Krakowie, widzieli pana Tadeusza i widzieli też musical Rent, w którym gram. No oni są pod ogromnym wrażeniem już...
5: Rozpędzenia tej kariery szybkiego?
6: Tak, znaczy oni już w ogóle są, myślę, że oni już są pod ogromnym wrażeniem tego, że to się zmaterializowało. Już same, tak naprawdę same wnętrza i sam Teatr Słowackiego w Krakowie robi ogromne wrażenie, przynajmniej na mnie i na moją rodzinę też, więc myślę, że to, że jestem częścią tego i że to się dzieje naprawdę, to już jest jakieś takie dla nich takie imponujące, myślę. A propos treści spektakli i tego, co tam do nich dociera, co nie dociera, to już jest osobna kwestia i tego szczególnie się nie czepiam, tylko rozmawiamy bardziej na takim poziomie wrażeniowo-emocjonalnym. Rezonuje to z nimi na tym poziomie bardziej, bo z treści, no, ciężko jest zrozumieć, myślę, pana Tadeusza, zwłaszcza, że też obywatele Polski nie do końca rozumieją, zwłaszcza tę interpretację, którą zrobiliśmy. Co dopiero tam moja mama, która to widzi.
5: No tak, inscenizacja Wojtka Klema dotyka bardzo wielu tekstów i jest takim konglomeratem, konglomeratem olbrzymim skojarzeń. To istnienie na scenie jest rzeczywiście intensywne. Kamerę lubi pan mniej, czy póki co mniej tych propozycji filmowych się pojawiło, chociaż znaczące, bo za Metaliczny posmak choćby był pan nominowany w konkursie filmów krótkometrażowych na Festiwalu Polskich Filmów w Gdyni.
6: A tak, och, tak, ten film to był super czas. W sensie fajnie było spotkać się właśnie z rówieśnikami w pracy, z rówieśnikami z Ukrainy. I razem kreować coś, co jest nam bliskie bardzo i bardzo mi się podobało to, w jaki sposób Iwan z Dimą, czyli Iwan reżyser, Dima operator, to w jaki sposób myśleli nad obrazem, nad sposobem narracji. To był bardzo ciekawy projekt i no przyznam, że życzyłbym sobie więcej takich

0: fragment kwartetu smyczkowego Terra Relicta Andrzeja Szachowskiego w dwójkowej nocnej strefie w nowym nagraniu z albumu zatytułowanego Onibi. Tak zaczyna się ta płyta z muzyką uczniów nieodżałowanego Marcina Błażewicza. A dzisiaj ze mną w studiu dwójki są twórcy tych kompozycji, których słuchamy, czyli Andrzej Szachowski, Jacek Sienkiewicz i Marcin Jachim. Marcinie, przejdziemy teraz do twojej kompozycji, bo ona zajmuje drugie miejsce w programie tej płyty. Ty z kolei poszerzyłeś kwartet do kwintetu. Fantazja na kwintet smyczkowy to jest twoja kompozycja, którą pisałeś pod skrzydłami Marcina Błażewicza. W przypadku Andrzeja inspiracją były obrazy, była twórczość Zdzisława Beksińskiego. W twoim przypadku jest Bolesław Leśmian, twórca zupełnie nieoczywisty, tworzący poezję niecodzienną i myślę, że też doskonale rezonującą w ogóle z muzyką, z dźwiękami, bo to jest twórczość, która pozostawia wielkie pole do interpretacji, wiele niedopowiedzeń. Jak trafiłeś na Leśmiana, powiedz?
1: Taką potrzebę poszukiwania zaszczepił właśnie we mnie Marcin Błażewicz, sugerując, że często to, co niedopowiedziane, jest bardziej wartościowe. I pamiętam, że na ten wiersz Dziewczyna przed zwierciadłem natknąłem się jeszcze pisząc utwór magisterski, który też na orkiestrę symfoniczną, sopran i chór, to było duże dzieło, w którym też próbowałem przemycić kilka moich myśli związanych z tym wierszem, natomiast pamiętam, że nie czułem dużej satysfakcji, jeżeli chodzi o to, czy wykorzystałem cały temat, który we mnie rezonował. I to już było po studiach, kiedy udało mi się nawiązać kontakt z panem Arkadiuszem Kubicą, z Szybkiem Kwartetu Śląskiego, który zamówił u mnie właśnie kompozycję dla Towarzystwa Muzycznego imienia Karola Szmanowskiego w Zakopanem. I wtedy stwierdziłem, że to jest dobry pomysł chyba, żeby wrócić do Leśmiana, żeby wrócić do tego konkretnego wiersza, który jest niesamowicie zmysłowy i właśnie trudny do zinterpretowania w mojej opinii. I też medium, jakim jest kwartet smyczkowy, który jeszcze powiększyłem, a powiększyłem za jakby inspiracją również Marcina Błażewicza, który jednak lubił basy. Myślę, że my wszyscy się zgodzimy, że to, co chyba nas najbardziej łączy, naszą twórczość tutaj, jako uczniów profesora Błażewicza, jest instrumentacja, jest takie miłość do poszukiwania różnych ciekawych zabiegów, łącznie instrumentów, takiej potęgi brzmienia. I stwierdziłem, że te basy w postaci kontrabasu, wzmocnione przez kontrabas, dodadzą charakteru po prostu też tej poezji. I tak podobnie jak Andrzej, nie chciał zdradzać dokładnie, jakie obrazy Beksińskiego zainspirowały go do kwartetu. Tak też ja nie chcę zdradzać wersów, nie chcę zdradzać tego znaczenia, bo to jest chyba największa wartość do poszukiwania.
0: Bo w opisie do tej kompozycji, który jest załączony do książeczki Onibi, piszesz o ukrytych wersach, tak? Że te wersy są ukryte w strukturze utworu.
1: Tak, jedyne co mogę zdradzić, to myślę, że to nie będzie zbyt duża podpowiedź, ale jakiś kierunek, że próbowałem przekazać po pierwsze te wersy w charakterze niektórych jakby płaszczyzn przestrzeni dźwiękowych, ale też w melodiach. Myślę, że tutaj te melodie niezwykle intensywne, takie zmysłowe, będzie można usłyszeć. Mam nadzieję.
0: To posłuchajmy w takim razie. Fantazja na kwintet smyczkowy Marcina Jachima z nowej płyty Onibi w dwójkowej nocnej strefie. A grają Izabela Blawat-Leofredi, Ewelina Misztal, Alicja Guściora, Antonina Przybyszewska i Mateusz Wadowski.

0: poezja Bolesława Leśmiana ukryta w dźwiękach w kwintecie smyczkowym Marcina Jachima, który zabrzmiał przed chwilą w Nocnej Strefie. A ja przypominam, że dzisiaj słuchamy nowej płyty zatytułowanej Onibi. Płyty osnutej wokół pewnej idei, wokół pewnego zjawiska, czyli kultury Dalekiego Wschodu. Onibi, przypominamy, to jest japoński demon ognia. No i właśnie Daleki Wschód to też jest jeden z elementów, który łączy wiele z kompozycji Marcina Błażewicza, nieodżałowanego mistrza moich dzisiejszych gości w dwójce. Za nami muzyka Marcina Jachima, za nami też kompozycja Andrzeja Szachowskiego. No to przed nami ostatnia z kompozycji z tej płyty, kompozycja, której autorem jesteś ty, Jacku, Jacek Sienkiewicz. Muzyk, którego być może nie kojarzą państwo z muzyką awangardową, muzyką współczesną. Jacku, jesteś członkiem, współtwórcą zespołu Kwiat Jabłoni. Ale dzisiaj przekonamy się, że mógł powiedzieć naszym słuchaczom, zanim jeszcze posłuchamy tej kompozycji.
1: Oczywiście. Teraz sporo mówiliśmy o tych inspiracjach wschodem, natomiast w moich rozmowach z Marcinem Błażewiczem bardzo też wychodziło nasze zainteresowanie starożytną Grecją i filozofią starożytnej Grecji. Mimezis to jest grecki termin

0: oznaczający naśladownictwo i ja z tym terminem się pierwszy raz spotkałem na studiach filozoficznych, jak czytałem teksty Platona i Platon właśnie jest znany z tego, że krytykuje sztukę mimetyczną, to znaczy taką, która próbuje naśladować rzeczywistość, ponieważ według niego jest to tylko jeszcze mocniejsze odejście od prawdy, jaka siedzi w świecie idei. Więc na przykład malowanie obrazu drzewa jest tylko kopią kopii tak naprawdę w stosunku do tego prawdziwego świata. I to była taka pierwsza inspiracja i to słowo po prostu ma dużo znaczeń, dlatego postanowiłem go użyć, ale przede wszystkim chodziło mi tutaj w tym utworze, żeby pokazać naśladownictwo między akustycznymi instrumentami a warstwą elektroniczną. Chciałem uzyskać taki efekt, w którym słuchacz nie będzie do końca wiedział, w którym momencie słyszy skrzypce, a w którym momencie gra syntezator na przykład. Więc to się tam zlewa, miesza się i nie wiadomo do końca, czy muzycy naśladują warstwę elektroniczną, czy to warstwa elektroniczna naśladuje muzyków. Mam nadzieję, że taki efekt się udał w miarę.
1: No i ta kompozycja prowadzi nas do takiego konkretnego pytania, czy obecność wykonawcy ma dzisiaj znaczenie, czy to jest dla ciebie realny problem? Czy to jest może taka prowokacja artystyczna z twojej strony w tym utworze? Jak to widzisz?
0: Ja myślę, że to jest temat, który jest aktualny i który jest problematyczny przede wszystkim. I myślę, że my wszyscy, to znaczy muzycy, przede wszystkim ci występujący zastanawiają się, jak to będzie. Czy my nie będziemy przypadkiem zastąpieni w którymś momencie przez sztuczną inteligencję? Moim zdaniem doświadczenia ostatnich lat, na przykład pandemii, pokazują, że jednak my wszyscy bardzo potrzebujemy spotkań z żywą muzyką i paradoksalnie im więcej jest muzyki generowanej sztucznie, tym bardziej wydaje mi się, że my wszyscy potrzebujemy też widzieć artystę, który czasem się myli, który ma swoje emocje, który jest żywym człowiekiem.
1: A wy panowie, Marcin, Andrzeju, jak patrzycie na ten problem właśnie obecności sztucznej inteligencji w sztuce, już generalnie rzecz biorąc?
2: No, zależy w jakim aspekcie.
1: No bo może być ona też...
2: Jeżeli wykorzystamy sztuczną inteligencję na przykład do...
1: Narzędziem, które pomaga narzędziem, w pewnych aspektach.
2: Tak, twórczym albo do produkcji lepszej jakości sampli, powiedzmy, które są przydatne, no na przykład w takich utworach jak Jacka, czy jeżeli ktoś pisze muzykę do filmów, to do robienia demówek. No ale jeżeli sztuczna inteligencja zastępuje twórczość, to uważam, że to jest zły kierunek. Bo gdzie jest wtedy ta radość tworzenia, to przeżywanie
0: ekspresja
2: tego, ta męka, radość tej męki i też z perspektywy odbiorcy. Wydaje mi się, że no, sztuka jest formą komunikacji i my się porozumiewamy w ten sposób ze sobą i ludzie chcą mieć świadomość, że ktoś spędził nad tym czas, że to są jego emocje, że on to jakoś przeżywał, a nie wpisał parę komend, mimo że mógł to zrobić świetnie i mieć świetny pomysł.
1: No i na pewno sztuczna inteligencja ogranicza słuchaczy, bo wiele z narzędzi do tworzenia muzyki AI de facto sprawia, że słuchacz tworzy sobie kompozycję wedle jakichś swoich instrukcji, swoich preferencji. Więc w zasadzie jest to taki zaklęty krąg, że gdzieś się zamyka w takiej estetyce, która mu odpowiada i w zasadzie nie pozwala już wyjść poza to, co zna, poza to, co jest wygodne.
2: No tak, zresztą sztuczna inteligencja zresztą też korzysta z gotowego dorobku ludzkiej twórczości. Oczywiście my jako twórcy też poniekąd korzystamy z tego, co już było, bo się inspirujemy i zżynamy i tak dalej, ale przynajmniej twórczo to przetwarzamy.
3: Myślę, że dobrym komentarzem też do tego problemu sztucznej inteligencji będzie taki myśl Marcina Błażewicza, który mówił często, że żeby komponować, trzeba dużo przeżyć. Pamiętam, że bardzo sceptycznie podchodził do wszystkich prób komponowania szybko, komponowania dużej ilości utworów, bo zawsze widział w tym pewnego rodzaju pośpiech, nie brak przemyślenia. I kiedy myślę sobie o sztucznej inteligencji w kontekście komponowania, to blisko mi też jest do tego, co powiedział przed chwilą Jacek, że jednak wydaje mi się, że ludzie będą potrzebować kontaktu z żywym człowiekiem, dlatego że będą poszukiwać właśnie tej emocji ukrytej w utworach.
0: Tak, tak.
3: Bo myślę, że każdy dźwięk, który wyszedł spod naszego pióra, ale też wszystkich artystów w całych dziejach ludzkości, to są właśnie te emocje, te przeżycia zaklęte w dźwięki, w obrazy. I to jest chyba najbardziej niepowtarzalne i wartościowe.
0: A jeśli mogę, to jeszcze chciałem tylko jedną anegdotę powiedzieć a propos Marcina

0: Bożewicza właśnie i też tej muzyki rozrywkowej, od której zacząłeś teraz to wejście. Chciałem powiedzieć, że tak się złożyło, że jak zacząłem studiować kompozycję, dostałem się na Uniwersytet Muzyczny do klasy Marcina Błażewicza, to mniej więcej w tym czasie powstawał Kwiat Jabłoni. I paradoksalnie właśnie Marcin był jedną z tych osób, które utwierdziły mnie w tym, że fajnie jest robić różne rzeczy i że nie ma niczego złego w pisaniu piosenek na cztery akordy, bo to też jest potrzebne, to też jest muzyka. A jednocześnie można robić też rzeczy eksperymentalne i to jest wszystko okej. Okay. Więc to było dla mnie bardzo ważne, tak psychicznie w zasadzie.
1: Których części posłuchamy z twojego kwartetu?
0: Ja proponuję drugą i trzecią, żebyśmy posłuchali.
1: Kwartet Mimesis we fragmencie dzieło Jacka Sienkiewicza.

0: To był fragment kwartetu smyczkowego Mimesis Jacka Sienkiewicza. Dzieło na kwartet, ale też na pojawiającą się tam warstwę elektroniczną, imitującą brzmienia prawdziwych instrumentów. Tym dziełem kończy się album Onibi, album zawierający kompozycje moich dzisiejszych gości, czyli Jacka Sienkiewicza, Andrzeja Szachowskiego i Marcina Jachima. Byłych uczniów nieodżałowanego Marcina Błażewicza. Wiem, że to już jest moment, żeby się żegnać, ale mam do was takie pytanie, które właściwie mogłoby paść na samym początku, tak żebyśmy się mogli jakoś lepiej poznać. Poza tym, że łączy was to, że uczyliście się u Marcina Błażewicza, byliście razem na studiach, to mam wrażenie, że też są inne rzeczy, które was łączą, bo wiem, że mieliście okazję współpracować na innych polach. Wiem, Andrzeju, że współpracowałeś z Kwiatem Jabłoni na przykład. No i wiem, że też macie swoje wspólne muzyczne fascynacje. Marcinie, ty mówiłeś o tym, że lubicie masywne, potężne brzmienia, stąd obecność kontrabasu w twoim kwintecie. No właśnie, co jeszcze poza tymi dziełami awangardowymi, studiami Marcina Błażewicza łączy trójkę naszych gości?
1: To ja tylko najpierw wymyślcie, a ja powiem, że jeszcze taką tym, co wydaje mi się, że nas wszystkich bardzo inspiruje w twórczości Marcina, to jest użycie perkusji.
2: Zdecydowanie.
1: I myślę,
2: nawet
1: że
2: w kwartetach.
1: Nawet w kwartetach.
2: Dużo jest fragmentów perkusyjnych.
1: Tak, tak, tak. Nawet tutaj, chociaż właśnie myślę, że są też inne lepsze przykłady na to, ale przynajmniej u mnie się zaczęło właśnie od utworów perkusyjnych Marcina, jeżeli chodzi o jego kompozycję.
2: No tak, no, we trzech cenimy sobie dobre rzemiosło orkiestrowe. Takich kompozytorów lubimy. Myślę, że chyba nas wszystkich fascynuje też muzyka filmowa.
1: To prawda. Ciebie najbardziej, ale nas wszystkich.
3: Myślę właśnie, że Marcin nauczył nas tego, żeby być otwartym. Mhm. Też dobrze pamiętam właśnie wspieranie Jacka w jego początkach kwiatowych. Ale to nie chodzi nawet o muzykę popularną. On zaszczepił w nas świadomość rzemiosła, to co Andrzej przed chwilą powiedział, że to jest jedna z najbardziej wartościowych rzeczy. I chyba doceniamy to u siebie, doceniamy to u innych i to też nas łączy.
1: Tak, to prawda. No i my się już naprawdę długo znamy. No, Marcin, w zasadzie ty jesteś osobą, jedną z pierwszych osób, które poznałem z Uniwersytetu Muzycznego.
3: Tak.
1: Jeszcze przed studiami.
3: Tak.
1: No. A z Andrzejem się poznaliśmy już na studiach. Jak ty dołączyłeś?
2: Bo na drugim roku,
1: tak,
2: twoim.
1: Moim drugim roku, tak.
0: No to było dzisiaj kameralnie, przynajmniej jeżeli chodzi o brzmienie. A chcielibyśmy zakończyć w takim razie czymś masywnym, monumentalnym.

0: Przed rozmową konsultowałem się z Andrzejem, który zaproponował, żebyśmy wyciągnęli coś z muzyki filmowej. Coś, co zdaje się lubicie wszyscy. Nie wiem, Andrzeju, tak? To prawda?
1: Tak, to prawda. Zdecydowanie.
0: Gwiezdne Wojny, John Williams. Duel of the Fates z Mrocznego Widma.
1: 4 maja, więc należy posłuchać. Tak,
2: idealne podsumowanie rzemiosła kompozytorskiego.
3: Tak, to prawda. I świetnej inwencji tematycznej też. Może się narażę wielu osobom, ale ja uważam, że John Williams to jest jeden z najwybitniejszych twórców tematów w ogóle w historii muzyki. Więc plus rzemiosło orkiestrowe.
1: Czekamy na komentarze.
0: May the 4th be with you. Dzień Gwiezdnych Wojen w rzeczy samej, 4 maja. Słuchamy Johna Williamsa, a wam już bardzo dziękuję. Jacek Sienkiewicz.
1: Bardzo dziękujemy.
0: Andrzej Szachowski.
3: Dziękuję.
0: Marcin Jachim.
2: Dziękuję.
0: No i John Williams.

Od japońskiej zjawy w postaci ognia, czyli onibi, do mrocznego widma. Tak przebiegała dzisiejsza nocna strefa. Muzyka Johna Williamsa.

Na prawie sam koniec naszego dzisiejszego spotkania, za które już Państwu dziękujemy. Elżbieta Malinowska, która realizowała nasz program, i mówiący te słowa Krzysztof Dziuba. Kłaniamy się. No i na koniec jeszcze jeden wątek filmowy. Akira Kurosawa. Taki tytuł nosi kompozycja twórcy, który dziś nas witał, czyli Meiteia. Duchy dawnej Japonii, no może duchy dawnego japońskiego kina. Do usłyszenia pod koniec tego miesiąca, po krótkiej nieobecności, ale obiecuję Państwu, że po tej nieobecności odwdzięczę się nowymi nagraniami prosto z Japonii. Kłaniam się.

Program Drugi Polskiego Radia, minęła pierwsza. Przed mikrofonem Marek Zwyżykowski. W nocnym wydaniu audycji przypomnę dziś trzy utwory zrealizowane w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia. Pretekstem niech będą organizowane od niedawna przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie koncerty zapowiadające odtworzenie pierwotnego kształtu studia. Na finał działań trzeba będzie jeszcze trochę poczekać, ale na stronie internetowej muzeum można już znaleźć zwiastuny ambitnego planu. Przed nami zatem amfora na saksofon i taśmę Ryszarda Szeremety, motet Krzesimira Dębskiego i Mictlan II na akordeon, taśmę i elektroniczne urządzenia przetwarzające Magdaleny Długosz. Kompozycje powstały między 1984 a 1988 rokiem. Amfora Ryszarda Szeremety należy do najbardziej efektownych utworów rodem ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Powstała dla Zbigniewa Jaremki z nagranych dźwięków konkretnych i dźwięków saksofonu, wykonanych przez znanego jazzmena, poddanych następnie elektronicznej obróbce. Z jego udziałem kompozycja zarejestrowana została w radiowym studiu w 1984 roku. Części Zaklinacz Wężów, Bazar, Modły i Taniec Węża.

To była amfora na saksofon i taśmę Ryszarda Szeremety. Partię solową tej naznaczonej jazzowym piętnem kompozycji grał Zbigniew Jaremko. Z autorem współpracowała Ewa Guziołek-Tubelewicz. Połowę lat 80. w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia reprezentuje także motet Krzesimira Dębskiego. Utwór zrodzony z tęsknoty za muzyczną przeszłością, a może po prostu z zachwytu surowym pięknem renesansowej polifonii. Kompozytor nawiązał do polifonicznej formy wokalnej rozwijającej się bujnie w okresie renesansu. Wskrzesił nastrój muzyki dawnej, wykorzystując środki studia elektronicznego. Próbki wokalne, bliskie oryginalnym, surowym wzorcom wczesnych motetów, nagrał osobiście. Nie zapomniał przy tym o jazzowej stronie swoich muzycznych upodobań. Powstała bardzo ciekawa kompozycja, znakomicie łącząca różne jakże odległe światy.

Krzesimir Dębski. Motet, utwór zrealizowany w 1986 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy współpracy Ewy Guziołek-Tubelewicz.

Był to motet Krzesimira Dębskiego. Utwór zrealizowany w 1986 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy współpracy Ewy Guziołek-Tubelewicz. Rok później do studia

Weszła Magdalena Długosz, by sfinalizować pracę nad kompozycją na akordeon, taśmę i elektroniczne urządzenia przetwarzające, której dała tytuł Mictlan II. Premiera odbyła się w 1988 roku podczas festiwalu Warszawska Jesień. Materiał brzmieniowy taśmy powstał w studiu analogowym Instytutu Muzyki Elektronicznej w Sztokholmie na syntezatorze Buchla oraz w studiu muzyki elektronicznej przy Akademii Muzycznej w Krakowie na komputerowym systemie muzycznym PPG podczas prezentacji systemu przez Wilfrida Jęcza, napisała w komentarzu autorka. Taśma została zrealizowana w 1987 roku w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia w Warszawie przy współpracy Barbary Okoń-Makowskiej i Bogdana Długosza. W partii instrumentalnej wykorzystałam szereg niekonwencjonalnych sposobów wydobycia dźwięku z bogatego zestawu środków wykonawczych krakowskiego akordeonisty Janusza Patera. Między innymi dźwięki multifoniczne, tony różnicowe, flażeolety. Brzmienie akordeonu jest w trakcie wykonania amplifikowane, a w niektórych fragmentach elektronicznie przetwarzane. Tyle Magdalena Długosz w komentarzu z 1988 roku. Przed nami jej Mictlan II na akordeon, taśmę i elektroniczne urządzenia przetwarzające. Partię instrumentalną gra Janusz Pater.

To był Mictlan II. Na akordeon, taśmy i elektroniczne urządzenia przetwarzające Magdaleny Długosz. Utwór finalnie zrealizowany w latach 1987-88 w studiu eksperymentalnym Polskiego Radia przy współpracy Barbary Okoń-Makowskiej. Nocne wydanie Fantazji Polskiej dobiegło końca. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się. Marek Spyszykowski.